0: Nie będzie wojny politycznej o Macieja Berka. Tak zapewniał w RMF FM europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. W nowym programie publicystycznym Krzysztofa Ziemca zatytułowanym Sprawdzam polemizował z nim Krzysztof Szczucki, poseł klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Chodzi o byłego ministra, bliskiego współpracownika Donalda Tuska, który w piątek uzyskał nominację Sejmu do Trybunału Konstytucyjnego. Ale opozycji nie podoba się polityczna działalność Berka. Posłuchajcie fragmentu wywiadu.
1: Czy będzie wojna?
2: Nie, nie będzie wojny. Będzie zgodnie z prawem zrobienie porządku. Wie pan, w tej dyskusji, rozmowy, ta wojna polityczna tam gdzieś występuje oczywiście, ale jak znam pana Macieja Berka, to idzie po to, żeby faktycznie ten system naprawić. No, na czele jest człowiek, któremu grożą ogromne zarzuty. Na czele tego Trybunału jest człowiek, no umówmy się, prawa ręka przecież Ziobry, który nie chce dopuścić i nie chce dopuścić czterech sędziów.
1: Ja się zgodzę.
2: Pan, nie może być.
1: Ja się zgodzę, że system trzeba naprawić.
2: Chodzi o to, że się przejęli w 15 roku Trybunał, wpuściliście tam Pawłowicz, Piotrowicza, a na koniec Święczkowskiego, żeby
1: panie pośle, ale wyście przeciwko temu protestowali przez wiele lat, a dziś robicie to samo, przeciwko czemu wtedy?
2: Czy pan chce naprawdę porównać Piotrowicza, panią Pawłowicz?
1: Nie moja rola, ale to są apele różne.
2: Jak pan mówi, że robicie to samo,
3: no tak, polityk
2: to
3: równa się polityk.
2: Nie robimy tego samego.
1: Helsińska Fundacja Praw Człowieka ceni pan na pewno tę organizację.
2: Tak jak telewizja publiczna nie robi tego samego, co robiła w czasach PiS.
1: Nie wiem, mi się odnosić.
2: Wiem, dlatego chcę tylko powiedzieć, że ani pan Berek nie będzie się zachował i nigdy się nie zachował jak pani Pawłowicz. Ja pamiętam, jak pani Pawłowicz.
1: Tylko chodzi o zasadę.
2: Była w Sejmie,
1: chodzi o zasadę, panie pośle.
2: Ale jaka zasada?
1: No, że polityk czynny przechodzi do Trybunału. Wyście przeciwko temu protestowali. Paliliście
2: nawet
1: świeczki.
2: Nawet chcieliśmy ustawę przegłosować. Skoro PiS nie przegłosował, no to w takim razie korzystamy z zapisów ustawy, która jest dzisiaj.
1: Czyli wam nam wszystko zależy wolno, na tym, żeby... jak jesteście u władzy.
2: Znaczy nie wolno. Wie pan, jeszcze raz. Nie wybraliśmy żadnego czynnego posła do tego, żeby tam skierować do Trybunału Konstytucyjnego.
1: Tak? Ministra.
2: Człowieka, który faktycznie się zna na robocie i ja muszę powiedzieć...
1: Tego mu rzeczywiście nikt nie może odmówić, ale chodzi o zasady.
2: No, nawet PiS mu nie zarzucił nic. Natomiast ja muszę powiedzieć, że w tym gronie dzisiaj rozmawiamy. No kto jak to? No, ale pan Szczucki akurat w sprawie pana Berka się nie powinien wypowiadać. Jest
1: ostatnią
2: osobą. Bo to pan Berek ujawnił to, co się działo za czasów PiSu, kiedy pan Szczucki pełnił funkcję ministra
1: i szefa, premiera z Sejmu.
2: I szefa Rządowego Centrum Legislacji.
1: No,
2: i pan Szczucki ma postawione zarzuty i jest akt oskarżenia w sądzie złożony w tej sprawie. Wykorzystywania publicznych pieniędzy, stanowisk do robienia swojej kampanii. Więc jak ja słyszę, że pan Szczucki dzisiaj przychodzi do radia i krytykuje pana Berka, któremu nikt nigdy nic nie zarzucił, również politycy PiSu, a mieli przecież tyle lat. Wie pan, on odpowiadał za legislację, za Centrum Legislacji.
1: I wielu
2: to jest
1: go
2: bardzo poważna
1: to,
2: robota.
1: Tylko chodzi o pewne
2: i nigdy
1: zasady przeciwko,
2: które się nigdy nie wykorzystał funkcji do tego, żeby zatrudniać ludzi, którzy mieli robić później kampanię wyborczą. Nigdy tego nie robił.
1: Poseł Szczucki ma okazję, żeby się obronić.
3: Panie redaktorze, ja nie mam powodu, żeby się bronić. To skutecznie trzeba mnie najpierw oskarżyć i doprowadzić do wyroku skazującego. Ja uważam, ale nie jest skuteczny w tym sensie, że w ogóle sąd na razie się nim jeszcze nie zajął. Jest wniosek o umorzenie postępowania.
2: Zobaczymy. Jest złożony.
3: Panie pośle, spokojnie, jeszcze pan będzie musiał się z tych słów wycofywać. Proszę zaczekać, spokojnie.
2: Ja tylko
3: pewnie,
2: mówię, że...
3: Pewnie kilka lat to potrwa, bo
2: sądy
3: działają wolno. Ja chciałbym, żeby to wszystko stało się szybciej. Nie mam nic do ukrycia. Zrezygnowałem z immunitetu. Chcę, żeby ta sprawa jak najszybciej była wyjaśniona. Naprawdę uczestniczę we wszystkich czynnościach, które się odbywają, bo chcę, jestem przekonany, że absolutnie te zarzuty są bezpodstawne. A chociażby to, co zrobił wtedy pan Berek, także potwierdza, że działał jako polityk, bo wpisał się w polityczny atak na opozycję. I to nie ma nic wspólnego z byciem urzędnikiem. Ale chwilkę, panie pośle, ja słuchałem się cierpliwie tego, co pan mówił długo, teraz chcę dokończyć.
2: Ja
3: ten standard, który żeście chcieli wprowadzić w ustawie, ta ustawa była zła z innych powodów, ale 4 lata karencji pomiędzy pełnieniem funkcji, tam było nie tylko mowa o mandacie posła i senatora, ale także członka rządu, to, że ustawa nie obowiązuje, wcale nie zwalnia was z obowiązku przestrzegania norm moralnych, standardów, które sami chcieliście narzucić innym. To wczoraj w Sejmie też ładnie podkreślał Adrian Zandberg. Ludzie, którzy protestowali przeciwko temu, co robiło Prawo i Sprawiedliwość, bardzo dużo ludzi w obronie zasad, w obronie Trybunału Konstytucyjnego. Już nie chcę wracać do historii, czy kto tam miał rację, ale takie protesty przecież liczne były, to oni w dużej mierze na was głosowali i oni liczyli na to, że tych standardów będzie się
1: przestrzegać. Wielu dziennikarzy też jest na nie. Wiele fundacji i środowisk prawnych.
3: I powiem jeszcze jedno, panie redaktorze.
1: Profesorów prawa.
3: Wielu byście pewnie znaleźli, nawet lepszych prawników, bo też nie róbmy z pana Berka najlepszego w świecie prawnika, którzy by mogli być w
1: Trybunale Konstytucyjnym. Wielu obserwatorów mówi tak: przekraczane są kolejne granice. Czy pan tu w tym studiu w RMF-ie, ja sprawdzam, dobrze, jest w stanie zapewnić nas, że jak dojdziecie do władzy, za 1,5 roku pewnie, tak, może, nie zrobicie tego samego, co oni dzisiaj?
3: Jestem w stanie zapewnić, że nikt z Rozwoju Plus nie zagłosuje nigdy za żadnym politykiem, a tym bardziej czynnym politykiem i nie skieruje go do Trybunału Konstytucyjnego.
1: Panie doktorze, zapisujemy.
3: Ale jedno zdanie ostatnie. Ja wiem, po co to zrobił Donald Tusk. Wczoraj to zauważyłem. Po to, żeby upokorzyć koalicjantów. No kiedy Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej, co on ma wspólnego w ogóle z problematyką Trybunału Konstytucyjnego, wychodzi, zabiega o to, żeby poprzeć Macieja Berka, a Donald Tusk z poziomu ław rządowych patrzy na to z satysfakcją. On w tym momencie doprowadził do tego, że jego koalicjanci przestali się liczyć w polityce.
1: Może zgrał wspólną jedną listę za rok.
3: Tak, ale to właśnie jest ten sam rezultat.
2: Podczas kiedy Władysław Kosiniak-Kamysz przemawiał, tak, Donald Tusk patrzył, natomiast pana koleżanka Chorosińska szczekała.
3: Skandalicznie się zachowała, więc powinna zachowanie w polskim parlamencie.
2: Powinna się przeprosić. Natomiast to ciekawe, co pan powiedział jako prawnik swoją drogą, że pan Berek zawiadomił prokuraturę, powziął informację i zawiadomił prokuraturę, i że to jest w ogóle skandaliczne, że się tak zachował w pana sprawie. No więc, a co pan zrobił, gdyby do pana przyszli urzędnicy, powiedzieli, proszę pana, tutaj najprawdopodobniej mogło dojść do popełnienia przestępstwa, są dokumenty, dowody i tak dalej.
3: Ale to zostało, panie pośle, jest sprawa w sądzie, sam pan się przekona za jakiś czas.
2: Prokuratura uznała. Teraz chcę tylko na jedną rzecz zwrócić uwagę. Ja pamiętam słynne również maile Dworczyka, z których wynikało, kto do kogo wysyłał maile, jak z KPRM-u były wysyłane do Trybunału, jakie miały być orzeczenia wydawane i jakie były tak de facto, bo te maile wyszły po tym. I one były zgodne z tym wytycznymi KPRM-u. Chodzi o to, żeby faktycznie Trybunał był Trybunałem,
3: no i
2: żeby
3: odzyskał
2: zaufanie. Dzisiaj jakbyśmy zapytali, jakie jest zaufanie do Trybunału po tych latach PiSu i po tym, co zrobił Piotrowicz razem z Pawłowicz Święczkowskim, jest najniższe. Najniższe w historii. Więc chodzi o to, żeby odbudować zaufanie. I Berek, jestem przekonany, w tym pomoże. I ci ludzie, którzy wychodzili na ulicę, sami się przekonają, że właśnie Maciej Berek pokaże właśnie tą bezstronność też w orzekaniu.
1: Prokuratura, panie pośle, teraz kieruję do pana posła Szczuckiego pytanie. Chcę przesłuchać Karola Nawrockiego w sprawie jeszcze tych trzech sędziów innych, którzy czekają cały czas na jakby taką czynną pracę w Trybunale. Prezydent powiedział, że przyjdzie. To jest potrzebne?
3: Przyjdzie, czy prokuratorzy raczej przyjdą do niego, bo jest taki zwyczaj, że to prezydent przyjmuje prokuratorów.
1: To jest potrzebne?
3: Absolutnie nie jest potrzebne i nic nie zmieni. Już nie mówiąc o tym, że prezydent w ogóle nie podlega odpowiedzialności karnej w takim tradycyjnym, powszechnym sensie, tylko przed Trybunałem Stanu. To chodzi tylko o to, żeby polaryzować.
1: To jest teatr polityczny,
3: panie redaktorze, powiem tak. Ani Jarosławowi Kaczyńskiemu, ani Donaldowi Tuskowi sprawnie działający Trybunał Konstytucyjny nie jest do niczego potrzebny. Donald Tusk chce polaryzować, chce ogniskować konflikt wokół tego, chce odciągać uwagę opinii publicznej.
1: Tak, słuchacze, którzy są wybrańcami koalicji, zaraz powiedzą, że to Jarosław Kaczyński chce polaryzować.
3: Ale ja uczciwie powiedziałem, panie redaktorze, że żaden z tych dużych liderów nie chce sprawnie działającego Trybunału Konstytucyjnego.
1: Panowie, jedno słowo.
3: Konfliktu.
1: Widzicie szansę na jakiś reset konstytucyjny w tej jeszcze
3: kadencji? Bardzo bym chciał, żeby on był, ale szans nie widzę.
2: Ja uważam, że w tym gronie, którym jest, mówię też o tych nowych sędziach, co do których chyba ani opinia publiczna, ani politycy nie mieli żadnych zarzutów co do ich historii, co do ich wiedzy, doświadczenia, mają szansę naprawić Trybunał Konstytucyjny. Ja w to wierzę, uważam, że to jest możliwe i cieszę się, że Maciej Berek też jako doktor prawa też będzie przyłoży rękę do
1: zobaczymy,
2: tego.
1: Zobaczymy, co się wydarzy, bo ja się boję, że może być, nie wiem, próba może nawet siłowego jakiegoś wejścia do Trybunału, jak pan myśli.
3: Już były takie próby, przecież tam policja z prokuratorem już wchodziła.
0: Cały program Sprawdzam jest na naszej stronie rmf24.pl. Polecamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: To już prawie trzecia, to pora faktów w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Prokuratura potwierdziła zatrzymanie kolejnej osoby w związku z aferą wokół zonda krypto, upadłej giełdy kryptowalut. W środę do Warszawy przyjedzie przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Będzie rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem. Powiemy też, jak wyglądało narodowe czytanie dziadów Adama Mickiewicza we Francji. Zatrzymany w sprawie afery zonda krypto Roman Rzet to były wspólnik zaginionego w marcu 2022 roku Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki zonda krypto. Jak poinformowała prokuratura, Roman Rzet został zatrzymany na Śląsku z powodu obawy ucieczki. Podczas akcji zabezpieczono dokumenty związane z zonda krypto oraz wartościowe zegarki. W środę do Warszawy przyjedzie przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Będzie rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem. Głównym tematem będzie budżet Unii Europejskiej na lata 2028-2034. Z wiceministrem do spraw europejskich Ignacym Niemczyckim rozmawiała nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Zatem w faktach stawiamy pytanie, jakie są czerwone linie Polski, jeśli chodzi o cięcia budżetowe?
1: Polska przede wszystkim chce bronić swojej koperty narodowej, czyli pieniędzy na politykę spójności i rolnictwo. Warszawa liczy na 123 miliardy euro. To jest najważniejsza granica Warszawy, ale ponieważ cięcia w unijnym budżecie są nieuniknione, Polska wskazuje też, gdzie można ich szukać. Chodzi o wydatki na konkurencyjność, czyli badania i innowacyjność, oraz fundusze na działania Unii poza jej granicami, czyli pomoc dla państw spoza Unii. Niemczycki zwraca uwagę, że wydatki na konkurencyjność mocno wzrosły w porównaniu z obecnym budżetem i że w największym stopniu korzystają z tych pieniędzy najbogatsze państwa Unii. Czerwona linia jest więc taka, jeśli trzeba ciąć, to nie w rolnictwie i nie w spójności, tylko tam, gdzie wydatki wzrosły najbardziej.
0: Lubuscy policjanci zatrzymali 8 osób podejrzanych o kradzież m.in. szafy pancernej z bronią i amunicją. Łączna wartość skradzionego mienia to niemal 100 tysięcy złotych. Co jeszcze padło łupem podejrzanych?
2: Oprócz szafy z bronią, która znajdowała się w domu jednorodzinnym na terenie powiatu lubińskiego, łupem padły także pieniądze w kwocie 20 tysięcy złotych, sprzęt sportowy oraz fotograficzny i inne wartościowe przedmioty. Policjanci wraz z kontrterrorystami siłowo weszli do kilku mieszkań na terenie powiatu legnickiego i zatrzymali 8 osób. W trakcie działań zabezpieczyli też znaczne ilości narkotyków, amfetaminę, metamfetaminę i marihuanę. Wobec 3 zatrzymanych sąd zastosował już tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące.
0: Te fakty zebrał nasz reporter Kacper Wróblewski. Telefon może zadzwonić o każdej porze dnia i nocy. Tak swoją pracę opisują koordynatorzy przeszczepów w szpitalach. Wczoraj w warszawskim Wilanowie odbyła się 31. edycja Biegu po Nowe Życie. Ta impreza od lat promuje przeszczepy narządów.
3: Przyzwyczailiśmy się już do tego, że nie odróżniamy, kiedy jest weekend. Trudno byłoby komuś spojrzeć rano w oczy i powiedzieć, byłem na grillu, nie zebrał się zespół, nie pojechaliśmy po serce dla pana.
4: Ma pan procedurę, co robić? Dzwoni telefon z informacją, że ten przeszczep jest blisko i co jest dalej?
3: Dzwonią i mówią, Mateusz, jest dawca. Pierwsze kroki to jest weryfikacja potencjalnego dawcy, czy on medycznie nie ma przeciwwskazań z naszego punktu widzenia.
4: Weryfikacja, czyli na co pan zwraca uwagę?
3: Wiek, wagę, wzrost, czy będzie on kompatybilny z naszym biorcą.
4: Dawca i biorca powinni być podobni fizycznie, jeśli chodzi o wzrost.
3: Generalnie, jeśli chodzi o serce, to nawet lepiej, jeżeli dawca jest troszkę większy od biorcy. Każdy z nas lubi motoryzację i fajnie, jeżeli mamy pod tą maską troszeczkę mocniejszy silnik. Jeżeli mamy troszeczkę większego dawcę, to wiem, że to będzie bezpieczniejsze, że to serce sobie poradzi.
0: Opisuje koordynator transplantacyjny z Uniwersyteckiego Szpitala we Wrocławiu Mateusz Rakowski. Rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrołowicz. Szczegóły biegu po nowe życie mamy na rmf24.pl. W Paryżu odbyło się wczoraj narodowe czytanie dziadów Adama Mickiewicza. Fragmenty poematu, w tym wielką improwizację, interpretował Andrzej Seweryn. Wydarzenie zorganizowano w ambasadzie RP, a uczestniczyli w nim m.in. uczniowie polskich szkół we Francji. Publiczność włączyła się w czytanie sceny obrzędu z drugiej części dziadów. Andrzej Seweryn wcielił się w guślarza, a jego syn Maximilien wykonał razem z nim małą i wielką improwizację, po polsku i po francusku. Wybór Paryża miał szczególne znaczenie. Mickiewicz spędził tam ponad 20 lat życia i aktywnie działał na rzecz sprawy polskiej.
5: Lepiej posłuchaj tych faktów.
0: Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia

0: Ratownictwa ratunkowego mają za sobą najbardziej pracowite wakacje w historii. Średnio udzielali pomocy niemal 10 turystom dziennie. Aż w 7 przypadkach poszkodowanym nie udało się uratować życia. Ratownicy coraz częściej wykorzystują nowoczesną technologię w swojej pracy. Jednak wciąż największe znaczenie, szczególnie w złych warunkach pogodowych czy w nocy, mają siły, mięśni i umiejętności ratowników. O tym i o wielu innych aspektach tej wakacyjnej pracy z Grzegorzem Kubickim, ratownikiem TOPR, rozmawia Maciej Pałachicki.
1: Jak te wakacje wyglądały tutaj z punktu widzenia ratowników tatrzańskich?
2: No pracowicie, można powiedzieć, że nawet bardzo, bo odnotowaliśmy właściwie kolejny rekord. Nigdy w statystykach za wakacje nie mieliśmy tylu osób ratowanych, a mówimy tutaj o 541 osobach dokładnie. No i jak podsumujemy to, porównamy to z rokiem ubiegłym, no to mamy wzrost ponad 30%. Także o 1/3 więcej roboty. Wskazuje to pewnie na to, że tych ludzi w Tatrach było znowu rekordowo dużo. Nie mamy co prawda jeszcze statystyk z Tatrzańskiego Parku Narodowego, więc trudno mi podać dokładnej ilości, ale patrząc na te nasze statystyki naszych działań ratunkowych, idą one z reguły za ilością ludzi, którzy wchodzą w Tatry.
1: Z jakimi przypadkami mieliście najczęściej do czynienia? Czyli jakiego rodzaju wypadków było najwięcej?
2: Tak, więc tutaj niezmiennie dominują takie przyczyny jak upadek, potknięcie i też mamy wzrost w tej kategorii, to było 224 osoby. Upadek z wysokości 17 osób, wzrost o 30% w stosunku do analogicznego okresu w zeszłym roku. No i kategoria, która nas dosyć martwi, zachorowania, bo tutaj mamy wzrost ponad 50% w stosunku do ubiegłych wakacji. Mieliśmy bardzo dużo przypadków związanych właśnie z odwodnieniami, z zasłabnięciami, opadnięciem z sił. No było tych zachorowań naprawdę dużo w tym sezonie, a pamiętajmy, że początek wakacji nie był jakoś wyjątkowo ciepły, było dużo dni deszczowych, więc obawiamy się, że tutaj jakby lustrzane odbicie społeczeństwa się pokazuje w Tatrach i ludzie nie mają za dobrej formy albo po prostu nie przygotowują się jakoś należycie do zaplanowanych tych wycieczek w góry. Oczywiście...
1: Bo nie mierzą sił na zamiary.
2: Tak, ale oczywiście musimy też wziąć taki trochę inny kontekst. Przypuszczamy, że w ciągu tych 2 miesięcy do TPN-u prawdopodobnie weszło ponad 2 miliony osób, więc te 541 ratowanych osób to nie jest jakaś duża liczba, patrząc na te 2 miliony, ale dla nas jest to już cyfra taka, że naprawdę rozciągnęło to nasze siły i środki mocno. Tutaj trzeba naprawdę podziękować naszym ratownikom, ochotnikom, którzy wspierają działania ratunkowe kolegów zawodowych, bo bez nich to udzielanie pomocy, szczególnie w nocy, przy złej pogodzie, gdzie potrzeba ludzi, żeby kogoś znieść, nie mamy śmigłowca, gdzie nie mamy możliwości szybko dostać się na miejsce, jest jakby nieocenione. Także bardzo, bardzo mocno opieraliśmy się też na pomocy ratowników, ochotników.
1: Jak poważne były te wypadki? To znaczy, dla ilu osób to skończyło się tragicznie, a ile osób poważnie ucierpiało w tych wypadkach?
2: Tak, tutaj mamy taką statystykę pod tytułem rodzaju urazów i można to powiedzieć pół na pół. Lekkich urazów doznało 251 osób, tutaj jest 50% wzrost. Ciężkie urazy 203 osoby, czyli to są, mówiąc ciężkie urazy, to są wszystkie te problemy zdrowotne czy kontuzje, które kończą się wizytą w szpitalu. I tutaj mamy 203 osoby, wzrost o 9%, więc ten wzrost ciężkich urazów w stosunku do zeszłego roku nie jest jakiś duży, ale nadal to jest wzrost. I ostatnia kategoria, wypadki śmiertelne, tutaj mamy bardzo wyraźny wzrost, bo w zeszłym roku mieliśmy jeden taki przypadek, w tym roku 7, także biorąc statystykę pod uwagę, to jest 600% wzrost, to jest olbrzymi wzrost. Na szczęście ta liczba sama w sobie nie jest duża, biorąc pod uwagę ilość ludzi, którzy wchodzą w Tatry.
1: Coś można powiedzieć o przyczynach tych najpoważniejszych wypadków? Co tutaj zaważyło?
2: Tak, no my to rozdzielamy na kilka takich kategorii. No dominują upadki i potknięcia. To jest największa ilość wypadków, 224 osoby z tych 541. Upadki z wysokości 17, zachorowania 171, więc tu jest duża bardzo liczba. Zabłądzenia 12, brak umiejętności 33, nieodpowiednie wyposażenie 15. Tutaj nam lekko w tej ostatniej kategorii zmalała liczba w stosunku do zeszłego roku, więc widać, że jakby turyści lepiej się może troszkę przygotowują sprzętowo. Natomiast pamiętajmy, że to jest lato i tutaj nie ma potrzeby zabierania sprzętu lawinowego, raków, czekana itd., gdzie z tym jest dużo większy problem w zimie.
3: To lato było też wyjątkowe pod innymi względami, bo było kilka akcji zupełnie nietypowych, czy też pionierskich, chociażby dostarczenie defibrylatora za pomocą dronów, czy też akcji gaśniczy wysoko w górach, w których braliście udział, co też do tej pory raczej się nie zdarzało.
2: Tak, tutaj trzeba podkreślić, że ta technologia, z którą się zapoznajemy od kilku lat, wykorzystywanie dronów w różnych działaniach, no bardzo nam pomaga i faktycznie braliśmy udział w takich nietypowych działaniach, właśnie jak ten pożar tego drzewa, czy też właśnie dostarczenie AED do nagłego zatrzymania krążenia na szlaku. I to na pewno będzie ewoluowało. Cały czas tutaj staramy się trzymać rękę na pulsie, testujemy nowe technologie i bardzo one są na pewno pomocne. No i będziemy je oczywiście wykorzystywać w przyszłości. No, też chciałem jeszcze zwrócić uwagę na ilość osób ratowanych z użyciem śmigłowca. No, wiemy, że ten nasz śmigłowiec już jest prawie na emeryturze, a jednak te działania, gdzie śmigłowiec jest potrzebny, wzrosły o 80% w tym roku w stosunku do zeszłego. Ratowaliśmy aż 156 osób właśnie w ten sposób, więc pokazuje to, że nowa maszyna jest nam niezbędna.
3: Tak podsumowując te ostatnie dwa miesiące, to wyjątkowo trudny i wymagający okres dla tatrzańskich ratowników.
2: Tak, no zostaliśmy przetestowani na wszystkich frontach i no mamy nadzieję, że kolejna część roku, teraz sezon jesienny przed nami, nie przyniesie aż tyle pracy, no ale no, patrzymy w przeszłość z takim umiarkowanym optymizmem, bo wiemy, że we wrześniu pojawiają się turyści już wysokogórscy, będzie na pewno tych zdarzeń więcej w wyższych partiach Tatr, trudniejsze działania technicznie, także apelujemy do turystów, aby mierzyli siły na zamiary, dobrze logistycznie rozplanowywali te swoje wyjścia. Pamiętajmy, że już po wakacjach, no z każdym dniem będzie coraz mniej tego światła dziennego, więc trzeba będzie zabrać lampkę, trzeba będzie się odpowiednio przygotować też z dodatkową warstwą odzieży. Pamiętajmy o tych wszystkich rzeczach, no bo w górach, jak widać, nie ma żartów, bardzo dużo wypadków, no i mam nadzieję, że trochę dychniemy jesienią.
3: Warunki w tej chwili w górach sprzyjające, czy trzeba na coś zwrócić uwagę?
2: No tak, warunki są dobre, natomiast no nadal z tego, co widzimy, duża ilość ludzi chodzi po górach, w związku z czym no, trzeba uważać, szczególnie w tych stromych częściach, gdzie chodzimy pod innymi ludźmi, zabierajmy kask, ubierajmy kask na głowę, spadają kamienie, można bardzo łatwo zostać pokrzywdzonym, także no, ruch turystyczny jeszcze pewnie przez wrześnię będzie się utrzymywał na wysokim poziomie.
0: Z Grzegorzem Kubickim, ratownikiem TOPR, rozmawiał Maciej Pałachicki. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 4:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: przyzwyczaić.
1: Przyzwyczailiśmy się już.
2: Tak jak kolega powiedział, już od jakiegoś dłuższego czasu mamy zakaz tych komórek używania w szkole. Chyba że nauczyciel będzie grał w jakąś grę interaktywną, to wtedy nam może nauczyciel pozwoli.
3: Telefon to jest taki nasz złodziej czasu.
4: Osoby uzależnione spędzają ponad połowę swojego czasu wolnego w ciągu dnia na telefonie. To jest niezdrowe, no jednak to jest nasze uzależnienie.
5: Mówili uczniowie ze szkoły podstawowej nr 6 w Ciechanowie, z którymi rozmawiał reporter RMF Max Kamil Puternicki. Śląski strój ludowy inspiruje projektantów. Podczas Święta Rozbarku w Bytomiu zaprezentowano kolekcje nawiązujące do tradycyjnego śląskiego ubioru. W pokazach wzięli udział zarówno zawodowi projektanci, jak i uczniowie zespołu szkół licealnych i technicznych z Rydułtów, którzy samodzielnie zaprojektowali, uszyli i zaprezentowali swoje stroje.
6: Moja kreacja jest bardziej nowoczesna, ale róże to jest wzór, który wykorzystałam z tych tradycyjnych wzorów.
7: I to jest suknia, tak?
6: Tak.
7: A w twoim przypadku?
8: Spódniczka i bluzka z 20 rękawami.
9: Ja uczę je szycia. Na moich zajęciach właśnie powstawała ta cała kolekcja i naprawdę pękam z dumy.
7: Czy pani uważa, że w tym młodzież by chciałaby chodzić?
9: Myślę, że tak. Oni to tak doskonale przerobili na swoje młodzieżowe klimaty, że powstały naprawdę świetne ciuchy, że tak powiem. To jest takie odzwierciedlenie tego, jak oni widzą te śląskie wzory, te śląskie jakle.
7: To jest coś zupełnie innego niż w sklepach. Zobaczymy w sieciówkach.
9: Nie ma czegoś takiego w sklepach.
5: Jeszcze, a z uczennicami Martyną i Eweliną oraz ich nauczycielką Zofią Twardzik-Pomiotło rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Ogłoszenie.
1: Mowa o 7 w radiu RMF24.
2: Te tematy budzą emocje już o poranku.
3: Moja współpraca z nim i mojego klubu parlamentarnego z reguły opierała się na tym, że jak się kłóciliśmy, to nie o politykę, tylko o kwestie merytoryczne w ustawach, które wychodzą z rządu.
4: Panie pośle, możecie zapłacić wysoką polityczną cenę za
3: Polsko 2050 już nie ma czego płacić ceny. Już portfel jest
1: pusty. Rozmowa o 7 w radiu RMF24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już jutro.
0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tu Radio RMF24.

Za chwilę na zegarach w całej Polsce zobaczymy godzinę piątą, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Wiatr łamał drzewa i zrywał gałęzie. Strażacy interweniowali wczoraj ponad 1100 razy. Sejm z opóźnieniem zajmie się pakietem ustaw zdrowotnych zapowiadanych po aferze w szpitalu południowym.

0: mieście usuwali powalone drzewa i połamane gałęzie, blokujące między innymi drogi. Do groźnego zdarzenia doszło po południu podczas gminnych dożynek w Reczu w zachodniopomorskiem. Poderwane przez wiatr przedmioty i połamane gałęzie zraniły 4 osoby. Jedna z nich w ciężkim stanie została śmigłowcem przetransportowana do szpitala w Szczecinie. Pozostałe 3 osoby również trafiły do szpitali. Sejm zajmie się ustawami zdrowotnymi najwcześniej w październiku. Projekt przygotowało Ministerstwo Zdrowia jeszcze w lipcu, po aferze w Szpitalu Południowym. Zatem z czego wynika opóźnienie?
1: Zanim ustawa w ostatecznym kształcie trafi na posiedzenie Rady Ministrów, musi przejść jeszcze szereg procesów legislacyjnych. Prace nad przepisami trwają, zapewnia wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski.
2: One są w rządowym procesie legislacyjnym. Obecnie zakończyły się uzgodnienia międzyresortowe, konsultacje publiczne i opiniowanie. W najbliższym czasie projekty te będą kierowane na posiedzenie Stałego Komitetu Rady Ministrów.
1: Ustawy zdrowotne zawierają m.in. zapisy dotyczące ograniczenia czasu pracy medyków do wymiaru 2 etatów, pracy w jednym podmiocie na minimum pół etatu oraz maksymalnego wynagrodzenia za godzinę 240 zł brutto i maksymalnego wynagrodzenia miesięcznego.
0: O czym informował reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Roztoczański Park Narodowy alarmuje. Sierpniowy raport pokazuje najniższe w historii stany wód w zlewni strumienia Świerszcz. Suma opadów w sierpniu była niższa niż średnia wieloletnia, co pogłębiło kryzys hydrologiczny. W ciągu miesiąca poziom wód obniżył się o 7 cm, a na płytszych obszarach nawet o 10 cm. Wyschły stawy echo.
3: To widok, który napawa obawami. To strata przyrodnicza olbrzymia.
4: Kto stracił mieszkanie w stawach?
3: Ach, to jest olbrzymia grupa ryb, które w tych stawach echo zostały tak wyłapane przez ptaki drapieżne. Sporo małży, różnego rodzaju ślimaków. To jest spora grupa ptaków, kaczki, perkozy czy kurki wodne. No one przestały na stawach echo się pojawiać.
0: Przyznał Tadeusz Grabowski. Z dyrektorem Roztoczańskiego Parku Narodowego rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. W Wilanowie odbyła się wczoraj 31. edycja Biegu po Nowe Życie. To jedna z największych inicjatyw, które promują przeszczepy narządów. W tym roku wyjątkowym uczestnikiem był generał brygady Łukasz Andrzejewski-Popow, który 13 miesięcy temu przeszedł przeszczep nerki. Narząd otrzymał od swojego brata.
5: Ja już byłem gotowy do przeszczepu i brat zaproponował to.
6: Czy pan jako generał, jako wojskowy inaczej trochę podchodził do tego przeszczepu?
5: No ja na pewno inaczej. Już, tym bardziej, że jestem jeszcze z zawodu pilotem wojskowym, więc tak naprawdę no, ten okres, kiedy przestałem latać ze względu na stan zdrowia związany z nerkami, spowodował to, że gdzieś tam wiadomo, że człowiek musiał przewartościować wszystko w swoim życiu. Nie?
6: Więc... Brakowało też pewnie panu?
5: Cały czas brakuje, aczkolwiek mam możliwość z moimi kolegami tam gdzieś dość często, że tak powiem, przemieszczać się jeszcze w powietrzu. Na dzień dzisiejszy czuję się świetnie, rewelacyjnie, także...
6: Po przeszczepie wrócił pan do pracy jako pilot?
5: Ja cały czas byłem w pracy. Ja w ogóle nie przerwałem pracy przez cały ten okres tak naprawdę.
6: Musiał pan coś zmienić, złagodzić?
5: Chodziłem do pracy, a popołudniami robiłem dializę.
6: Czy dyscyplina wojskowa trochę pomogła być pacjentem, przygotować się do przeszczepu, przejść to?
5: Myślę, że tak, że bez względu na wszystko tak, bo ja też starałem się być dzielnym pacjentem.
0: Przyznaje generał brygady Łukasz Andrzejewski-Popow. Rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrołowicz.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: RMF 24.

0: Ogłoszenie.
1: Klizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku dzień, który zmienił świat. Kulisy ataku na World Trade Center. Zapraszam, Kuba Śliwiński.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: I na zegarach 6:00 zaczynamy Fakty RMF FM w studiu Karol Płaczkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Słuchamy.
1: Zapraszam. Niezwykle szczere i oparte na zaufaniu, tak Kreml komentuje wczorajsze spotkanie wysłanników USA z Władimirem Putinem. Finał Mistrzostw Europy nie dla polskich siatkarek. Biało-czerwone przegrały w półfinałowym starciu z Włoszkami 1-3. W ponad 40 krajach świata wybrzmiały wczoraj dziady Adama Mickiewicza. Władimir Putin odbył wczoraj 3-godzinne rozmowy z wysłannikami prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Według Kremla spotkanie było niezwykle szczere, konstruktywne i oparte na zaufaniu. Amerykanie mieli przedstawić szereg pomysłów dotyczących możliwych dróg zakończenia wojny w Ukrainie.
2: Nasz prezydent potwierdził,

0: jak listek z listkiem w powiewie, kręcą się pod cerkwi wierzchołki.
1: Cóż to, mamo, nie znasz Józia? Ja to Józio, ja ten samy.
2: Co to będzie?
3: Fragmenty Dziadów na krakowskim przedmieściu czytała także para prezydencka. Tekst Adama Mickiewicza wybrzmiał wczoraj w ponad 6 tysiącach miejsc w ponad 40 krajach. I tu kończymy to wydanie. Ja również kończę swój dyżur. Karol Płaszkiewicz kłaniał się i życzę dobrego dnia. Kolejne fakty punktualnie o 7. Na nie zapraszam w imieniu Marleny Chudzio.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Rafał Jędraszek, ukłony w RMF24 Wrocław. Zaczynamy o tym, mówi Wrocław, a to nowy program na naszej antenie. I na początek temat, którym chyba żyliśmy niedawno prawie wszyscy, no najbardziej z pewnością uczniowie. Początek roku szkolnego. Największe emocje właśnie wzbudzał z pewnością wśród wspomnianych uczniów, a nasza reporterka Paulina Niedźwiedzińska pytała o wrażenia z powrotu do nauki uczennice nowo otwartego zespołu szkolno-przedszkolnego przy ulicy Zwycięskiej.
1: Jak w ogóle nastrój przed nowym rokiem szkolnym? Szkoda, że skończyły się wakacje, czy jednak już się trochę stęskniłaś?
2: Za samym uczeniem nie, ale za szkołą, osobami, tym jak jest jesień, ta cała atmosfera to tak.
3: Trochę się stresuję, bo przychodzą nowe przedmioty, ale myślę, że dam radę, bo fajną wychowawcę uczeni mamy.
1: Nowe przedmioty, to jaką teraz klasę zaczynasz?
3: Siódmą.
1: A ty jak? Jak przed nowym rokiem?
4: No ja też się trochę stresowałam się i byłam podekscytowana mega. Szkoda, że nie ma jeszcze wakacji, no ale przynajmniej jakbym była w tej starej szkole, to bym się jakby smuciła, że już te wakacje się skończyły, a teraz to mam coś nowego i jestem tego ciekawa.
0: A skoro mowa o powrotach do szkoły, to warto zadbać o to, co ląduje na talerzach uczniów. Magister Aleksandra Gąbka, psychodietetyczka z wrocławskiego USK, przypomina, że pożywne śniadanie przed wyjściem z domu to absolutna podstawa. Ważne, by dziecko miało siłę i energię na cały dzień.
5: Badania pokazują, że dzieci, które nie jedzą śniadania w domu, później też są dorosłymi, którzy nie jedzą śniadań przed wyjściem do pracy. Więc to jest taki dobry start w ciągu dnia dla dzieci. Również z mojej takiej oceny obserwuję, że często, kiedy mamy dużo zajęć my jako dorośli, to zapominamy o tym, żeby ocenić, ile nasze dzieci rzeczywiście w ciągu dnia jedzą. I jeżeli mamy dzieci, które w szkołach czy w przedszkolu jedzą pełne posiłki, jedzą obiady, to starajmy się to kontrolować i nie podawajmy dzieciom na przykład drugiego obiadu w domu, szczególnie kiedy na przykład my obiad zamawiamy, który jest obiadem dosyć mocno kalorycznym, no i później rzeczywiście ta nadwyżka kaloryczna skutkuje tymi statystykami, które mamy, czyli jednak dziećmi, które mają nadmierną masę ciała w Polsce. Pamiętajmy o tym dodatku warzyw, o dodatku orzechów do diety, no i przede wszystkim dostępie do wody zamiast słodkich napoi. Jeżeli chodzi o psychikę i nasz humor, to przede wszystkim takie duże wahania cukru we krwi będą znacząco wpływać na takie zdolności koncentracji, skupienia się, ale też właśnie nastroju, bo w momencie, kiedy mamy dużo słodkich przekąsek w ciągu dnia, mało takich posiłków bogatych w białko, w produkty pełnoziarniste, to mamy takie momenty, kiedy w przypadku wysokiego cukru jest duży entuzjazm, dużo energii, często która może uniemożliwiać takie skupienie się na zajęciach, a dalej, kiedy bardzo szybko ten cukier spada, to nie chodzi o jakieś takie wahania, które możemy rozumieć jako jakąś chorobę, ale to się dzieje po prostu fizjologicznie, kiedy tego cukru jest bardzo dużo, no to rzeczywiście wtedy możemy spotykać się z takim obniżonym nastrojem, brakiem motywacji. No wiadomo, że jeżeli ten humor się mocno zmienia w ciągu dnia, no to ciężko taką stabilną naukę i generalnie funkcjonowanie. Jak najbardziej jajko, jak najbardziej nawet ta kanapka pełnoziarnista na dobrej jakości pieczywie, tak, z kawałkiem nawet jakiejś wędliny. Przede wszystkim do tego dużo, dużo warzyw. Nawet owsianka tutaj właśnie, czy na mleku, czy na wodzie z dodatkiem owoców jagodowych, orzechami, czy czekoladą gorzką będzie fajnym patentem. Tutaj ten dodatek miodu też może być opcjonalny, tylko to właśnie zależy w zależności od tego, ile dziecko je tych cukrów w ciągu dnia, to tak możemy tym dosłodzeniem operować, ale ważne jest to, żebyśmy mieli to my pod kontrolą, a nie żeby tak zupełnie dawać produkty, które gdzieś tam potem w kumulacji no, dają te duże ilości cukrów w prostej diecie.
0: Radziła na początku roku szkolnego psychodietetyczka z wrocławskiego USK Aleksandra Gąbka. A w programie O tym mówi Wrocław jeszcze przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa dla rodziców i uczniów. Dr Grzegorz Gogolewski z SOR-u wrocławskiego

0: USK przypomina i apeluje zarazem, by zezwalając swoim dzieciom na jazdę rowerem lub hulajnogą do szkoły, wyposażyć je w kask i dodatkowo wspólnie sprawdzić trasę dojazdu.
1: Pamiętajmy tutaj szczególnie o kaskach, które jak wiadomo nie zabezpieczają nasze dzieci przed urazami, natomiast w momencie, kiedy takich urazów doznają, skutki medyczne tych urazów mogą być dużo łagodniejsze niż w przypadku dzieci, które tych kasków nie mają. Pamiętajmy także, że kiedy dzieci wysyłamy do szkoły na rowerze czy na hulajnodze, żeby wcześniej pokazać im, jak wygląda droga do tej szkoły i które momenty trasy mogą być szczególnie niebezpieczne, żeby nasze dzieci wiedziały, jak zwrócić na to odpowiednią uwagę.
0: Uwrażliwiał dr Grzegorz Gogolewski z wrocławskiego USK.

0: Słuchacie programu O tym mówi Wrocław, a w nim było już dziś o początku roku szkolnego. Przy tej okazji natomiast Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu podsumowała tegoroczne wakacje. Niestety w ciągu dwóch ostatnich miesięcy na dolnośląskich drogach zginęły w tym czasie 22 osoby. Bilans tragiczny, choć jak podkreśla komisarz Rafał Gredżuk z Wydziału Ruchu Drogowego Dolnośląskiej Policji, rok temu było gorzej.
1: W tym roku mieliśmy 421 wypadków, w których zginęły 22 osoby. To są aż 22 osoby. Jednakże w zeszłym roku tych osób śmiertelnych wypadków było więcej, bo to zginęły 24 osoby. Jest delikatna poprawa, ale życzylibyśmy sobie, żeby tych wypadków w ogóle nie było.
2: Jakie są najczęstsze przyczyny wypadków na Dolnym Śląsku?
1: Niezmiernie najczęstszą przyczyną wypadków to wbrew pozorom nie jest prędkość, tylko nieustąpienie pierwszeństwa. Prędkość powoduje to, że skutki potencjalnego wypadku mogą być tragiczniejsze. Im szybciej jedziemy, tym następstwa potencjalnego wypadku mogą być tragiczniejsze. W trakcie wakacji tutaj od 27 czerwca zatrzymaliśmy 739 kierowców po alkoholu, w tym 221 nietrzeźwych, czyli mieli powyżej 0,5 promila w wydychanym powietrzu i prowadzili pojazd mechaniczny. Zatrzymaliśmy 750 praw jazdy, w tym 261 za przekroczenie prędkości o więcej jak 50 km na godzinę. I tutaj jest takie rozróżnienie, że 190 praw jazdy zatrzymanych dotyczyło przekroczenia prędkości o więcej jak 50 w obszarze zabudowanym, natomiast 71 praw jazdy zatrzymanych dotyczyło przekroczenia według tych nowych przepisów poza obszarem zabudowanym. Przeprowadziliśmy 121 tysięcy kontroli trzeźwości. Mówię to tylko w wakacjach i Policja Dolnośląska, tutaj Ruch Drogowy Policji Dolnośląskiej. Ciekawostką też jest, skontrolowaliśmy 300 autokarów. To były takie kontrole, że tak powiem, na życzenie rodziców, najczęściej organizatorów, żebyśmy sprawdzili przed wyjazdem dzieci, młodzieży na jakiś letni obóz, kolonie. Tutaj przyjeżdżali policjanci, sprawdzali stan techniczny takich autobusów i trzeźwość kierowców. Tutaj było całkiem dobrze, nie ujawniliśmy wśród tych kierowców, co się kiedyś zdarzało, nietrzeźwych kierowców czy po użyciu alkoholu, jednakże 16 autokarów zostało wyłączonych z ruchu. Przy liczbie 300, no to jest jakiś tam niewielki procent, ale te 16 autokarów zostało wyeliminowanych z ruchu. W ciągu całych wakacji wylegitymowaliśmy 70 tysięcy osób, ujawniliśmy 43 tysiące wykroczeń, no i 26 tysięcy wykroczeń dotyczyło przekroczenia prędkości.
0: Tyle podsumowania minionych wakacji od policji, ale innymi statystykami chwali się Straż Miejska Wrocławia, która podała, że o mniej więcej 20% spadła liczba interwencji związanych ze spożywaniem alkoholu. Za nami pierwsze wakacje po wprowadzeniu we Wrocławiu nocnej prohibicji. O tym, jak te nowe przepisy wpłynęły na życie miasta, opowiada RMF 24 Wrocław Piotr Szereda ze Straży Miejskiej.
2: Za nami pierwsze wakacje po wprowadzeniu we Wrocławiu nocnej prohibicji. Czy widać jakąś pozytywną zmianę?
3: Tak, my dostrzegamy w naszych statystykach spadek tych zgłoszeń, tych interwencji, które wynikają właśnie albo bezpośrednio ze spożywania napojów alkoholowych, albo w związku z tym, że ktoś znajduje się pod wpływem tych uprzednio spożytych napojów alkoholowych, o około 20%. Mieszkańcy dostrzegają, w szczególności ci, którzy sąsiadowali z tego rodzaju sklepami całodobowymi prowadzącymi sprzedaż napojów alkoholowych, że jest znacznie lepiej.
2: Co Straż Miejska kwalifikuje jako te zgłoszenia związane z nadmiernym spożyciem alkoholu?
3: No to pamiętamy o tym, że samo spożywanie napojów alkoholowych, ale zarazem zakłócanie spokoju spoczynku nocnego. Jeżeli tego rodzaju sklep sprzedaje go w nocy, pamiętamy o tym, że przyjeżdżają taksówki, pasażerowie wysiadają, trzaskają drzwiami, ktoś wchodzi do sklepu, by dokonać zakupu, część towarzyszących mu osób czeka na zewnątrz, ale w tym momencie krzyczy, prowadzi głośne rozmowy, ktoś rozbije butelkę, ktoś zaśmieci, ktoś inny pójdzie oddać mocz w bramie. Te wszystkie sprawy wpływają właśnie na to, że sąsiedztwo sklepu sprzedającego napoje alkoholowe w tych właśnie godzinach formalnie przyjętych za ten, nieformalnie właściwie, bo cisza nocna jako taka nie istnieje, nigdzie zdefiniowana, natomiast to jest mniej więcej 22 do 6 rano, w tych godzinach rzeczywiście powinno być cicho i mieszkańcy odczuwają znaczącą poprawę.
2: Czy zanotowano dużo takich przypadków, że sklep jednak mimo tej prohibicji w godzinach nocnych alkohol sprzedawał?
3: Tak, w tych pierwszych miesiącach było ujawnione kilka takich spraw.
0: A z Piotrem Szeredą ze Straży Miejskiej rozmawiała reporterka RMF 24 Wrocław Paulina Niedźwiedzińska.

0: rana.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie.

0: programie O tym mówi Wrocław. Wracamy dziś do policyjnych statystyk podsumowujących wakacje. Przypomnijmy, na dolnośląskich drogach w tym czasie doszło do ponad 420 wypadków, w których zginęły 22 osoby. Funkcjonariusze wylegitymowali ponad 70 tysięcy osób i ujawnili 43 tysiące wykroczeń. Aspirant sztabowy Łukasz Dudkowiak z dolnośląskiej policji zwraca jednak uwagę nie tylko na drogi, ale też na kwestie bezpieczeństwa nad wodą.
1: Podsumowując wakacje, należy wspomnieć o sytuacjach związanych z wypoczynkiem nad wodą, bo co roku łza się wokół kręci w momencie, kiedy słyszymy, że kolejna osoba utonęła. W tym roku relatywnie tych utonięć było mniej, jednak w 9 przypadkach niestety zakończyły się one śmiercią. 6 osób zostało przez nas uratowanych dzięki temu, że szybko zostało przekazane zgłoszenie o sytuacji zagrożenia. Główną przyczyną utonięć niestety był brak zdrowego rozsądku i połączenie wypoczynku nad wodą niestety z alkoholem.
0: To skoro już o wodzie jako żywiole zaczęliśmy mówić, to nasza reporterka Paulina Niedźwiedzińska wybrała się nad Odrę we Wrocławiu. Tam spotkała się z przedstawicielem dolnośląskiego WOPR-u Krzysztofem Skrzyniarzem, który zauważył m.in., że częstą przyczyną tragedii nad wodą bywa próba niesienia ratunku innej osobie. Popularne przysłowie mówi, że tonący chwyta się brzytwy, jednak ratownicy wolą inne powiedzenie: tonący brzydko się chwyta. Jak podkreśla nasz rozmówca, bez odpowiedniego przygotowania bezpieczne wyciągnięcie drugiego człowieka z wody jest niemal niemożliwe.
2: Na Dolnym Śląsku, proszę Państwa, jest prawie 9 tysięcy ratowników WOPR-u. To są osoby, które już nie są czynnymi ratownikami. To są osoby, które mają po 40, 50, 60 lat, ale oni są przeszkoleni. Może w krzakach siedzieć wędkarz, może przejeżdżać ktoś rowerem, może starszy pan siedzieć albo pani z wózkiem. To mogą być ratownicy, którzy wejdą do wody, potrafią ratować i oni sobie poradzą. My do wody nie wchodzimy. Co możemy zrobić? Cokolwiek podać. Tak przysłowiowo się mówi, podajmy gałąź. No ciężko jest znaleźć, szczególnie w centrum miasta Wrocławia, 4-metrową gałąź, żeby podać komuś, ale musimy zachować zdrowy rozsądek. Przede wszystkim krzyczeć, wezwać służby, czyli albo 112, albo numer dedykowany do ratownictwa wodnego na Dolnym Śląsku 984. To jest numer, który uruchamia wszystkie służby. Ratownicy, czy straż pożarna, czy policja, czy WOPR może w ciągu kilku minut teoretycznie dotrzeć wszędzie. To są 3-4 minuty, 5 minut na dojazd i to jest ten czas, kiedy możemy tą osobę nawet z powodu jeszcze wyciągnąć i odratować. Ale żeby tej osobie na bieżąco pomóc, jeżeli nie mamy niczego, co możemy podać, na przykład gałęzi, to postarajmy się, żeby ta osoba się utrzymała na lustrze wody. Proszę sobie wyobrazić, że żeby utrzymać dorosłego człowieka na lustrze wody, wystarczy około 2,5 litra powietrza. Czyli dwie butelki, 2,5 butelki litrowej, zakręcone, puste, utrzymają człowieka. Skąd to wiemy? Proszę sobie wyobrazić takie rękawki, które zakładamy, jak chcemy się nauczyć pływać. Na jedne ramię zakładamy jeden rękawek, tam jest lekko ponad litr wody, powietrza, drugi rękawek to samo i to wystarczy, żeby się utrzymać. Więc jeżeli mamy 2-3 butelki puste, zakręcone, takie, które mają wyporność i podamy tej osobie, która tonie, wystarczy, że ta osoba się złapie. Ona nie musi wsiadać. Jeżeli się złapie, wystarczy, że może złapać oddech, że będzie na lustrze wody. Takie butelki rzucone na wodę, no niestety ciężko, nawet dobry pływak nie złapie tej butelki, ale jeżeli wsadzimy je do ubrania, czyli ściągniemy kurtkę, ściągniemy bluzę, ściągniemy spodnie, zawiążemy nogawki do nogawek czy do rękawów, wsadzimy te butelki, jeszcze raz zawiążemy i taki pakunek z butelkami w środku, rzucimy tej osobie i ta osoba złapie, bo ona będzie próbowała się utrzymać na lustrze wody i tymi rękoma będzie pracowała, przynajmniej przez te pierwsze dwie fazy tonięcia. I w tym czasie, jeżeli podamy, ta osoba za ubranie złapie, utrzyma się, za butelkę nie. Oczywiście, jeżeli mamy dostęp, to możemy tych ubrań więcej zrobić, powiązać rękawy, nogawki i zrobić taki łańcuch, że możemy rzucić te 2, 3, 4 metry. No 2, 3 ubrania, to już mamy 4 metry zasięgu. Jeżeli nie trafimy, rzućmy jeszcze raz. Nie odchodźmy z tego miejsca, bądźmy na miejscu, bo nawet jak okaże się, że ta osoba już zniknie pod rysem wody, a przyjadą jakiekolwiek służby, to powinniśmy palcem wskazać. O, tu ta osoba zaginęła, tu jest pod wodą, wtedy możemy podjąć jakieś działania. Zdarza się niejednokrotnie, że świadek przejeżdża albo zgłasza, że ktoś tonie w rzece albo w jeziorze, natomiast jak służby przyjeżdżają na miejsce, tej osoby już nie ma i mówi, gdzieś w rzece, gdzieś w jeziorze, tam znaleźć tej osoby bardzo szybko jest naprawdę bardzo trudno. Przeważnie to są działania kilkunasto albo nawet minutowe, albo wielogodzinne. I w wtedy już jest z tragedią. Więc przestrzegamy, nie wchodzimy, krzyczmy i jeżeli możemy, podajmy cokolwiek, co pływa.
0: Apelował i przestrzegał Krzysztof Skrzyniarz z Dolnośląskiego Wopru.
3: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: Jan.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.

0: Wakacje skończyły się dla wszystkich wrocławian, ale nie dla tramwajów. W naszym mieście okazuje się, że one jeszcze we wrześniu będą jeździć według wakacyjnych rozkładów. W programie o tym mówi Wrocław. Przypominamy, że trwają remonty torowisk w ważnych punktach centrum miasta, na rogu Krasińskiego i Oławskiej oraz u zbiegu Peronowej i Piłsudskiego przed dworcem głównym PKP. Karol Żyromski, wieloletni wrocławski motorniczy, ekspert w sprawach komunikacji tramwajowej na przykładzie placu Grunwaldzkiego, pokazuje, jak bardzo te utrudnienia ograniczają możliwość podróżowania w stronę centrum miasta.
1: 5 linii tramwajowych do centrum, nie już pomijam te, które gdzieś tam bokiem jadą, 1 i 16, chodzi o te, które jadą do centrum. To było 5 linii tramwajowych i 5 tramwajów na godzinę, to mieliśmy 25 tramwajów w ciągu godziny. W tej chwili 2 linie tam w ogóle nie dotrą na plac Grunwaldzki, bo 12 jest skrócona, a 13 jeździ inną trasą przez Sienkiewicza, więc zostają 3 linie i tylko 4 pociągi tramwajowe z każdej linii na godzinę, więc zostaje 12 tramwajów. Zakładając, że tylko w jednym tramwaju w godzinach szczytu pojedzie około 100 osób, no to praktycznie łatwo policzyć, jak zostanie zmniejszona zdolność przewozowa komunikacji miejskiej w kierunku centrum z placu Grunwaldzkiego.
0: Jak dodaje nasz rozmówca, mieszkańcy Leśnicy, Grabiszynka czy Nowego Dworu, gdzie nie są prowadzone żadne poważne remonty, będą mieli mocno utrudniony dojazd do centrum i podpowiada rozwiązanie: uruchomienie linii tymczasowych, które dowoziłyby mieszkańców tych osiedli do centrum. Takie linie z numerami na przykład 71 czy 72 były już w poprzednich latach tworzone w podobnych sytuacjach. Jednak Daniel Misiek, rzecznik wrocławskiego MPK, twierdzi, że takie rozwiązanie jest niewykonalne.
2: Wszystkie linie tramwajowe z krańców miasta, z południa, z zachodu, z północy dojeżdżają do centrum, przemierzają centrum i dalej kontynuują tę trasę. A przypomnijmy, mamy właśnie w tym momencie końcówkę remontu na skrzyżowaniu Traugutta Krasińskiego, czyli absolutne centrum miasta, oraz na Peronowej i Piłsudskiego. To znowu jest bardzo taki duży węzeł komunikacyjny tramwajowy. Te remonty, które są w centrum, wymuszają na nas robienie objazdów na przykład właśnie przez plac Bema, ogród botaniczny i to torowisko ma ograniczoną przepustowość. Ono, jeżeli poprowadziliśmy tam objazdy tramwajowe, tych tramwajów na tym odcinku jest więcej, to sprawia, że więcej już tych tramwajów w danym czasie nie przejedzie po tym torowisku, a tramwaje nie mają funkcji wyprzedzania.
0: Dlatego co najmniej do 18 września wrocławskie tramwaje będą jeździły zgodnie z wakacyjnym rozkładem jazdy. Z torowisk tramwajowych przenosimy się na tory kolejowe. Od poprzedniego weekendu obowiązuje powakacyjna korekta rozkładu jazdy m.in. kolei dolnośląskich. Wraz z końcem lata ruszają remonty na wybranych trasach, co oznacza utrudnienia dla pasażerów. Jak tłumaczy Bartłomiej Rodak z biura prasowego kolei dolnośląskich, na części odcinków pociągi zastąpiły autobusy.
3: Autobusy zamiast pociągów do 30 października pojadą z Jeleniej Góry do Rybnicy i Szklarskiej Poręby. Podobna sytuacja czeka na pasażerów na odcinku z Polanicy do Kudowy, gdzie kontynuowana jest modernizacja linii. Autobusami do 12 grudnia pojedziemy także z Kamieńca Ząbkowickiego do Dzierżoniowa i Ząbkowic Śląskich w obu kierunkach. Od 6 do 13 września zamknięcie planowane jest także na odcinku Dzierżoniów – Bielawa Góry Sobie. W najbliższych tygodniach wydłuży się też czas przejazdu na odcinku z Wrocławia w kierunku Milicza i Krotoszyna. Wszystkie pociągi kolei dolnośląskich dojadą do stacji Oleśnica. Wynika to z konieczności przeprowadzenia przez polskie linie kolejowe prac pomiędzy Długołęką a przystankiem Oleśnica-Rataje. Autobusem zamiast pociągu od 3 do 14 października pasażerowie będą także przekraczać granicę z Niemcami między Zgorzelcem a Görlitz.
0: A poważniejsze zmiany w funkcjonowaniu pociągów na Dolnym Śląsku wejdą w życie pod koniec roku wraz z wejściem nowego rozkładu połączeń. A wybiegając nieco w przyszłość, to z Wrocławia do Trzebnicy pojedziemy pociągiem elektrycznym. Władze Dolnego Śląska zapowiedziały elektryfikację popularnej trasy kolejowej. Jak powiedział RMF24 Wrocław wicemarszałek województwa Michał Rado, ta zmiana pozwoli zwiększyć liczbę miejsc dla pasażerów.
4: Za 18 miesięcy będziemy mieli kosztorys, projekt wraz z kosztorysem i mamy nadzieję, że już z pozwoleniem na budowę. Później, wiadomo, musimy ogłosić przetarg już na wykonanie, na budowę. No, musimy sfinansować tą inwestycję, która na pewno nie jest tania, będzie kosztować kilkadziesiąt, kilkaset milionów. Ciężko mi określić dzisiaj datę, ponieważ są to długie procedury, ale kosztorys z pozwoleniem na budowę za 18 miesięcy.
0: Połączenie kolejowe z Wrocławia do Trzebnicy cieszy się ogromną popularnością. Statystyki pokazują, że rocznie korzysta z niego około miliona pasażerów.
5: RMF24. 24 Wrocław. Radio Info.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Ty w radiu RMF24.
2: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
1: Już w niedzielę po 18:00.
2: A już w tym tygodniu porozmawiamy o tym, w jaki sposób się uczymy oraz co i dlaczego nasze dzieci myślą o szkole. Moim gościem będzie pedagog, profesor Ewa Domagała-Zyśk.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się godzina siódma, to czas na fakty RMF FM, a swój dyżur zaczyna Marlena Chudzio. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam. Roman Rzet, były wspólnik Sylwestra Suszka, to kolejna osoba zatrzymana w sprawie zonda krypto. Iga Świątek z awansem do 1/8 finału US Open. Czeszka Maria Buzkowa była godną rywalką, ale to Polka wywalczyła zwycięstwo. W faktach też drugie życie po przeszczepie. Wczoraj w Warszawie świętowali pacjenci, ich rodziny i lekarze. Zaczynamy od kolejnej osoby zatrzymanej w związku ze śledztwem w sprawie zonda krypto. To Roman Rzet, były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, poprzedniczki zonda krypto. Do zatrzymania doszło wczoraj w województwie śląskim. Jak informują śledczy, powodem jest obawa ucieczki. Służby zabezpieczyły m.in. dokumentację związaną z giełdą. W ramach śledztwa aresztowano m.in. prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. W ubiegłym tygodniu policja zatrzymała trzy kolejne osoby, inwestora giełdowego Rafała Z oraz dwie kobiety, Jaromirę W i Annę P. Prawie 1200 razy interweniowali strażacy w związku z silnym wiatrem, który dawał się we znaki w wielu regionach Polski. Te dane mogą się jeszcze zmienić, bo służby wciąż dostają kolejne zgłoszenia. Najwięcej pracy strażacy mieli w województwie zachodniopomorskim, w Wielkopolsce i na Mazowszu. W ciągu dnia porywy wiatru mają już słabnąć. O poranku problemy z przejazdem na S8 w Warszawie, w okolicach węzła Marymącka. Zepsuła się tam laweta. Spodziewajcie się utrudnień w stronę Poznania.
2: Poranne fakty w RMF FM.
1: Iga Świątek zameldowała się w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8 tenisistka

0: dyżur zaczyna Marlena Chudzio. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam. Roman Rzet, były wspólnik Sylwestra Suszka, to kolejna osoba zatrzymana w sprawie zonda krypto. Iga Świątek z awansem do 1/8 finału US Open. Czeszka Maria Buzkowa była godną rywalką, ale to Polka wywalczyła zwycięstwo. W faktach też drugie życie po przeszczepie. Wczoraj w Warszawie świętowali pacjenci, ich rodziny i lekarze. Zaczynamy od kolejnej osoby zatrzymanej w związku ze śledztwem w sprawie zonda krypto. To Roman Rzet, były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, poprzedniczki zonda krypto. Do zatrzymania doszło wczoraj w województwie śląskim. Jak informują śledczy, powodem jest obawa ucieczki. Służby zabezpieczyły m.in. dokumentację związaną z giełdą. W ramach śledztwa aresztowano m.in. prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. W ubiegłym tygodniu policja zatrzymała trzy kolejne osoby, inwestora giełdowego Rafała Z oraz dwie kobiety, Jaromirę W i Annę P. Prawie 1200 razy interweniowali strażacy w związku z silnym wiatrem, który dawał się we znaki w wielu regionach Polski. Te dane mogą się jeszcze zmienić, bo służby wciąż dostają kolejne zgłoszenia. Najwięcej pracy strażacy mieli w województwie zachodniopomorskim, w Wielkopolsce i na Mazowszu. W ciągu dnia porywy wiatru mają już słabnąć. O poranku problemy z przejazdem na S8 w Warszawie, w okolicach węzła Marymącka. Zepsuła się tam laweta. Spodziewajcie się utrudnień w stronę Poznania.
2: Poranne fakty w RMF FM.
1: Iga Świątek zameldowała się w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8 tenisistka stoczyła zacięty pojedynek z Czeszką Marią Buzkową 7-6, 7-6. Tak, zdecydowanie to był naprawdę trudny mecz, punkt po punkcie. Wiele breaków i breakpointów, naprawdę wiele trudnych sytuacji. Cieszę się więc, że się podniosłam w obu tiebreakach i udało mi się go zamknąć, bo uważam, że to było ważne. Myślę, że to był dobry mecz. Mówiła na pomeczowej konferencji Iga. Jest jedyną Polką, która pozostała w rywalizacji singlistek. Maja Chwalińska, Magdalena Fręch i Magda Linet odpadły w pierwszej rundzie. Niezwykłe historie osób po przeszczepach można było poznać w czasie biegu po nowe życie w Warszawie. Na starcie po raz pierwszy stanął pilot wojskowy, generał brygady Łukasz Andrzejewski-Popow. 13 miesięcy temu przeszedł udany przeszczep nerki. Nowy narząd dostał od swojego starszego brata.
3: Dla pana to była trudna decyzja?
4: Uczciwie? Nie, w ogóle. Zaproponowałem Łukaszowi. Wszystko, co wiedziałem na ten moment, kiedy powiedziałem tak, to było to, że słyszałem, że kiedyś Przemek Saleta dał córce nerkę.
3: Pana doświadczenie i praca w wojsku to trochę też zmieniło podejście do tej historii, jaką był przeszczep?
5: Myślę, że tak naprawdę od samego początku dla mnie najważniejszym w tym wszystkim było ułożenie sobie głowy. Może dlatego, że jestem związany z wojskiem od tych 30 już prawie 5 lat teraz, więc pewnie to też mi pomogło.
3: Siada pan znów za sterami teraz?
5: Nie, jeszcze nie. Nie mogę jeszcze na chwilę obecną, aczkolwiek...
3: Ale to się wydarzy.
5: Moi lekarze powtarzają cały czas, że idę w bardzo dobrym kierunku. Parametry i wyniki, które mam na chwilę obecną, to nawet mój lekarz transplantolog mówi, że nie pamiętam z takimi wynikami tak naprawdę, nie? Więc...
3: Tak dobrymi?
5: Tak, dobrymi wynikami.
1: Z generałem brygady Łukaszem Andrzejewskim Popowem i jego bratem Tomaszem rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. U nas kolejne wydanie faktów za godzinę. Zapraszam o 8.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Radio RMF 24.
7: W programie O tym mówi Wrocław. W temat inwestycji jedna z trwających to remont sceny głównej Teatru Polskiego. O stopniu zaawansowania prac z Kazimierzem Budzanowskim, zastępcą dyrektora do spraw inwestycyjnych tej placówki, rozmawiał Maciej Sas.
8: Można powiedzieć, że ta trochę odyseja związana z remontem sceny głównej Teatru Polskiego we Wrocławiu powoli, ale skutecznie zbliża się do końca chyba, prawda? Widzicie światełko w tunelu już.
9: Tak, tak obrazowo to światełko w tunelu jest coraz bliżej, bo rzeczywiście zbliżamy się już ku końcowi tej inwestycji. To, co było zaplanowane w ramach Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska, czyli przebudowa widowni i foyer. Jesteśmy na etapie kończenia prac tych brudnych takich, które po prostu musimy jak najszybciej zakończyć, żeby
8: budowlanych, ciężkich,
9: żeby już przystąpić do prac wykończeniowych związanych z parkietem, wykładzinami i montażem.

0: hoteli i to jest przewidziane gdzieś w granicach listopada, jeżeli chodzi o fotele, natomiast wykładzina i parkiety to październik też i listopad, także chcemy to zakończyć do końca tego roku i rozpocząć jakby ten cały proces odbiorowy, rozruchowy.
1: No, ten proces odbiorowy, brzmi to tak łagodnie, ale to też jest ciężka praca i dość długo potrwa, zanim pierwsze takie oficjalne premiery odbędą się na scenie.
0: Zgadza się i stąd właśnie tak zaplanowaliśmy cały ten proces inwestycyjny, żeby zakończyć prace budowlane, ciężkie, i przystąpić do odbiorów i rozruchu. I chcemy rozpocząć od tej części systemu przeciwpożarowego, systemu DSO, bo on jest...
1: Co to jest?
0: System tak zwanego głośnego ostrzegania widza, ludzi będących w tym teatrze. To też jest obowiązkowo do wykonania i stąd realizujemy cały zakres zabezpieczenia dla teatru, ale jakby dla widza i wszystkich, którzy będą korzystać z tego teatru.
1: Co jeszcze się zmieni, tak w skrócie telegraficznym, w tym, co pamiętamy sprzed remontu i to, co się stanie po jego zakończeniu?
0: Poczynając od tej części górnej, czyli od plafonu, jak Państwo widzieliście, nie mamy tej części konstrukcyjnej z szybami, które wisiały nad widownią. Jej już nie ma, będzie nowy żerandol, nowy plafon, będzie zapadnia, której nie było w tym teatrze.
1: Co daje nowe możliwości też twórcom.
0: Tak, twórcom, ale też z względów logistycznych, technicznych, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tej przestrzeni, ta zapadnia będzie dawała możliwość szybkiego montażu, demontażu foteli i chowania tych foteli, które będą właśnie wynikiem przesunięcia i przedłużenia widowni. Ilość foteli się zwiększy, bo będzie 742 miejsca.
1: A było?
0: 650, no to trochę jest więcej, ale to jest związane z tym, że totalnie została przebudowana widownia i zweryfikowane przewyżki po to, żeby widz siedzący w teatrze mógł dobrze to widzieć. One muszą być zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, czyli do tego nie unikniemy, natomiast wyprofilowanie widowni spowodowało, że można było zamontować więcej foteli.
1: I każdy będzie widział to, co powinien.
0: To, co powinien, ale jeszcze jeden element bardzo istotny jest, jeżeli chodzi o wyposażenie, oprócz technologicznego światła, czyli zakupu reflektorów, to ten imersyjny system nagłośnienia, który daje możliwość słyszenia w każdym miejscu siedzącego w teatrze tego samego efektu, który jest na scenie, czyli aktor nawet obracając się i grając jakby do tyłu, tak można powiedzieć, do widza, poruszając się, to nie będzie ten głos uciekał, wręcz przeciwnie, widzowie będą dokładnie i dobrze słyszeli to, co aktor mówi, no nie mówiąc już o efektach różnego rodzaju, które są wykorzystywane.
1: Mówiąc krótko, akustycy, zawodowcy musieli solidnie popracować nad tym.
0: No tak, to jest kwestia projektowania i też naszego zespołu oświetleniowego, elektroakustycznego, który dawał mi się we znaki, ale uważam, że warto. Także ja uważam, że warto, ale mam nadzieję, że widzowie też to docenią.
2: Dodał Kazimierz Budzanowski, zastępca dyrektora do spraw inwestycyjnych Teatru Polskiego we Wrocławiu.

0: programie O tym mówi Wrocław. Wracamy dziś raz jeszcze do Teatru Polskiego we Wrocławiu, który poza podsumowaniem trwających prac remontowych przedstawił plany repertuarowe, o których Maciej Sas rozmawiał z Izabelą Duchnowską, zastępczynią dyrektora placówki do spraw operacyjnych.
1: Wymyśliliśmy taki projekt Teatr Bliżej Ludzi.
2: Co to znaczy?
1: To oznacza, że wyjedziemy w teren, na Dolny Śląsk, do 10 miejscowości. Zaczynamy już 10 września, czyli inauguracja sezonu teatralnego w Teatrze Polskim we Wrocławiu rozpocznie się właśnie w Bolesławcu. Dokładnie 10 września, bo we Wrocławiu zaczniemy tydzień później.
2: Cytując klasyka, chce się nieść oświaty kaganiec poza Wrocław.
1: Powiedziałabym inaczej, tam są widzowie już wyedukowani, tylko chcemy im pokazać, że Koleje Dolnośląskie przywiozą do naszego teatru wszystkich widzów z całego Dolnego Śląska. Chcemy też pokazać widzom, że gramy naprawdę świetne spektakle. Pokażemy tego 10 września prawdziwą historię, czyli spektakl przygotowany do tekstu Olgi Tokarczuk, noblistki naszej dolnośląskiej, w reżyserii Michała Zadary, ale będzie też Gospodarstwo Zwierząt, propozycja dla dzieci i to jest przecież bardzo poważny tekst Orwella, ale przygotowany w wersji dla dzieci i komedia Mąż i Żona. I mam nadzieję, że te trzy propozycje sprawią, że widzowie z Dolnego Śląska do nas przyjadą, natomiast widzowie wrocławscy będą mogli do nas przyjść już od 17 września. 19 września mamy premierę Męża i Żony, także serdecznie zapraszam. Nasz program premierowy jest bardzo ambitny.
0: A teraz w programie O tym mówi Wrocław temat remontów nawierzchni jezdni i chodników. Ruszyły prace na Dębowskiego. Remont obejmuje ponad kilometrowy fragment drogi, a ze względu na skalę robót inwestycja została podzielona na etapy. O szczegółach zadania opowiada Damian Kret z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.
3: Weszliśmy już na ulicę Dębowskiego. To jest kolejna ulica w ramach programu Wrocław na dobrej drodze. A mamy tutaj spory zakres robót. Odcinek mierzy 1200 metrów od Alei Wielkiej Wyspy do ulicy Baciarellego. Wzdłuż jezdni biegnie również bitumiczny ciąg pieszo-rowerowy. Wymieniamy zniszczony asfalt zarówno na jezdni, ale także w tym ciągu bitumicznym. Łącznie to aż ponad 20 tysięcy metrów kwadratowych nowej nawierzchni jezdni. Tak duży zakres prac podzielimy oczywiście na kilka etapów. W pierwszej kolejności ekipy remontowe zajmą się regulacją urządzeń odwodnienia jezdni, ale także wymianą nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego. Dlatego też utrudnienia w ruchu kołowym początkowo będą minimalne. To jest bardzo dobra informacja dla mieszkańców Wrocławia. Także poinformowaliśmy zarówno dyrekcję, oczywiście rodziców, uczniów o tym w systemie Librus. Także taki komunikat czeka na mieszkańców Wrocławia, że udając się do szkoły będzie trzeba mierzyć się z jakimiś niedogodnościami. Później zaczną się roboty właśnie w ciągu pieszo-rowerowym, później na jezdni, ale do tego jeszcze mamy czas, także zaczynamy od chodników, będziemy to etapować. To jest dosyć duża inwestycja razem z wpustami i koszt całego zadania to ponad 6 milionów złotych.
0: Ruszyły także prace remontowe ulicy Karmelkowej. To 9. inwestycja realizowana w ramach tegorocznej edycji programu Wrocław na dobrej drodze. W przypadku tej ulicy, jak podkreśla Damian Kret z wrocławskiego Zdiumu, drogowcy skupią się przede wszystkim na wymianie nawierzchni.
3: Według planów na Karmelkowej, która jest jedną z głównych dróg prowadzących ruch między Oporowem a Kleciną, wyremontowany zostanie odcinek między ulicą Kupiecką i Solskiego. To fragment liczący ponad kilometr 200 metrów, gdzie oprócz wymiany nawierzchni przeprowadzona zostanie także regulacja wysokościowa wszystkich włazów, studzienek i zaworów oraz ścieku. Dojdzie lokalnie także do wymiany podbudowy oraz wzmocnień podłoża, a także wymiany lub regulacji krawężników. Koszt inwestycji to 2,5 miliona złotych. W tym roku planujemy zakończyć te inwestycje na ulicy Karmelkowej. Dosyć blisko. W ubiegłym roku prowadziliśmy pracę na Czekoladowej, także uzupełniamy kolejne części miasta o dobre drogi. W miarę postępu robót pracownicy, wykonawcy będą się przenosić na kolejne odcinki, także będziemy to etapować, będzie ruch wahadłowy. Faza remontu zajmie około kilku tygodni, ale mamy to tak zaplanowane, żeby te utrudnienia dla kierowców były jak najmniejsze, żeby mieszkańcy Wrocławia tak mocno w tamtej części miasta tego nie odczuli.
0: Utrudnienia w ruchu będą polegały na zwężeniach jezdni do jednego pasa w miejscu prowadzenia prac. Inwestycja ma zakończyć się w połowie listopada.
4: Tu Radio RMF 24.

0: sama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
3: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii! Codziennie aż do 12 września czekamy na Was w Pasażu Grunwaldzkim.
6: Incoming!
5: Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale, eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Po reklamie.

0: programie O tym mówi Wrocław wybieramy się nieopodal naszej redakcji na Plac Solny i ulicę Kiełbaśniczą, które nadal w wybranych porach dnia i w weekendy zamknięte będą dla ruchu samochodów i motocykli. Miasto przedłuża bowiem pilotaż, który ruszył w maju tego roku. Joanna Urbańska-Jaworska z wrocławskiego magistratu podkreśla, że w okolicy zrobiło się bezpieczniej i ciszej.
1: Pilotaż na Placu Solnym rozpoczął się podczas majowego weekendu. Jego głównym celem było ograniczenie nocnego hałasu powodowanego przez samochody i motocykle, które zjeżdżały na Solny. Rozwiązanie się sprawdza. Mieszkańcy pozytywnie oceniają zmiany. Wieczorami i w nocy jest zdecydowanie ciszej i bezpieczniej. Potwierdzają to też służby. Ze statystyk policji wynika, że liczba interwencji spadła. Od 1 maja do 25 sierpnia 2026 roku policja odnotowała w tym rejonie 74 interwencje. Rok wcześniej natomiast w tym samym okresie było ich 133. Teraz odpowiadając na głosy florystów, dla których weekendy są ważne ze względu na śluby i imprezy okolicznościowe, chcemy sprawdzić wariant, w którym w piątki, soboty i niedzielę będzie możliwość wjazdu na Plac Solny w dzień, a ograniczenie ruchu będzie zaczynało się od godziny 18. Czyli od 4 września ograniczenie wjazdu będzie obowiązywać od poniedziałku do czwartku w godzinach 22 do godziny 5. W piątki, soboty i niedzielę od godziny 18 do godziny 5. W czasie tego obowiązywania ograniczenia nadal będą mogły korzystać z niego osoby uprawnione. To mieszkańcy, przedsiębiorcy, restauratorzy, hotelarze, goście hoteli oraz mieszkańcy posiadający abonament strefy A. Straż Miejska prowadzi listę stałych numerów rejestracyjnych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy są uprawnieni do wjazdu, a w przypadku gości hotelowych potrzebę takiego wjazdu zgłasza hotel. Te nowe zasady będą testowane około 2 miesiące do rozpoczęcia jarmarku bożonarodzeniowego, ponieważ w czasie jarmarku Plac Solny, podobnie jak w ubiegłym roku, zostanie ponownie zamknięty dla ruchu.
0: A jak zapewnia Piotr Szereda ze Straży Miejskiej Wrocławia, wprowadzone w maju zmiany dotyczące zakazu ruchu w wybranych porach przez Plac Solny i ulicę Kiełbaśniczą przynoszą już pierwsze pozytywne efekty.
2: No tutaj przede wszystkim wpływa do nas mniej skarg od mieszkańców, którzy dotychczas skarżyli się na to, że ktoś na przykład zatrzymuje samochód, gazuje, czyli podnosi nadmiernie obroty silnika, zarówno motocykliści, jak i kierujący pojazdami samochodowymi. Ale to jest tak, że ja sobie przypominam spotkanie sprzed tygodnia właśnie i z przedstawicielami Rady Osiedla Stare Miasto i z mieszkańcami i przedsiębiorcami, w szczególności tymi, którzy prowadzą działalność gospodarczą przy Kiełbaśniczej. Oni wskazują wszyscy, że tak, jest znacznie ciszej, że wreszcie można w nocy otworzyć okna, nie ma ryku samochodów, a przedsiębiorcy, też ci, którzy mają działalność związaną z podawaniem napojów czy potraw przy ulicy Kiełbaśniczej, no po prostu wskazują, że jest znacznie bezpieczniej, bo do tej pory czasami było tak, że ktoś wyjeżdżając z Placu Solnego rozpędzał się nadmiernie ulicą Kiełbaśniczą bezpośrednio przy tych ogródkach, więc to stanowiło duże zagrożenie, że ktoś po prostu może wpaść w pewnym momencie pod to pędzące auto. Czyli tak, znaczna poprawa, jest ciszej, ten program pilotażowy teraz został zmodyfikowany po tym okresie trwania, by zobaczyć, jak teraz, jeżeli dopuścimy ruch w weekendy w ciągu dnia, w jaki sposób to się przełoży na odczucia mieszkańców, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w tym terenie.
3: A czy funkcjonariusze Straży Miejskiej często patrolują te okolice?
2: No tak, to jest codziennie patrol, który jest na Placu Solnym, na ulicy Kiełbaśniczej. Tu pamiętamy o tym, że w dalszym ciągu, jeżeli ten wjazd jest reglamentowany, no to tam będzie patrol Straży Miejskiej z radiowozem, który fizycznie będzie uniemożliwiał wjazd na Plac Solny. Natomiast docelowo około listopada będzie tam już zamontowany słupek, właściwie kilka słupków zabezpieczeń antyterrorystycznych, które będzie mogło być po prostu uniesione. Dodatkowo jest tam monitoring kamery monitoringu miejskiego, więc strażnicy właściwie 24 na dobę obserwują to miejsce, by reagować w razie zakłócania porządku publicznego.
0: Dodam tylko, że z Piotrem Szeredą ze Straży Miejskiej rozmawiała ponownie reporterka RMF 24 Wrocław Paulina Niedźwiedzińska.
4: Radio RMF 24.

0: jutra.
1: Na koniec dzisiejszego spotkania w programie O tym mówi Wrocław opowiemy o Annie Skrzypek, która już od 8 do 13 września będzie reprezentować Polskę na Mistrzostwach Świata Working Equitation 2026 w hiszpańskim Jerez de la Frontera. By dostać się do Hiszpanii ze stolicy Dolnego Śląska, nasza zawodniczka musiała poświęcić trochę czasu, o czym jeszcze przed jej wyjazdem rozmawiał z Piotrem Makarewiczem z wrocławskiego toru wyścigów konnych Partynice Maciej Sas.
2: To, o czym będziemy mówili, to jest niesamowita sprawa, bo wrocławianka po raz pierwszy w tego typu mistrzostwach świata związanych ze sportami konnymi będzie uczestniczyła. I to nie tylko same zawody, ale też cała wyprawa, logistyka jest niezwykłą rzeczą.
3: Tak, to będzie długa podróż, ponieważ Anna Skrzypek z Partynic, członkini kadry Polski Working Equitation, we wrześniu wybiera się na Mistrzostwa Świata do Jerez de la Frontera, do Hiszpanii. Czyli będzie musiała przemierzyć całą Europę.
2: I nie samolotem, bo konie trzeba też zabrać.
3: Nie samolotem, czyli to będzie podróż z koniowozem, w którym będzie wiozła swojego konia, na którym wystartuje w tych mistrzostwach, a w związku z tym, że ma do pokonania ponad 3000 km, cała podróż z obowiązkowymi postojami oczywiście będzie trwała około 5 dni w jedną stronę, czyli trochę podróżowanie w stylu XIX wieku.
2: Te zawody są zupełnie inne niż te, które możemy oglądać zwykle na torze wyścigów konnych Partynice.
3: Tak, tak, to nie ma nic wspólnego z wyścigami konnymi, to są zawody jeździeckie, które łączą w sobie elementy sprawności, szybkości i zręczności. Bardzo widowiskowa dyscyplina, która mocno wchodzi tutaj w Europę. Ona początki swoje ma właśnie na Półwyspie Iberyjskim. Bardzo popularna jest w Niemczech. Zaczyna być bardzo popularna w Polsce.
2: A na czym polega?
3: Chodzi o to, że jeździec konie mają do pokonania charakterystyczny, bardzo taki specyficzny tor przeszkód. Tak? To nie są przeszkody w stylu drągi do przeskoczenia. To są takie przeszkody, nie wiem, mamy na przykład postać byka, tak? Mamy garocze, czyli taką długą dzidę, powiedzmy.
2: I taką lancę niejako.
3: Tak, i taką lancą musi jeździec zdjąć takie kółeczko, tak? I odłożyć to kółeczko w konkretne miejsce. Tak? Mamy na przykład przeszkodę, która nazywa się zagroda, tak? Czyli jeździec musi wjechać w tą zagrodę, otworzyć tą zagrodę ręką, tak? Wjechać tam koniem, zamknąć ją ręką. To wszystko oczywiście na czas, tak? Także to nie jest prosta historia. To jest bardzo, bardzo wdzięczne do oglądania, naprawdę. I jest to coś zupełnie innego, do czego ludzie są przyzwyczajeni, jeżeli mówią o sportach końskich, tak?
2: To liczymy oczywiście na to, że pani Anna sięgnie tam nagród, czyli stanie na podium. Natomiast czy to można zobaczyć we Wrocławiu też? Jak to wygląda?
3: To można zobaczyć u nas na dniach wyścigowych, bo przy okazji dużych dni wyścigowych Ania często występuje w pokazach Working Equitation. Aczkolwiek w związku z tym, że ona teraz jedzie na Mistrzostwa Świata, nie będzie można jej zobaczyć na Wielkiej Wrocławskiej.
2: Ale zostają nam jeszcze 4 gonitwy do końca sezonu, więc wtedy, kiedy pani Anna wróci, pewnie będzie można zobaczyć, jak to wygląda, jak to malownicze jest.
3: Ja już teraz powiem, że będzie duża szansa zobaczenia Ani 18 października, Crystal Cup, Dzień Województwa Dolnośląskiego, duży dzień wyścigowy. Ja mam nadzieję, że wtedy już opromieniona tym sukcesem, jaki mam nadzieję, że odniesie w tej Hiszpanii.
2: I tym hiszpańskim słońcem
3: zaprezentuje się tutaj Państwu przy okazji dnia wyścigowego.
1: My oczywiście trzymamy kciuki, a jeśli chcielibyście zobaczyć we Wrocławiu niedźwiedzia, to bardzo proszę, legalnie i bezpiecznie. O to zadba wrocławski ogród zoologiczny. Niedawno na miśkowy wybieg trafił nowy mieszkaniec, Artur. Samiec, który przyjechał do nas ze słowackich Koszyc. Paweł Kurzydło, kierownik sekcji edukacji Zoo Wrocław, mówi, że droga nowego niedźwiedzia do naszego miasta była długa.
4: Pochodzi od dzikich rodziców i niestety w Tatrach zdarza się często, że ten niedźwiedź podchodzi zbyt blisko. I oni byli odłowieni i mieszkali sobie w zoo w Koszycach, czego owocem stał się Artur, bo tak ma na imię ten młody samiec. On już dorósł i matka go już przestała się tak nad nim opiekować, bo po prostu już jest zbyt dużym chłopcem. I Zoo Wrocław stwierdziło, że mamy tutaj miejsce, a wybieg mamy świetny na prezentowanie tego samca i on teraz go współdzieli razem z Korą, ale nie są razem łączone te dwa niedźwiedzie. On jest przedzielony pastuchem i chyba nie z tego, co wiem, bo nie będzie prób rozmnażania, ale tego samca bardzo łatwo też rozpoznać. On jest piękny, bo jest też większy od Kory, która też mieszka już dłużej w naszym zoo.
1: Opowieścią o niedźwiedziu Arturze kończymy dzisiejsze spotkanie w programie O tym mówi Wrocław. Rafał Jędraszek, serdecznie dziękuję za waszą uwagę. Dobrej reszty weekendu życzę.

0: Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: Mamy niskie ceny.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
8: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Po reklamie.

0: Na zegarach 8 zaczynamy Fakty RMF FM. Mamy ważne informacje dla kierowców. Marlena Chudzio.
1: Od ostrzeżeń dla kierowców zaczynamy te fakty. Dwie zablokowane drogi, 12 na Mazowszu i 80 w Kujawsko-Pomorskim. W faktach sprawa Zonda Krypto. Wczoraj grono osób zatrzymanych powiększyło się o Romana Rzet. Będziemy w Roztoczańskim Parku Narodowym.
2: Były stawy, będzie niestety pustynia.
1: Mówią świadkowie przyrodniczej katastrofy. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 12 w Kacprowicach na Mazowszu. Między Wolanowem a Sławnem samochód osobowy wypadł z jezdni. Droga została zablokowana. Nieprzejezdna o poranku jest także Krajowa 80 na odcinku Bydgoszcz-Toruń. W Pędzewie w Kujawsko-Pomorskim odbywa się wyścig kolarski. Objazdy poprowadzono drogami wojewódzkimi 551 i 553. Jest kolejne zatrzymanie w aferze Zonda Krypto. Wczoraj wieczorem prokuratura poinformowała, że w ramach prowadzonego postępowania zatrzymano Romana Rzet. Poranne fakty otwiera reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Kacprze. Czy coś więcej wiadomo o zatrzymanym?
3: No, prokuratura informuje jedynie, że Roman Rzet został zatrzymany w związku z uzasadnioną obawą jego ucieczki. Policjanci w trakcie zatrzymania zabezpieczyli także wartościowe przedmioty oraz dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. Wiele wskazuje na to, że Roman Rzet był jednym ze inwestorów związanych z Sylwestrem Suszkiem, zaginionym w marcu 2022 roku, byłym prezesem firmy BitBay, która potem przyjęła nazwę Zonda Krypto. Prokurator ma przedstawić zatrzymanemu zarzuty i przesłuchać w charakterze podejrzanego.
1: W przyszłym tygodniu Komisja Europejska ma przedstawić plan dotyczący mieszkań. Chodzi o rozwiązania w sprawie najmu krótkoterminowego, informuje nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: Propozycja przepisów ma pozwolić ograniczać najem krótkoterminowy w miejscach dotkniętych kryzysem mieszkaniowym. O tym, czy jest kryzys, mają zdecydować

0: w ogóle. Chcieliśmy zobaczyć, a tu nic z tego.
1: A z daleka przyjechaliście?
0: No jakieś 400 kilometrów niecałe.
2: Były stawy, będzie niestety pustynia.
3: Trochę smutne, to wszędzie tak się chyba dzieje powoli.
4: Koło Katowic niedaleko. To samo, brak wody.
5: My jesteśmy z Warmii Mazur, więc my to widzimy u siebie. Tak, są jeziora, które wysychają.
6: Z południa jesteśmy tam, okolicy Bielska Białej. Tam ostatnio byłem na Łódce, to brakuje dobrych 2 metrów wody normalnego poziomu.
7: Krasnobrodzie, to samo w tym zalewisku, brakuje z metr wody.
8: Z odwiedzającymi stawy Echo rozmawiał na plaży reporter RMF FM Dominik Smaga. Europa wkracza w podbój kosmosu. Niemiecki startup Isares Aerospace wystrzelił rakietę kosmiczną z arktycznej Norwegii. To właśnie przybliża Europę do oferowania lotów satelitarnych z własnego terytorium.
9: As Spectrum flies over the top of planet Earth.
10: Wow. Wow, that's incredible.
8: To reakcja na ten sukces. Bezzałogowa rakieta Spectrum została ogłoszona pierwszym lotem orbitalnym, którego start miał miejsce w Europie.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Tu Radio RMF 24.
13: Niedzielny poranek z RMF 24. Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam. Witam tych, którzy słuchają nas w internecie, a także tych, którzy są z nami na wrocławskiej częstotliwości 95,1 FM. RMF 24 Wrocław cały czas gra, a my, jak zawsze, mamy dla Was najważniejsze informacje. Już za chwilę przeniesiemy się do Niemiec, gdzie czekają nas ważne wybory. W tej godzinie nie zabraknie także informacji z siatkarskich parkietów. Radio RMF 24. Zaczynamy!

0: Słuchacie radia RMF24. Potencjalnie historyczne głosowanie. Tak niemiecka prasa w Saksonii-Anhalcie określa dzisiejsze wybory w tym landzie. Media określają to głosowanie jako przełomowe oraz test tzw. zapory ogniowej, czyli polityki izolowania AfD przez partię głównego nurtu, w tym blok CDU-CSU. AfD ma nadzieję, że w Saksonii-Anhalcie po raz pierwszy w historii Niemiec znajdzie się w rządzie na poziomie landu. A faworytem do zwycięstwa jest tam właśnie skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec, która w przedwyborczych sondażach uzyskiwała nawet ponad 40% poparcia. Z czego bierze się tak duża popularność AfD w Saksonii? O tym mówił w przeglądzie zagranicznym Kamil Frymark z Ośrodka Studiów Wschodnich.
1: No przede wszystkim AfD w ogóle na wschodzie, w tych pięciu wschodnich landach, jest dużo bardziej popularna niż na zachodzie. W związku z tym te słupki poparcia są tutaj wyższe. Natomiast co o tym decyduje, to jest z jednej strony oczywiście, tak jak wszędzie, rozczarowanie polityką kolejnych kanclerzy, w tym przypadku Merca. Przypomnijmy, jego poparcie, Merca, na poziomie federalnym to jest około 15%. Natomiast po drugie, to jest niezadowolenie z rządów obecnych działaczy, w tym przypadku w Saksonii-Anhalt, CDU, SPD i FDP. Natomiast to są jeszcze specyficzne rzeczy konkretne dla Niemiec Wschodnich, takie jak bardzo duże zakotwiczenie w lokalnej społeczności. AfD tutaj bardzo jest popularna w małych miejscowościach. W zasadzie na każdym jakimś święcie, czy w ogóle w weekendy na przykład, oni się ustawiają na rogach pojedynczych małych miasteczek ze swoimi informacjami, ze swoim programem i są obecni. Co więcej, i tutaj bardzo często osoby zaufania publicznego wykonujące takie zawody jak lekarze, nauczyciele czy policjanci również należą do AfD i z list tych partii kandydują w wyborach samorządowych, innych niż w tej chwili, ale to buduje takie poczucie wśród mieszkańców, że AfD po prostu jest tutaj najsilniejsza, jedną z tych tradycyjnych partii masowych adresujących swój program do każdego wyborcy. No i kolejna rzecz, którą bym podkreślił, to jest odwoływanie się do takiej nostalgii, do takiego poczucia odrębności Niemców na wschodzie. I AfD to bardzo podkreśla, że to, co wartościowe z tamtych czasów, oni chcą jakby jeszcze bardziej podkreślać. I tak była budowana też kampania wyborcza AfD wokół takiego ruchu motorowerów. Simpsonami jeździli przez ten nieduży skądinąd land. No i to odwoływało się właśnie do tej przeszłości, że oni też mają być z tego dumni na wschodzie.
0: Mówił Kamil Frymark z Ośrodka Studiów Wschodnich. Wybory w Saksonii-Anhalcie w Niemczech rozpoczęły się dosłownie chwilę temu o godzinie 8 i potrwają do godziny 18. Pierwsze cząstkowe wyniki powinny spłynąć jeszcze przed godziną 19. A za nieco ponad godzinę połączymy się z naszą wysłanniczką do Saksonii, Anną Pałamar, która powie o nastrojach politycznych w tym niemieckim landzie. Tu radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji i oczywiście znakomitą muzykę. Bądźcie blisko!

0: słuchacie radia RMF24 we Wrocławiu na 95.1 FM, w internecie oraz w systemie DAB+. Dziś ostatni dzień Festiwalu Górskiego w Lądku Zdroju. Oprócz jubileuszu Krzysztofa Wielickiego i spotkania z innym himalaistą Adamem Bieleckim, cały czas prowadzona jest zbiórka dla Lądka Zdroju, który ucierpiał w powodzi w 2024 roku, ale także dla Nepalu. Idziemy dla Lądka i dla Nepalu też. To nazwa akcji. Z Magdą Jończyk, która zajmuje się turystyką w Nepalu, rozmawiał Krzysztof Nepelski.
1: Wielka tragedia była w Nepalu. Co teraz robić dla Nepalu?
2: No, dla mnie to była bardzo tragiczna wiadomość, tak jak dla wszystkich ludzi, a dla mnie szczególnie dlatego, że ja spędzam w Nepalu pół roku co roku i prowadzę tam trekkingi. I osobiście mamy taką stratę, że nie mamy trzech przewodników, którzy właśnie tego dnia mieli przekroczyć granicę z Tybetem, tę słynną, którą obejrzał cały świat. Stracili życie i rodziny zostały bez środków do życia, żony i dzieci. Ale tak myślimy, rozmawiamy, prawda, w kontekście gór, w kontekście wypraw, wyjazdów, że ludzie mogą się obawiać wyjazdu teraz do Nepalu, ze względu na to, że obrazy, które widzą, są naprawdę drastyczne i dramatyczne. I może się zdawać, że cały kraj tak wygląda, co nie jest prawdą, bo to jest jedna rzeka, Trisuli, która tak pociągnęła ze sobą wodę z gór, z północy na południe aż do Indii. I rzeczywiście są trudności w tej chwili z dojazdem do Pokhary, nie ma tej drogi, oraz początki trekkingów dookoła Annapurny czy dookoła Manaslu są jeszcze poobrywane, można tak powiedzieć, te drogi są poobrywane, no ale jest mnóstwo innych możliwości też trekkingowych, a tam też na pewno ta droga zostanie naprawiona, więc myślę, że najpiękniejsze, co możemy zrobić, to nie zmieniać planów wyjazdowych, bo ten Nepal potrzebuje tego, ludzie potrzebują tego, wszyscy czekają na sezon jesienny, który zazwyczaj jest pełniejszy, jest większy niż sezon wiosenny i naprawdę byłoby szkoda popadać w taką panikę, że cały Nepal wygląda tak, jak te obrazki, które widzimy, ciągle pojawiające się w internecie.
1: Jak mądrze pomagać Nepalowi teraz, powiedz?
2: Mogę powiedzieć tylko z mojej perspektywy, bo jest uruchomiona narodowa zbiórka. Premier Nepalu ogłosił wszędzie, że zakazane są zbiórki w Nepalu, żeby nie było jakby pola dla, no, dla ludzi, którzy oszukują, wykorzystują tę dramatyczną sytuację dla własnych korzyści finansowych. Tam jest oficjalna zbiórka. Z mojej strony ja zachęcam i namawiam bardzo do wpłaty na konto mojej fundacji, Fundacji Wysoko, gdzie opiekujemy się głównie dziećmi i rodzinami, które zostały bez środków do życia. To jest mój cel, to jest moje marzenie, żeby te dzieciaki, które nie mają rodziców albo są półsierotami, żeby miały szansę na edukację i na lepsze życie. Dlatego, że ci ludzie, którzy zginęli, ci, których ja znam, to byli przewodnicy trekkingowi i właśnie się zbliżał sezon i z tego głównie utrzymywała się rodzina. Teraz ich nie ma i kobiety, które w Nepalu nie mają poważnych miejsc pracy, zazwyczaj dorabiają pracując w hotelikach albo w restauracjach, będą musiały te dzieci utrzymać. Państwo nie gwarantuje żadnego wsparcia.
0: Mówiła Magda Jończyk, która zajmuje się turystyką w Nepalu. A ja przypomnę, że do 31 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych po chińskiej stronie w wyniku błyskawicznych powodzi, które 9 dni temu nawiedziły tereny na granicy Nepalu i Tybetu, przekazały w piątek chińskie media. Tym samym całkowity bilans tragedii, obejmujący również osoby, które zginęły w Nepalu, wynosi już 1318.
3: Radio RMF24.
4: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
4: ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.com. ekspert.pl.
7: Pan Rębiszewski?
8: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
17: Volkswagen.
18: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Po reklamie.

To jest niedzielny, poranny program w RMF24. W Zatoce Omańskiej zatonął irański tankowiec, ostrzelany wcześniej przez siły amerykańskie w odwecie za irańskie ataki na okręty Stanów Zjednoczonych. Poinformowało minionej nocy dowództwo centralne USA na platformie X. Na nagraniu wideo opublikowanym przez wojsko USA widać, jak trafiony statek przechyla się, a następnie tonie. Wcześniej Amerykanie polecili ewakuację załogi pustego tankowca. A ja przypomnę, że siły amerykańskie wczoraj zaatakowały i, cytuję, trwale unieruchomiły także dwa inne irańskie tankowce przy wyspie Hark oraz w okolicach miejscowości Jask nad cieśniną Ormus. Wszystkie trzy miały być częścią irańskiej floty cieni. Według CENTCOM do uderzeń doszło po tym, jak siły Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej wystrzeliły rakiety balistyczne w kierunku amerykańskiego lotniskowca oraz niszczyciela rakietowego. Okręty miały uniknąć trafienia. To jest radio RMF24. Możecie nas słuchać w internecie we Wrocławiu na 95,1 FM oraz w systemie DAB+. A w naszym niedzielnym porannym programie już za chwilę sport. Nasze siatkarki powalczą o brąz Mistrzostw Europy. Zostańcie z nami, bądźcie blisko.

0: Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: Po reklamie.

0: Finał Mistrzostw Europy Siatkarek niestety nie dla Polek. Biało-czerwone w półfinale turnieju, którego decydująca faza rozgrywana jest w Stambule, przegrały z reprezentacją Włoch 1-3. Ten mecz śledził wczoraj Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM, którego witamy.
1: Zgadza się.
0: Dzień dobry.
1: Mimo wszystko dzień dobry.
0: Wojtku, Włoszki we wczorajszym meczu pokazały, dlaczego są mistrzyniami świata oraz dlaczego zdobyły olimpijskie złoto.
1: No tak mówiąc najkrócej i najprościej, to przy siatce ustawiły potężny mur, tak można powiedzieć, bo szczególnie na początku tego spotkania Włoszki fenomenalnie grały w bloku. No i trzeba przyznać, że z tym nie radziły sobie polskie siatkarki, co zresztą po meczu podkreślała środkowa naszej reprezentacji Magdalena Jurczyk.
2: Miałyśmy dzisiaj swoje problemy w ataku. Dziewczyny są bardzo przytrzymały nas blokiem. Z tego co wiem, to tam była bardzo duża przewaga, 18 do kilku, już nie pamiętam ilu, ale naprawdę miałyśmy problemy w ataku i było to bardzo widoczne.
1: No i to przez te dwa sety dominowało, tak można powiedzieć, bo Polki próbowały grać swoją siatkówkę, ale Włoszki rozgrywały fenomenalnie, blokując, podbijając piłki i wyprowadzając bardzo dobre kontrataki, mając w ataku Egonu i Antropową, bo tak naprawdę Antropowa ustawiona jako przyjmująca, ale jest też nominalną atakującą, więc te dwie świetne zawodniczki wczoraj dobrze punktowały i rozbijały Polki. Dwa pierwsze sety przegrane przez biało-czerwone do 19. No i Magdalena Stysiak po meczu o tym mówiła, że Polki zeszły po tych dwóch setach i tak rozmawiając między sobą, no powiedział, że no, słuchajcie, no, nie mamy już nic do stracenia, przegrywamy 0-2, albo zaraz to się szybko skończy 0-3, albo walczymy, albo próbujemy. No i był to taki zryw, trzeba powiedzieć, który się udał. Dobre też zmiany Stefano Lavarniego. To jest to, co mówiliśmy często w czasie tego turnieju, ta szeroka ławka naszej reprezentacji, bo weszła między innymi Julia Szczurowska, bardzo dobra atakująca, zmieniła Magdalenę Stysiak i w tym trzecim secie to ona dała taki sygnał do ataku. Bardzo wysokie piłki atakowała nad tym właśnie potężnym włoskim blokiem. Włoszki jakby się troszkę przycięły w tym secie, no i to wykorzystały Polki. Wygrały tę partię 25-21, ale to był niestety tylko krótki zryw. W kolejnym secie Włoszki wyszły naładowane, jakby zdenerwowane tym, że gdzieś Polki im urwały tego seta. No i zaczęły od początku mocno atakować, wypracowały sobie kilku punktową przewagę, której nie oddały do końca tego czwartego seta, wygrywając go 25-16, a cały mecz 3-1, jak mówiłeś. No i oczywiście, szkoda, ale też wiemy, że no Włoszki to naprawdę jest potężny zespół i one zagrały wczoraj bardzo dobre spotkanie, no i Polki po prostu były tego dnia słabsze. Tak w sporcie bywa, trzeba się z tym pogodzić i szybko podnieść głowy, no bo przecież jest jeszcze dalej na tych Mistrzostwach Europy o co walczyć.
0: Jeszcze mamy o co walczyć, no bo właśnie, pozostaje nam walka o brąz z reprezentacją Serbii. Jakiego meczu się spodziewasz?
1: No, polskie siatkarki podkreślają, że trzeba zagrać trochę podobnie jak z Włoszkami. Trzeba na pewno zaryzykować na zagrywce, żeby Serbki odrzucić od siatki. No bo pamiętajmy, że siatkówka to taki system trochę naczyń połączonych. Jeżeli ten zespół, który zagrywa, zagrywa mocno, potężnie i jest problem z przyjęciem tej piłki po drugiej stronie, to z automatu jest trudniej wyprowadzić taki solidny, dobry, dobrze przygotowany atak. I na to Polki będą musiały na pewno postawić te ryzyko na zagrywce. Myślę sobie, że ten mecz powinna chyba zacząć od początku Julia Szczurowska. Chyba, że Stefano Lavarini znów stwierdzi, że zaczynamy swoją żelazną szóstką, a potem rotujemy i wprowadzamy zmiany. Ale Julia Szczurowska wczoraj świetnie prezentowała się na zagrywce, dobrze wyglądała w ataku, więc no to byłby pewnie jakiś pomysł. I Serbki też by były chyba tym troszkę zaskoczone, bo jednak spodziewają się, że to pewnie Magda Stysiak rozpocznie ten mecz od pierwszej piłki. No i też pamiętajmy, że jest pewna statystyka, która przemawia na korzyść Polek, bo o ile w tym meczu z Włoszkami nie było takiej statystyki i trudno ją było znaleźć, to w tegorocznych dwóch meczach z Serbkami Polki wygrały. Oczywiście trochę wyjmujemy poza nawias ten pierwszy towarzyski mecz w Genui, rozgrywany jeszcze taki przedsezonowy właściwie. Tam Polki wygrały 3-0, ale już w Lidze Narodów wygrały 3-2, więc pokazuje, że to będzie, że jesteśmy w stanie z tą reprezentacją bardzo utytułowaną powalczyć. No i ważne będzie też mental, dlatego że jesteśmy jednak po tym porażce w półfinale. Serbki też dotkliwie zostały, brzydko powiem, zlane przez Turczynki. One naprawdę wczoraj w tym meczu wyglądały półfinałowym blado. Turczynki dominowały, wygrały pewnie 3-0, ale Magda Stysiak, nasza atakująca, podkreśla, że właśnie mental i ta walka dzisiaj jest bardzo potrzebna.
2: Też nie będzie to łatwy mecz, ale głowa do góry. Myślę, że wyjdziemy zmotywowane i przygotowane dobrze do tego spotkania, bo jest jeszcze o co walczyć.
1: Jest jeszcze o co walczyć i to trzeba chyba podkreślać przed tym spotkaniem, że dla Polek brązowy medal Mistrzostw Europy po 17 latach wywalczony to byłoby coś naprawdę fenomenalnego i wspaniałego i może wreszcie przestałoby się mówić, że panowie ciągle wygrywają, a panie gdzieś tam szusują do tej światowej czołówki, europejskiej czołówki, no a wreszcie ten medal by tak naprawdę udowodnił, że ta praca od lat wykonywana przez Stefano Lavarniego też przynosi efekty, bo medal byłby naprawdę sukcesem naszej reprezentacji. Na pewno będziemy mocno ściskać kciuki, no bo co nam pozostaje? My na parkiet nie wyjdziemy, chyba że pomożemy.
0: Nie bardzo.
1: No właśnie, więc pozostaje nam ściskać kciuki i oczywiście relacjonować to dla tych, którzy tego meczu nie będą mogli z jakichś powodów oglądać.
0: Panie Wojtku, o której start?
1: Godzina 15, początek meczu w Stambule, Polska-Serbia, o 18 finał Mistrzostw Europy, Włochy-Turcja.
0: Bardzo mocno kciuki trzymamy. Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, wielkie dzięki.
1: Dzięki, do usłyszenia.

0: reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: O nie! Gdzie moja kasa?
2: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
7: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
8: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen. Pan Rębiszewski?
15: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Ubezpieczenie samochodu w banku?
18: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus.
19: Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
20: Po reklamie.
21: Zbliża się godzina 9, a my przenosimy się do studia faktów. Te najnowsze ma dla was Marlena Chudzio.
22: Niemcy dziś głosują. W faktach połączymy się z naszą wysłanniczką do Magdeburga, gdzie odbywają się wybory władz regionu Saksonia-Anhalt. Do biegu gotowi są już uczestnicy 15. edycji Poland Business Run. To bieg, w którym wynik jest mniej ważny od pomagania. A w faktach sportowych przegrane półfinałowe starcie polskich siatkarek podczas Mistrzostw Europy. Choć to wybory regionalne, to żyją nimi całe Niemcy. Rozpoczęło się głosowanie w Saksonii-Anhalcie. Według przedwyborczych sondaży liderem jest Alternatywa dla Niemiec. Może ona liczyć się na ponad 40% głosów i może przyjąć władzę w jednym z krajów związkowych. W Magdeburgu jest nasza specjalna wysłanniczka, Anna Pałamar. Jakie nastroje panują w mieście?
23: Jest duże poruszenie i widać to na każdym kroku. Wczoraj do wieczora na Placu Katedralnym tu w Magdeburgu trwała manifestacja pod hasłem Festiwal Demokracji. Według władz miasta pojawiło się tam nawet 15 tysięcy osób. W centrum Magdeburga byli wczoraj widoczni przede wszystkim wyborcy sprzeciwiający się Alternatywie dla Niemiec. Na katedrze wyświetlono napis "Prawdziwy patriotyzm to nie AfD". Wiec kończący kampanię Alternatywy dla Niemiec odbywał się w innej części miasta. Wszystko jest możliwe, tak brzmiało hasło przewodnie tej kampanii. Bezpieczeństwa na ulicach Magdeburga pilnowało wczoraj ponad 1,5 tysiąca funkcjonariuszy. Dziś na razie jest spokojnie przed lokalami wyborczymi tu w w centrum ustawiają się niewielkie kolejki. Głosy oddawać będzie można do godziny 18. Chwilę później poznamy pierwsze cząstkowe wyniki. Z Magdeburga Anna Pałamar.
22: A w Radiu RMF 24 za chwilę komentarz amerykanisty dotyczący znaczenia rozmów USA i Rosji w sprawie możliwości zakończenia wojny w Ukrainie. Wieczorem Kreml poinformował, że Władimir Putin odbył niezwykle szczere rozmowy z wysłannikami prezydenta USA Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Amerykanie mieli zaproponować szereg pomysłów. Dziś wysłannicy Donalda Trumpa mają w Kijowie spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Gościem Jakuba Śliwińskiego będzie profesor Tomasz Pułdowski. Polecamy naszą informacyjną stację w sieci i w paśmie FM na 95.1 RMF 24 Wrocław.
0: Aktywny weekend z faktami RMF FM.
22: To okazja nie tylko do aktywności fizycznej, ale też pomagania. Przy krakowskich Błoniach już niebawem do biegu ruszy kilka tysięcy osób. Wszystko to w ramach 15. edycji Poland Business Run. Przy linii startu jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Paweł Konieczny.
1: Zgadza się, dzień dobry.
22: Dzień dobry, Pawle. Jaka atmosfera panuje na miejscu?

0: pół godziny. Z krakowskiej Błoń Paweł Konieczny.
1: Z Pawłem będziemy się łączyć, a w weekendowy poranek kilkanaście stopni na termometrach. Niby nie mało, ale jednak jesień czuć w powietrzu.
2: Nie mogę się doczekać. W ogóle liście jak spadają, deszcz jest fajny, jest tak spokojnie.
1: Team jesieniara czy team letnie klimaty? Zadamy wam to pytanie w Faktach za godzinę.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Siatkówka i półfinałowe starcie Polek w Mistrzostwach Europy otwiera pierwsze dziś fakty sportowe, na które zaprasza Wojciech Marczyk.
4: Dzień dobry. Niestety półfinał bez happy endu dla nas. Biało-czerwone, mimo że walczyły, to przegrały z Włoszkami 1-3. Mistrzynie olimpijskie i świata zagrały świetnie. Od początku dobrze blokowały i broniły, z czym problemy miały Polki, które dwa pierwsze sety przegrały do 19.
5: Miałyśmy dzisiaj swoje problemy w ataku. Dziewczyny są bardzo przytrzymały nas blokiem, z tego co wiem, to tam była bardzo duża przewaga, 18 do kilku, już nie pamiętam ilu, ale naprawdę miałyśmy problemy w ataku i było to bardzo widoczne.
4: Mówiła środkowa naszej kadry Magdalena Jurczyk. W trzecim secie biało-czerwone lepiej atakowały i serwowały. To pozwoliło wygrać seta do 21, jednak w kolejnej partii górą znów były Włoszki i wygrały ten mecz 3-1. Polki dziś o 15 w Stambule zagrają o brąz Mistrzostw Europy z Serbkami. Sporo emocji dostarczyła też wczoraj kibicom tenisa Iga Świątek. Polka co prawda w dwóch setach pokonała Marię Bouskową z Czech, no ale w meczu, był to mecz trzeciej rundy wielkoszlemowego US Open. Obie partie kończyły się jednak tiebreakiem, a w drugiej nasza tenisistka przegrywała już 0-3 i musiała bronić nawet piłki setowej.
6: Bardzo wymagający mecz, zwłaszcza z tymi warunkami, z wiatrem, który non-stop kręci. Marii grała super. Cieszę się, że właśnie w tych odpowiednich momentach w tiebreakach byłam super solidna.
4: Mówiła po meczu w rozmowie z Eurosportem Iga Świątek. Broniąca tytułu Mistrzów Europy załoga Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk zajmuje trzecie miejsce po dwóch dniach ścigania w rajdzie Walii. Wczorajsza pętla była udana z wygranym OS-em, a dziś przed załogami ostatnie 63 km rajdu.
7: Jak to Walii, nic nie jest pewne, ponieważ warunki atmosferyczne mogą się zmienić, a to oznacza, że nawet te różnice czasowe po 20 sekund mogą dosłownie w jeden odcinek specjalny się zmieniać.
4: Mówił Miko Marczyk. Czwarte miejsce w rajdzie zajmuje inna polska załoga, Jakub Matulka i Damian Syty.
8: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.
9: Niedzielny poranek z RMF 24. Za nami spotkanie USA-Rosja w sprawie Ukrainy. Co wiemy po rozmowach? Dlaczego odbyły się akurat teraz? O tym już za chwilę porozmawiamy z amerykanistą i politologiem, profesorem Tomaszem Pułudowskim z Uniwersytetu Wizja. Kuba Śliwiński, RMF 24. Gramy dalej.

0: Niedzielny poranek z radiem RMF24. Podczas wizyty w Moskwie wysłannicy prezydenta USA Steve Witkow i Jared Kushner omówili z Władimirem Putinem, cytuję, znaczące plany na następne kroki, poinformował minionej nocy urzędnik Białego Domu. Witkow i Kushner wezmą dzisiaj udział w rozmowach w Kijowie i mają nadzieję na równie produktywne spotkania. Jak z kolei przekazał Kreml, po wczorajszych amerykańsko-rosyjskich rozmowach Władimir Putin odbył, to też cytat, niezwykle szczere rozmowy z wysłannikami prezydenta USA na temat sposobów zakończenia wojny na Ukrainie, podczas których Amerykanie zaproponowali szereg pomysłów. Porozmawiam o tym z moim gościem, którym jest amerykanista i politolog, Uniwersytet Wizja w Warszawie, pan profesor Tomasz Płudowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie profesorze, dlaczego akurat teraz doszło do tych rozmów? Czy to może być efekt niedawnej wizyty w Moskwie szefa CIA?
1: No myślę, że to jest powrót do sezonu politycznego w Stanach Zjednoczonych. To jest dosyć typowe. Mamy Labor Day, koniec wakacji. Niedługo wybory, zawsze co dwa lata we wtorek w listopadzie. W związku z tym Amerykanie też wycofali się troszeczkę z tych rozmów w styczniu czy lutym zeszłego roku, dlatego że zajęci byli głównie Irakiem. W związku z tym tam były ich zainteresowania. Rola samego prezydenta Trumpa też się zmieniała. Na początku on bardzo naciskał na Żołańskiego, później był takim partnerem na Alasce, pamiętamy to słynne czy niesławne spotkanie z Putinem, później próbował być negocjatorem, a później w ogóle Stany Zjednoczone wycofały się z tych negocjacji i teraz po raz pierwszy tak naprawdę nie tylko wróciły do negocjacji, ale wręcz po raz pierwszy Witkow i Jared Kushner, czyli zięć prezydenta i współpracownik biznesowy, deweloper, pojadą na Ukrainę. W związku z tym oni rzeczywiście nie tylko wrócili do tych negocjacji, ale mają tutaj jakieś nowe pomysły. Natomiast nie wiadomo, czy coś z tego wyniknie, bo na razie nie znamy szczegółów.
0: No ale właśnie, co z komunikatów Waszyngtonu i Moskwy można wyczytać o wczorajszych rozmowach, zwłaszcza między wierszami?
1: No widać, że naprawdę bardzo się starają. Chcą pokazać, że ufają Rosjanom. Przylecieli na miejsce, zjedli kolację przed spotkaniem z Putinem. Zresztą to były inne spotkania najpierw, a na końcu z Putinem. Więc one były w szerszym gronie. Przywieziono innych współpracowników, na przykład z Departamentu Stanu. W związku z tym wnioski są wyciągane takie, że najprawdopodobniej chodzi również o sankcje, czyli z jednej strony jest kij, z drugiej strony marchewka i jeśli Rosjanie nie przystąpią do tych, zresztą takie sygnały były wcześniej wysyłane, że jeśli Rosjanie rzeczywiście nie zakończą tej wojny, sankcje będą co najmniej utrzymywane. Obaj panowie wylądowali w Moskwie, zjedli kolację w bardzo dobrej restauracji rosyjskiej, czyli pokazują, pojechali też na spotkanie samochodem rosyjskim, a nie z ambasady amerykańskiej, więc oni potem prawili dusery po rosyjsku, gratulowali święta. W związku z tym oni bardzo starają się pokazać pozytywne nastawienie oraz, że ufają Rosjanom.
0: No ale właśnie, czy te...
1: No, więc widać, że naprawdę się starają i naprawdę im zależy.
0: Naprawdę się starają, naprawdę im zależy. No ale właśnie, czy te wczorajsze rozmowy USA i Rosji to takie kolejne rozmowy, które wydają się niewiele zmieniać, czy może czeka nas wreszcie przełom?
1: To zależy od zbliżenia stanowisk i my po pierwsze nie wiemy, co Amerykanie tutaj zaproponowali. Oni starają się rzeczywiście nie izolować Rosji, chcą izolować Iran, a nie chcą izolować Rosji, więc w jakim sensie jest to taki reset, nawet bym powiedział, że ostrzejszy, bo Trump oczywiście krytykował Obamę jak zawsze i Bidena za reset, ale sam proponuje reset i to jeszcze taki bardziej radykalny, powiedzmy, wciągnięcie, nie tylko pozostawienie i nie izolowanie Rosji, ale robienie biznesów z Putinem, ale nie wiemy dokładnie, na czym polegają te plany, czy one zostaną zaakceptowane i jak zareaguje Żeleński, jak będzie wyglądało spotkanie dzisiejsze ich właśnie z Żeleńskim, które się po raz pierwszy odbędzie, dlatego że te negocjacje, te rozmowy zawsze były jednostronne właściwie, to znaczy nie tylko nie doszło do spotkania Żeleńskiego z Putinem na najwyższym szczeblu, które byłoby takim ostatecznym już wisienką na torcie, i Rosja chciałaby, zapraszała do siebie. Oczywiście Żeleński nie jest tak naiwny, żeby polecieć do Moskwy na takie spotkanie. Ale musiałoby dojść do jakiegoś zbliżenia. Tego zbliżenia na razie nie ma, dlatego że obie strony chcą czegoś zupełnie innego. Czyli Rosja pozostaje przy swoich oczekiwaniach tego, żeby zatrzymać terytoria, które zdobyła 20%, a nie posuwa się specjalnie do przodu przez te kolejne lata. Chce więcej jeszcze na terytoria, których nie zdobyła. Chce zapewnienia na przyszłość, że Ukraina nie będzie nigdy członkiem NATO, nie będzie członkiem Zachodu, że wojska NATO nie będą stacjonowały na ziemiach ukraińskich. I tak dalej, i tak dalej. No to są te główne sprawy, czyli bezpieczeństwa i takiej przynależności czy odcięcia na przyszłość Ukrainy. Wspomina również Rosja cały czas o tych nazistach ukraińskich w związku tam z pogrzebem czy zmianą lokalizacji grobu kogoś, kto współpracował, Ukraińca, który współpracował też z nazistami, więc takie tematy historyczne, które też przecież wiemy ostatnio z Polski, że cieszą się bardzo dużym oddźwiękiem, czy wywołują bardzo duży taki emocjonalny, narodowy oddźwięk, tak, w społeczeństwie rosyjskim, więc nie ma tego zbliżenia stanowisk, więc zobaczymy po spotkaniu dzisiejszym na Ukrainie, co Zełenski na propozycję amerykańskie i na to, co usłyszy od Amerykanów na temat reakcji Putina. Dobra wola, na razie mamy tylko dobrą wolę, obie strony, Ukraina i Rosja, wstrzymały. Nawet nie zawiesiły działania wojenne, tylko wstrzymały użycie wojsk w Moskwie i Kijowie na weekend.
0: Zatrzymajmy się na moment przy postaci Steve'a Witkoffa. Jako że według rosyjskich źródeł właśnie Steve Witkoff miał powiedzieć do Władimira Putina te słowa, cytuję: jak po przejściu na emeryturę będziemy mieli mnóstwo niesamowitych historii i wspomnień, a te z udziałem pana z pewnością znajdą się na samym szczycie listy. I miał on również stwierdzić, że prezydent Donald Trump przesyła najlepsze pozdrowienia. Panie profesorze, czy znając usposobienie Steve'a Witkoffa, jest prawdopodobne, że to jego wypowiedzi, czy raczej to propaganda Kremla?
1: No tak, pozdrowił na pewno Putina od Trumpa. Putin także pozdrowił, kazał pozdrowić Trumpa. Myślę, że my tam nie mamy specjalnie dużo. To znaczy widać tam bardzo dobrą wolę ze strony Amerykanów. Widać, że oni się nie boją Rosjan. Widać, że im ufają i chcą to pokazać. To są takie drobiazgi. Ja bym powiedział, że to nie jest jakieś szczególnie, ja myślę, że tu nie ma powodu przypuszczać, że Rosjanie jakoś by szczególnie zmyślali w tej sprawie, dlatego że to nie jest jakoś szczególnie znaczące, tak, że będą jakby znacznie więcej odwagi i pozytywnego nastawienia wymaga przejazd samochodem, rezygnacja samochodu ambasady amerykańskiej i skorzystanie z samochodu rosyjskiego czy jedzenie w rosyjskiej restauracji, niż powiedzenie, że będę o panu ciepło myślał na emeryturce, prawda? Więc ja bym tutaj nie wyciągał jakoś szczególnie dalekosiężnych wniosków. Ja myślę, że jeśli Putin kłamie, to kłamie na temat, no nie wiem, nazizmu, że walczy z nazistami na Ukrainie, że to są znacznie ważniejsze kwestie niż to, czy rzeczywiście Witkoff powiedział, że będzie o nim ciepło myślał na emeryturze. Być może jeśli powiedział coś takiego, to jest to ze strony Amerykanów, jeśli tam doszukiwać się jakiejś myśli, to jest to też takie jakieś przygotowanie do tego, że do życia po polityce, dlatego że to są dwa różne systemy. Wprawdzie Witkoff nie jest politykiem, ale on mówi, to co robimy teraz jest tylko etapem w naszym życiu, a później rezygnujemy z tego stanowiska i przechodzimy na emeryturę. I Trump też przejdzie, że też chciałby oczywiście trzecią, czwartą i piątą kadencję. I argumentuje poważnie, że w związku z tym, że przegrał wybory, mimo że zgodnie z konstytucją tylko prezydent może dwie kadencje pełnić urząd, to on publicznie, na poważnie argumentuje, że w związku z tym, że odebrano mu według niego te wybory, które przegrał z Bidenem, to on powinien jeszcze trzecią kadencję realizować. Jego elektorat to uwierzył. Więc ja myślę, że rzeczywiście tutaj mamy dosyć ciekawą sytuację i ciekawe zestawienie dwóch systemów i Amerykanie mówią, co będzie później. Niech pan pomyśli również o przyszłości, o swoich wnukach, o przyszłości świata, swojego kraju, o tym może komu oddać władzę, o emeryturze właśnie.
0: Właśnie, i o tym, że istnieje to życie po życiu. Dokładnie tak. Panie profesorze, na koniec jeszcze, co Stany Zjednoczone mogą chcieć ugrać, a na jakie ustępstwa mogą pójść w rozmowach z Rosją i nie tylko w kontekście wojny w Ukrainie, ale także chociażby jeżeli mówimy o konflikcie z Iranem, czy też jeżeli mówimy o tym rosnącym napięciu wokół Tajwanu?
1: No właśnie, to jest ciekawe. Mamy tutaj kilka różnych wojen i Amerykanie popełnili błąd, że zaangażowali się ponownie. Właściwie ciągle widzimy te same błędy, to znaczy, że Amerykanie mówią, że nie zaangażują się najczęściej za prezydentury republikanów, że nie zaangażują się w więcej wojen, że tych wojen było zbyt wiele i później wszczynają kolejne konflikty. I nie są w stanie po prostu prowadzić tylu wojen i elektorat zniechęca się do zaangażowania później w konflikty, które rzeczywiście jakoś tam są konieczne. Ja myślę, że jakoś powoli, że jest jednak różnica zdecydowana między republikanami i demokratami. Oni nie będą prowadzili tej samej polityki, że obecnie jest odwrotnie. To znaczy, kiedyś w czasie zimnej wojny uważało się, że to republikanie są tymi takimi hardliners, tak? Takimi sępami, może nie sępami, tylko były gołębie i ci, którzy byli zwolennikami ostrzejszej polityki w stosunku do komunizmu, w stosunku do Związku Radzieckiego czy do Rosji, tak? I to republikanie byli. Teraz ja bym powiedział, że to są demokraci i że możliwe jest rzeczywiście, że Stany Zjednoczone za prezydentury Trumpa z czegoś by tutaj zrezygnowały, czyli na przykład no, oddałyby, są gotowe oddać jakieś terytoria z powrotem pod jakąś formę, no, jeśli miałby nastąpić taki podział wpływów na świecie, czy to u nas z Rosją, czy z Chinami właśnie w postaci Tajwanu, to byłyby gotowe na większe ustępstwa niż, przynajmniej retorycznie, niż robił to Biden, czy robili to demokraci. Natomiast co w rzeczywistości się wydarzy, to bardzo trudno powiedzieć. Natomiast no, rezygnowali, bo oczywiście z jednej strony Trump jest gotów do tego, żeby zrezygnować właśnie z tych wpływów na terenach, które są przez niego uważane za mniej ważne, a korzystać tu i teraz głównie biznesowo, czyli prowadzić biznes z Rosjanami, prowadzić wojnę handlową nadal z Chinami. Jakieś takie przygotowania widać w stosunku do Tajwanu, dlatego że tam najbardziej chyba wartościowa była ta fabryka chipów, która została zduplikowana w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym widzimy jakieś przeszeregowanie na świecie i to, że Trump jest nastawiony głównie na działania w stosunku do Chin, głównie ekonomiczne. Natomiast zaangażował się, rozpoczął tę wojnę z Iranem, która właściwie nie znajduje rozwiązania tutaj. To może być taki pełzający konflikt, który może mu przeszkodzić w zwycięstwie jego partii, w zwycięstwie w wyborach w listopadzie.
0: Amerykanista, politolog, Uniwersytet Wizja w Warszawie, pan profesor Tomasz Płudowski był razem z nami w radiu RMF24. Panie profesorze, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję. Wiosna!

0: Radiu RMF24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Niemal 80% Polaków nie sprzeciwiłoby się wykorzystaniu robotów humanoidalnych w sklepach. Tak wynika z raportu platformy badawczej UC Research oraz Brave Mind Finders, czyli polskiego zespołu rozwijającego sztuczną inteligencję i systemy sterowania dla takich robotów. Wnioski z ankiety są również takie, że większość z nas jednak nie chciałaby powierzyć robotom doradzania w wyborze produktu czy też rozpatrywania reklamacji. W ocenie Arkadiusza Cybulskiego z Brave Mind Fighters, współautora raportu, wynika to w dużej mierze z ciekawości, jaką budzą najnowsze rozwiązania robotyczne, zwłaszcza maszyny humanoidalne. Aby ciekawość zmieniła się w rzeczywistą akceptację, pierwsze wdrożenia muszą być użyteczne, niezawodne i powinny rozwiązywać konkretne problemy klientów, a nie stanowić jedynie atrakcję w sklepie, zaznaczył Arkadiusz Cybulski. Przypominających budowę człowieka maszyn nie życzy sobie w sklepach 11% respondentów. Według danych globalnej firmy badawczej Counterpoint Research w ubiegłym roku na całym świecie zainstalowano około 16 tysięcy robotów humanoidalnych, z czego ponad 80% żyje. Właściwie nie żyje, ale funkcjonuje w Chinach. A to jest radio RMF24, za które oczywiście odpowiadają żywe jednostki. Słuchajcie nas we Wrocławiu na 95,1 FM, w internecie oraz w systemie DAB+, w Częstochowie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Tarnowie oraz Warszawie.
1: RMF24 Wrocław. Informacje i muzyka.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
7: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
2: Po reklamie.
1: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji ma Kuba Śliwiński.

0: RMF24. To wybory, którymi żyją całe Niemcy. W Saksonii-Anhalt rozpoczęły się wybory regionalne. Po raz pierwszy AfD jest tak blisko przejęcia władzy w którymś z krajów związkowych. W sondażach partia zdobywała ponad 40% głosów. A my łączymy się z naszą wysłanniczką Anną Pałamar, która jest w Magdeburgu, stolicy Saksonii-Anhalt. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry.
0: Aniu, czy mieszkańcy żyją tymi wyborami?
1: Zdecydowanie tak. Widać to na każdym kroku. Wczoraj ulicami miasta przeszło kilkanaście różnych demonstracji. Odbył się też festiwal demokracji na Placu Katedralnym. Zgromadziło się według szacunków władz miasta nawet 15 tysięcy osób. Była scena, koncerty i wiele stoisk różnych organizacji i stowarzyszeń. Służby bezpieczeństwa obstawiły wszystkie place w centrum. Policja pilnowała bezpieczeństwa. Było to ponad 1500 funkcjonariuszy. Z każdej strony ustawiono też specjalne betonowe zapory, tak aby żaden samochód nie mógł wtargnąć. Dziś ta atmosfera jest zdecydowanie spokojniejsza. Dokładnie o godzinie 8 lokale wyborcze zostały otwarte. Ja stoję teraz w pobliżu jednego z nich. Z każdą chwilą ruch tutaj jest coraz większy, ale nie są to jakieś bardzo duże kolejki. Jest raczej spokojnie. Głosy będzie można oddawać do godziny 18, no i wtedy powinniśmy poznać też pierwsze cząstkowe wyniki tych wyborów.
0: Aniu, wyjaśnijmy naszym słuchaczom, dlaczego te wybory mają tak duże znaczenie?
1: No, mimo że są to wybory regionalne, to mogą być przełomowe dla polityki w całych Niemczech. Po raz pierwszy Alternatywa dla Niemiec, partia populistyczno-prawicowa, może zdobyć samodzielną większość. W sondażach poprzedzających te wybory zdobywali tutaj ponad 40, 41, nawet 42% głosów. To prawie dwa razy więcej niż druga co do popularności partia w Saksonii-Anhalcie CDU. Tam było nieco ponad 20%. Na trzecim miejscu plasuje się tutaj Lewica, Die Linke, około 11,5%. No i duże znaczenie będą miały partie, które nie wiadomo jeszcze, czy przekroczą próg wyborczy. Aby tak się stało, muszą zdobyć ponad 5% głosów.
0: A jeżeli mowa o samej kampanii, jakie wątki się przewijały?
1: Ta kampania była zdominowana przede wszystkim przez kwestie polityki migracyjnej. To było bardzo widoczne również tutaj w Magdeburgu. Kilka dni temu odbył się tu strajk migrantów, którzy pozamykali swoje sklepy, punkty gastronomiczne czy salony fryzjerskie, chcąc pokazać, że bez nich po prostu to wszystko stanie. Ważnym wątkiem był też stan niemieckiej gospodarki, ceny paliw i energii oraz relacje z Rosją i stosunek do wojny w Ukrainie. To ostatnie również bardzo ważne z perspektywy Polski.
0: Magdeburg i Anna Pałamar dla Radia RMF 20. Ania, do której z pewnością będziemy wracali. Pozdrawiamy i bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.

0: To jest radio RMF 24. Przy krakowskich Błoniach dziś wielkie bieganie w szczytnym celu. Rozpoczyna się finałowy etap Poland Business Run. Przy linii startu jest nasz wóz satelitarny i oczywiście nasz reporter Paweł Konieczny. Dzień dobry, Pawle.
1: Dzień dobry.
0: Pawle, opowiada, jaka atmosfera na miejscu?
1: No chciałbym powiedzieć, że ciepło, ale
0: wiecznie
1: dzisiaj.
0: A.
1: Tak, tak, wiecznie, ale mimo tego mamy tutaj niesamowitą atmosferę, ciepłe serca, które bardzo chętnie ruszyły dziś na trasę. Najlepsi już tę trasę przemierzyli i są na mecie. Przypomnę, to takie pięcioosobowe sztafety, które mierzą się z trasą wokół Błoń. Pięć osób w każdym zespole. Te zespoły reprezentowane przez firmy, przez instytucje z Krakowa, ale nie tylko, bo też z miejscowości w okolicach stolicy Małopolski, w szczytnym celu, ponieważ cały zysk z tej imprezy zostanie przeznaczony na pomoc osobom z niepełnosprawnościami, które straciły kończyny, na różne protezy, na pomoc psychologiczną, która w takich trudnych sytuacjach, zmieniających całkowicie życie, jest niezwykle potrzebna. A ci, którzy dziś postanowili powalczyć z tą trasą, postanowili zmierzyć się ze swoimi siłami, spędzić tę niedzielę właśnie biegając, no mówią o niesamowitej atmosferze i świetnym przygotowaniu do tych dzisiejszych zawodów.
2: Bardzo się cieszymy, że tutaj jesteśmy po raz pierwszy z drużyną zespół szkolno-przedszkolny w Niepołomicach, także drużyna nauczycieli, pracowników szkoły i jesteśmy zwarci, gotowi. Cieszymy się, że możemy pomagać przez to i aktywnie spędzić tę niedzielę.
3: Dużo uśmiechu, dużo takiego samozaparcia i tej energii, która na pewno będzie fajnie spożytkowana w sposób taki, że każdy każdemu może pomóc, jeśli tylko siły pozwolą na to.
1: No i tak mówili uczestnicy, ale jeszcze przed startem, za chwilę będę miał okazję, aby podejść do tych, którzy już ukończyli, czy te siły na to pozwoliły, czy rzeczywiście udało się przebiec w tym wymarzonym czasie, no i czy udało się także na przykład swój rekord życiowy w jakiś sposób pobić, choć tak jak wspominaliśmy, to nie wyniki są tutaj najważniejsze, najważniejsza jest pomoc, jaką niesie ta impreza. Prawie 50 tysięcy osób w tym roku bierze udział w Poland Business Run. Dodam, że przed tygodniem w Warszawie, w tym tygodniu, w ten weekend, wczoraj i dziś na krakowskich Błoniach. Jeszcze do tego są uczestnicy, którzy biorą udział wirtualnie, czyli na przykład zgłosili się do zawodów, no i muszą udowodnić, że jako sztafeta przebiegli jakąś trasę w różnych miejscach świata i też w ten sposób włączali się w tę imprezę. W tym roku jeszcze po raz pierwszy będzie okazja do tego, aby obserwować nietypową rywalizację podczas Poland Business Run. O godzinie 12.30 ruszy bieg robotów humanoidalnych. Zatem też będzie co oglądać tutaj na krakowskich Błoniach. Będzie się naprawdę sporo działo. Do tego do godziny 16 w Parku Jordana specjalny piknik z udziałem najmłodszych. Tam także bieganie w szczytnym celu na pomoc jednemu z młodszych uczestników, młodszych beneficjentów fundacji, gdzie właśnie 700 osób, 700 tych właśnie młodych osób ruszy, aby pomóc. Tutaj cały czas rywalizacja trwa. Niektórzy szybko, niektórzy trochę wolniej, takim joggingowym, powiem, tempie sobie przemierzają tę trasę, no i oczywiście robią to w szczytnym celu.
0: Dokładnie tak. Pawle, skoro te wyniki no nie mają oczywiście aż tak wielkiego znaczenia, to jak rozumiem, Paweł Konieczny bierze udział w tegorocznym Poland Business Run.
1: Tak, biorę udział w kibicowaniu tutaj po prawej stronie, więc jak najbardziej jestem za. Choć no, tak jak wspominałem, troszeczkę ten wietrzyk, który dzisiaj się pojawia, jednych może pcha do przodu, ale jak już się zawraca tam trochę dalej, no to ten wiatr może być już z przodu i wtedy trzeba naprawdę trochę sił włożyć w to wszystko, aby osiągnąć jak najlepszy wynik. No dzisiaj ciepło, ale no może też tak przez ten wiatr trochę nam się ta pogoda zmieniła i odczuwalna temperatura nieco niższa.
0: Fantastyczna inicjatywa. Krakowskie Błonie i Paweł Konieczny dla RMF24.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Dziękujemy bardzo.

0: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
4: Wyjazd na maksa.
3: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22:00 w TTV.
5: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii. Codziennie aż do 12 września czekamy na Was w Pasażu Grunwaldzkim.
6: Incoming!
5: Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale, eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
7: Sprawy rodzinne, cywilne, a może spór w pracy? Nie musisz przechodzić przez to samotnie. Zaufaj profesjonalistom. Wejdź na szukajradcy.pl. Radcowie wrocławscy, twoje wsparcie na każdym kroku. Szukajradcy.pl. Po reklamie.
8: Tu radio RMF24. Mam nadzieję, że jesteście razem z nami w to niedzielne już przedpołudnie. A jako, że zbliża się godzina 10, przenosimy się do studia faktów. Te najnowsze ma dla Was Marlena Chudzio.
9: Straty po wczorajszych wichurach to na początek. Będą pytania o postępy prac nad ustawami zdrowotnymi. Żal wam odchodzącego lata?
10: Lato to jest takie słabe, naprawdę. Nie, lato nie.
9: W tej sprawie jest różnica zdań. Nasze siatkarki powalczą dziś o brąz Mistrzostw Europy. W faktach sportowych przyjrzymy się rywalkom. Służby usuwają skutki nawałnicy, która wczoraj przeszła nad zachodnią Polską. W województwie zachodniopomorskim i to już ponad 220 zdarzeń, dowiedział się reporter RMF FM. W faktach Beniamin Kubiak-Piłat,
11: dzień dobry.
9: Gdzie strażacy wciąż otrzymują wezwania?
11: To między innymi powiaty stargardzkie, gdzie od wczorajszego poranka odnotowano już prawie 70 zdarzeń, oraz Szczecin i jego okolice. Po kilkanaście razy interweniowali strażacy z powiatów polickiego, goleniowskiego i choszczeńskiego. W Reczu doszło do groźnego incydentu. Poderwane przez wiatr przedmioty i połamane gałęzie zraniły tam 4 osoby. Jedna z nich w stanie ciężkim została przetransportowana helikopterem do szpitala w Szczecinie. Pozostałe przewieziono do innych placówek. Z kolei w Wielkopolsce przez całą sobotę strażacy odebrali ponad 180 zgłoszeń. Najwięcej w Poznaniu oraz Gnieźnie i Nowym Tomyślu. Większość dotyczyło wiatrołomów w miejscowości Orzechowo w powiecie wrzesińskim oraz w Woli Łagiewnickiej pod Gnieznem. Złamane drzewa zablokowały komunikację kolejową.
9: Awaria instalacji elektrycznej mogła być przyczyną wczorajszego pożaru w Bydgoszczy. Ogień pojawił się w hali na terenie firmy produkującej m.in. ubrania dla wojska. Straty wstępnie oszacowano na 2 miliony złotych. Trwa wyjaśnianie okoliczności pożaru.
12: Pytamy o fakty.
9: Opóźniają się rządowe prace nad ustawami zdrowotnymi. Jak ustalił reporter RMF FM, przepisy zaproponowane przez resort zdrowia tuż po wybuchu afery w Szpitalu Południowym trafią do Sejmu najwcześniej w październiku. Na linii nasz reporter Kacper Wróblewski. Kacprze, z czego wynika to opóźnienie?
13: Zanim ustawa w ostatecznym kształcie trafi na posiedzenie Rady Ministrów, musi przejść jeszcze szereg procesów legislacyjnych. Jak się dowiedziałem, zakończyły się już uzgodnienia międzyresortowe, konsultacje publiczne i opinie. W najbliższym czasie projekty te będą kierowane na posiedzenie Stałego Komitetu Rady Ministrów.
14: Prace parlamentarne to jest jakaś perspektywa jednego, może maksymalnie dwóch miesięcy.
13: Usłyszałem od wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastiana Gajewskiego. Ustawy zdrowotne zawierają m.in. zapisy dotyczące ograniczenia czasu pracy medyków do wymiaru dwóch etatów, pracy w jednym podmiocie na minimum pół etatu oraz maksymalnego wynagrodzenia za godzinę 240 zł brutto i maksymalnego wynagrodzenia miesięcznego.
9: Ponad dwa tygodnie zostały jeszcze do pierwszego dnia kalendarzowej i astronomicznej jesieni. Za to jesień meteorologiczna trwa już prawie od tygodnia, bo rozpoczęła się 1 września. W faktach sprawdzamy, czy czujecie, że zmienia się pora roku.
15: Zdecydowanie czuć, że jesień idzie, ale jeszcze powietrze dość gęste.
16: I gdzie panie czują, że ta jesień jest blisko?
15: Rano jak się wyjdzie i się oddycha, to już jednak zmieniło się powietrze. Już gdzieś jest wiatr chłodniejszy, inna temperatura.
17: Bardzo się cieszę.
18: Tak jest.

0: Europy. I właśnie od eurosiatkarek Wojciech Marczyk rozpoczyna kolejne fakty sportowe.
1: No dla Polek będzie to kolejne trudne zadanie. Serbki od lat należą do światowej czołówki, ale biało-czerwone w tym roku dwa razy pokonały już reprezentacje z Bałkanów i znają mocne strony rywalek.
2: Z zagrywką odrzucić przeciwnika od siatki i dobrze grać z samym blok obrona. Też wiemy, kogo mają na środku, na skrzydłach w rozegraniu, także przed nami trudne zadanie.
1: Mówiła przyjmująca naszej kadry Monika Lampkowska. Oba zespoły muszą podnieść się po dotkliwych porażkach w półfinale. Polki przegrały z Włoszkami 1-3, zaś Turczynki rozbiły reprezentację Serbii 3-0. Początek meczu o brąz o 15:00. Ostatni sprawdzian przed Euro zaliczyli zaś nasi siatkarze. Biało-czerwoni w trójmiejskiej Ergo Arenie pokonali 3-0 Finlandię, a w dodatkowym czwartym rozegranym secie także nasi byli górą. Wygrali 25-21. Biało-czerwoni siatkarskie Euro w Sofii rozpoczną w czwartek od meczu z Portugalią, a za oceanem szóste trafienie dla Chicago Fire zanotował Robert Lewandowski. Polak zremisowanym 4-4 w wyjazdowym meczu z Toronto zaliczył także asystę, a w środę w nocy w MLS hitowe starcie Lewandowskiego z Messim. Chicago Fire zagra z Interem Miami. Na koniec jeszcze piłka nożna. W odmianie sześcioosobowej reprezentacja Polski w Soka nie obroni tytułu Mistrzów Świata. Biało-czerwoni przegrali po golu straconym w doliczonym czasie meczu 2-3 z Niemcami. W półfinale Mundialu nasza kadra dziś w niemieckim Essen o 16:15 zagra o brązowy medal Mistrzostw Świata z Chorwacją.
3: Niedzielne przedpołudnie z RMF24. Czy Rosja ogłosi kolejną dużą mobilizację? Na to pytanie poszukamy odpowiedzi już za chwilę. W tej godzinie przeniesiemy się także na Mazury i opowiemy o tym, jakie są zalety wrześniowego żeglowania. To i jeszcze więcej w radiu RMF24. Kuba Śliwiński, bądźcie z nami.

0: Słuchacie radia RMF24. Młodzi Rosjanie w wieku poborowym są skrupulatni i kontrolowani, kiedy chcą opuścić kraj. Części z nich odmówiono wyjazdu. To tylko podsyca spekulacje o mobilizacji, którą Putin może przeprowadzić w nadchodzących tygodniach. Kiedy? Nie wiadomo, ale często można usłyszeć, że po wyborach parlamentarnych, które odbędą się w drugiej połowie września. O tym wszystkim mówił w przeglądzie zagranicznym dr Adam Eberhardt ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiał z nim Andrzej Kochut.
1: Jak to jest z tą mobilizacją i przesuwaniem jej na okres po wyborach? Władimir Putin martwi się o swoje sondaże?
2: No, wybory to jest, tak bym powiedział, duże słowo dla wydarzenia jednak politycznie średnio istotnego. Oczywiście wiadomo,
1: stąd że moje pytanie,
2: reżim,
1: dlaczego Putin się przejmuje?
2: No właśnie. Każdy reżim autorytarny, czy nawet neototalitarny, on stara się oczywiście uwiarygadniać, budować swoją legitymizację poprzez proces wyborczy. Też oczywiście jest pewna obawa, że wybory mogą stanowić zapalnik dla protestów społecznych. Więc lepiej oczywiście je przejść w miarę suchą nogą, pozostawiając oczywiście na boku tę kwestię wyborów jako nie będących wyborami, bo przecież oczywiście żadnej tam alternatywy, żadnych tam sił opozycyjnych wobec Putina nie dopuszczono. Natomiast no, problem rzeczywiście jest z tym, jak poradzić sobie na froncie, jak pokonać Ukrainę. No i myślę, że coraz więcej jest głosów wewnątrz rosyjskiej elity, które doradzają Putinowi, żeby jednak zwiększyć siłę żywą, aby rzeczywiście wykorzystując również jak gdyby słabości różne ukraińskie dokonać jakiejś częściowej mobilizacji, wziąć dodatkowych, nie wiem, 200-300 tysięcy żołnierzy, otworzyć dodatkowe linie frontu i w ten sposób osłabić potencjał obronny Ukrainy. Czy się na to zdecydują, czy nie, trudno powiedzieć, no bo wiemy oczywiście, że taka przymusowa mobilizacja, ona może wywoływać negatywne nastroje w społeczeństwie. Do tej pory walczą jednak żołnierze kontraktowi. Ci, którzy zdecydowali się za wielkie pieniądze podpisać kontrakt, sami sobie są winni i sami, jak gdyby jest takie przekonanie, że sami sobie ten los gotowali, prawda?
0: Doktor Adam Eberhardt mówił również o tym, czy Władimir Putin może zdecydować się na atak na NATO.
2: Putin stoi przed dylematem, jak poradzić sobie z sytuacji konfliktu, którego nie umie zakończyć, którego nie umie wygrać, a którego nie może też przegrać, pamiętajmy. Nie może przegrać dlatego, no bo to stał się taki konflikt fundamentalny dla niego. Nie da się przekonać społeczeństwa, że to była wojna o nic, prawda? To
1: jest właśnie. Czyli jeśli Putin przedawana... ten konflikt przegra, to zostanie przegoniony, krótko mówiąc.
2: No, załóżmy dla uproszczenia, że tak. No nie wiemy, co się wydarzy, ale załóżmy, że wtedy jak gdyby skala ryzyk dla niego wzrośnie w sposób olbrzymi. Natomiast ja nawet bym może zaryzykował hipotezę, że on się powiąza już z tą wojną w taki sposób, że on nie tylko nie może jej przegrać, że on wręcz nie może również jej zakończyć. To jest pewien paradoks, prawda? To znaczy musi, nawet jeżeli by osiągnął sukces na Ukrainie, to też nie może zrolować gospodarki wojennej do trybu pokojowego. Nie może na nowo tych setek tysięcy żołnierzy zdeprawowanych wojną i z poczuciem tego, że są bohaterami Rosji i mogą wszystko, nie może ich z powrotem też jak gdyby zwrócić do cywila, no bo to generuje pewne niebezpieczeństwa.
1: Więc ale przepraszam, jeżeli mogę ci przerwać, bo to mnie bardzo zainteresowało. Jeśli uznać, że ta hipoteza jest prawdziwa i Putin musi ze względów egzystencjalnych, przynajmniej egzystencji swojej władzy, kontynuować ten konflikt w nieskończoność, to przeczy tej teorii, którą często można spotkać, że on zbiera się teraz do jakiegoś przyspieszenia, do jakiegoś właśnie ataku na państwa NATO, albo jakiegoś mocniejszego uderzenia na Ukrainie, które wreszcie przełamałoby ten impas, w którym tkwi od kilku lat.
2: Bo to są dwie rzeczy. Rzeczywiście on chce wojnę przeciwko Ukrainie wygrać, no bo to jest podstawowe. Natomiast nawet jak wygra wojnę przeciwko Ukrainie w takim hipotetycznym założeniu, to nadal nie należy się spodziewać, że Rosja wróci do starego trybu pokojowego, ponieważ no pewien, tak gdyby, to już jest republika wojenna, prawda? To już, to jak gdyby tutaj to jest już ta Sparta, oni nie są w stanie na nowo wprowadzić agendy, nie wiem, modernizacyjnej współpracy z Zachodem i w ogóle. ogóle. On będzie utrzymywał wojnę, jeżeli nie wojnę w wymiarze fizycznym, no to taką wojnę psychologiczną z Zachodem, który jest sprzedawany jako główny wróg. No, Rosjanom się przekonuje się Rosjan, że tak naprawdę wojnę przeciwko Ukrainie to by w 3 dni można było wygrać, ale my walczymy 5. rok, no bo to jest wojna nie przeciwko Ukrainie, to jest wojna przeciwko Stanom Zjednoczonym, przeciwko całemu kolektywnemu Zachodowi i tak dalej, prawda? Więc jak gdyby kłopot jest taki, że ten konflikt został sformatowany jako egzystencjalny konflikt dla Rosji, prowadzony przeciwko całemu Zachodowi. I to prowadzi mnie do odpowiedzi na twoje pytanie. Znaczy, w tym sensie należy się spodziewać, z powodu pewnej spójności narracji z działaniami, należy się spodziewać, że władze rosyjskie będą musiały zaostrzać napięcia z państwami zachodnimi.
0: Mówił dr Adam Eberhardt ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Słuchacie radia RMF24. Znajdziecie nas w internecie na rmf24.pl, na platformie RMF On oraz we Wrocławiu na częstotliwości 95.1.

0: Hit Snap.
1: W radiu RMF24 zaglądamy teraz do naszej żółto-niebieskiej wioski żeglarskiej w Mikołajkach. Nasz reporter Piotr Bułakowski pytał żeglarzy o zalety wrześniowego żeglowania.
2: W tym roku wrzesień jest ładniejszy niż lipiec. Wiadomo, że na żagle niezależnie czy jedzie się w maju, czy jedzie się we wrześniu, bierze się te same rzeczy. Tak, i czy się jedzie na jeden dzień, czy na tydzień, też bierzemy te same rzeczy, więc trzeba się przygotować przede wszystkim, wziąć ciepłe rzeczy, rzeczy przeciwdeszczowe, bo jak mówią żeglarze, nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania.
3: A we wrześniu te warunki do żeglowania są lepsze? Tak równiej wieje albo silniej?
2: Nie powiedziałabym. Raczej jest spokojnie, jest mniej żeglarzy, jest więcej miejsca w porcie, więc jeżeli ktoś nie ma doświadczenia i nie chce od razu konfrontować się z trudnymi warunkami, ciasnymi portami i poszukuje ciszy i spokoju, zdecydowanie polecam wrzesień.
3: Faktycznie w portach jest więcej takich prawdziwych żeglarzy, którzy doceniają właśnie ten spokój, to jeszcze takie tradycje żeglarskie.
2: Niestety jest ich coraz mniej. Jest ich coraz mniej, teraz jest dużo zabawy, coraz mniej jachtów, coraz więcej jachtów motorowych.
3: A podnoszenie ręki jeszcze jako pozdrowienie na szlaku jest jeszcze, czy tak już niechętnie?
2: Jest. To akurat zostało.
3: Skąd jesteście?
4: Mieszana załoga z Kołobrzegu i Częstochowy.
3: Dlaczego właśnie żagle we wrześniu?
4: Pierwszy raz ćwiczymy to, pierwszy raz jesteśmy i do tej pory było bardzo fajnie. Nawet lepiej nam się żeglowało i wieczniej, i pogodowo niż można powiedzieć w sezonie. Także początek września był bardzo dobry na Mazurach.
3: Fajnie, że jest mniejszy ruch zarówno na wodzie, jak i w portach?
4: Zdecydowanie. Nie ma kolejek do toalet, nie ma kolejek do stacji benzynowej, w kanale jesteśmy sami.
1: I warto też dodać, że w porównaniu do lipca czy też sierpnia, we wrześniu ceny za czarter jachtów czy łodzi motorowych są już niższe.
5: RMF 24.
6: Reklama.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
11: O Boże, co wyście tu zrobili?
12: Czy możemy zwolnić go?
13: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
12: Michel, ty jesteś już mój asystent.
10: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
14: Powrót do codziennych rytuałów może być przyjemny. Delikatne szczoteczki, przyjemne smaki past i zdrowy uśmiech dziecka. We wrześniu kup 2 produkty CuraProx dla dzieci i odbierz prezent niespodziankę. Sprawdź na curaprox.pl.
15: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
18: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Po reklamie.
5: Tu Radio RMF 24.

To jest przedpołudniowy program w radiu RMF 24. 5 lotnisk w Indonezji, w tym główny port lotniczy w Dżakarcie, zawiesiło działalność z powodu chmury pyłu po erupcji wulkanu Anak Krakatau, poinformowało indonezyjskie Ministerstwo Transportu. W związku z tym odwołano ponad 200 lotów, w tym kilkadziesiąt lotów międzynarodowych. Tysiącom podróżnym oczekującym w portach lotniczych zapewniono posiłki, napoje oraz transport autobusowy do hoteli, informują władze. Do samej erupcji doszło w piątek. Według danych indonezyjskiej agencji meteorologicznej słup pyłu osiągnął wysokość nawet 6 km po stronie wyspy Jawa oraz do 15 km po stronie Sumatry. W reakcji na opad popiołu władze podjęły decyzję o odwołaniu zajęć w części szkół. Lokalni rybacy powstrzymali się od wypływania w morze. W celu szybszego oczyszczenia atmosfery z pyłu Państwowa Agencja do Spraw Łagodzenia Skutków Katastrof zapowiedziała przeprowadzenie operacji tak zwanego zasiewu chmur. Polega to na tym, że specjalne samoloty mają rozpylić w powietrzu substancję, która ma spowodować opady. Władze tego kraju mają nadzieję, że kiedy spadnie deszcz, rozproszy on pył wulkaniczny. To jest radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: od lat.
1: To jest radio RMF24. Słuchajcie nas w internecie na rmf24.pl, na platformie RMF On, we Wrocławiu na częstotliwości 95,1 FM oraz w systemie DAB+. A u nas, jak zawsze, jeszcze więcej informacji. Na drodze do Morskiego Oka od 1 września trwa pilotażowy model transportu wozami konnymi. Zamiast 7 km konie ciągnące wozy z turystami pokonują około 3 km do wodogrzmotów Mickiewicza, a dalej turyści muszą już iść na własnych nogach. Nasz reporter Maciej Pałachicki wybrał się na tę trasę, by sprawdzić, jak to wszystko funkcjonuje.
2: No jak się sprawdza ten pilotaż? Tak po tygodniu to możecie coś podsumować pewnie.
3: No podsumowanie jest takie, że jazdy nie ma. Turysty w pierwszy dzień troszeczkę były, bo jeszcze wszyscy nie wiedzieli, no to trochę tych gości było. Wywieźliśmy, byli zdezorientowani. Wycieczki się wracają z wodogrzmotów, po prostu, bo za daleko. Teraz widzimy tak, że ten turysta, który jeździł wozami, to on w ogóle nie przyjeżdża tu. Nie ma ich, nie ma tych turystów takich poważniejszych, czy zagranicznych. Zmienili po prostu lokalizację, nie przyjeżdżają do Morskiego Oka.
2: A to o ile wam spadły te przewozy?
3: No na pewno gdzieś o połowę.
4: To mi się wydaje, że to przez konie po prostu, żeby dłużej nie męczyć tych koni po prostu. Dlatego skrócili trasę.
5: No tak, dla zdrowych ludzi to może nie jest kłopot, ale liczmy się z tym, że są starsi lub niepełnosprawni. Także uważam, że jednak ta trasa powinna być wydłużona, a nie skrócona do minimum. Ale jak pan zobaczy naokoło, tych młodych osób za wiele nie ma. Większość jest starszych, a jeszcze weźmy pod uwagę, są rodzice z małymi dziećmi. No, dlatego jest to dla mnie chory pomysł, żeby była taka naprawdę minimalna trasa, którą można pokonać za pomocą właśnie tych koników.
6: Tą stronę się bardzo sprawdza, bo dużo ludzi jedzie z powrotem. No, przyjechała nas szóstka osób, więc no... Tak nie do końca.
2: Czy ludzie nie są zaskoczeni, że muszą potem jeszcze te 4 km jednak...
6: Trzy
2: przejść, tak? Na własnych nogach.
6: No, zmęczenie daje o sobie znać, ale myślę, że no to jest dobry pomysł, no bo szkoda koni pod górę. Z górki może nie wiem jak jest, ale jak patrzę na te zwierzątka, to bardzo mi szkoda, że one muszą tak ciężko pracować na ten worek obroku.
2: A może konie przynajmniej zadowolone?
3: Zdecydowanie za mało ruchu, mało. On dopiero wychodzi na wodogrzmoty, on jest rozgrzany, a tu trzeba stawać. One dopiero chcą iść, a tu stop. No bo one chcą iść, no chcą i to jest niedobre.
2: Widzę, że biją nawet kopytami.
3: Tak jest, stukają, grzebią, tam w górze też wygrzebują dziury, szukają po prostu sobie zajęcia.
1: Nasz reporter Maciej Pałachicki rozmawiał z prezesem Stowarzyszenia Przewoźników do Morskiego Oka Andrzejem Mąką, a także turystami jeżdżącymi wozami. Tu radio RMF24. Jeszcze więcej informacji w najnowszych faktach, punktualnie o godzinie 11:00.

0: Ogłoszenie.
1: Wykład otwarty w radiu RMF 24.
2: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
1: Już w niedzielę po 18:00.
2: A już w tym tygodniu porozmawiamy o tym, w jaki sposób się uczymy oraz co i dlaczego nasze dzieci myślą o szkole. Moim gościem będzie pedagog profesor Ewa Domagała-Zyśk.
1: Wykład otwarty w radiu RMF 24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF 24.
3: Reklama.
4: Marian,
5: a
4: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo. No.

0: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
1: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
2: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Natalia Rybicka, Grzegorz Małecki, Marcin Hycna, Grzegorz Damiński, Kinga Price. Każdy ma coś do ukrycia. Każdy prowadzi własną grę. A jeden fałszywy ruch może kosztować wszystko. Gra z cieniem. Wraca świat, w którym nikomu nie można ufać. Oglądaj drugi sezon już dziś o 20:25 w TVP1.
4: Powrót do codziennych rytuałów może być przyjemny. Delikatne szczoteczki, przyjemne smaki past i zdrowy uśmiech dziecka. We wrześniu kup 2 produkty CuraProx dla dzieci i odbierz prezent niespodziankę. Sprawdź na curaprox.pl.
5: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Smaki regionu, lokalne tradycje, muzyka i dobra zabawa. Już 12 września zapraszamy na Dzień Marki Lokalnej Dobra Widawa. Czekają na Was lokalni producenci i twórcy, degustacje, warsztaty, pokazy, a na scenie zespół folkowy Koper i Bierutowianie PiS. Widzimy się od godziny 13 w gościńcu pod Zającem w Ostrowinie. Dobra Widawa. Poznaj naturalne, kulturowe bogactwo naszego regionu. Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach programu Aktywna Wieś.
8: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: O reklamie. Reklamie.
10: Zbliża się godzina 11. Czas na fakty w RMF FM z Marleną Chudzio.
11: Roman Rzet został doprowadzony do katowickiej prokuratury. To ostatni zatrzymany w sprawie zonda Krypto. Powiemy o niepokojącym rekordzie tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Chodzi o liczbę osób, którym toprowcy pomogli w te wakacje. W Krakowie dziś ciepło, piękne słońce, idealny czas, by pobiegać. Uczestnicy Poland Business Run mają mu też inne ważne powody. Roman Rzet jest już w prokuraturze w Katowicach. Wczoraj były wspólnik Sylwestra Suszka został zatrzymany w województwie śląskim w związku ze śledztwem w sprawie afery zonda Krypto. Służby zabezpieczyły m.in. dokumentację związaną z giełdą. Według prokuratury krajowej do zatrzymania doszło w związku z obawą ucieczki. W połowie ubiegłego tygodnia policja zatrzymała 3 osoby. To mężczyzna i 2 kobiety. Wszyscy usłyszeli zarzuty i trafili do aresztu. W ramach śledztwa aresztowany został też prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz. Polska popiera pomysł utworzenia poza Unią Europejską ośrodków, do których trafiać mają migranci nie mający prawa do pobytu w Unii. Nie zamierza jednak uczestniczyć w ich tworzeniu. Jak powiedział brukselskiej korespondentce RMF FM Maciej Duszczyk, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, nasz kraj czeka na konkretne propozycje. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą, jakie są polskie argumenty?
12: Polska ma przede wszystkim pragmatyczne podejście, popiera inicjatywę, ale nie chce się angażować w tworzenie infrastruktury, z której sama nie zamierza korzystać. Polska ma inną sytuację migracyjną niż Niemcy, Austria, Holandia, Dania czy Grecja, które w piątek zdecydowały o tworzeniu takich ośrodków już od przyszłego roku. To właśnie te państwa mają dużą liczbę osób, które po odmowie azylu pozostają na ich terytorium i których powrót jest trudny. Dla Polski ważniejsze jest uszczelnienie granicy i uzyskanie na poziomie Unii możliwości czasowego ograniczania prawa do składania wniosków o ochronę międzynarodową.
11: Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ma za sobą rekordowe wakacje. Jeszcze nigdy topr nie ratował w ciągu 2 miesięcy ponad 550 osób. Jak mówi ratownik Grzegorz Kubicki, nowoczesna technologia ma coraz większe znaczenie w udzielaniu pomocy w górach.
13: Wykorzystywanie dronów w różnych działaniach bardzo nam pomaga i faktycznie braliśmy udział w takich nietypowych działaniach, właśnie jak ten pożar tego drzewa, czy też właśnie dostarczenie AED do nagłego zatrzymania krążenia na szlaku. I to na pewno będzie ewoluowało. Cały czas tutaj staramy się trzymać rękę na pulsie, testujemy nowe technologie i bardzo one są na pewno pomocne. No i będziemy je oczywiście wykorzystywać w przyszłości. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę na ilość osób ratowanych z użyciem śmigłowca. No wiemy, że ten nasz śmigłowiec już jest prawie na emeryturze, a jednak te działania, gdzie śmigłowiec jest potrzebny, wzrosły o 80% w tym roku w stosunku do zeszłego.
11: W wakacje aż 156 osób ratowanych było z udziałem śmigłowca.
14: To dzieje się teraz.
11: Kilka tysięcy biegaczy opanowało dziś krakowskie Błonia. Trwa tam wielki finał tegorocznego Poland Business Run. Pięcioosobowe sztafety reprezentujące firmy i instytucje walczą ze sobą w szczytnym celu. Na linii startu niezmiennie nasz wóz satelitarny i reporter Paweł Konieczny.
15: Zgadza się, kłaniam się ponownie.
11: Dzień dobry, Pawle. Najszybsi są już na mecie.
15: No tak, ekipa Adam Czerwiński Team potrzebowała godziny, 5,5 minuty, by w pięcioosobowym składzie pokonać trasę. Strefa zmian obecnie nadal jednak pęka w szwach, bo kolejni uczestnicy ruszają do biegowej rywalizacji. A ci, którzy zawody ukończyli, wspominają.
16: Bardzo fajny bieg, bardzo fajna trasa i pogoda dopisała.
17: Pierwszy raz dla mnie, pierwszy raz biegłem, więc zupełnie coś nowego dla mnie. Trzeba było się trochę przygotować, żeby nie było w topy. Przy okazji też warto pomagać, to też najważniejsze.
18: To jest tutaj cel główny, warto pomagać i warto brać udział w takich inicjatywach.
15: I ten aspekt pomagania osobom z niepełnosprawnościami jest niezwykle ważny w Poland Business Run. O 12.30

0: Słuchacie niedzielnego, przedpołudniowego programu w radiu RMF24. Prezydent Argentyny Javier Milei zapowiedział zaostrzenie polityki wobec Falklandów, w tym nałożenie sankcji na zagraniczne firmy prowadzące poszukiwania i wydobycie ropy naftowej w rejonie archipelagu, o którego suwerenność Argentyna spiera się z Wielką Brytanią, podał portal El Destape. Zdaniem argentyńskiej głowy państwa, cytuję, wiatry zmian na świecie sprzyjają przejęciu wysp przez rząd w Buenos Aires. Jak odpowiedział mu minister obrony Wielkiej Brytanii Wes Streetin, Falklandy są brytyjskie. O tej sytuacji porozmawiam z moim gościem, którym jest pan Tomasz Surdel, dziennikarz, podróżnik, znawca Ameryki Łacińskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Zacznijmy może od przypomnienia, co to są Falklandy i gdzie się znajdują?
1: Oj, Falklandy to jest kilka wysep, które się znajdują na południowym Atlantyku, które od 1833 roku są, Brytyjczycy uważają za swoje, i które od 1833 roku mają, zostały skolonizowane, czyli przewieziono tam ludzi, którzy zamieszkali tam, i od tamtego czasu nieprzerwanie brytyjscy kolonizatorzy lub ich następcy mieszkają tam. I jakby nikt tego nie poddawał wątpliwość, że to jest brytyjskie do czasu 1982 roku, kiedy Argentyna, która wtedy była rządzona przez wojskową juntę i zmagała się z bardzo dużymi problemami wewnętrznymi, i generałowie wymyślili, bo to jakby jest stara prawda, że nic tak nie jednoczy obywateli jak wojna, i oni stwierdzili, że sobie zajmą Falklandy, wychodząc z założenia, tak jakby było założenie generałów, że po prostu Brytyjczykom nie będzie się opłacać, nie będą chcieli, nie ruszą palcem w sprawie wysp, które się znajdują zupełnie po przeciwnej stronie jakby półkuli. I oni rzeczywiście wysłali żołnierzy i argentyńscy żołnierze zajęli Falklandy, no ale tu się pomylili Argentyńczycy, jednak Brytyjczycy uznali, że jednak nie, nikt im nie będzie zabierał ich wysp, i wysłali odpowiedź. Falklandy, czyli Malwiny, bo po hiszpańsku mówi się na to Malwiny, a Argentyńczycy mówią na to Malwiny. Malwiny były argentyńskie przez dokładnie 74 dni. I potem była wojna o Falklandy, Malwiny, która się skończyła dość sromotną porażką argentyńską. No i od tego czasu jest to kość niezgodna.

0: wodnym pomiędzy oboma państwami. W Argentynie to jest coś, co rzeczywiście jednoczy Argentyńczyków i wszyscy Argentyńczycy uważają, że Malwiny są argentyńskie. Brytyjczycy uważają, że Falklandy są brytyjskie. I to różne miało, jakby takie były różne momenty w tym takim konflikcie. Na przykład był taki moment w latach 80. jakby po wojnie, bo Argentyńczycy zaczęli, jak się weźmie paszport argentyński, to na tylnej okładce paszportu argentyńskiego jest mapa Argentyny. I oczywiście na tej mapie Argentyny i bardzo wyraźnie są zaznaczone dwie wysepki, czyli Malwiny, czyli Falklandy. I był taki okres, że jak Argentyńczycy jechali do Wielkiej Brytanii, to straż, jakby pogranicznicy na lotniskach, bo to najczęściej brali żyletkę i wyskrobywali te Falklandy, te Malwiny, wyskrobywali im ze strony paszportu ostatniej. Więc to czasami było śmieszne, czasami było, ale jakby generalnie jest to kość niezgody. I nie było żadnej, jakby nie ma żadnej siły politycznej od prawa do lewa w Argentynie, która by uznawała, że nie, że to są Malwiny, to są Falklandy, jest to brytyjskie. Jakby to jest, łączy wszystkie absolutnie możliwe ugrupowania argentyńskie, to jest to stwierdzenie, że Malwiny są argentyńskie. No ale to jest takie, jakby do tej pory było to po prostu rozmawianie o
1: tym. Właśnie, panie Tomku, dlatego pozwolę sobie wejść w słowo, bo pojawia się to pytanie, dlaczego Javier Milei mówi o tym właśnie teraz? No i przede wszystkim pojawia się również to nadrzędne pytanie, czy znów może dojść do wojny?
0: Nie, no jakby do wojny to raczej na 99% nie dojdzie. Dlaczego w ogóle, skąd się pojawił ten problem? To jest jakby, zaczęło się w sumie od Amerykanie wywołali trochę ten problem, bo Amerykanie, administracja amerykańska kilkanaście tygodni temu jeden z portali amerykańskich opublikował jakiś taki wewnętrzny mail z departamentu, gdzieś wymiana maili między departamentem wewnątrz Departamentu Stanu, że Stany Zjednoczone muszą jakby ponownie rozważyć swoje stanowisko wobec Falklandów. Amerykańskie stanowisko jest takie neutralne, jak w większości państw, ale de facto przyjmują, że to jest brytyjskie. Oni nawet pomagali troszeczkę logistycznie w czasie wojny Brytyjczykom, dostarczając im pocisków w trakcie działań wojennych. I nigdy Amerykanie nie powiedzieli, że to jakby słownie, że to jest argentyńskie, ale de facto jakby to akceptują. I naraz takie pojawiło się, zostało opublikowane takie zdanie i jakby to też trzeba jakby umiejscowić, dlaczego się pojawiło takie zdanie. To nie jest dlatego, że naraz prezydentowi Trumpowi się stwierdził, że nie, no trzeba dać Falklandy Argentyńczykom, bo Milei to mój wielki przyjaciel, bo rzeczywiście panowie bardzo się lubią i zawsze mówią o sobie w samych superlatywach. Nie, to jakby była odpowiedź na to, co się wydarzyło z działaniami wojennymi w Zatoce Perskiej, czyli z atakiem na Iran, kiedy państwa europejskie, Unia Europejska, ale także Wielka Brytania, ku bardzo wielkiemu zawodowi i rolowi amerykańskiemu, powiedziały Wielka Brytania też, że nie będą się angażować w te działania wojenne brytyjskie i to bardzo zabolało w Waszyngtonie. I Waszyngton postanowił pokazać właśnie w ten sposób, że okej, no wy nie chcecie nam pomóc, to dlaczego my mamy wam pomagać? No i wtedy się pojawił ten przeciek i ten mail z tą taką informacją, że Amerykanie będą, muszą się po prostu zastanowić ponownie, co z sprawą Falklandów, że ta pozycja amerykańska może się zmienić. No i to doskonale wykorzystał właśnie Javier Milei, któremu spadają bardzo w ostatnich miesiącach słówki poparcia, a w przyszłym roku są kolejne wybory prezydenckie i on będzie się starał o reelekcję. I on postanowił po prostu skoczyć na to i powiedział, że zobaczcie, taki był mail, Amerykanie rozważają zmianę swojego stanowiska, wieją wiatry zmiany i Malwiny są argentyńskie i będą jeszcze bardziej argentyńskie. Co było dość zaskakujące, ponieważ on w ogóle miał w swojej historii, jakby na samym początku swojego mandatu, kilka takich wypowiedzi, które bardzo zbulwersowały Argentyńczyków, bo on powiedział, to było tak zupełnie na samym początku jego prezydentury, że jego politykiem, którego on najbardziej podziwia i w historii, jednym z w ogóle, prawdopodobnie to był najwybitniejszy polityk w ogóle w historii współczesnego świata, to była Margaret Thatcher. A Margaret Thatcher stała właśnie na czele rządu, który prowadził wojnę przeciwko Argentynie. I się w Argentynie wtedy po tej wypowiedzi Milleya zrobiła olbrzymia taka awantura, jak prezydent Argentyny może takich rzeczy mówić. On jeszcze do tego wszystkiego się zaczął tłumaczyć, mówi, że jakby nie podważa tego, że Malwiny są argentyńskie, ale on gdyby był Margaret Thatcher, to by postąpił tak, jak ona postąpiła, bo każdy by tak postąpił przywódca i on bardzo ją podziwia. Czyli nie wycofał się nawet z tego. I w tej chwili, widząc, że mu te słupki bardzo spadają i ponad 60% Argentyńczyków według ostatnich sondaży jest niezadowolonych już w tej chwili ze swojego prezydenta, no to trzeba jakoś te trendy odwrócić i postanowił uderzyć w ten taki bardzo tą patriotyczną żyłkę i powiedzieć, no dobrze, Malwiny są argentyńskie i zrobimy wszystko, aby były jeszcze bardziej argentyńskie. Tylko co Argentyna może zrobić? No to jest takie bardzo duże pytanie, które trzeba sobie postawić. No powiedziała rzeczywiście, że będzie wprowadzać sankcje wobec firm, które będą wydobywać ropę naftową na terenie z morza wokół wysp, bo tam jest taka też sytuacja, że generalnie według prawa międzynarodowego jest ta taka wyłączna strefa ekonomiczna, wobec, która się rozpościera, jeżeli mnie pamięć nie myli, na 200 mil morskich od wybrzeży. I to też się Brytyjczycy liczą to na 200 mil morskich od Falklandów. Argentyńczycy od swoich wysp liczą też te 200 mil morskich jako swoją własną i tam te strefy się nachodzą. Ta brytyjska się nachodzi z tą argentyńską i oni tego do końca nigdy nie wytłumaczyli i tam rzeczywiście jest ta kość niezgody. W związku z tym Argentyńczycy twierdzą, że jeżeli ktoś tam zacznie pompować ropę, to będzie pompował ropę argentyńską, więc taka jest jakby ich pozycja. No ale...
1: Panie Tomku, oczywiście my będziemy cały czas śledzili tę sytuację, ale pozwoli pan, że na moment zatrzymam się przy tych liczbach, które pan podał, no bo właśnie, no powiedział pan, że 99% do tej wojny nie dojdzie, no ale jednak pozostaje nam ten 1% i pytanie, co z tym 1%? Czy taki wariant być może no jednak będzie miał miejsce i gdyby pan mógł ocenić w takiej skali od 1 do 10 prawdopodobieństwo eskalacji tego konfliktu, no gdzie byśmy to wszystko umieścili?
0: Nie, no to naprawdę to wszystko jest na wewnętrzne, póki co wygląda to na wewnętrzne jakby potrzeby Argentyny, na polityki wewnętrznej. 1%, no bo to wiadomo, no nigdy nie ma w 100% pewności, no to więc trzeba sobie zostawić taki maleńki margines, ale jakby w tej chwili musiał, nie wiem, kłaść pieniądze jakieś na to i robić zakłady, to zdecydowanie, że nie będzie tej wojny. Między innymi dlatego z takiego bardzo prostego jakby rachunku, jakby spojrzymy na siły zbrojne obu państw, no to Argentyńczycy nie mają najmniejszych szans po prostu, jakby na papierze nie mają najmniejszych szans, bo jakby stopień wyposażenia nowoczesności siły ognia obu tych państw jest jakby olbrzymia przepaść między nimi jest i jakby Argentyńczycy nie mogą teraz już zakładać, że te wyspy znajdują się bardzo daleko, w związku z tym Brytyjczycy nie kiwną palcem, żeby cokolwiek zrobić, bo już raz kiwnęli. Przelana została brytyjska krew, to Brytyjczycy też bardzo, politycy brytyjscy bardzo często powtarzają, że w 1982 roku jednak została przelana brytyjska krew w czasie tej wojny. W związku z tym jakby sprawa no nie podlega dyskusji. Absolutnie Falklandy są brytyjskie i pozostaną brytyjskie. No a Argentyna co? No, będzie opowiadał Milley w najbliższym czasie pewnie jeszcze kilkakrotnie takie rzeczy. Ale co on tam zrobi? Co, wyśle jakiś okręt patrolowy, który postanowi zająć ten brytyjski garnizon i wywoła konflikt z państwem NATO? No raczej to nie jest prawdopodobne. No, zostawiamy ten mały procent, bo jednak no, w polityce zdarzają się rzeczy, które się wydawały nieprawdopodobne, ale mimo wszystko tutaj byłbym raczej spokojny. Może będą jakieś rzeczywiście próby, próbowania jakichś takich ogłaszania sankcji na jakieś tam, nie wiem, na przykład linie lotnicze, które latają, chilijskie linie lotnicze, które jakby mają jedyne połączenie regularne z Ameryki Południowej z Falklandami, to może tam będą próbowali uderzyć, chociaż też to wydaje się jednak mimo wszystko mało prawdopodobne. Milley w sumie gra bardzo bezpiecznie, bo on powiedział, że on wprowadzi sankcje wobec tych firm, a to są dwie firmy, jedna brytyjska, druga izraelska, i żadna z tych firm nie prowadzi żadnych działań, nie jest obecna w Argentynie, w związku z tym nie za bardzo wiadomo, jakby te sankcje wobec tych firm mogły wyglądać.
1: I tutaj stawiamy kropkę. Dziennikarz, podróżnik, znawca Ameryki Łacińskiej, pan Tomasz Surdel był razem z nami w radiu RMF 24 w to niedzielne przedpołudnie. Bardzo dziękujemy.

0: Słuchacie przedpołudniowego programu w radiu RMF24. Pierwsza dama Marta Nawrocka w ramach wizyty w Austrii bierze dzisiaj udział w uroczystościach 343. rocznicy odsieczy wiedeńskiej oraz 43. rocznicy obecności papieża Jana Pawła II na wzgórzu Kalenberg. Małżonce prezydenta Karola Nawrockiego podczas wizyty w Austrii towarzyszą szef gabinetu głowy państwa Paweł Szefernaker oraz prezydencki doradca Jan Józef Kasprzyk. Podkreślił on w rozmowie z dziennikarzami, że bitwa pod Wiedniem była starciem, od którego wyniku zależały losy cywilizacji europejskiej, ponieważ w jej wyniku wojska Jana III Sobieskiego ruszające z Kalenbergu pokonały potęgę turecką. Zauważył, że uroczystości w tym miejscu mają charakter podwójny, ponieważ świętowane jest także otwarcie kościoła świętego Józefa po kapitalnym remoncie. Jak podkreśla kancelaria prezydenta, te uroczystości będą także okazją do spotkań pierwszej damy z austriacką Polonią. A tymczasem na Jasnej Górze w Częstochowie o godzinie 11 rozpoczęła się msza święta dożynkowa. Bierze w niej udział prezydent Karol Nawrocki. Głowa państwa ma zabrać głos podczas tego wydarzenia. Tu Radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji.
1: Radio RMF24.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Proces w sądzie, problem z umową albo sprawa karna. Czas odzyskać kontrolę i prawny spokój. Sprawdź szukajradcy.pl. Radcowie wrocławscy. Skuteczna pomoc wtedy, gdy jej potrzebujesz. Szukajradcy.pl.
7: 12 i 13 września zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
8: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
9: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
10: Zapraszamy na dnie otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
11: Powrót do codziennych rytuałów może być przyjemny. Delikatne szczoteczki, przyjemne smaki past i

0: Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
1: Po reklamie.
2: Tu Radio RMF 24.

0: To jest radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Polska chce, by Unia Europejska przyjęła jej interpretację przepisów dotyczących ochrony międzynarodowej. Chodzi o osoby, które nielegalnie przekraczają granice w zorganizowanych grupach. Nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginią rozmawiała o tym z wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji Maciejem Duszczykiem. I na linii właśnie nasza dziennikarka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginią. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Kasiu, wyjaśnij bardziej szczegółowo, o co konkretnie zabiega Polska.
1: Nie chodzi tutaj o zmianę prawa, ale o odpowiednią interpretację artykułu 33 punkt 2 konwencji genewskiej. Jak wyjaśnił mi minister, chodzi o to, że przepis ten mówi, że z ochrony przed wydaleniem lub zawróceniem z granicy nie może korzystać osoba, która stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. I Polska chce, by ten przepis można było stosować także wobec osób, które w sposób zorganizowany i agresywny forsują granicę. W praktyce chodzi o to, by w takich sytuacjach można było odmówić ochrony międzynarodowej, czyli prawa do azylu, osobom, które właśnie siłą próbują przedostać się na terytorium Unii. Polska chce, by takie podejście można było stosować w całej Unii i powołuje się na swoje doświadczenie z granicą białoruską i na wprowadzony właśnie taki czasowy zakaz możliwości ochrony międzynarodowej.
0: Kasiu, a czy są na to szanse, żeby Unia zajęła właśnie takie stanowisko?
1: Szanse oczywiście są, ale nie będzie to taka łatwa sprawa. Polska nie jest w tej sprawie jednak całkowicie osamotniona. Tak jak mówiłam, po tych wydarzeniach w Ceucie państwa Unii zgodziły się, że trzeba wzmacniać ochronę zewnętrzną granic i przyspieszać powroty. Zresztą niedawno odbyło się spotkanie 5 państw, które chcą stworzyć takie obozy poza granicami Unii dla tych migrantów, którym te prawa azylowe się nie należą, czyli nie mogą otrzymać tej ochrony międzynarodowej. Natomiast właśnie wówczas, gdy była cała ta sprawa w Ceucie, zaraz po tych wydarzeniach, także 22 kraje, w tym Polska, Donald Tusk, podpisały taki list, w którym mówiły wprost, że nielegalne przekroczenie granicy nie może oznaczać legalnego pobytu. Polska chce iść o krok dalej, proponuje rozwiązanie, które jest wprost wzorowane na doświadczeniu z granicy z Białorusią. Po prostu chodzi o to, żeby w sytuacji zorganizowanego, masowego forsowania granicy można było na terenie Unii, w jakimkolwiek kraju Unii, zgodnie z prawem unijnym, ograniczać możliwość składania wniosków o azyl. Natomiast pewnym problemem może być to, że prawo unijne, prawo azylowe bardzo chroni ten dostęp do procedury azylowej, czyli trzeba by było przekonać te kraje, zwłaszcza takie kraje, które bardzo mocno opowiadają się za prawami człowieka. Polska będzie próbowała przekonywać kraje Unii, już rozmawia z Komisją Europejską w tej sprawie, chcąc, żeby Komisja właśnie wystąpiła z jakąś konkretną propozycją. Będzie dyskusja na ten temat w październiku na poziomie ministrów spraw wewnętrznych i cała sprawa prawdopodobnie trafi także na unijny szczyt unijnych przywódców w połowie października.
0: Nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginią w radiu RMF24. Kasiu, bardzo dziękujemy. A ja dodam jeszcze jedną informację dotyczącą Unii Europejskiej. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen rozpoczęła dzisiaj dwudniową wizytę na Grenlandii. Rozmowy będą dotyczyć m.in. bezpieczeństwa Arktyki i zacieśnienia współpracy Unii z Wyspą. Jutro strony podpiszą odnowioną wspólną deklarację Unia Europejska - Grenlandia.

0: Słuchacie radia RMF 24. Jest niedziela, 6 dzień września. Czy planujecie może jesienny wyjazd do egzotycznych krajów? Jesienią odbywa się więcej takich podróży, dlatego warto wiedzieć, na co się zaszczepić przed dalekim wyjazdem. Lekarze apelują, by odpowiednio wcześniej przygotować się do takiej podróży, ale podkreślają również, że świadomość u pacjentów z roku na rok jest coraz większa.
1: Rzeczywiście pacjenci pytają, dopytują, przygotowują się. No zawsze oczywiście znajdą się tacy, którzy idą na żywioł i myślą, że jakoś to będzie. Większość, widzę, podchodzi do tego starannie, nie tylko o spakowaniu najpotrzebniejszych rzeczy, ale o odpowiednim przygotowaniu się, czy o szczepieniu myśli. Przede wszystkim szczepimy się przeciwko WZWA, czasami przeciwko polio, wściekliznie, przeciwko tężcowi, durowi brzusznemu, czyli tymi chorobami, które przenoszone są, tak jak mówiliśmy, drogą pokarmową, ale też i powiedzmy przez zwierzęta. No tak jak mówię, pewnie żółta febra, to są rejony już szczególnie wyróżnione, które musimy. Czasami pacjenci pytają też o profilaktykę przeciwmalaryczną. Jeżeli wydajemy dość sporo pieniędzy, nie wyliczając nikomu oczywiście na egzotyczną wycieczkę, to warto dorzucić też trochę szczepień, żebyśmy potem nie cierpili na miejscu albo nie zawlekli czegoś do domu, czyli tutaj do Polski. Większość szczepień jest zalecanych, to zwłaszcza to są choroby przewodu pokarmowego, czy ewentualnie gdybyśmy byli ryzyko pokąsania przez zwierzęta. Są oczywiście takie szczepienia, bez których jak na przykład przeciwko żółtej febrze do pewnych krajów nie wjedziemy w ogóle i to są już obligatoryjne szczepienia, to są oczywiście te kraje są wymieniane, no i wtedy wiadomo, że musimy takie szczepienia koniecznie zrobić.
0: Mówi lekarz Eryk Matuszkiewicz ze szpitala imienia Franciszka Raszei w Poznaniu, z którym rozmawiał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Książeczka szczepień to coś, o czym warto pamiętać przy okazji kolejnych podróży, dodaje lekarz.
1: I tak jak mówię, świadomość jest, pacjenci to robią. No, czasami powiem szczerze, że może trochę na ostatnią chwilę, ale lepiej tak niż w ogóle. To jest taka żółta książeczka, którą zawsze podaje się i czy wypisuje się wtedy, kiedy się szczepimy. Zawsze to mieć, bo jest ona międzynarodowa i że jeśli od tego miałoby zależeć, czy wjedziemy do danego kraju, czy nie, no to oczywiście zdecydowanie lepiej ją mieć, ale jest powszechnie dostępna, także myślę, że nie powinno być żadnych problemów z jej uzyskaniem.
0: Mówi Eryk Matuszkiewicz ze szpitala imienia Franciszka Raszei w Poznaniu. Za nami pierwszy tydzień nowego roku szkolnego w radiu RMF 24. Wakacje, jak słychać, nadal trwają. Choć od najnowszych informacji wakacji nie robimy. Już za chwilę fakty o godzinie 12, a po nich zapraszam na popołudniowy program w imieniu Krzysztofa Urbaniaka. Kuba Śliwiński, zostańcie z radiem RMF 24. Spokojnego dnia.

0: zgłoszenie.
1: Klizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku dzień, który zmienił świat. Kulisy ataku na World Trade Center. Zapraszam, Kuba Śliwiński.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.
3: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert. Expert.pl.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
8: 12 i 13 września zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
1: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Izabela Kuna, Krzysztof Kwiatkowski, Helena Englert, Piotr Gumagumulec i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: Smaki regionu, lokalne tradycje, muzyka i dobra zabawa. Już 12 września zapraszamy na Dzień Marki Lokalnej Dobra Widawa. Czekają na Was lokalni producenci i twórcy, degustacje, warsztaty, pokazy, a na scenie zespół folkowy Koper i Bierutowianie PiS. Widzimy się od godziny 13 w gościńcu pod Zającem w Ostrowinie. Dobra Widawa. Poznaj naturalne, kulturowe bogactwo naszego regionu. Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach programu Aktywna Wieś.
13: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
14: Po reklamie. Plamie.
15: Zbliża się godzina 12. Czas na fakty w RMF FM z Marleną Chudzią. Słuchamy.
16: Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski zeznawał w związku z Zonda Krypto jako świadek. Pojawiły się fałszywe informacje, że został zatrzymany. Przyglądamy się wyborom władz w Saksonii-Anhalcie. Połączymy się z naszą wysłanniczką. Polskie siatkarki z apetytem na medal dziś mogą zdobyć brąz Mistrzostw Europy, o ile pokonają Serbki. Byłem przesłuchany jako świadek w sprawie Zonda Krypto, poinformował w mediach społecznościowych marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski. Jednocześnie polityk PiS zaprzeczył doniesieniom, że w sprawie afery został zatrzymany. W faktach łączymy się z reporterem RMF FM Kacprem Wróblewskim.
17: Witam.
16: Kacprze, co o związkach marszałka mówią politycy?
17: Poseł Janusz Cieszyński ze Stowarzyszenia Rozwój Plus twierdzi, że Jarosław Stawiarski był przesłuchiwany także w sprawie dotyczącej szefa PKOL-u.
18: W związku z chyba posiedzeniem aresztowym pana Piesiewicza. Jak rozumiem, jako jego znajomy po prostu chciał poświadczyć, że Radosław Piesiewicz będzie się stawiał z wolnej stopy.
17: Z kolei europoseł Krzysztof Hetman z PSL-u mówi, że marszałek województwa lubelskiego oprócz znajomości z szefem PKOL-u miał inwestować w Zonda Krypto.
19: Pan Jarosław Stawiarski wprost przyznał, że zainwestował w giełdę kryptowalut. Prokuratura powinna bardzo konsekwentnie wyjaśnić ten wątek jego znajomości z panem Piesiewiczem.
17: W oświadczeniu marszałka Stawiarskiego Marszałkowskiego czytamy: jestem jedną z wielu pokrzywdzonych działaniami Przemysława Krala osób, a w dniu 28 sierpnia złożyłem w prokuraturze stosowne zeznania w charakterze świadka.
7: Reporterzy RMF FM. Najbliżej faktów.
16: W Saksonii-Anhalcie trwają wybory do parlamentu tego niemieckiego kraju związkowego. Alternatywa dla Niemiec po raz pierwszy ma szansę objąć tam władzę. W sondażach partia uzyskiwała ponad 40% głosów. W Magdeburgu jest wysłanniczka RMF FM Anna Pałamar. Co było głównym tematem tej kampanii?
11: Przede wszystkim temat imigrantów i kryzysu migracyjnego. AfD w razie przejęcia władzy zapowiada duże reformy w tych kwestiach. Kilka dni temu tu w Magdeburgu odbył się strajk migrantów. Pozamykali oni swoje sklepy i punkty gastronomiczne. Dla osób z korzeniami imigranckimi te wybory mają kluczowe znaczenie. Rozmawiałam z panem Krzysztofem, który mieszka w Magdeburgu od 45 lat. Mówił mi, że obawia się tego, jak zwycięstwo Alternatywy dla Niemiec mogłoby przełożyć się na podejście do migrantów.
20: Tematyka migrancka jest tematem napiętym od lat i to trudno zrozumieć po prostu, dlaczego ta partia akurat w tym kontekście ma takie duże poparcie, wiedząc, że w Saksonii-Anhalt żyje raptem 8% migrantów, gdzie na przykład w Bawarii mieszka 35%. Od tygodni napięcie rośnie, to jest odczuwalne na każdym kroku, bo nie ma innego tematu, jak tylko wybory.
11: Inne ważne wątki, które zdominowały tę kampanię wyborczą, to gospodarka Niemiec, ceny paliw i stosunek do Rosji oraz wojny w Ukrainie. Z Magdeburga Anna Pałamar.
16: Szefowa skrajnej prawicy Marine Le Pen może wygrać przyszłoroczne wybory prezydenckie we Francji. Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż przeprowadzony nad Sekwaną. O jego szczegółach nasz korespondent Marek Gładysz.
21: Według rezultatów najnowszego sondażu opublikowanego w ukazującym się w niedzielę tygodniku Le Journal du Dimanche, na Marine Le Pen zamierza głosować w pierwszej turze przyszłorocznych wyborów prezydenckich około 35% Francuzów, czyli ponad dwa razy więcej niż na drugiego na liście popularności polityka kandydata skrajnej lewicy Jean-Luc Mélenchona. Na pozostałych kandydatów, między innymi z obozu prezydenta Emmanuela Macrona, głosować chce dużo mniej ankietowanych. Wielu obserwatorów podkreśla więc, że druga tura kwietniowo-majowego wyścigu do Pałacu Elizejskiego przerodzi się może w pojedynek przedstawicieli dwóch frakcji, które oskarżane są o pobłażliwość wobec Rosji.
16: Polskie siatkarki mogą dziś zdobyć pierwszy od 17 lat medal Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w Stambule o brąz Euro zagrają z Serbkami. Ten mecz będzie śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Jak zagrać z Serbkami, żeby zgarnąć te brązowe medale?
22: Na pewno odważnie. Polki muszą podobnie jak wczoraj z Włoszkami ryzykować na zagrywce. Ważny będzie też blok, by zatrzymać liderkę serbskiej reprezentacji Tijane Boskowicz. Biało-czerwone na pewno nie mogą zwiesić głów po wczorajszej porażce w półfinale, podkreśla atakująca naszej kadry Magdalena Stysiak.
23: Też nie będzie to łatwy mecz, ale głowa do góry. Myślę, że wyjdziemy z

0: Polityka teraz w Radiu RMF 24. Prezydent Karol Nawrocki wziął udział we mszy i głównych uroczystościach dożynkowych na Jasnej Górze w Częstochowie. W trakcie tego wydarzenia wygłosił również przemówienie. Jak stwierdził, cytuję, niestety i w XXI wieku polscy rolnicy i polska wieś wciąż muszą podejmować trud walki z okolicznościami. Jak podkreślił, jedna z tych trudności to susza, druga dotyczy polityki.
1: To, czego zrozumieć nie mogę i o co walczyć będę jako prezydent Polski, a to nie są tylko słowa, bo po tym roku prezydentury mogę powiedzieć więcej. To brak zrozumienia do tego, że polski rolnik w XXI wieku wciąż musi przypominać o kluczowej, fundamentalnej pozycji gospodarstw rodzinnych i musi się o nią bić. Musi się bić o to, aby polska ziemia zostawała w polskich rękach.

0: polski rolnik w XXI wieku musi bić się, a ja jestem w tej bitwie z wami, o stabilizowanie produkcji żywności i produkcji rolnej. Chcę wam powiedzieć, moi kochani, że po tym roku to nie są tylko słowa. Zaledwie 3 dni od zaprzysiężenia na urząd prezydenta, 2 dni po dożynkach zeszłorocznych tutaj, złożyłem inicjatywę ustawodawczą o zakazie sprzedaży polskiej ziemi i wydłużenia tego zakazu na lat 10. Ta inicjatywa przeszła przez polski parlament, choć niestety została ocięta, wykastrowana także przez tych, którzy powinni o polską wieś dbać i w preambule, i w zapisach. Ale jest, tak jak wam obiecałem w kampanii wyborczej, tak o polską ziemię się upomniałem i ta ustawa, choć niedoskonała, jest. Ręce precz od polskiej ziemi.
1: Karol Nawrocki przypomniał również o złożonej przez siebie inicjatywie ustawodawczej, która dotyczy ochrony funkcji produkcyjnej polskiej wsi. Jak zaznaczył, cytuję, wierzę, że w polskim parlamencie ta inicjatywa ustawodawcza zostanie przyjęta już niebawem. O czym jeszcze mówiła głowa państwa na Jasnej Górze?
0: Walczę też w waszym imieniu, o tym mówiłem w zeszłym roku. Choć liczyłem, że ci, którzy mają ludowość w swojej nazwie, będą pomagać, a nie przeszkadzać i atakować, to podjąłem walkę z umową Unii Europejskiej z Mercosur. To się nie udało, bo zostałem prezydentem zbyt późno i gdy prowadziłem rozmowy z premier Meloni, z prezydentem Macronem jako głos polskiej wsi, to wszystko poszło za daleko. Ale nie zatrzymuję się. I tak jak mówiłem, wysłałem 2 wnioski o referendum do polskiego Senatu, chcąc spytać polskich przedsiębiorców, polskie miasta, ale też polską wieś i polskich rolników o to, czy naród dalej chce kontynuować politykę klimatyczną i politykę Zielonego Ładu, ideologię, która trafia do polskich wsi i do polskich przedsiębiorstw. Ale okazało się, drodzy państwo, że w polskim Senacie senatorowie nie chcą słuchać polskiej wsi i nie chcą tego narzędzia na arenie międzynarodowej, które pozwoli rządowi zawalczyć o to, aby Zielony Ład odrzucić, bo jest zły dla wsi, dla przedsiębiorstw, dla polskiej gospodarki i dla polskiej ekonomii. Nie rozumiem więc, zwracam się do senatorów i do pana ministra, że nie chcecie słuchać polskiej wsi. Tu jest Polska, tu jest naród. Jak chcemy przemówić, to dajcie nam przemówić.
1: Prezydent na koniec swojego przemówienia jeszcze raz mówił o jednej z partii politycznych, nie wymieniając jej nazwy.
0: Wiecie też doskonale, kto o polską wieś walczy, a kto polską wieś odda za to, aby znaleźć się na liście bynajmniej nieludowej partii. I o to was proszę, żebyście pamiętali.
1: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Już za chwilę nowe wiadomości z Bliskiego Wschodu.

0: W niedzielnym programie w Radiu RMF 24 mamy teraz nowe tragiczne informacje z Bliskiego Wschodu. 4 osoby, w tym 2 kobiety, zginęły, a 20 zostało rannych w izraelskich atakach w południowym Libanie, informuje dziś libańskie Ministerstwo Zdrowia. Armia Tel Awiwu nasiliła naloty w Libanie w piątek wieczorem. Wtedy życie straciły również 4 osoby, a zraniono 23 na południu i wschodzie kraju, podał libański resort zdrowia. Przez dekady południe Libanu było kontrolowane przez szyicki Hezbollah, który stworzył tam takie quasi-państwo i prowadził walkę z Izraelem, korzystając przy okazji ze stałego wsparcia finansowego i militarnego Iranu. Przypomnę, że najnowsza odsłona konfliktu między Izraelem a Hezbollahem rozpoczęła się 2 marca. Wtedy organizacja ta zaczęła ostrzeliwać Izrael w ramach wsparcia dla Teheranu po rozpoczęciu przez Stany Zjednoczone i Izrael wojny przeciw Iranowi. W czerwcu Liban i Izrael zawarły porozumienie, w ramach którego siły izraelskie miały opuścić tereny zajęte podczas kampanii Izraela przeciwko Hezbollahowi. Na podstawie tej umowy libańska armia miała etapami przejąć kontrolę nad utworzonymi specjalnymi strefami na południu Libanu. Piszemy o tym również na stronie rmf24.pl, a już za chwilę u nas jeszcze więcej informacji.
1: Radio RMF24. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Sprawy rodzinne, cywilne, a może spór w pracy? Nie musisz przechodzić przez to samotnie. Zaufaj profesjonalistom. Wejdź na szukajradcy.pl. Radcowie wrocławscy. Twoje wsparcie na każdym kroku. Szukajradcy.pl.
6: Natalia Rybicka, Grzegorz Małecki, Marcin Hycner, Grzegorz Damiecki, Kinga Price. Każdy ma coś do ukrycia. Każdy prowadzi własną grę. A jeden fałszywy ruch może kosztować wszystko. Gra z cieniem. Wraca świat, w którym nikomu nie można ufać. Oglądaj drugi sezon już dziś o 20.25 w TVP1.
7: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow!
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii. Codziennie aż do 12 września czekamy na was w Pasażu Grunwaldzkim.
16: Incoming!
15: Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale. Eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
5: Po reklamie.

0: To jest Radio RMF 24. Słuchacie nas we Wrocławiu na 95.1 FM, w internecie i w DAB+, w Częstochowie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Tarnowie oraz w Warszawie. Z powodu suszy hydrologicznej na Roztoczu całkowicie wyschły stawy Echo w Zwierzyńcu. Przypomnę, że na początku lata było tam kąpielisko, a w stawach była woda. Teraz obok plaży jest tylko wysychające błoto. Dyrekcja Roztoczańskiego Parku Narodowego przyznaje, że skutki dla przyrody są bardzo poważne, a z kolei turyści z różnych zakątków Polski, którzy przyjeżdżają na Roztocze, są zasmuceni widokiem suchych stawów.
1: Takie przygnębiające.
2: W zeszłym roku to normalnie wszystko działało, jeszcze pełno ludzi.
3: Była woda, nie ma wody.
4: Nie ma.
5: Klimat robi swoje.
4: No straszne.
6: Przykro patrzeć.
7: Przykro.
4: Smutno. Nie mam porównania do tego, jak wyglądało, gdy była tu woda, ponieważ jestem tu pierwszy raz.
2: Teraz tu już nic nie widać.
8: Myślę, że i przyrodniczo cierpi ten obszar.
9: Trzeba dbać trochę o planetę bardziej.
2: Co my zrobimy?
10: Jak mówią, susza hydrologiczna. Wydaje się, że pada, a tak naprawdę tej wody bardzo brakuje, chyba że woda głębinowych.
11: To nie wiem, ile musiały padać, żeby z powrotem to wszystko tu wróciło do normy.
12: To nie jest tylko problem turystów, którzy nie zobaczą tafli albo nie skorzystają z kąpieliska, ale przede wszystkim problem przyrody.
13: To jest problem przyrodniczy i zmniejszenie poziomu wody jeszcze by nie było takie straszne, gdyby ono nie skutkowało już zmianami tymi, które zachodzą w środowisku przyrodniczym. Te nasze ekosystemy cierpią w okolicy, bory bagienne, torfowiska są przesuszone, wszystkie te oczka wodne w zasadzie są suche, ale też i większe zbiorniki wodne, tak jak te nasze stawy Echo. W Świerszczu, gdzie przepływ wody z wielolecia to jest 50-60 litrów na sekundę, no Świerszcz prowadzi zaledwie 5-6 litrów wody na sekundę. Są problemy z zasilaniem stawu kościelnego, są bardzo duże niżówki w rzece Wieprz, są braki wody w Nieliszu. No widzimy na tym Roztoczu tą zmianę. No mamy nadzieję oczywiście, że to się odbuduje. Wrócimy do dawnego poziomu wód i przepływu w naszych rzekach.
12: Co musiałoby się stać, żeby ten proces odwrócić? Jak mocno musiałoby padać? Jak długo?
13: Mamy świadomość, że nie stanie się to na przestrzeni jednego, dwóch czy trzech lat. To jest proces, tak jak ten proces w cudzysłowie osuszenia Roztocza trwa 30 lat, więc przyroda tak szybko w przeciągu roku, dwóch tego nie nadrobi, więc to trzeba co najmniej kolejnych 10, może 20 lat po to, aby te stosunki wodne wróciły do tych, do których jesteśmy przyzwyczajeni.
12: Potrzeba czasu. Czego jeszcze? Wody. Ale jakiej? Skąd?
13: Potrzeba wody. My potrzebujemy przede wszystkim opadu zimowego, którego już od kilku lat nie mamy, bo ta zima, ten topniejący śnieg zasila wiosnę i to jest ten taki powolne, wiosenne zasilanie, czy swobodnym takim deszczem, czy właśnie tymi wodami roztopowymi daje najwięcej w środowisku przyrodniczym. Poza tym jest szansa wtedy na odbudowanie wód podziemnych, bo z takiego opadu burzowego nie mamy odnawiania poziomu.
12: Bo to wszystko spływa.
13: Bo to wszystko spłynie albo zostanie odparowane. Z tych letnich opadów burzowych przyroda nie korzysta w taki sposób, jak z takiego kapuśniaczka, który na przykład przez tydzień pada i wzbogaca wtedy cały ekosystem.
0: Z turystami obok wyschniętych stawów Echo oraz z Tadeuszem Grabowskim, dyrektorem Roztoczańskiego Parku Narodowego, rozmawiał dziennikarz RMF FM Dominik Smaga. A wysłuchajcie Radia RMF 24, już za chwilę nowe informacje w sprawie manewrów NATO.
14: Tu Radio RMF 24.
15: Reklama.
16: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
17: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Po reklamie.
14: Radio RMF.

0: Tak wam towarzyszymy muzycznie w Radiu RMF 24. Jak zawsze mamy dla was jeszcze więcej informacji. Po raz pierwszy od dziesięcioleci w tegorocznych manewrach NATO Viking w pobliżu Islandii nie uczestniczyły amerykańskie okręty ani samoloty. W ćwiczeniach, które odbyły się w sierpniu i służyły doskonaleniu wykrywania rosyjskich okrętów podwodnych, wzięła udział m.in. Polska. Jak ocenił portal Politico, brak sił Stanów Zjednoczonych jest znaczącą zmianą w przypadku ćwiczeń, w których przez dziesięciolecia kluczową rolę odgrywali Amerykanie. Tym razem siły sojuszu były dowodzone przez francuskiego kontradmirała Nicolasa Molitora, a większą rolę przejęli europejscy członkowie NATO i Kanada. Amerykanie nie wycofali się całkowicie. Personel US Navy pomagał w planowaniu ćwiczeń, a amerykańskie ekipy budowlane pracują przy rozbudowie infrastruktury wojskowej na lotnisku w Keflaviku. Ze strony Warszawy w manewrach brał udział polski niszczyciel m.in. ORP Mewa oraz żołnierze polskiego kontyngentu wojskowego Kormoran 2026. Przypomnę, ćwiczenia rozpoczęły się 22 sierpnia w pobliżu Islandii i zakończyły 3 września. A już za chwilę w Radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji, będą fakty RMF FM.
1: Radio RMF 24.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Tej edycji tańczą Marta Mandaryna Wiśniewska, Dominik Rupiński, Joanna Jędrzejczyk, Matteo Brunetti i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
6: Smaki regionu, lokalne tradycje, muzyka i dobra zabawa. Już 12 września zapraszamy na Dzień Marki Lokalnej Dobra Widawa. Czekają na was lokalni producenci i twórcy, degustacje, warsztaty, pokazy, a na scenie zespół folkowy Koper i Bierutowianie PiS. Widzimy się od godziny 13 w gościńcu pod Zającem w Ostrowinie. Dobra Widawa. Poznaj naturalne, kulturowe bogactwo naszego regionu. Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach programu Aktywna Wieś.
7: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
8: O Boże, co wyście tu zrobili?
9: Czy możemy zwolnić go?
10: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
9: Michel, ty jesteś już mój asystent.
7: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
11: 12 i 13 września zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
12: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
13: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
14: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
15: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
14: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
18: Zaraz wracam.
19: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
20: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
19: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
21: Po reklamie.
22: To już 13. Wracamy do studia Faktów w RMF FM. Zapraszam Marlena Chudzio.
23: Polska chce przekonać Unię Europejską do swojego spojrzenia na przepisy dotyczące ochrony międzynarodowej dla osób nielegalnie przekraczających granice. Na czym to polega? Wysłannicy Donalda Trumpa są już w Ukrainie, mają kontynuować rozpoczęte w Moskwie rozmowy o pokoju. W faktach też charytatywne bieganie na krakowskich błoniach. Ludzie już pobiegli, teraz roboty. Polska chce, żeby Unia Europejska przyjęła naszą interpretację przepisów dotyczących ochrony międzynarodowej. Chodzi o pozbawienie ochrony osób, które nielegalnie przekraczają granice w zorganizowanych grupach z użyciem przemocy albo niszcząc zabezpieczenia graniczne, przekazał naszej korespondentce w Brukseli wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginion. Kasiu, co dokładnie Polska chce zmienić w podejściu Unii do takich osób?
24: Polska chce, żeby w całej Unii można było
0: próbowało odmówić ochrony międzynarodowej osobom, które w sposób zorganizowany i agresywny forsują granice, jak na przykład w hiszpańskiej Ceucie. Warszawa uważa, że takie osoby mogą być traktowane jako zagrożenie dla bezpieczeństwa i dlatego nie powinny korzystać z ochrony, którą zapewnia konwencja genewska. Polska sama zawiesiła prawo do azylu w regionach sąsiadujących z Białorusią, gdzie dochodzi do instrumentalizacji migracji. I teraz chce, żeby taką interpretację przyjęła cała Unia. Warszawa rozmawia w tej sprawie z Komisją Europejską, a sprawa ma być dyskutowana w październiku na szczycie unijnych przywódców.
23: Wysłannicy amerykańskiego prezydenta Steve Witkoff i Jared Kushner są już w Kijowie. W planach mają spotkanie z prezydentem Ukrainy. Wołodymyr Zełenski poinformował, że Ukraina chce zakończenia wojny z Rosją, a jej propozycja w tej sprawie jest gotowa. Wczoraj Amerykanie prowadzili negocjacje w Moskwie, gdzie rozmawiali z Władimirem Putinem. Według danych portalu Flyradar, który monitoruje ruch lotniczy, samolot wysłanników prezydenta Donalda Trumpa powracający z rosyjskiej stolicy wylądował na lotnisku w Rzeszowie około godziny 2:30 w nocy. Uwaga kierowcy, zablokowana jest Krajowa 16 na odcinku Mikołajki-Orzysz w Warmińsko-Mazurskim. W Grabówku zderzyły się dwa auta osobowe.
1: Są i takie fakty.
23: Ostatni zawodnicy dotarli już do mety tegorocznej edycji Poland Business Run. Przy krakowskich Błoniach pojawiło się kilka tysięcy biegaczy reprezentujących firmy i instytucje. Te rywalizacje śledził nasz dziennikarz Paweł Konieczny.
16: Potwierdzam.
23: Pawle, jak przebiegała ta cała rywalizacja?
16: No, w pokojowy sposób, bo tu oprócz samej walki o jak najlepszy czas liczyła się chęć pomagania, bo cały dochód z imprezy zostanie przekazany na pomoc osobom z niepełnosprawnościami po utracie kończyn. Ale mimo tego, że ostatnia osoba przekroczyła linię mety pół godziny temu, cały teraz czas na inną rywalizację, na nieco krótszym dystansie. Po raz pierwszy rywalizują roboty.
21: Mamy trzy konkurencje. Dwa slalomy, 100 metrów, przy czym to są slalomy dla robotów humanoidalnych i czworonożnych i królowa konkurencji, czyli spin na 100 metrów. Roboty się rozgrzewają, mają możliwość dwukrotnego startu, wygrywa ten, kto ma najlepszy czas.
16: Mówił Piotr Biedroń, dyrektor zawodów Robot Run. Oprócz tego w parku Jordana jeszcze do 16 potrwa wielki piknik biegowy z krakowskich Błoń. Paweł Konieczny.
23: Ciekawe, czy takiego nierozgrzanego robota może złapać skurcz albo zwarcie. Na koniec faktów. Las w centrum Lublina. Dzięki piknikowi na Placu Litewskim można nauczyć się rozpoznawać odgłosy ptaków albo leśne drzewa. W centrum zainteresowania wystawców znalazły się też żołędzie.
24: Kawa żołędziowa, czyli właśnie z mielonego, uprażonego żołędzia. Troszeczkę podrasowana, bo ma goździki, cynamon, troszkę miodu i mleka.
25: Bezkofeinowa.
24: Oczywiście bezkofeinowa.
25: Te ciastka naprawdę z żołędzi?
24: Te ciasteczka są z wykorzystaniem mąki żołędziowej.
25: To ciastka dla ludzi, nie dla dzików.
24: Nie, oczywiście, no dziki ciastek raczej nie jedzą.
25: A ludzie żołędzie.
24: Niewiele osób wie, że żołędzie mogą wykorzystywać również ludzie.
26: Możemy spróbować, powąchamy.
25: Jak pachnie?
26: Bardzo neutralnie.
25: A w smaku?
26: Ciekawe, chyba już wiem, dlaczego dziki lubią żołędzie.
23: Przy stoisku z leśnymi przysmakami był reporter RMF FM Dominik Smaga, a impreza na Placu Litewskim potrwa do 16. Warto przyjść z dzikim apetytem.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Jak z dzikim apetytem, to mnie nie trzeba namawiać. Marlena Chudzio, bardzo dziękujemy za te fakty RMF FM. A jak już mówiliśmy w naszym programie, afera Zonda Krypto zatacza coraz szersze kręgi. Za chwilę z najnowszymi informacjami pojawi się nasz reporter. Warto posłuchać. A ja witam ponownie, zapraszam, Krzysztof Urbaniak. Dzień dobry.

0: Jeszcze więcej informacji mamy dla was w niedzielnym popołudniu w Radiu RMF 24. Dziś nad ranem Roman Rzec został doprowadzony na przesłuchanie do prokuratury krajowej w Katowicach. Przypomnę, wczoraj prokuratura informowała o jego zatrzymaniu. W Radiu RMF 24 z nami teraz reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
1: Dzień dobry,
0: witamy. Czy coś więcej wiadomo o zatrzymanym?
1: No w tej chwili wszystko wskazuje na to, że trwa przesłuchanie Romana Rzec w Katowicach, w prokuraturze krajowej w Katowicach. Wczoraj z takiego dość krótkiego komunikatu prokuratury dowiedzieliśmy się, że to zatrzymanie doszło w związku z uzasadnioną obawą ucieczki. Tutaj cytuję komunikat, który przekazała prokurator Anna Adamiak. Na polecenie prokuratora funkcjonariusze przeszukali miejsce zatrzymania Romana Rzec oraz miejsce jego zameldowania. Tam zabezpieczono wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności giełdy Zonda Krypto. Z takich informacji i domysłów tego, co pojawia się w internecie, można wysunąć tezę, że Roman Rzec jest osobą, która znała Sylwestra Suszka i to razem z nim wiele, wiele lat temu, bo to już można powiedzieć ponad 10 lat temu, wchodziła w interesy, więc niewykluczone. To są tylko domysły, że Roman Rzec został zatrzymany przez policję właśnie w związku z poszukiwaniem byłego prezesa Zonda Krypto. Wcześniej nazywała się ta giełda, przypomnijmy, BitBay. Z tego, co powiedziała, poinformowała prokurator Anna Adamiak, po zakończeniu czynności w prokuraturze mamy poznać więcej informacji dotyczących właśnie tego konkretnego zatrzymania.
0: Kacprze, jak wiemy, wczoraj pojawiły się także informacje o tym, że marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski został zatrzymany. Polityk PiSu, jak i prokuratura zaprzeczyli tym doniesieniom, ale nazwisko marszałka przebija się w całej tej sprawie, o czym sam Stawiarski poinformował, prawda?
1: Tak. Wczoraj jeszcze wieczorem pojawiła się, tak jak powiedziałeś, informacja, że został zatrzymany. Zatrzymany nie został, ale został przesłuchany. Został przesłuchany w sprawie afery Zonda Krypto. Sam mówi, że jest w tej sprawie pokrzywdzony, bo sam zainwestował środki w tej właśnie, że giełdzie. Rozmawiałem dziś z politykami na ten temat. Janusz Cieszyński, były polityk Prawa i Sprawiedliwości, dziś, przypomnijmy, Stowarzyszenie Rozwój Plus, mówi, że według jego wiedzy marszałek Stawiarski był przesłuchiwany, także w innej sprawie posłuchajmy.
2: Według mojej wiedzy pan marszałek Stawiarski był nawet już w prokuraturze właśnie w związku z chyba posiedzeniem aresztowym pana Piesiewicza. Jak rozumiem, jako jego znajomy po prostu chciał poświadczyć, że Radosław Piesiewicz będzie się stawiał z wolnej stopy. I to o to chodziło, ale ja nie wiem o żadnych innych związkach, które byłyby tutaj, dotyczyłyby samej sprawy Zonda Krypto. Ja przypomnę, że w sprawie Zonda Krypto syndyk estoński powiedział, że brakuje ponad 400 milionów euro. No i te 400 milionów euro prawdopodobnie ukradł pan Kral. No i teraz pan Kral zrobi wszystko, żeby nie odpowiedzieć za to, że to zrobił. Bo, no, też tak piszą media, część tych pieniędzy należała do zwykłych ludzi, a część do bandytów.
1: Z kolei Krzysztof Hetman, europoseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, podkreśla, że marszałek Stawiarski powinien się wytłumaczyć właśnie ze znajomości z Radosławem Piesiewiczem, szefem PKOL-u, bo jak uważa, jak twierdzi Krzysztof Hetman, no panowie mieli dość bliskie relacje.
3: Jarosław Stawiarski wprost przyznał, że zainwestował w giełdę kryptowalut. Natomiast uważam, że prokuratura powinna bardzo konsekwentnie wyjaśnić ten wątek jego znajomości z panem Piesiewiczem, czy były jakieś spotkania z panem Kralem, czy są jakieś wątki związane z tym, że pan Jarosław Stawiarski poprzez samorząd województwa bardzo hojnie finansował Polski Komitet Olimpijski. Był, chyba nadal jest dobrym znajomym prawdopodobnie pana Piesiewicza. Wspólnie, jak wiemy, wyjeżdżali na różnego rodzaju wydarzenia sportowe, na które organizował im pan Kral.
1: Tyle Krzysztof Hetman z PSL-u, także każdy dzień, mimo że mamy weekend,

0: krypto. Nowe informacje, nowe nazwiska, jeśli chodzi o tę aferę Zonda Krypto. I według zapowiedzi m.in. prokuratora generalnego Waldemara Żurka, ministra sprawiedliwości, no ten temat się zdecydowanie jeszcze szybko nie zakończy.
1: A te wszystkie informacje na teraz zebrał dla nas reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
0: Dziękuję.
1: Kacprze, bardzo dziękujemy. A już za chwilę zmienimy temat. W radiu RMF 24 powiemy, dlaczego warto żeglować we wrześniu.

0: To jest popołudniowy program w Radiu RMF 24, w którym przenosimy się ponownie do bazy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Mikołajkach. Nasz reporter Piotr Bułakowski rozmawiał z ratownikiem Danielem Borkowskim, między innymi o warunkach do żeglowania i o tym, dlaczego warto żeglować właśnie we wrześniu.
1: Ten ruch widać, że troszkę jest mniejszy, natomiast jest tych fanatyków żeglarstwa jednak cały czas gdzieś tam ich widać.
2: To faktycznie jest tak, że we wrześniu przyjeżdżają bardziej doświadczeni żeglarze?
1: Znaczy może nie bardziej doświadczeni, a ci, którzy widzą te Mazury inaczej. One są spokojniejsze, tam jest mniej tych jachtów motorowych. Ta aura chyba bardziej sprzyja żeglarzom.
2: Jak ocenisz teraz warunki do żeglowania?
1: Jak na chwilę obecną? Myślę, że bardzo dobre. Taki wiatr, spokojna dwójeczka, trójeczka, bez żadnych jakichś gwałtownych porywów. Gdzieś tam się przebije jakieś słoneczko chyba przez te chmury. Myślę, że jak najbardziej.
2: We wrześniu zdarzają się deszcze, ale to jest zawsze tak, że nie ma złej pogody na Mazurach. Są źle ubrani żeglarze?
1: Myślę, że tak. Aczkolwiek wiadomo, że ta pogoda czasami potrafi zaskoczyć nawet i tych dobrze ubranych żeglarzy. Ten wrzesień jest bardziej takim spokojnym miesiącem, gdzie faktycznie pogoda chyba jest bardziej łaskawa.
2: Równiej wieje?
1: Myślę, że tak, że te powiewy, ten wiatr jest taki bardziej stabilny.
2: Co ważne, wy cały czas jesteście na szlaku i cały czas można wezwać pomoc.
1: Cały rok, 365 dni, 24 godziny na dobę. Jesteśmy tutaj, prowadzimy dyżury 24-godzinne.
2: To przypomnij, jak was wezwać.
1: Za pomocą trzech numerów, czyli to jest podstawowy numer 601-100-100 lub numer 984, no i oczywiście ten wszędzie znany 112, jak najbardziej.
2: Maszty ostrzegawcze wciąż działają?
1: Cały czas, jeszcze nie dostaliśmy informacji, że zostaną wyłączone, one zazwyczaj po tym takim już sezonie, faktycznie nawet tym wrześniowym, dopiero wtedy są wyłączane. W tej chwili cały czas działają.
2: Przypomnij ich funkcjonowanie.
1: Masztów mamy w sumie 17 na całym szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. One mają w zasadzie dwa warianty, czyli to są maszty, które świecą żółtym światłem, nadają 40 błysków na minutę lub 90 błysków na minutę, i 40 to jest ten pierwszy stopień zagrożenia, gdzie ostrzega o tym, że mogą wystąpić jakieś gwałtowne zmiany pogodowe. Natomiast ten 90 to jest ostrzeżenie, że te zjawiska już występują i należy jak najszybciej udać się do portu.
2: Albo do brzegu, jeżeli mamy daleko do portu.
1: Albo do brzegu, dokładnie.
2: Czy można jeszcze myśleć o kąpieli w jeziorze, czy no już ta temperatura jest niska?
1: Jeżeli chodzi o kąpiel, temperatura w zasadzie to jest 20 stopni, czyli ona przez cały sezon oscylowała gdzieś tam w granicach tych 20-22 stopni. Natomiast w zasadzie wszystkie kąpieliska już w tej chwili mamy niezabezpieczone. Tak? Te kąpieliska zakończyły swoją pracę 31 sierpnia. To był ostatni dzień kąpielisk. Aczkolwiek jeżeli chodzi o temperaturę wody, to tak jak powiedziałem, nie zmieniła się znacznie od sezonu.
0: Czyli jest całkiem przyjemnie, mówił ratownik Daniel Borkowski. To jest Radio RMF 24. Możecie nas słuchać we Wrocławiu na 95.1 FM, w internecie i w DAB+. Polecamy.
3: Radio RMF 24.
4: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
9: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
10: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
11: Wyjazd na maksa.
10: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Po reklamie.
16: Radio RMF 24.

W Radiu RMF 24 informacja sprzed chwili. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych wydało następujący komunikat. W związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi, dowództwo poprzez Centrum Operacji Powietrznych, dowództwo komponentu powietrznego prowadzi czynności sprawdzające. Jak dodano, w ramach weryfikacji zapisów systemów radiolokacyjnych w rejon skierowany został wojskowy śmigłowiec. Dowództwo podkreśliło, że w ostatnich godzinach nie obserwowano aktywności lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej związanej z uderzeniami na cele znajdujące się na terytorium Ukrainy. I do tego tematu na pewno będziemy jeszcze wracać w Radiu RMF 24. Niedzielne popołudnie. Jesteśmy z wami, informujemy na bieżąco i gramy dla was.

0: porze obiadu porozmawiamy w Radiu RMF 24 o tym, bez czego trudno wyobrazić sobie, no właśnie, niedzielny posiłek, niedzielny obiad, a tym bardziej w Wielkopolsce. Ziemniaki, kartofle, grule i oczywiście wielkopolskie pyry. Jak wiemy, ten region Polski słynie z tego, że właśnie te bulwy królują na stołach, a zrobić z nich można przeróżne smakołyki. Przekonać się o tym mogą ci, którzy odwiedzą dziś wielkopolski Kleczew. Święto ziemniaka to jest propozycja dla wszystkich, którzy nie wyobrażają sobie niedzielnego obiadu bez tego warzywa.
1: Mamy święto, mamy Dzień Ziemniaka, faktycznie. W tym roku wyjątkowo nie będzie w Sławoszewku, bo to jest taka uroczystość, która już wrosła na salę. Ja jestem przeszczęśliwy, że media ogólnopolskie Dniu Ziemniaka mówią, także słuchajcie, przyjeżdżajcie z całej Polski. Co prawda my nie poznaniaki, ale pyr u nas pod dostatkiem i przepyszne placki ziemniaczane, także faktycznie wszystko kręci się wokół ziemniaka, od rzucania ziemniakiem do celu po ciasta ziemniaczane i placki ziemniaczane. Bardzo smacznie, bardzo fajnie, bardzo swojsko. Zapraszam.
2: Kleczew nie Poznań, ale Wielkopolska. Dlaczego Dzień Ziemniaka, a nie Dzień Pyry?
1: A no, bo niestety, pyry to tylko w Poznaniu. 15 lat w Poznaniu mieszkałem, to na obiad jadłem pyry, a teraz jem ziemniaki, czasami kartofle. Także tak sobie lubię menu urozmaicić.
0: Mówił burmistrz Kleczewa, pan Mariusz Musiałowski, a rozmawiał z nim i pewnie te placki ziemniaczane podjadał. Dziennikarz RMF FM Beniamin Kubiak-Piłac, serdecznie pozdrawiamy. Dzień Ziemniaka startuje o godzinie 15, także smacznego, a za chwilę fakty w Radiu RMF 24.
3: Tu Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie.
1: We want stars. We want smart people.
2: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 17 w radiu RMF24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
3: Złośliwi nazywają ją ludzką drukarką. Kim naprawdę jest najbardziej oddana współpracowniczka prezydenta USA? W radiu RMF24 o Natalie Harp. Andrzej Kochut, zapraszam na wszystkich ludzi Trumpa.
2: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF24 na YouTubie.
1: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny!
8: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
9: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii! Codziennie aż do 12 września czekamy na Was w Pasażu Grunwaldzkim.
10: Incoming!
9: Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale, eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
11: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
12: 12 i 13 września zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
13: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
14: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
15: O Boże, co wyście tu zrobili?
16: Czy możemy zwolnić go?
17: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
16: Michel, ty jesteś już mój asystent.
14: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
18: Ale jesteś zadowolony.
19: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
18: Wow.
19: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
18: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
20: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
21: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
0: Po reklamie.
22: To już 14, czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM. Posłuchajmy razem, a na fakty zaprasza Marlena Chudzio.
2: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych sprawdza podejrzenie naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Będziemy też w Magdeburgu. Saksonia-Anhalt wybiera swoje władze, a przygląda się temu nasza dziennikarka. A na deser podamy ziemniaki.
3: Odrzucania ziemniakiem do celu po ciasta ziemniaczane i placki ziemniaczane.
2: Wojsko podejrzewa naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Komunikat w tej sprawie opublikowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Od razu łączymy się z reporterem RMF FM Kacprem Wróblewskim.
10: Witam.
2: Dzień dobry, Kacprze. Rozmawiałeś z wojskowymi. Co usłyszałeś?
10: Wojskowe systemy radiolokacyjne zarejestrowały sygnał, który może oznaczać naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. W północno-wschodniej części Lubelszczyzny operuje właśnie śmigłowiec Mi-24. Niewykluczone, że systemy zarejestrowały jakieś anomalie meteorologiczne. Usłyszałem od pułkownika Jacka Goryszewskiego z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
23: Zakładamy, że nie jest to żaden środek napadu powietrznego wykorzystywany przez Federację Rosyjską, ale musimy to wykluczyć, dokładnie sprawdzić. Część przestrzeni powietrznej na wschód od Lublina w kierunku granicy została czasowo wyłączona z ruchu lotnictwa cywilnego po to, żeby zapewnić swobodę działalności naszego lotnictwa.
10: Trwa weryfikacja sygnału. Wojskowi zapewniają, że po jego zakończeniu wydany zostanie kolejny komunikat.
2: Choć to wybory w jednym regionie, to stawka jest ogólnokrajowa. Trwają wybory do parlamentu w Saksonii-Anhalcie. Łączymy się z naszą wysłanniczką do Magdeburga, Anną Pałamor. Co mówią zwolennicy i przeciwnicy alternatywy dla Niemiec?
24: Przeciwnicy AfD, z którymi rozmawiałam tu w Magdeburgu, podkreślali, że te wybory to test dla demokracji w Niemczech. To są demokratyczne wybory i ważne jest, aby wszyscy ludzie trzymali się razem i zadbali o to, aby ten kraj pozostał demokratyczny, otwarty i przyjazny. Z kolei zwolennicy AfD zwracali uwagę na kwestie gospodarcze i pogarszającą się jakość życia w Niemczech. Długość życia, pieniądze, opieka. Ludziom żyje się coraz gorzej. Ceny paliw i koszty utrzymania ciągle rosną. W powietrzu wisi wojna. To wszystko zmierza w złym kierunku. Lokale wyborcze będą otwarte do godziny 18. Z Magdeburga Anna Pałamar.
2: Zablokowana krajowa piętnastka w Kujawsko-Pomorskiem. W miejscowości Dylewo, to odcinek Toruń-Brodnica, zderzyły się dwa auta osobowe. Z utrudnieniami powinniście się liczyć jeszcze przez co najmniej godzinę.
25: Piłkarska ekstraklasa w faktach RMF FM.
2: Legia dzięki wczorajszej wygranej 3-2 z Motorem Lublin prowadzi w tabeli piłkarskiej ekstraklasy. Dziś lidera będzie się starał dogonić Górnik Zabrze, który już za 45 minut rozpocznie wyjazdowe spotkanie z Krakowią. W faktach teraz Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Dla Górnika jednak stadion przy Kałuży w Krakowie to bardzo trudny teren.
26: Na którym Zabrzanie nie wygrali od listopada 2014 roku. Dla całego Górnika ta długa seria bez wyjazdowej wygranej z Krakowią jest dodatkową motywacją, podkreśla Michał Gaszparik, trener wicemistrzów Polski.
27: Hej, my będziemy motywowani. Ja nie wiem, ile już tam Górnik nie wygrał. Ostatni mecz byliśmy, nie wiem, czy 5 minut, albo kiedy oni dorównali ten mecz na 1-1, bo prowadziliśmy cały mecz. A to jest nasza wielka motywacja, że chcemy tam zdobyć te 3 punkty.
26: Zobaczymy też, jak na grę Krakowi wpłyną ostatnie transfery, a także zamieszanie w klubowych gabinetach. Trudne zadanie czeka dziś na pewno będący nadal bez punktów w lidze Raków, który o 17.30 zmierzy się w Poznaniu z Lechem. Mistrz Polski wygrał ostatnie 4 ligowe mecze z rzędu. Wieczorem zaś w Białymstoku spotkanie Jagiellonii z Beniaminkiem, Śląskiem Wrocław.
2: Wielkie ziemniaczane świętowanie w wielkopolskim Kleczewie. To wydarzenie dla miłośników potraw i wszystkiego, co da się robić z kartofli. Dania z wielkopolskiej Pyry, konkurencje i konkursy. To czeka na odwiedzających dziś Kleczew.
3: Co prawda my nie poznaniaki, ale Pyr u nas pod dostatkiem i przepyszne placki ziemniaczane, także faktycznie wszystko kręci się wokół ziemniaka, odrzucania ziemniakiem do celu po ciasta ziemniaczane i placki ziemniaczane. Bardzo smacznie, bardzo fajnie, bardzo swojsko. Zapraszam.
28: Kleczew nie Poznań, ale Wielkopolska. Dlaczego dzień ziemniaka, a nie dzień Pyry?
3: Pyry to tylko w Poznaniu. 15 lat w Poznaniu mieszkałem, to na obiad jadłem Pyry, a teraz jem ziemniaki, czasami kartofle, także tak sobie lubię menu urozmaicić.
2: Mówił Mariusz Musiałowski, burmistrz Kleczewa, z którym rozmawiał nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat. Życząc smacznego obiadu i zróżnicowanego menu, zapraszam na kolejne fakty, które zaserwuje Anna Wachowska. Do usłyszenia.
25: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: jest Radio RMF 24, niedzielne popołudnie. U nas w tej godzinie nowe wiadomości w sprawie podejrzenia naruszenia przestrzeni powietrznej Polski. Odliczamy również czas razem z wami do meczu o brąz siatkarskiego Euro. To będzie mecz Polska-Serbia, ten mecz o 15:00. A za chwilę u nas gość, profesor Agnieszka Fichel, Ośrodek Badań nad Migracjami. Będziemy rozmawiać o powodach wyjeżdżania Ukraińców z Polski.

0: Jeszcze więcej informacji mamy dla Was w Radiu RMF 24. Uchodźcy z Ukrainy, którzy po wybuchu inwazji Rosji na ten kraj masowo szukali schronienia w Polsce, w ostatnim czasie coraz częściej opuszczają nasz kraj. Wynika z danych Eurostatu. Tylko w lipcu liczba obywateli Ukrainy ze statusem ochrony czasowej w Polsce spadła ponad 8 tysięcy i wynosi obecnie 953 tysiące. Z kolei w czerwcu nasz kraj opuściło ponad 6 tysięcy obywateli Ukrainy korzystających z ochrony tymczasowej Unii Europejskiej. I porozmawiam o tym teraz z naszym gościem. Z nami na łączach pani profesor Agnieszka Fichel, Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
0: Pani profesor, no prawie 20 tysięcy Ukraińców opuściło nasz kraj. Jakie są powody wyjeżdżania obywateli Ukrainy z Polski i co dla naszego kraju oznaczają wyjazdy Ukraińców?
1: No, to przede wszystkim jest związane z wygasaniem przepisów specustawy ukraińskiej, które gwarantowały dostęp do opieki zdrowotnej bezwarunkowy i też dostęp do zasiłków rodzinnych bezwarunkowy, tak? Te obecnie

0: dostęp i do zasiłków rodzinnych, i do opieki zdrowotnej jest uzależniony od tego, czy dana osoba pracuje lub jest członkiem rodziny, w której któraś osoba pracuje w Polsce i ubezpiecza taką osobę. Także można powiedzieć, że są kraje europejskie, na przykład Niemcy czy Czechy, które takich warunków nie wprowadziły. W Niemczech i dostęp do zasiłków rodzinnych zdrowotnej jest bezwarunkowy. W Czechach dostęp do opieki zdrowotnej jest bezwarunkowy. Także no, trochę uderza, nowe przepisy uderzają, prawda, w społeczność ukraińską w Polsce. Co to oznacza dla Polski? Trudno mi powiedzieć, bo nie mamy żadnych danych o tym, kim są te osoby, które rzeczywiście w jakimś większym stopniu są bardziej skłonne wyjeżdżać z naszego kraju. Tak? Czy to są na przykład emeryci, którzy też, emeryci ukraińscy pobierający wyłącznie emeryturę ukraińską, też przecież stracili te uprawnienia. Czy to są na przykład osoby w wieku aktywności zawodowej, które były zatrudnione w Polsce, ale z jakichś innych powodów postanowiły poszukać swojego miejsca gdzie indziej, albo może nawet wróciły na Ukrainę.
1: Przepisy to jedno, pani profesor, ale czy można wskazać moment, w którym stosunek Polaków do uchodźców zaczął się wyraźnie zmieniać?
0: No, są te przypadki, my je nagłaśniamy, tak, ponieważ są to przypadki godne potępienia wyłącznie, takie związane z agresją, z przemocą, z ksenofobią. Także tutaj oczywiście ten stosunek do Ukraińców też się zmienia, ale nie jest to na szczęście jakieś masowe zjawisko, tak? To są takie incydenty, które należy nagłaśniać i potępiać, ale na razie jeszcze tylko incydenty.
1: Co może być tego powodem, pani profesor?
0: Tych incydentów, tej zmiany...
1: Zmiany opinii Polaków o Ukraińcach, Ukraińców o Polakach.
0: No to jest bardzo taki prosty mechanizm, jednak jest to, chodzi o taki dostęp do zasobów, tak? Zasobów, jeżeli ktoś uważa, że na przykład obywatel Ukrainy zabrał mu miejsce pracy, ponieważ zgadza się na niższą stawkę, a są takie opinie, albo jeżeli jest konkurencja na rynku mieszkaniowym i ceny wynajmu mieszkań poszły do góry, także jest to taki bardzo prosty mechanizm właśnie konkurencji o zasoby.
1: A co wiemy, pani profesor, o tych Ukraińcach, którzy przebywają w Polsce? Gdzie jest ich najwięcej? Jakie mogą mieć zamiary co do swojego przyszłego pobytu w naszym kraju?
0: No to są przede wszystkim duże miasta. To są bardzo często osoby, które są aktywne zawodowo, oprócz właśnie osób starszych, ale są to przede wszystkim osoby aktywne zawodowo, pracują w handlu, w usługach, trochę w takich sezonowych pracach typu w rolnictwie, w budownictwie, bardzo dużo w transporcie. No to są tego typu prace. Jest trochę też specjalistów. Są osoby, które pracują zdalnie wciąż dla pracodawcy ukraińskiego albo zagranicznego jeszcze, ale mieszkają w naszym kraju. Ja powiem tak, że obserwujemy takie zjawisko, że w Polsce osiedliły się takie osoby, które w jakimś największym stopniu myślą o tym, żeby jednak utrzymywać kontakty z Ukrainą i z rodziną ukraińską, z rodziną, która została w Ukrainie. Także możemy się spodziewać jednak w pewnym stopniu powrotów tych ludzi, ponieważ to są takie osoby najbardziej jednak przywiązane do Ukrainy. To nie są osoby, które wyruszyły na drugi koniec Europy, do Hiszpanii czy do Włoch i zaczynają, czy do Francji, zaczynają zupełnie nowe życie w nowym kraju.
1: Mówiliśmy, pani profesor, o opinii Polaków o Ukraińcach i Ukraińców o Polakach i że to się wszystko pogorszyło. Czy to się może zmienić na lepsze i co musiałoby się stać, żeby to się zmieniło na lepsze? Albo wróciło do tego, co było? Zaraz.
0: No, ja myślę, że te konflikty będą cały czas trwały i bo ich takim podłożem jest podłoże ekonomiczne. To, co należy zmienić, to jednak się powstrzymać przedstawicieli sceny politycznej od różnych takich takich posunięć właśnie pod publiczkę, za przeproszeniem, które powodują wzrost takiej agresji, czy przyzwolenie na to, żeby ta agresja jednak wypływała. Jak mówię agresja, to też mam na myśli agresję słowną, prawda?
1: Tak.
0: Bo po prostu to jeżeli jest przyzwolenie na obrażanie ludzi, to wkrótce potem następuje przyzwolenie na akty fizycznej agresji. To jest niestety zadanie polityków.
1: Bardzo pani dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF 24 była pani profesor Agnieszka Fichel, Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski. Pani profesor, jeszcze raz dziękuję. Spokojnej niedzieli.
0: Tak. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
1: Do widzenia, do usłyszenia w Radiu RMF 24. I jeszcze więcej informacji.
2: Radio RMF 24.

0: To jest popołudnie w Radiu RMF 24. Jest najnowszy komunikat dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych. Został on opublikowany dosłownie przed chwilą na platformie X. Jak napisano, czynności sprawdzające dotyczące podejrzenia naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej zostały zakończone. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji ustalono, że zarejestrowane przez systemy radiolokacyjne wskazania nie były związane z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Ich przyczyną było duże stado ptaków, którego przelot został zarejestrowany przez systemy obserwacji przestrzeni powietrznej, tak przekazało dowództwo. Jak podkreślono, nie odnotowano zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej. Na koniec dodano, dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych na bieżąco monitoruje sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do realizacji powierzonych zadań. Także duże stado ptaków złapane przez radary podniosło nam nieco ciśnienie w niedzielne popołudnie. No, niech tak zawsze już będzie. A w Radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji. Trwają wybory do parlamentu niemieckiego landu w Saksonii-Anhalt. Na miejscu nasz człowiek. Za chwilę się z nim połączymy.
1: Radio RMF 24.
2: Reklama.
3: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
2: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Dwunastego i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
8: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
9: Zapraszamy na dnie otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
10: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowid.
2: Po reklamie.
1: Tu Radio RMF 24.

0: To jest popołudniowy program w Radiu RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. W Saksonii-Anhalcie trwają wybory parlamentu tego kraju związkowego. Przyglądają się im całe Niemcy, ponieważ no, po raz pierwszy populistyczno-prawicowa alternatywa dla Niemiec może przejąć władzę w którymś regionie. Łączymy się ponownie z naszą wysłanniczką do Magdeburga, Anią Pała-Mar. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry.
0: Aniu, rozmawiałaś z przeciwnikami i zwolennikami AfD. Co ci mówili?
1: Przeciwnicy AfD, z którymi rozmawiałam tu w Magdeburgu, mówili o tym, że te wybory pokażą, na ile Niemcy są zjednoczeni i że to taki test dla demokracji. Wielu z nich mówiło, że nie wierzą w to, że AfD może rzeczywiście dojść do władzy. To są demokratyczne wybory i ważne jest, aby wszyscy ludzie trzymali się razem i zadbali o to, aby ten kraj pozostał demokratyczny, otwarty i przyjazny. Głęboko wierzę, że AfD nie zdobędzie większości i mocno wierzę też w to, że dojdzie do koalicji CDU z inną partią, albo przynajmniej taką mam nadzieję, bo nie chcę, żeby nasz kraj dostał się w ręce skrajnie prawicowej partii. Z kolei zwolennicy alternatywy dla Niemiec podkreślali, że w Niemczech pogarsza się jakość życia. Zwracali też dużą uwagę na kwestie gospodarcze.
2: Lebenserhaltung, besseres Leben, Fürsorge.
1: Długość życia, pieniądze i opieka. Ludziom żyje się coraz gorzej. Ceny paliw i koszty utrzymania ciągle rosną, a w powietrzu wisi wojna. To wszystko zmierza w złym kierunku. Ważnym wątkiem w tych wyborach jest też temat imigrantów i kryzysu migracyjnego. AfD w razie przejęcia władzy zapowiada duże reformy w tych kwestiach. Kilka dni temu w Magdeburgu odbył się strajk migrantów. Pozamykali oni wtedy swoje sklepy i punkty gastronomiczne. No i dlatego też dla osób z korzeniami migranckimi te wybory mają kluczowe znaczenie. Przypomnę, głosowanie potrwa do godziny 18. Chwilę później powinny pojawić się pierwsze wyniki. Za 2 tygodnie kolejne wybory, bo 20 września w Berlinie i Mecklenburgii po Morzu Przednim odbędą się regionalne wybory i to dzisiejsze głosowanie w Saksonii-Anhalt może mieć na nie duży wpływ.
0: Z Magdeburga specjalna wysłanniczka RMF FM i RMF 24 Ania Pała-Mar. Aniu, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: A w Radiu RMF 24 mamy dla was jeszcze więcej informacji.

0: To jest popołudnie w Radiu RMF 24. Jak już mówiliśmy, kilka tysięcy biegaczy opanowało dziś krakowskie Błonia. Za nami wielki finał tegorocznego Poland Business Run. Pięcioosobowe sztafety reprezentujące firmy i instytucje walczyły w szczytnym celu. No i była to świetna zabawa, ale nie tylko.
1: Pierwszy raz biegłem, więc zupełnie coś nowego dla mnie. Trzeba było się trochę przygotować, żeby nie było wtopy. Przy okazji też warto pomagać, to też najważniejsze.
2: To jest tutaj cel główny. Warto pomagać i warto brać udział w takich inicjatywach.
3: U pani potężny uśmiech na twarzy, tak. Czyli się udało.
2: Udało się, tak, jestem z siebie dumna i mega emocje. W ogóle pierwszy raz biegnę, ale super, super, naprawdę. Pogoda idealna, więc ekstra.
3: Dlaczego warto?
2: Właśnie dla tych emocji, chyba czuć taką euforię, nawet jak się nie ma siły, to ci wszyscy ludzie po prostu doładowują na trasie i jest super, polecam.
3: No i przy okazji aspekt pomagania.
2: Tak, dokładnie, to jest najważniejsze w tym wszystkim, że można coś fajnego zrobić dla innych.
4: Super energia, świetni ludzie dookoła, no i ta energia biegowa po prostu zawsze na każdym biegu jest niesamowita. Poland Business Run wyjątkowe jest to, że przede wszystkim biegniemy dla dobra, że jest to bieg charytatywny, no i oczywiście dlatego, że możemy też razem z naszymi znajomymi z pracy po prostu brać w tym udział, co no, zwykle na codziennym życiu często z nimi nie bierzemy udziału w takich wydarzeniach, a to jest takie wyjątkowe, które jednoczy i pracę, i też bardzo dużo pomagania.
5: Wspaniała atmosfera, wspaniały doping na trasie. Było bardzo miło gościć na tym wydarzeniu, naprawdę ekstra.
3: Co z nim wyjątkowego?
5: Przede wszystkim myślę szczytny cel, to znaczy to, że faktycznie tutaj łączymy się, biegamy i wspólnie możemy pomóc osobom, które tego potrzebują naprawdę, prawda?
6: Ogólnie u mnie to jest dosyć ciekawa historia, ponieważ firma, w której poprzednio pracowałem, gdzieś zanim ruszyły zapisy, zorganizowała takie spotkanie dla całej firmy i zaprosili Natalię Partykę. Opowiedziała trochę o tym, jak fundacja tam mi pomagała i tak dalej. I jakby to tak poskładałem, stwierdziłem, dobra, bardzo fajna inicjatywa. Odpuszczę moje kochane Tatry dzisiaj i pobiegnę.
0: Usłyszał od uczestników Poland Business Run nasz reporter Paweł Konieczny. A już za chwilę w Radiu RMF 24 fakty o 15:00 i za chwilę też rusza walka o brąz Mistrzostw Europy. Polskie siatkarki zagrają z Serbią. Będziemy informować i kibicować.

0: najniższe ceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: W tej edycji Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Po reklamie.
9: To już 15:00, o tej porze w Studiu Faktów zmiana, z nami Anna Wachowska. Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Duże stado ptaków postawiło na nogi polskie wojsko. Od tej informacji rozpoczniemy fakty o 15:00. Jesteście w drodze? Noga z gazu. Są problemy na trasach kujawsko-pomorskiego i Mazowsza. Zaczyna się walka o brąz Mistrzostw Europy. Polskie siatkarki zmierzą się z Serbią. Systemy obserwacji przestrzeni powietrznej zarejestrowały przelot dużego stada ptaków, informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Wcześniej podano, że istnieje podejrzenie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez nieznany obiekt nadlatujący z Białorusi. Fakty o 15:00 otwiera reporter RMF FM Kasper Wróblewski. Witam. Witaj. Czy to oznacza, że działanie polskiego wojska zostało zakończone?
11: Tak. Wojskowy śmigłowiec Mi-24 może teraz bezpiecznie wrócić do bazy. Jak czytamy w komunikacie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, nie odnotowano zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Warto odnotować jednak, że zanim jasne stało się, co było przyczyną niepokojącego sygnału, wojskowi zaznaczali, że powód może okazać się mało znaczący i tak też się stało. Jednak ze względów bezpieczeństwa przez kilkadziesiąt minut w trakcie wojskowej weryfikacji zamknięta była przestrzeń powietrzna na wschodzie kraju, także lotnisko w Rzeszowie czasowo wstrzymało operacje lotnicze.
10: Uwaga kierowcy! 3 osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 15 w Kujawsko-Pomorskiem. W Dylewie na odcinku pomiędzy Toruniem i Brodnicą, przypominamy, czołowo zderzyły się 2 samochody osobowe. Trasa jest nieprzejezdna. 2 samochody osobowe zderzyły się także na trasie S7 na Mazowszu. Do kolizji doszło w Jedlance między węzłami Gust i Radom Północ. Jezdnia w kierunku Krakowa jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez godzinę. Polskie siatkarki rozpoczynają grę o brązowy medal Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w Stambule mierzą się z reprezentacją Serbii. Spotkanie śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Witamy, tak jest, Wojtku. Witam. Dla Polek jest to kolejny mecz, w którym nie są faworytkami.
12: No niestety, za Serbkami przemawia na pewno doświadczenie. To utytułowana reprezentacja, która ma ze sobą już wiele spotkań, w których stawką były właśnie medale. Nasza kadra na medal czeka od 17 lat, od 2009 roku. Dla reprezentacji prowadzonej przez Stefano Lavariniego, która zdobywała już brązowy medal Ligi Narodów, no to pierwsza okazja na medal Mistrzostw Europy. To spotkanie się rozpoczęło, jak na razie lepiej dla Polek, bo biało-czerwone teraz po dobrym ataku Maji Koput prowadzą 2-1 w pierwszej partii, ale teraz atakują Serbki, dobrze przyjmują nasze reprezentantki, i które walczą teraz w obronie, żeby tą piłkę przenieść na serbską stronę i trafiają w boisko. Nie, jednak nie, tutaj arbiter pokazał, że było tuż za linią, dokładnie kilka milimetrów, i jak na razie w tym pierwszym secie jest 2-2.
10: Są i takie fakty. W Lublinie można się dzisiaj poczuć jak w lesie, wcale nie wychodząc do lasu. Jeszcze godzinę na Placu Litewskim potrwa piknik lubelskich leśników, którzy pokazują różne gatunki drzew, częstują kawą z żołędzi i ciastkami z żołędzi. Można się też dowiedzieć, jak wyglądają i jakie odgłosy wydają leśne ptaki.
8: Pazięba, najbardziej pospolity gatunek polskich lasów. Tutaj mamy sikorę modraszkę. Tutaj mamy do czynienia z cięciołem zielonym. A obok mamy cięcioła duszego. I jeszcze sójka.
13: Ona tak krzyczy?
8: Tak, to ona tak krzyczy i naśladuje głosy innych zwierząt. Czasami potrafi miauczyć jak kot.
13: Żeby być groźna.
8: Oczywiście, żeby odstraszać inne drapieżniki od swoich piskląt.
10: W końcu czego się nie robi dla dzieci?
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: A u nas w tej godzinie nasz cykl W czym może pomóc? Dziś o psychoterapii schematów, będzie też sport. Tamego brąz siatkarskiego Europań, Polska, Serbia. Trzymamy kciuki. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie, dzień dobry.

0: dwóch byłych premierów, Edwarda Filipa i Gabriela Attala, którzy jeszcze niedawno byli u władzy, a teraz proponują nowe rzeczy. I wielu ich rodaków stawia pytanie, dlaczego nie zrobiliście panowie tego, co teraz proponujecie, kiedy byliście u władzy? Widać jednocześnie, że już od wielu miesięcy Marine Le Pen zdecydowanie wygrywa ze wszystkimi swoimi potencjalnymi przeciwnikami w przedwyborczych sondażach popularności. Najnowszy sondaż to więc tylko w sumie potwierdzenie tego zjawiska.
1: I o tym z Paryża dziennikarz RMF FM Marek Gładysz. Marku, bardzo dziękujemy za tę informację.
0: Dziękuję.
1: Kłaniamy się, spokojnego popołudnia. W Radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji. Za chwilę nasz cykl W czym może pomóc? Dziś o psychoterapii schematów.

0: Dziś ostatni dzień siatkarskiego Euro. Pani trwa właśnie mecz o trzecie miejsce. Polska-Serbia, pierwszy set. No i 14-17 na tablicy wyników. Trzymamy mocno kciuki za biało-czerwone. A w Radiu RMF24 jeszcze więcej informacji, także w weekend. Wracamy teraz do tych wiadomości, które mogą pomóc w trudnych życiowych momentach, czyli do cyklu W czym może pomóc, w którym specjaliści od zdrowia psychicznego podpowiadają właśnie, w czym mogą pomóc i jak takie wsparcie znaleźć. O psychoterapii schematów opowiedział nam Dawid Bachryj, psycholog i certyfikowany psychoterapeuta, który pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym i terapii schematów, a rozmawiał z nim Mikołaj Wroński. Posłuchajmy.
1: Z jakimi problemami warto zgłosić się właśnie na terapię schematów?
2: Pomimo tego, że historycznie terapia schematów była rozwijana przede wszystkim dla osób z przewlekłymi problemami oraz zaburzeniami oso-

0: osobowości, to dzisiaj korzystamy też z niej szerzej. I ja pracuję też terapią schematu z osobami, które właśnie nie mają postawionej diagnozy zaburzenia osobowości, ale to są osoby, które przychodzą z takimi problemami jak na przykład ktoś ciągle wybiera niedostępnych emocjonalnie partnerów, albo ktoś nie potrafi powiedzieć nie, czyli nie potrafi być asertywnym i całe życie zajmuje się potrzebami innych osób. Albo ktoś osiąga sukces za sukcesem, ale nigdy nie czuje, że jest wystarczająco dobry. To są osoby, które zauważają, że ciągle wpadają jednak w tę samą dziurę. Więc w terapii schematów interesuje nas właśnie to, dlaczego robię coś, o czym wiem, że mi szkodzi, a mimo to wciąż to powtarzam.
1: No i jeżeli ktoś już się zgłosi, poszuka tej pomocy, przyjdzie na terapię, to w czym może mu pomóc psychoterapia schematów?
0: Może pomóc w dokonywaniu świadomego wyboru odnośnie swoich emocji i swoich potrzeb, co przełoży się na tworzenie i satysfakcjonujących relacji, i na wybory dotyczące różnych dróg życiowych, jeżeli chodzi na przykład o życie zawodowe, czyli z takiego przekonania, ja nie wiem, co ja chcę w życiu robić, przechodzimy, okej, to będzie dla mnie dobre. Albo tego nie chcę, bo to jest dla mnie krzywdzące, a to powoduje, że jakoś się rozwijam. I to w tym może pomóc, że następuje właśnie taka zmiana w świadomości, co mi szkodzi, co przestało działać i co mogę robić, żeby rzeczywiście to moje życie, tu też zacytuję, było warte przeżycia. Żeby było bardziej satysfakcjonujące dla mnie, ale znowu nie tylko ja, ale dla mnie satysfakcjonujące w taki sposób, że będę potrafić też budować trwałe, satysfakcjonujące relacje.
2: A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o terapii schematów, to dłuższą wersję rozmowy z Dawidem Bachryjem znajdziecie na naszej stronie rmf24.pl. Zawsze gorąco polecam. A w cyklu W czym może pomóc? Sprawdzaliśmy też między innymi, czym zajmują się psychodietetycy, gdzie zgłosić się po pomoc w razie poważnego kryzysu psychicznego i kiedy warto udać się do psychiatry. Wszystkie te informacje też czekają na Was w rmf24.pl. A u nas jeszcze więcej informacji.
3: Radio RMF24.
4: Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
6: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Chyba Barbie świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
19: Włączamy niskie ceny.
20: Po reklamie.
3: Radio RMF 24.

0: To jest popołudniowy program w Radiu RMF 24. Doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji przebywają w Kijowie przed rozmowami z amerykańskimi wysłannikami Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem i władzami Ukrainy. Informuje o tym agencja Reutera. Nie wiadomo jednak, w jakich rozmowach mieliby uczestniczyć europejscy doradcy. Amerykańscy negocjatorzy przyjechali do Kijowa w ramach wysiłków dyplomatycznych Waszyngtonu, które mają na celu, przypomnę, zakończenie wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wczoraj przeprowadzili w Moskwie ponad 3-godzinne rozmowy z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Witkow i Kushner odwiedzają Kijów po raz pierwszy, wcześniej kilkakrotnie gościli już w stolicy Rosji. Z kolei według danych portalu Flight Radar 24 samolot z amerykańskimi przedstawicielami wracając z Moskwy wylądował w Polsce w Rzeszowie około godziny 2:30 minionej nocy. Dodam, że również dziś prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uczestniczył w spotkaniu z ukraińską grupą negocjacyjną przed tymi rozmowami z przedstawicielami prezydenta Stanów Zjednoczonych. Szef państwa oświadczył, że Ukraina chce zakończenia wojny z Rosją, a jej propozycje na ten temat są gotowe. Radio RMF 24. Mamy jeszcze więcej informacji.
1: Tu Radio RMF 24.
2: Reklama.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
10: O Boże, co wyście tu zrobili?
11: Czy możemy zwolnić go?
12: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
11: Michel, ty jesteś już mój asystent.
9: Masterchef. Już dziś o 19:45 w TVN.
13: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
16: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
17: Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj już dziś o 21:25 w TVP1.
18: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
19: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
2: Marian,
4: a
2: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara?
2: No.
4: A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
5: No.
2: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
2: No

0: No właśnie, Jump Sport w Radiu RMF 24. Polskie siatkarki w Stambule rozpoczęły mecz z Serbkami o brązowy medal Mistrzostw Europy. Po raz ostatni, przypomnę, biało-czerwone na podium stanęły 17 lat temu w Łodzi, gdzie zajęły trzecie miejsce. A z nami teraz dziennikarz redakcji sportowej RMF FM Wojciech Marczyk. Dzień dobry, Wojtku.
1: Kłaniam się. Jak zacząłeś o tym jump, to się bałem, że o skoki narciarskie mnie zapytasz.
0: A, to do listopada poczekamy. Teraz siatkówka, jump. Jak idzie biało-czerwonym?
1: No niestety, biało-czerwone przegrały pierwszego seta w rywalizacji z Serbkami 21-25. W drugiej partii prowadzą 12-10, chociaż teraz jest sprawdzana akcja i zobaczymy, co z tego sprawdzania wyniknie. Wracając do tego pierwszego seta, no to on przez większą jego część był zacięty. Raz Serbki obejmowały prowadzenie, raz Polki, ale mniej więcej, no tak, od połowy tej partii gdzieś Serbki wyszły po dwóch, trzech swoich dobrych akcjach na kilkupunktowe prowadzenie. W pewnym momencie pod koniec partii nawet siedmiopunktowe, bo było 24-17. No potem dobra końcówka Polek. Odrabiały straty, no ale ostatecznie ten set wygrany przez Serbki 25-21. Druga partia bardzo podobnie się zaczęła. Znów właściwie punkt za punkt. Raz Polki na prowadzeniu, raz reprezentacja z Bałkanów. Ale teraz no, 12-10 dla biało-czerwonych. Na pewno lepiej wyglądamy w przyjęciu. Więcej jest tych długich akcji, które no, mimo tych dobrych ataków Serbek udaje się podbijać, udaje się wyprowadzać kontrataki. To na pewno na plus. Pewnie mógłby lepiej funkcjonować blok naszej reprezentacji, bo kiedy te akcje by były powstrzymywane, no to zdecydowanie łatwiej by się grało. Ale jest to zacięte spotkanie. No w tym pierwszym secie gdzieś delikatnie chyba wyszło to doświadczenie reprezentacji Serbii, bardzo utytułowanej, mającej bardzo doświadczone zawodniczki. Wiemy, że ta nasza kadra o wiele młodsza zdobywa dopiero te najważniejsze szlify, chociaż wiele zawodniczek ma już brązowy medal Ligi Narodów, ale to trochę inny turniej niż Mistrzostwa Europy. Teraz kolejna długa akcja wygrana tym razem przez Serbki. Jest 12-10 dla Polek. No jakby szukać znowu minusów, to na pewno te długie wymiany, te akcje, które trwają zdecydowanie dłużej, no to one są wygrywane przez Serbki gdzieś tam jakimś często cwaniackim zegraniem, gdzieś otarciem bloku, gdzieś przerzuceniem tej piłki za polski blok. Więc widać, że to doświadczenie Serbek wychodzi. Teraz czas wziął Stefano Lavarini, bo te kilka punktów przewagi naszej reprezentacji uciekło. Tłumaczy coś naszym siatkarkom. Niezłe spotkanie rozgrywa jak na razie Magdalena Stysiak. Dobrze rozgrywa Wenerska, bo w wielu tych sytuacjach jest mylony ten serbski blok. Kiedy on próbuje skakać do środka, aby zablokować nasze środkowe, no to wtedy piłka jest rozgrywana bardzo dobrze do Magdy Stysiak i ona właściwie na tej czystej siatce, mówiąc bez bloku, może bardzo precyzyjnie i mocno zaatakować. Ale jest to no, trudny mecz dla Polek, ale tego się też spodziewamy, bo przecież to Serbki są tutaj faworytkami. To, jak mówiłem, o wiele bardziej utytułowana reprezentacja w ostatnich latach i też bardzo, bardzo doświadczona. Stefano Lavarini znów lekko rotuje z tym składem, bo pojawiła się na parkiecie Damaskę, widać, która w wielu meczach dała taki pozytywny impuls, no ale jak na razie tutaj mają Polki problem, chociaż prowadzą te 12-11. Teraz znowu bardzo długi challenge, znowu długo sprawdzana akcja, no ale tu widać też wagę każdego punktu w tej partii, tym bardziej, gdzie gra się na styku. Serbki błędu nie popełniły przy rozegraniu tej akcji. Utrzymuje się wynik 12-11 w tej drugiej partii i to Serbki teraz serwują.
0: No właśnie, Wojtku, wczoraj rozmawiałem z Izabelą Bełcik, byłą polską siatkarką, mistrzynią Europy z 2003 i 2005 roku. Też mówiła o doświadczeniu nasza była rozgrywająca. A jak ty patrzysz na ten mecz i porównujesz wczorajsze spotkanie z Włoszkami i dzisiejsze z Serbkami, to widzisz jakieś pozytywy w grze naszych siatkarek? No na razie prowadzimy w tym drugim secie 12-11, ale wiemy, że oby się nie zmieniło, ale może się zmienić.
1: Już 12-12. No na pewno plusem jest to, że Serbki po prostu są słabszą reprezentacją. To reprezentacja, no mamy dzisiaj takie naprawdę dwie przepotężne reprezentacje w Europie. Europie. To jest Turcja i Włoszki, które dzisiaj zmierzą się o 18 w finale. Serbki to reprezentacja, która przez wiele lat dominowała w Europie, ale w ostatnich latach jest już słabsza. Też no, są coraz starsze te zawodniczki. Z jednej strony plusem jest to ich doświadczenie, ale z drugiej strony już są coraz starsze. No i Polska w ostatnich latach dogoniła do tej europejskiej, bym powiedział, top czwórki, no ale właśnie będąc gdzieś w drugim rzędzie razem z reprezentacją Serbii. To taki mecz, w którym my naprawdę możemy. Teraz znowu nam się przytrafił taki przestój i to jest problem naszej reprezentacji moim zdaniem, że ta gra naszej kadry w tym meczu, nawet w całym tym turnieju często faluje. Są doskonałe momenty, kiedy Polki były w stanie odrabiać kilkupunktowe straty, zdobywać punkty seriami dzięki świetnej zagrywce, ale są też takie momenty, gdzie kompletnie biało-czerwone łapią przestój. No i teraz kolejny raz czas bierze Stefano Lavarini. Polki przecież w tej partii, przypomnijmy, one prowadziły już 12 do 10. Miały 2 punkty przewagi. Łatwo roztrwonione te 2 punkty przewagi. Serbki dogoniły i potem one zdobyły 2 punkty przewagi, więc jeżeli zobaczymy, no to w sumie roztrwonionych 4 punkty dla rywalek. I to z powodu takich naprawdę no, może nie najlepszych rozegrań, nie najlepszych wyborów, bo mogła gdzieś teraz w tej ostatniej piłce Magdalena Stysiak zaatakować troszkę inaczej, czy wybrać nawet gdzieś jakąś kiwkę, kiedy widziała, że skacze do niej potrójny blok. No ale...
2: Lavarini wziął czas, my też weźmy czas, bo tutaj producentka Ania już macha, że już koniec, już trzeba piosenki grać, za chwilę fakty.
1: Ania po prostu nie jest fanką siatkówki, wiesz, dlatego.
2: A kto wie, nie pytałem. Po prostu jest fanką dobrego radia, dobrej muzyki, więc grajmy muzykę. Wojtek Marczyk, redakcja sportowa RMF FM.
1: Dziękuję.
2: Oczywiście z Wojtkiem będziemy się jeszcze łączyć w faktach RMF FM, a teraz gramy, przypomnę, Polska-Serbia set drugi i jest 12 niestety już do 15. Serbia prowadzi. No ale to się oczywiście jeszcze może zmienić, bo bardzo mocno, całym sercem jesteśmy za Polkami i bardzo mocno trzymamy kciuki.

0: Wykład otwarty w Radiu RMF24.
1: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
0: Już w niedzielę po 18:00.
1: A już w tym tygodniu porozmawiamy o tym, w jaki sposób się uczymy oraz co i dlaczego nasze dzieci myślą o szkole. Moim gościem będzie pedagog profesor Ewa Domagała-Zyśk.
0: Wykład otwarty w Radiu RMF24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
2: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
3: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16:00 w TVP1.
4: Zaraz wracam.
5: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe. Prawie bym zapomniał.
6: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
7: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
10: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
12: Wyjazd na maksa.
11: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
13: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii. Codziennie aż do 12 września czekamy na Was w Pasażu Grunwaldzkim.
14: Incoming!
13: Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale, eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
15: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
16: Pan Rębiszewski?
17: Tak jest. Lotto poproszę.
18: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
19: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16:10 w TVP2.
21: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
22: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
2: Po reklamie.
1: Krzysztof Urbaniak, dziękuję za dziś. Polecam po 18:00 mój podcast Wykład Otwarty. Dziś dużo o szkole, a teraz fakty. Joanna Wachowska.
9: Polki walczą z Serbkami o brąz siatkarskich Mistrzostw Europy. Mecz śledzi dziennikarz RMF FM z redakcji sportowej. Połączymy się z nim na początek. Mamy ważne informacje dla zmotoryzowanych z Podkarpacia i z Mazowsza. A na koniec poznański targ dobra.
12: Przychodzimy po pomoc i ta moc do nas też wraca.
9: To są fakty o 16. W Stambule polskie siatkarki grają z reprezentacją Serbii o brązowy medal Mistrzostw Europy. Niestety Polki przegrały dwa pierwsze sety. Mecz uważnie obserwuje Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Witam, tak jest, Wojtku, witam ponownie. Jak radzą sobie nasze siatkarki?
14: No niestety mamy sporo problemów w tym spotkaniu. Te właściwie oba sety miały bardzo podobny przebieg. Mniej więcej do połowy były bardzo wyrównane. Obie reprezentacje szły punkt za punkt. Ale potem biało-czerwone traciły na chwilę dekoncentrację. To wykorzystywały reprezentantki Serbii i one były w stanie wytworzyć sobie kilkupunktową przewagę, której już nie oddawały do końca. Pierwszy set Polki przegrały do 21, drugi do 19, ale w nim grały przez większą część o wiele lepiej niż tej pierwszej partii. Jednak w tych decydujących momentach to Serbki między innymi doświadczeniem, gdzieś cwaniackim zachowaniem przy siatce, czy wygrywaniem takich bardzo długich wymian, no to one dzięki temu wygrały tego drugiego seta i prowadzą w tym meczu 2-0. Polki więc pod ścianą, no bo przypomnijmy, jeszcze jedna przegrana partia oznacza brązowy medal dla reprezentacji Serbii.
23: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
9: Cztery samochody osobowe zderzyły się na trasie S7 na Mazowszu. Kolizja miała miejsce w Zakroczymiu między węzłami Modlin i Błonie. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Problemy na trasie S19 na Podkarpaciu. W Hucie Deręgowskiej między węzłami Zdziary i Lasy Janowskie zderzyły się dwa samochody osobowe. Jezdnia w kierunku Lublina jest zablokowana. Służby kierują auta na objazdy. W Polsce jest już 228 oficjalnie uznawanych przez państwo małżeństw jednopłciowych. Reporterzy RMF FM dotarli do pierwszych statystyk dotyczących transkrypcji, czyli uznania w Polsce zagranicznych aktów małżeństwa. Szczegóły zna Krzysztof Berenda. Witam.
24: Dzień dobry.
9: Krzysztofie. Krzysztofie, jak dokładnie wyglądają te statystyki?
24: W tej chwili w Polsce oficjalnie i formalnie zarejestrowanych jest 88 małżeństw kobiet i 140 małżeństw mężczyzn. Chodzi o śluby zawarte przez Polaków za granicą. Do niedawna państwo polskie nie uznawało takich małżeństw. Stopniowo to zaczęło się zmieniać. A najbardziej zmieniło się dwa tygodnie temu, dokładnie 23 sierpnia. No bo wtedy wdrożone zostały nowe wzory aktów małżeństwa, w których małżonkami już nie muszą być kobieta i mężczyzna, tylko mogą być same dwie kobiety albo samych dwóch mężczyzn. Jak ustaliliśmy, przez pierwszy tydzień obowiązywania tych nowych przepisów w Polsce zarejestrowano niemal setkę takich pełnoprawnych małżeństw jednopłciowych, dokładnie 98, i one mają taką samą moc prawną jak inne małżeństwa.
9: Bycie wolontariuszem to fantastyczna przygoda i satysfakcja, przekonują uczestnicy poznańskiego Targu Dobra. Na Placu Wolności zebrało się ponad 100 organizacji pozarządowych, wolontariatów i grup wsparcia. Wszystko po to, by pokazać mieszkańcom, na jak różne sposoby można nieść dobro.
12: O, to jest ogromna satysfakcja i ta wzajemność jest niezwykła, że my przychodzimy po pomoc i to słowo w ogóle pomoc, nie? Pomoc. Przychodzimy po pomoc i ta moc do nas też wraca, że sami wychodzimy z tej działalności, z tej aktywności, którą wykonaliśmy, mocniejsi, silniejsi, dowartościowani i cieszymy się, że to po prostu byliśmy częścią jakiegoś dobra.
9: Podkreślała Jadzia Sadowska z Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka. W faktach za godzinę przepis na odporność.
25: Dobrze zbilansowana dieta, sen, unikanie stresu, ruch i to ruch na świeżym powietrzu.
9: Słyszymy się o 17.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

Dzień dobry, nazywam się Arkadiusz Förster, jestem przewodnikiem po Wrocławiu i dziś zabieram Państwa w wyjątkową podróż, w wycieczkę po naszym mieście. Wycieczka jest wyjątkowa, bo jest wycieczką radiową. Wycieczkę, która odbywa się na antenie radia RMF24 Wrocław. Co tydzień będziemy się spotykać, będziemy opowiadać o niezwykłych wydarzeniach, niezwykłych miejscach, ciekawych ludziach, czasami wyjątkowych. Będziemy mówić o miejscach, które być może mijacie Państwo codziennie. Przechodzicie tam wielokrotnie i bardzo często nie macie nawet świadomości, jakie kryją w sobie one niezwykłe historie, jakie są tam schowane tajemnice. Co tydzień będę starał się Państwu takie miejsca przybliżać, a dziś chciałbym zabrać Was na wycieczkę po Ostrowie Tumskim i porozmawiać o tej najstarszej części Wrocławia, o tym miejscu, gdzie narodziła się historia naszego miasta. Ale zanim przeniesiemy się w czasie i porozmawiamy o tym, jak ten Ostrów Tumski zmieniał się przez ponad 1000 lat, wyobraźmy sobie, że jesteśmy na Ostrowie Tumskim ponad 1000 lat temu. Nie ma katedry, nie ma mostów, nie ma tych wszystkich pięknych kamieniczek, nie ma latarni gazowych ani brukowanych ulic, ba, nie ma nawet latarnika. Jest za to zakole Odry, mokradła, wyspa porośnięta lasem, zaroślami. No po prostu idealne miejsce na punkt obronny. Taka wyspa, która leży na skrzyżowaniu szlaków. Wciąż jeszcze dziewicza, zarośla, mokradła, drzewa, ptaki. Wszędzie w wodzie dookoła mnóstwo ryb. To nie była jakaś wyszukana wizja, proszę Państwa. Właśnie tak Ostrów Tumski wyglądał jakieś 1300-1200 lat temu, zanim pojawili się tu ludzie. A kiedy się pojawili?

Fragmenty ceramiki, narzędzia, kamienne przedmioty, które potwierdzają taką epizodyczną obecność człowieka, ale one nie tworzą jakiejś jednej wspólnej warstwy kulturowej, takiej warstwy osadniczej, pozwalającej nam określić daty, kiedy człowiek po raz pierwszy postawił swoją stopę na Ostrowie Tumskim. To są jedynie ślady przejścia, to nie są ślady zamieszkania w tym miejscu. A zatem, kiedy zamieszkaliśmy my, ludzie na Ostrowie Tumskim? Ta historia zaczyna się, proszę Państwa, we wczesnym średniowieczu. Wtedy w okolicach dzisiejszego pałacu arcybiskupiego, wszyscy Państwo świetnie go kojarzycie, pojawiła się pierwsza osada, stała osada ludzka. Kiedy to było? Mniej więcej na przełomie VIII-IX wieku naszej ery, czyli są to lata 700-800. Znamy to miejsce dzięki badaniom archeologicznym prowadzonym pod kierunkiem profesora Józefa Kaźmierczyka. To on odkrył relikty tej najstarszej wsi, te najstarsze, znane, trwałe ślady obecności człowieka na Ostrowie Tumskim. Podkreślmy ten fakt, że ta osada istnieje jeszcze przed powstaniem grodu. Wielu z nas, gdzieś czytając o Wrocławiu, znając jego historię, kojarzy najstarsze ślady właśnie jako ten gród, który został wybudowany na Ostrowie Tumskim. Otóż nie. My wiemy, że już wcześniej mamy tam stałe osadnictwo. To jest właśnie ta wieś z VIII-IX wieku. Kim byli mieszkańcy tej wsi? To jest bardzo ciekawe pytanie. My na to pytanie możemy jednoznacznie dziś odpowiedzieć. Byli to Ślężanie, czyli słowiańskie plemię. I tutaj te początki osadnictwa, pojawienia się człowieka na Ostrowie Tumskim są jednoznacznie udowodnione. To jest pewne, potwierdzone, stwierdzone naukowo. Wiemy to na 100%. Ich osady, to znaczy osady Ślężan, były budowane właśnie w taki sposób, jaki znamy z dorzecza Odry. Zatem była to wieś słowiańska. Potwierdzają to wszystkie warstwy kulturowe. To, co udało się odnaleźć, odkryć archeologom. Jamy gospodarcze, jakaś ceramika, resztki tej ceramiki zachowane, konstrukcje słupowe, czyli to, z czego, jak ta wieś była zbudowana. Wszystko to jest typowe właśnie dla osad słowiańskich z VIII-IX wieku. Zatem funkcjonuje na Ostrowie Tumskim lokalna wieś Ślężan i dzieje się to, jak sobie powiedzieliśmy, na przełomie VIII-IX wieku. Zatem podsumowując, możemy jednoznacznie stwierdzić, Ostrów Tumski nie był pusty, zanim pojawili się tutaj Piastowie. Ten Ostrów Tumski funkcjonował. Kim byli ci Ślężanie? Otóż Ślężanie to jedno z plemion z grupy Słowian Zachodnich, z których później, w okresie już integracji, wyłoniły się narody. Polacy, Czesi, Słowacy, Serbo-Łużyczanie. Ślężanie zamieszkiwali dorzecze Odry, a ich centra znajdowały się właśnie tutaj, wokół Góry Ślęży, na terenie dzisiejszego Wrocławia, gdzieś na terenie Oławy, Strzelina, Sobótki. To była lokalna słowiańska społeczność, która żyła tu na długo przed powstaniem państwa polskiego i czeskiego. Ci Ślężanie, no, nie byli tu zawieszeni w próżni. Znaczy, to było, proszę Państwa, tak, że były inne plemiona słowiańskie, Słowian Zachodnich w tej okolicy, na terenie Śląska, jak na przykład Dziadoszanie, Opolanie. Z Dziadoszanami na przykład Ślężanie toczyli spory o kontrolę nad szlakami handlowymi wiodącymi wzdłuż Odry. Z Opolanami walczyli o tereny rolnicze, o dostęp do przepraw. Śląsk, czy też to miejsce, o którym dzisiaj mówimy, Ostrów Tumski, teren dzisiejszego Wrocławia, były położone strategicznie. Tych plemion było tutaj naprawdę dużo. One walczyły o te tereny między sobą i dlatego też żadne z tych plemion nie zbudowało tu takiej trwałej hegemonii. Nie było takiego plemienia, które rządziłoby jednoznacznie i podporządkowało sobie inne. Dlaczego o tym mówię? Bo to było niezwykle ważne w kontekście początków państwa polskiego. Otóż kiedy pojawiają się Piastowie,
powiedzmy kolokwialnie, ekipa Mieszka I pojawia się na Śląsku, wtedy tak naprawdę nie mieli oni większego problemu z podbiciem tego terenu,

0: Dlatego, że tak jak sobie powiedzieliśmy, żadno z tych plemion nie było na tyle silne, żeby piastom, żeby armii, wojom Mieszka I móc się przeciwstawić. I co ważne, piastowie po podbiciu Ostrowa Tumskiego i całego Śląska, który zostaje wcielony do państwa Polan, nie wymienili ludności na Śląsku. Ślężanie żyli tu nadal tylko... Od tej pory oni mieszkają w państwie Polan. Są etnicznie Ślężanami, politycznie poddanymi Piastów. Polakami stali się oczywiście dużo później w procesie integracji. Ta wspomniana przeze mnie wieś ślężańska z przełomu 8-9 wieku naszej ery była początkiem osadnictwa, ale to nie było to takie trwałe, długofalowe osadnictwo na Ostrowie Tumskim. Tak naprawdę dzieje się to trochę później, kiedy powstaje na Ostrowie Tumskim gród. Gród drewnianoziemny, takie ma potężne drewnianoziemne wały, ma osadę podgrodową, pojawiają się pierwsze budynki. I teraz, proszę Państwa, pojawia się chyba najważniejsze pytanie całego dzisiejszego odcinka programu o Ostrowie Tumskim. Pojawia się pytanie, kto zatem wybudował ten pierwszy gród, który jest takim trwałym, namacalnym dowodem obecności człowieka na Ostrowie Tumskim. Czy była to może czeska dynastia Przemyślidów? Czy byli to polscy piastowie, Czesi czy Polacy? Odpowiedź, proszę Państwa, jest trudna. Zastanawiano się nad nią naprawdę bardzo długo, przez dziesięciolecia, ba, można nawet powiedzieć, że przez 200-300 lat trwały tak naprawdę badania mające dać odpowiedź na to pytanie i chyba w końcu się udało. Przełomowa pod tym względem wydaje się być publikacja, która ukazała się w 2023 roku, publikacja archeolożki pani dr Aleksandry Pankiewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dlaczego właśnie ona? Proszę Państwa, wszyscy czekali na tę publikację, bo ona miała dać odpowiedź na to pytanie nie poprzez prowadzenie kolejnych badań archeologicznych, które miały coś odkrywać, ale poprzez zbadanie tego, co już znaleziono. No bo w ciągu tych dziesięcioleci, tych prac archeologicznych, odkryto mnóstwo artefaktów, mnóstwo ceramiki, różnych jakichś przedmiotów kamiennych, o których my wiemy, jak one wyglądały. Natomiast nikt tak naprawdę nie przeprowadził kompleksowych badań tychże artefaktów. I to właśnie udało się przeprowadzić dr Aleksandrze Pankiewicz i dlatego też wszyscy tak bardzo na tę publikację czekali. No i co? Wiemy czy nie wiemy? Czesi, Polacy. Otóż proszę Państwa, te najnowsze badania wskazują na to, że Ostrów Tumski, czy też gród na Ostrowie Tumskim nie ma tak naprawdę jednego założyciela. Kto był tym założycielem? O tym opowiem Państwu już za chwilę po krótkiej, kilkuminutowej przerwie, kiedy wrócimy do tematu początków historii Ostrowa Tumskiego.
1: Tu Radio RMF 24.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na Shell.pl.
11: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: 12 i 13 września zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
16: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
17: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
16: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda. Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
19: A teraz w RTV Euro AGD.
20: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
21: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
22: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
23: Po reklamie.

0: Witam Państwa ponownie. Zapraszam na dalszy ciąg programu, w którym rozmawiamy dziś o Ostrowie Tumskim. Ja nazywam się Arkadiusz Ferster, jestem przewodnikiem po Wrocławiu i już teraz odpowiedź na to pytanie. Kto założył ten pierwszy, najstarszy gród na Ostrowie Tumskim? A odpowiedź jest dziś jednoznaczna. Najstarszy gród powstał na pewno w połowie X wieku, czyli lata jakieś 950 w tych granicach. I był to gród Ślężan. Nie polski, nie piastowski, nie przemyślicki. Był to ośrodek, lokalny ośrodek Ślężan. Dopiero później ten gród przejęli i rozbudowali Piastowie. Zatem te początki historii grodu na Ostrowie Tumskim nie są jednoznaczne. Wiemy, że wyrósł on z miejscowej społeczności. To Ślężanie byli jego inicjatorami. Nie była to jednoznaczna, jednoosobowa decyzja któregoś z władcy, czy Mieszka I, czy też czeskiego księcia Wratysława. Teraz, zanim przejdziemy do tego, jak ten gród wyglądał, chciałbym Państwu powiedzieć jedną ważną rzecz. No dobrze, ale mówimy w tym momencie już o mieście Wrocław i pojawia się całkiem uzasadnione pytanie, skąd w takim razie wzięła się nazwa naszego miasta? Dziś uważamy, że nazwa Wrocław pochodzi od staropolskiego imienia Wrocisław, a nie od czeskiego księcia Wratysława. Była taka hipoteza, ona naprawdę bardzo długo funkcjonowała w historiografii europejskiej, nawet nie tylko polskiej czy czeskiej. Hipoteza mówiąca o tym, że nazwa Wrocławia wywodzi się od czeskiego księcia Wratysława. Otóż dziś wiemy i też wiemy to ze stuprocentową pewnością, że ten rdzeń nazwy jest słowiański, jest bardzo stary, a badacze jednoznacznie podkreślają, że współczesna nazwa wywodzi się właśnie z tego słowiańskiego nazewnictwa. Według ustaleń językoznawczych wywodzi się od imienia Wrocisław. No właśnie, Wrocisław, nie Wratysław. Imię Wrocisław jest najstarszą, najbardziej prawdopodobną podstawą. My nie jesteśmy dzisiaj w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, kim był ten Wrocisław. Nie wiemy, kim mógł być, natomiast wiemy, że to od niego nazwa miasta się wywodzi. Zatem nazwa jest imienna, od imienia Wrocisław, ale już niepersonalna, bo nie wiemy konkretnie, kim był ten Wrocisław. Nie zachowały się żadne przekazy, żadne dokumenty potwierdzające istnienie takiej osoby. Znaczy, na pewno była, natomiast kim była, tego nie wiemy. W ogóle te najstarsze zapisy nazwy Wrocławia, które się pojawiają właśnie już w XI, w XII wieku, one są bardzo charakterystyczne, bo to są takie w kronikach, w dokumentach pojawiają się takie nazwy miasta jak Wrotizla, Wrocisława, Wrocislaensem, Wrautizlał. Wszystkie one w każdym razie jednoznacznie wskazują na słowiańskie imię Wrocisław. Na pewno zwrócili Państwo uwagę na podobieństwo, a nie na Wratysław. Wrocisław, a nie Wratysław. To właśnie te formy są dziś kluczowym argumentem w badaniach nad badaniem nazwy historii Wrocławia. Ta teoria o tym czeskim księciu dziś jest z całą pewnością odrzucona. Przez wieki powtarzane ją, sugerując, że miasto nazwano właśnie od Wratysława I, czeskiego księcia. Zresztą w czeskich kronikach, tych naprawdę najstarszych, nawet w kronice Kosmasa, mamy takie zapisy, natomiast dziś ta teoria została jednoznacznie odrzucona. Zobaczcie Państwo, zresztą w ogóle nazwa Wrocławia to naprawdę jest temat na osobny program, bo ta nazwa Wrocławia, ona nie tylko, że ewoluowała, ale ona tak naprawdę pokazuje te historyczne, zagmatwane, niezwykłe losy tego miasta. W tym samym czasie, proszę Państwa, kiedy mówiono o Wrocławiu we wczesnym średniowieczu, pojawiają się równolegle różne formy nazwy miasta. Wratislawia, czyli forma łacińska. Wratisław, czyli forma czeska. Breslau, czyli forma niemiecka. Zobaczcie Państwo, ta historia i złożoność historii Wrocławia doprowadziła do tego, że dziś w językach europejskich nazwa Wrocławia funkcjonuje na tak wiele sposobów. Nie ma tej jednej powtarzanej w każdym z języków i funkcjonuje ich po prostu bardzo wiele. Ta najbardziej rozpowszechniona, najbardziej powszechna w średniowieczu nazwa miasta, czyli Wratislavia lub Wratislav, czyli taka forma łacińsko-czeska, związana jest oczywiście z imieniem księcia Wratysława, ale to, proszę Państwa, wynika z faktu, że przez znaczną część średniowiecza Wrocław znajdował się pod władzą Czech, między innymi dynastii Przemyślidów, czyli tej dynastii właśnie księcia Wratysława. I to sprawiło, że ta czeska forma nazwy tak się naturalnie jakby rozpowszechniła po Europie. Zresztą ona świetnie pasowała do legendy o księciu założycielu, o tej śląskiej historii, czeskiej historii Śląska. I dlatego w tradycji historycznej tej czeskiej funkcjonowała właśnie ona, Wratysław I. Problem, proszę Państwa, polega tylko na tym, że kiedy powstaje pierwszy gród na terenie Ostrowa Tumskiego, nie ten ślężański, tylko ten drugi, Wratisław nie żyje już od ponad 20 lat. Jest to jednoznaczny dowód na to, że Wratysław I nie mógł być założycielem miasta Wrocławia, no i tego grodu. Gród, ten ślężański gród, musiał zatem rozbudować Mieszko I. No może nie osobiście, ale jego poddani, którzy tutaj przybywają. To ta połowa X wieku to jest okres ekspansji właśnie na południowy zachód państwa Polan, czyli państwa, którego władcą jest Mieszko I. On dąży w tym kierunku, chcąc kontrolować szlaki handlowe między Czechami i Polską. I to jest dziś też jednoznacznie potwierdzone, że to właśnie Mieszko I nakazał rozbudować istniejący gród Ślężan, podnieść go do rangi piastowskiego ośrodka władzy. Dlaczego tak mu zależało na Ostrowie Tumskim, no i de facto na Wrocławiu, bo tak dzisiaj nazywa się miasto? Otóż była to przeprawa przez Odrę położona w strategicznym miejscu. Kto kontrolował Ostrów Tumski, kto kontrolował Wrocław? Kontrolował handel, wojsko, komunikacje. Wyspa miała naturalną obronę. W pobliżu krzyżowały się szlaki z Łużyc, Czech, Wielkopolski. I to był powód, dla którego Mieszko chciał Ostrów Tumski, czyli późniejszy Wrocław, posiadać. Ten nowy gród wybudowany przez Mieszka I był zdecydowanie większy niż ten jego plemienny ślężański poprzednik. Dziś archeolodzy szacują, że na Ostrowie Tumskim ten gród, który tutaj zostaje wybudowany w czasach Mieszka I, że w tym czasie mogło tu mieszkać około 1200-1500 osób. To, proszę Państwa, jak na wczesne średniowiecze, jest absolutnie ogromna liczba. Ogromna. To oznacza, że istniało tu rozwinięte rzemiosło, zaplecze gospodarcze, stała administracja, podgrodzie, garnizon wojskowy, kupcy, rzemieślnicy. No miejsce, które absolutnie staje się strategiczną lokalizacją. Ostrów Tumski bardzo szybko staje się jednym z najważniejszych grodów na południu państwa Piastów. Jak wyglądał ten gród wybudowany w czasach Mieszka I, czyli mniej więcej w połowie X wieku rozpoczyna się jego budowa, tak dzisiaj to oceniamy. Otóż kiedy Mieszko przejął kontrolę nad Śląskiem, nie kazał tutaj wybudować grodu od zera, ale rozbudował istniejący gród Ślężan, przekształcając go automatycznie w ośrodek państwowy. Wały tego grodu zdecydowanie podwyższono. Miały one nawet 12-15 metrów. U góry te wały zwieńczone były palisadą z gęsto ustawionych bali. Oczywiście była brama. Cały ten teren otoczony był zatem potężnymi 15-metrowymi wałami. W środku, na terenie samego grodu, oczywiście była zabudowa. Domy budowane, to były tak zwane domy drębowe, czyli budowane takie z bali. Stoją tutaj warsztaty rzemieślnicze, magazyny żywności. Jest też strefa książęca, czyli taka strefa, gdzie znajdują się trochę większe budynki o lepszej konstrukcji, przeznaczone dla administracji i garnizonu Mieszka I. Działają tu kowale, garncarze, rogownice. Rogownice to ci, którzy robili rogi, z których się piło, stąd też taka ich nazwa. Jak wspomnieliśmy, mieszka tu jakieś 1200-1500 osób, czyli Wrocław, Ostrów Tumski może wtedy jeszcze, staje się regionalnym centrum administracyjnym i wojskowym. To jest ta funkcja naznaczona mu przez Mieszka. Tutaj jest kontrolowane są przeprawy przez Odrę. Tutaj pobiera się cła, daniny, zbiera się i funkcjonuje tutaj drużyna książęca. Jest to prawdziwy państwowy ośrodek, a nie warownia plemienna, jak to miało miejsce jeszcze w czasach Ślężan. Czyli tak naprawdę druga połowa X wieku, mamy tutaj jak na tamte czasy naprawdę potężny ośrodek miejski. Pada oczywiście pytanie, czy sam Mieszko tutaj mieszkał? No nie, nie. Nasz władca mieszkał w Gnieźnie, pomieszkiwał w Poznaniu, na Ostrowie Legnickim, ale na pewno na Ostrowie Tumskim urzędowali urzędnicy grodowi, którzy byli realną władzą króla we Wrocławiu. Była tutaj drużyna książęca, były rodziny tejże drużyny i innych urzędników, rzemieślnicy, służba i tak dalej. Wrocław stał się takim małym miastem administracyjno-wojskowym. Może nawet nie takim małym, ale o tym opowiem Państwu już w kolejnej części naszego spotkania, dosłownie za kilka minut.
1: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.
2: Reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Kaufland jest!
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, ta stąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Po reklamie.
1: Radio RMF 24.
0: Witam ponownie, Arkadiusz Ferster, przewodnik po Wrocławiu. Zapraszam na dalszy ciąg naszego spaceru po Ostrowie Tumskim, tej najstarszej części Wrocławia. Jak już powiedzieliśmy na samym początku historii Ostrowa Tumskiego, Wrocław, kiedy Wrocław wyrastał tak naprawdę z ziemi, na terenie tego książęcego grodu zbudowano pierwszą kamienną budowlę. Ta pierwsza kamienna budowla to kaplica świętego Marcina, która zostaje wybudowana około roku 1000, czyli w czasach, gdy Piastowie tworzyli właśnie we Wrocławiu swój pierwszy taki rezydencjonalny ośrodek władzy w tej części swojego państwa. To jest znak, ta kamienna budowla, że Ostrów Tumski staje się siedzibą władzy o charakterze państwowym, a nie tylko militarnym. Jaka była ta pierwsza kaplica? No była mała, była zbudowana z kamienia, jednonawowa, z prostą apsydą, bez żadnych bogatych zdobień, bez monumentalnych wież. To nie był w ogóle kościół przeznaczony dla mieszkańców grodu. To była kaplica zbudowana dla księcia, miejsce, gdzie książę się modlił, jego rodzina, jego najbliższe otoczenie. Niestety po tej pierwszej kaplicy nie pozostał żaden jakiś ślad materialny, żaden fragment murów, żadna ikonografia, na podstawie której moglibyśmy sobie wyobrazić, jak ona wyglądała. Te nasze wyobrażenia są związane z tym, że po prostu wiemy, jak podobne budowle w tamtym czasie wyglądały, jak się je w tamtych czasach budowało. Zostały jedynie zmianki w dokumentach. Zatem pierwsza budowla kamienna na Ostrowie Tumskim to ta kaplica świętego Marcina. No właśnie, ale w tym samym czasie dochodzi do bardzo ważnego wydarzenia. Otóż, proszę Państwa, w 1000 roku dochodzi do zjazdu w Gnieźnie. Wszyscy świetnie kojarzymy zjazd gnieźnieński, Bolesław Chrobry, od Tom III. I oni tam, proszę Państwa, ustalali naprawdę różne ważne rzeczy, ale między innymi, proszę Państwa, wtedy zostaje podjęta w wyniku tego zjazdu decyzja o powołaniu takiej struktury kościelnej na terenach państwa Polan, czyli na terenach Polski. Powstaje wtedy, zostaje powołane oficjalnie arcybiskupstwo w Gnieźnie i 3 nowe biskupstwa w Krakowie, w Kołobrzegu i właśnie we Wrocławiu. To w wyniku tego zjazdu zapada decyzja, że na Ostrowie Tumskim zostanie wybudowana katedra. No bo skoro jest tutaj biskupstwo, musi być katedra, która jest takim wizualnym znakiem obecności tego biskupstwa. Właśnie wtedy, zaraz po zjeździe w Gnieźnie, do Wrocławia przybywa na Ostrów Tumski człowiek, który stał się pierwszym oficjalnym duchownym tej ziemi. To był biskup Jan. My niewiele o nim wiemy. Wiemy tylko, że na pewno pochodził z tego kręgu duchowieństwa gnieźnieńskiego, że był związany z arcybiskupem Radzimem Gaudentym, zapewne był Polakiem, zapewne wykształconym już w tym centrum kościelnym właśnie w Gnieźnie. Natomiast nie wiemy tak naprawdę nic więcej. Wiemy natomiast, że to on nadaje katedrze wezwanie świętego Jana Chrzciciela. Tutaj symbolika tego wezwania wydaje się być całkowicie oczywista. Święty Jan Chrzciciel to patron chrztu, początku, misji, patron narodzin Kościoła. No idealny patron dla miejsca, gdzie ten Kościół dopiero się rodzi, jak ma to miejsce we Wrocławiu. A dodatkowo, proszę Państwa, bo to jest bardzo ważne, fakt, że ten pierwszy biskup nosił na imię właśnie Jan, no jest jakby takim wzmocnieniem tego wyboru, takim logicznym dopełnieniem tej średniowiecznej symboliki, prawda? Patron w niebie Jan i tu na ziemi biskup Jan, który sprawuje władzę i tę naukę Kościoła rozpoczyna szerzyć. Ta pierwsza wrocławska katedra to nie jest oczywiście ta budowla, którą dziś wszyscy świetnie kojarzymy, ta wspaniała gotycka świątynia będąca ozdobą Ostrowa Tumskiego. Ta pierwsza wyglądała zupełnie inaczej. To była skromna budowla, jedna z pierwszych w ogóle murowanych konstrukcji na Śląsku. Miała tylko jedną nawę, apsydę skierowaną na wschód, masywne kamienne ściany, bardzo wąskie okna, takie okna szczelinowe, prawda? Trochę przypominające, jak sobie Państwo przypomnicie, jak wyglądają okna w zamkach, to one mniej więcej właśnie takie były, tam gdzie takie bardzo wąskie przestrzenie w tych łukach, no surowa, natomiast no niezwykle ważna. Wnętrze oczywiście było bardzo niewielkie, w środku znajdował się prosty ołtarz, niestety nie zachował się do naszych czasów żaden fragment murów tej pierwszej katedry, bo ona była potem przebudowywana, o czym jeszcze sobie za chwilkę powiemy, natomiast to właśnie w tej pierwszej katedrze odprawiane są pierwsze msze. Tutaj tak naprawdę rozpoczyna się chrystianizacja Śląska. Ta katedra przetrwała, proszę sobie wyobrazić, zaledwie około 38 lat. Wszystko zakończyło się wraz z najazdem na Polskę i na Śląsk, bo tędy ten najazd szedł, przechodził najazd czeskiego króla Brzetysława. W czasie najazdu Brzetysława zostaje zniszczony totalnie cały Ostrów Tumski, zostaje zniszczona katedra, wszystkie inne zabudowania, to jest naprawdę ostrów, tak byśmy dzisiaj powiedzieli, zamienia się w morze ruin, w morze gruzu. Tu nic tak naprawdę nie udaje się zachować. Wszystko zmienia się w czasie, kiedy do Polski wraca Kazimierz Odnowiciel, który przywraca państwo piastowskie, przybywa oczywiście do Krakowa, no ale całe to państwo jest dla niego ważne i to właśnie on zlecił odbudowę katedry wrocławskiej. Dzieje się to pod zwierzchnictwem któregoś z biskupów. My nie znamy jego imienia również w tym wypadku. Natomiast to on rozpoczyna budowę drugiej katedry wrocławskiej. Ta pierwsza, jak sobie powiedzieliśmy, zostaje totalnie zniszczona. Rozpoczyna się budowa drugiej katedry wrocławskiej, która miała podnieść Wrocław z ruin. I ta druga katedra to już była rzeczywiście taka piękna, potężna, romańska katedra, trzy nawy, no wyraźna, takie zarysowane prezbiterium, apsyda, masywna. Tutaj, proszę Państwa, wraca ta chrystianizacja śląska, tak? Tu działa kapituła, odprawiają się msze, wraca w ogóle cała liturgia i co ważne, proszę Państwa, ta druga katedra również dostaje wezwanie świętego Jana Chrzciciela, czyli jest nawiązaniem do tej pierwszej katedry. Wiemy, że przez te ponad 100 kolejnych lat to jest to miejsce, które dzisiaj byśmy tak powiedzieli, jest duchowym sercem Śląska. Z tej drugiej katedry również niewiele się zachowało tych widocznych śladów. Jej fundamenty, tej drugiej katedry, układ przestrzenny, one przetrwały w kolejnych budowlach, czyli w trzeciej katedrze, no i w tej czwartej, stojącej do dnia dzisiejszego. Natomiast tak naprawdę to są bardzo niewielkie elementy. Kiedy będzie taki odcinek poświęcony właśnie katedrze wrocławskiej, a obiecuję Państwu, że będzie i temu wszystkiemu, co się z nią wiąże, to wtedy sobie jakby więcej na ten temat powiemy. Natomiast ta druga katedra, no, funkcjonuje tak naprawdę do momentu, kiedy zapada, już w czasach pokojowych, nie pod wpływem przymusu, ale w czasach pokojowych, o budowie kolejnej katedry, którą nazywamy dziś trzecią katedrą wrocławską, a ta stojąca obecnie na Ostrowie Tumskim to czwarta katedra. Zanim jeszcze zakończymy ten fragment naszego spotkania, chciałem Państwu tylko powiedzieć, że poza katedrą, poza kaplicą świętego Marcina, no, powstaje na Ostrowie Tumskim niezwykle ważny obiekt. Obiekt, który rzeczywiście ma przełomowe, epokowe znaczenie, ale o nim opowiem Państwu za kilka minut.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przeceny na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
5: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
11: O Boże, co wyście tu zrobili?
12: Czy możemy zwolnić go?
13: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
12: Michel, ty jesteś już mój asystent.
10: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
14: 12 i 13 września zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
15: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
17: Zdrowit.
18: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
19: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
20: Po reklamie.
21: Zaczynamy Fakty RMF FM o 17.00 w studiu Anna Wachowska. Jeszcze nie wszystko stracone w meczu Polek z reprezentacją Serbii. Biało-czerwone walczą o brąz Mistrzostwa Europy. Ważą się losy wojny na Ukrainie. W Kijowie trwają rozmowy ukraińskiej delegacji z wysłannikami amerykańskiego prezydenta. Na koniec podpowiemy, jak skutecznie zadbać o odporność. Polskie siatkarki odrabiają straty w meczu o brązowy medal Mistrzostw Europy. Biało-czerwone przegrywały już 0-2 z Serbkami, ale wygrały trzeciego seta. Trwa czwarta partia, którą śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Podobnie. Witaj Wojtku, Polki idą za ciosem. Jak radzą sobie w czwartym secie?
22: No niestety nie. Biało-czerwone przegrywają. 18-23 już. Teraz nietrafiony atak Lampkowskiej. No ten set nie układał się od początku dla Polek. Serbki wyszły wyszły szybko na prowadzenie. Biało-czerwone potem próbowały walczyć, ale przytrafił się znów taki przestój. Gorszy moment, kiedy Serbki kilka punktów zdobyły, no taką serią można powiedzieć. Wyszły nawet na pięciopunktowe prowadzenie 20 do 15. Od tego momentu Polki próbują gonić, próbują odrabiać straty, ale Serbki albo świetnie grają w ataku, tutaj prym wiedzie Boskowicz, która skutecznie obija polski brok, albo atakuje czysto w pole, no a teraz właśnie obity blok reprezentacji Polski. Punkt dla Serbii jest już 24 do 18 dla reprezentacji Serbii, która ma właśnie piłkę meczową i za chwilę będzie mogła zdobyć brązowy medal. Serbki już wykonały zagrywkę, skuteczny blok. Serbki zdobywają 25 punkt w tym secie i Polki niestety przegrywają mecz o brązowy medal Mistrzostw Europy 1-3. Serbki w kółku cieszą się z flagami, Polki zwieszone głowy, smutne po swojej stronie siatki. Trudno się dziwić, była szansa zdobyć medal po 17 latach, ale niestety się nie udało. Serbki swoim doświadczeniem dzisiaj pokonały reprezentację Polski.
21: Kierowcy, uważajcie na A2 w Wielkopolsce. Na wysokości Konina między węzłami Sługocin i Modła zderzyły się 3 samochody osobowe. Jezdnia w kierunku Warszawy jest zablokowana. W Kijowie zakończyły się rozmowy między delegacją ukraińską i amerykańskimi wysłannikami Jaredem Kushnerem i Stevem Witkoffem. Spotkali się oni, by omówić kwestie rozmów pokojowych. To była merytoryczna, ważna i zachęcająca dyskusja, stwierdził Witkoff. Teraz ma się rozpocząć rozszerzona runda rozmów z udziałem doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Wczoraj wysłannicy prezydenta Donalda Trumpa 3 godziny rozmawiali w Moskwie z Władimirem Putinem. Początek września to najlepszy moment, by wzmocnić swoją odporność. Tak przekonują lekarze. Jaki jest wobec tego przepis na odporność?
1: Regularny sen, unikanie jakichś stresowych sytuacji. Ja wiem, jakkolwiek to brzmi, jest to trudne do realizacji. Ale
17: możemy jeszcze trochę próbować przemycić tego stylu życia wakacyjnego dla zdrowia?
1: Dokładnie tak. Takiego odpuszczania właśnie, takiej pewnej regularności, którą pewnie w czasie wakacji mamy bardziej zorganizowaną. Dobrze zbilansowana dieta, jak mówię, ten sen, unikanie stresu, ruch i to ruch na świeżym powietrzu. To wszystko sprawia, że nasz układ immunologiczny systematycznie się wzmacnia, jego praca się poprawia. No i mamy szansę na sukces.
21: Opisuje pediatra dr Ilona Małecka. Rozmawiał z nią nasz reporter Michał Dobrołowicz. Zajrzyjcie na rmf24.pl. W zakładce Twoje zdrowie znajdziecie podpowiedzi, co zrobić, by we wrześniu zwiększyć ochronę przed infekcjami.
20: Fakty z bliska.
21: Konkurs na najbardziej zarośniętą drogę dla rowerów i chodnik ogłosili lubelscy rowerzyści skarżący się na właśnie zaniedbane alejki. Na niektórych chodnikach nie ma miejsca, żeby minęło się dwoje pieszych, mówi nam Michał Wolny z Porozumienia Rowerowego i pokazuje jedno z takich miejsc.
23: Może zmierzmy. Jak znajdziemy obrys krawężnika...
24: A to się trzeba dokopać?
23: Tak. O, 1,60 m zarośnięte. Zostaje 40 cm dla pieszych.
24: Ten chodnik ma 2 metry.
23: Tak. 80% jest zarośniętego.
24: I to nie jest jedyny taki chodnik w mieście.
23: Jest mnóstwo takich miejsc.
24: I po co konkurs?
23: No, konkurs ma na celu zwrócenie uwagi służb miejskich na ten problem w sposób taki bardziej spektakularny.
21: Na chodniku przy skrzyżowaniu ulic Romantycznej z Nadbystrzycką był reporter RMF FM Dominik Smaga, a my słyszymy się w Faktach o 18.
25: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

Witam Państwa ponownie, zapraszam na dalszy ciąg programu, w którym rozmawiamy dzisiaj i opowiadamy sobie historię Ostrowa Tumskiego. Zatem, jak pamiętamy, mniej więcej od połowy X wieku na Ostrowie Tumskim stoi gród wybudowany tutaj z rozkazu Mieszka I, ten powiększony, serce rozrastającego się Wrocławia, który mniej więcej od 1000 roku, czyli od momentu ustanowienia tutaj biskupstwa, jest jednym z najważniejszych miast państwa Piastów. Siedziba biskupstwa, ośrodek władzy królewskiej. Ale warto dodać, że ten Wrocław rozwija się w tym czasie tak dynamicznie, że bardzo szybko zaczyna przenosić się na lewy brzeg rzeki Odry. Ostrów Tumski jest po prostu zbyt mały. Miasto zaczyna rozrastać się na lewym brzegu rzeki Odry. Tutaj powstają osady targowe, tutaj mieszkają rzemieślnicy, tutaj kwitnie handel. Powstają, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, zalążki tego starego miasta, tej części Wrocławia, gdzie dzisiaj jest rynek, no i te wszystkie najbliższe ulice, które Państwo świetnie znacie. Wszystko dlatego, że po tym najeździe Brzetysława to właśnie tutaj, na lewym brzegu rzeki Odry, zostaje wybudowany nowy gród, który staje się centrum władzy świeckiej.

oczywiście czasy rozbicia dzielnicowego. Władysław Wygnaniec, syn Bolesława Krzywoustego, no i jego syn, który dziedziczy dzielnicę śląską, właśnie Bolesław Wysoki, wraca z wygnania i to on podejmuje decyzję o budowie na Ostrowie Tumskim zamku. Nie grodu, ale zamku. On chce powrócić do tej tradycji Bolesława Chrobrego. Z jednej strony chce być blisko biskupa, biskupstwa. Chce, by to było miejsce prestiżowe, a ten gród na lewym brzegu Odry, ten wybudowany zaraz po najeździe Brzytysława, no on się nie nadaje. On naprawdę no nie spełnia absolutnie wymogów prestiżu związanego z władzą książęcą i dlatego Bolesław Wysoki przekształca ten gród, który kiedyś wybudował Mieszko I, w murowany zamek i proszę Państwa, to jest zamek godny najnowszych trendów w architekturze XII-wiecznej Europy. Zamek inspirowany architekturą cesarską. Jak to możliwe? Bolesław Wysoki w trakcie swojego wygnania przebywał na dworze cesarskim. Brał udział w turniejach rycerskich. Był zresztą wielkim, potężnym mężczyzną, stąd przydomek Bolesław Wysoki. Bierze udział w turniejach rycerskich. Ba, proszę Państwa, u boku Fryderyka Barbarossy wyrusza na wyprawę krzyżową. Jest uczestnikiem wyprawy krzyżowej. No to wszystko, co najbardziej znane na dworach europejskich, na dworze cesarskim, jest mu bliskie. Stąd też pragnie wybudować na Ostrowie Tumskim zamek, który będzie godny jego pozycji. Zamek murowany, godny tych najnowszych trendów w architekturze XII-wiecznej Europy. Zamek wybudowano na północno-zachodnim skraju Ostrowa Tumskiego, czyli tam, gdzie dziś stoją te budynki kapitulne. Zresztą ten kościół świętego Marcina, prawda, który świetnie Państwo kojarzycie, to jest pozostałość właśnie po tym zamku, więc to jest ta część Ostrowa Tumskiego. Sercem tego zamku było palatium, a sercem palatium była potężna 18-boczna sala, taka sala audiencyjna, no monumentalna. Z zewnątrz prezentowała się no niezwykle potężnie. W ogóle jak na warunki XII-wiecznej Europy był to naprawdę obiekt godny wszystkiego, co najlepsze. Ta konstrukcja upierała się na 18-boku. W środku znajdowała się jakby taka centralna sala, ta centralna część. Średnica tej sali wynosiła 25 metrów, ale to, co jest jeszcze niezwykle ważne, moglibyśmy dziś nazwać ceglaną rewolucją. Ściany wzniesiono tego palatium w nowatorskiej zupełnie wówczas technice z czerwonej cegły palcówki układanej w wątku wendyjskim. Czerwona cegła. Wcześniej były to budowle kamienne, teraz pojawia się cegła. Przywożą ją cystersi, których właśnie zaprasza na Ostrów Tumski Bolesław Wysoki i to oni są nowatorami. Zresztą cystersi kształtowali architekturę romańską w całej Europie, nie tylko tutaj na Śląsku, więc ich pojawienie się sprawia, że pojawia się budowla ceglana. Proszę sobie wyobrazić taką budowlę zbudowaną z cegły, tej czerwonej, pięknej, na tle tych wałów drewnianoziemnych wrocławskiego grodu, no to musiało być coś absolutnie imponującego. Wnętrze tej wieży w ogóle charakteryzowało się takimi potężnymi podziałami w konstrukcji wieży. Budowla składała się z 18 potężnych filarów o rzucie trapezów, połączonych w tej dolnej kondygnacji podziemnymi arkadami. W środku stał ogromny filar, który dźwigał całą konstrukcję wyższych kondygnacji. Grubość murów wewnętrznych samej auli wynosiła około 12-15 metrów średnicy. Proszę sobie wyobrazić, mury grubości 12-15 metrów. Budowla ta miała oczywiście piętra, a badania archeologiczne wykazały, że posiadała 3 albo 4 kondygnacje rozdzielone potężnymi drewnianymi stropami. Te najnowsze ustalenia archeologiczne są jednoznaczne. Był to gigantyczny, mieszkalno-obronny donżon, czyli taka potężna wieża rezydencjonalna, ale pełniąca też funkcje obronne w razie czego. Było to miejsce, gdzie książę mieszkał, ale też tutaj toczyło się całe jego życie, zarówno prywatne, jak i oficjalne. W przyziemiu funkcje gospodarcze, magazynowe, potem ta wielka aula na piętrze i wspomniana sala audiencyjna, to tutaj właśnie w tej auli Bolesław Wysoki przyjmował delegacje zagranicznych urzędników, wydawał uczty, przyjęcia. Natomiast na tych wyższych kondygnacjach nad aulą mieściły się zapewne prywatne komnaty mieszkalne księcia, jego najbliższej rodziny, straży. Na terenie palatium obok tej wielkiej wieży wzniesiono kaplicę relikwii.

0: Rzeszową. Ona była osobnym budynkiem, miała bardzo wielkie znaczenie, miała wielki prestiż i była wzorowana z całą pewnością na kaplicach cesarskich. No, taka najsłynniejsza taka kaplica to kaplica w Akwizgranie. I tutaj ewidentnie mamy nawiązania właśnie do tej budowli. Dlaczego ona była taka ważna? To tutaj przechowywano te wszystkie najważniejsze skarby, najcenniejsze przedmioty, dowody majestatu księcia. Ona pełniła jakby rolę trochę takiego skarbca. Relikwie świętych, insygnia władzy, dokumenty państwowe. W tamtym czasie było tak, że to właśnie te insygnia władzy, relikwie, one świadczyły o potędze księcia. One były dowodem na to, że było to takie niezwykłe miejsce. Budując ją, Bolesław Wysoki chciał zamanifestować swoją władzę. Jedyną częścią tego zamku, tego całego założenia zamkowego ufundowanego przez Bolesława Wysokiego jest dzisiejszy Kościół Świętego Marcina. Cała reszta zniknęła nam. Jak Państwo wiecie, mamy w przyziemiach, tam gdzie dzisiaj jest ten budynek należący do sióstr, są fundamenty, można zobaczyć je. Natomiast jedyna taka namacalna, widoczna na dziś, w czasie spaceru po Ostrowie Tumskim, część tego założenia, to jest Kościół Świętego Marcina. I proszę Państwa, ten kościół był taką główną kaplicą pałacową, czyli pełnił inną funkcję niż ta kaplica relikwiarzowa. To było miejsce codziennych mszy, nabożeństw. W tych nabożeństwach uczestniczył nie tylko sam książę, ale w ogóle też cały jego dwór, rodzina, urzędnicy, rycerstwo, służba. Ten kościół był dwukondygnacyjną budowlą. Ten górny poziom przeznaczony był dla księcia, dolny służył jako miejsce modlitwy dla dworzan, no i tam też znajdowała się krypta. Co ciekawe, ten górny poziom, tam gdzie mógł w czasie mszy przebywać książę, on był skomunikowany takim jakby chodnikiem nad ziemią z palatium, więc było bezpośrednie przejście. Książę nie musiał się jakoś szczególnie trudzić, żeby do kaplicy móc wejść. Proszę Państwa, reasumując, zamek Piastów Śląskich na Ostrowie Tumskim to było naprawdę coś. Kompleks architektoniczny, którego nie powstydziliby się najwięksi władcy Europy. Dziś o skali tego zamku niewielkie wyobrażenie daje nam tylko właśnie ten wspomniany przed chwilką Kościół Świętego Marcina, jedyna zachowana budowla z tego kompleksu, a i to, proszę Państwa, nie do końca, dlatego że on zostaje potem już w czasach księcia Henryka IV Probusa przebudowany. On miał inne plany związane z tym miejscem, więc on też w pewnym sensie jest pozostałością, choć też nie do końca wygląda tak, jak w czasach Bolesława Krzywoustego. Dziękuję Państwu za ten fragment i zapraszam za kilka minut ponownie na dalszy ciąg opowieści o Ostrowie Tumskim, a zapewniam Państwa, że będzie się działo.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro

0: taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
12: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
11: Polecam Michel Moron.
12: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na Shell.pl.
13: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
14: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
15: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
16: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
17: Volkswagen. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
18: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
17: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
19: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: Po reklamie.
21: Witam Państwa ponownie. Przed nami dalszy ciąg programu. Opowiadamy dzisiaj o Ostrowie Tumskim. A skoro o Ostrowie Tumskim, no to zapewne jest tak, że wszyscy często mówimy sobie, że ten nasz Ostrów Tumski to taki mały Watykan, prawda? Że taki jak Watykan, czyli to miasto kościelne otoczone miastem Rzym, że tak samo było tutaj. I rzeczywiście tak było, proszę Państwa, to nie jest żart. Ale no właśnie, dlaczego tak się stało, że on przejął taką funkcję jakby małego państwa kościelnego. Zaczniemy może od tego, że zamek wzniesiony w drugiej połowie XII wieku przez Bolesława Wysokiego był naprawdę budowlą monumentalną. Mówiliśmy sobie, jak na tamte czasy, naprawdę potężną, ceglano-kamienna rezydencja. Jeden z największych zamków w ówczesnej Europie Środkowej. Ale on przestał pełnić swoją funkcję z dwóch powodów. Po pierwsze, jak sobie już powiedzieliśmy, rozwija się miasto też na lewym brzegu rzeki Odry. Szczególnie mocno dzieje się to po najeździe mongolskim i wtedy dochodzi do lokacji miasta Wrocławia na prawie magdeburskim. Ta taka lokacja, którą my dzisiaj uważamy za tą najważniejszą, to rok 1242, kiedy to zostaje wytyczony rynek w obecnym kształcie i tak dalej. Życie polityczne, życie gospodarcze stopniowo przenosi się na ten lewy brzeg Odry. Kolejni książęta czują, że to jest miejsce, gdzie powinni przebywać. Podejmują decyzję o budowie nowej rezydencji, nowego zamku, który zostaje wybudowany, proszę Państwa, na tym terenie, gdzie dziś stoi Uniwersytet Wrocławski. Który zostaje wybudowany dokładnie na tym terenie, gdzie dziś stoi Uniwersytet Wrocławski, gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego. Tam zaczynają mieszkać władcy Wrocławia, a ten stary zamek na Ostrowie przestaje pełnić swoją funkcję. Staje się ciasny, niefunkcjonalny, przestarzały i władcy tak naprawdę, władcy Wrocławia chcą się go pozbyć. I przełomowa data, którą warto zapamiętać, proszę Państwa, to rok 1315. Właśnie w tym roku ostatni z wrocławskiej linii Piastów, książę Henryk VI Dobry, oficjalnie sprzedał i przekazał resztę zamku oraz pozostałe grunty na Ostrowie Tumskim kapitule katedralnej i biskupowi wrocławskiemu. Możemy powiedzieć, że od tego roku, 1315, Ostrów Tumski przeszedł pod wyłączną autonomiczną władzę kościoła. Stał się taką niezależną enklawą, takim państwem kościelnym, do którego nie sięgało prawo miejskie ani sądownictwo miejskie. Dowodem tej niezależności przez całe stulecia był obowiązek zdejmowania nakrycia głowy przez każdego, kto przekraczał most tumski, czyli ten most łączący lewobrzeżny Wrocław z Ostrowem Tumskim. Zatem od 1315 roku jest to miejsce, które działa, jakbyśmy dziś tak nowocześnie powiedzieli, na zasadzie eksterytorialności. Fizycznie Ostrów Tumski nadal leży w centrum Wrocławia, ale z perspektywy prawa stanowił odrębne państwo, jakby takie państwo w państwie. Tutaj rządził biskup oraz kapituła katedralna, jurysdykcja książąt, królów, rady miejskiej kompletnie tutaj nie sięgała. A ta suwerenność przejawiała się w życiu codziennym na kilka sposobów. Tą granicą oddzielającą miasto świeckie od państwa kościelnego były ramiona Odry, a jedynym stałym łącznikiem był most tumski. No on oczywiście nie wyglądał tak jak ten znany Państwu dziś most tumski, ten most zakochanych. Miał zupełnie inną konstrukcję. Natomiast był tym jedynym łącznikiem. Na tym moście stała graniczna brama, gdzie straż biskupia pilnowała ruchu między miastem Wrocławiem a Ostrowem Tumskim. To było absolutnie niezależne miasto. Ta granica dzisiaj, nie wiem, między Polskami i Czechami była granica między Ostrowem Tumskim a Wrocławiem. Jak sobie wspomnieliśmy, każdy, kto tam wchodził, miał świadomość tego, że wchodzi na teren innego miasta, że jest to Ostrów Tumski, że musi respektować prawo kościelne i okazywać cały szacunek dla władzy duchownej. Zasadę tę respektowali, proszę Państwa, wszyscy. Od żebraków po urzędujących książąt i królów. Jeżeli ktoś nie chciał zdjąć nakrycia głowy, wchodząc na Ostrów Tumski, po prostu nie był na niego wpuszczany. I proszę mi wierzyć, mamy przekazy historyczne potwierdzające, że nawet władcy, koronowani władcy, wjeżdżając na Ostrów Tumski, nakrycie głowy zdejmowali. To było miejsce, które cieszyło się całkowitą niezależnością prawną. Sędziowie z Wrocławia, Straż Miejska, jakiekolwiek władze nie mieli prawa ścigać nikogo na Ostrowie Tumskim. Po prostu, jeżeli złodziej ukradł coś we Wrocławiu, ale udało mu się przebiec przez most tumski obok tego punktu granicznego i znalazł się po drugiej stronie mostu, już na Ostrowie Tumskim, przestawał podlegać jurysdykcji miejskiej. Podlegał jurysdykcji biskupa, a tenże biskup mógł zrobić, co chciał. Mógł go zwolnić. Jeżeli chciał, oczywiście mógłby go, przynajmniej teoretycznie, odesłać do miasta Wrocławia. Ale tak naprawdę była to jego arbitralna decyzja. On podlegał sądownictwu Ostrowa Tumskiego, a ono nie podlegało w żaden sposób sądownictwu ani władzy miejskiej. Ten złodziej, wspomniany przed chwilą symboliczny, stawał się po prostu nietykalny. Straż Miejska, która go goniła, mogła się zatrzymać na brzegu rzeki i tyle. I to jest tylko tyle, co mogli zrobić. Przyglądać się temu, jak złodziej spokojnie przechodzi na drugi brzeg. Zatem naprawdę niezależne sądownictwo obowiązywało tutaj, proszę Państwa, przez jakieś 500 lat. No to oczywiście sprawia, że Ostrów Tumski był w pewnym sensie takim rajem podatkowym. Ekonomia była podłożem bardzo wielu bardzo częstych konfliktów między Ostrowem Tumskim a władzami Wrocławia. Dlatego, że Ostrów Tumski w związku z tym nie płacił żadnych podatków na rzecz Wrocławia. To sprawiało, że produkowane na terenie Ostrowa Tumskiego towary, nie wiem, jakieś piwo, chleb, buty, no cokolwiek, wyprodukowane tam, no było dużo tańsze niż to, co produkowano we Wrocławiu. Nie płacono ceł, nie płacono podatków miejskich, no to po prostu musiało być tańsze. Dlatego też te towary z Ostrowa Tumskiego, one no bardzo często trafiając do Wrocławia doprowadzały po prostu do rozpaczy, doprowadzały do wściekłości radnych miejskich, wszystkich rzemieślników zrzeszonych w cechach, bo oni nie mogli nic z tym zrobić. Po prostu nie było cła, nie było podatku, więc towar był tańszy, a swobodnie można go było we Wrocławiu sprzedawać. Dlatego w ogóle często dochodziło, proszę sobie wyobrazić, do takich blokad Mostu Tumskiego. Jakieś cechy poszczególne zbierały się przed mostem i nie pozwalały wpuszczać kupców z towarami wyprodukowanymi na terenie Ostrowa Tumskiego na teren Wrocławia. Niezależne miasto. Życie codzienne, proszę państwa, moralność na tym ostrowie rządziła się również zupełnie innymi prawidłami. Po pierwsze, obowiązywało coś, co dzisiaj byśmy nazwali, nie wiem, jakąś godziną policyjną. Znaczy, powiedzmy tak, kiedy dzwoniły wieczorne dzwony, to w zależności od pory roku działo się około 20, 22 najpóźniej, zamykano bramy, a most był niedostępny, na wyspie gaszono światła. Ruch po zmroku na Ostrowie Tumskim był zabroniony. Co więcej, co ciekawe, obowiązywał zakaz osiedlania się kobiet na Ostrowie Tumskim. Naprawdę przez bardzo długi czas było tak, że kobietom nie wolno było mieszkać na Ostrowie Tumskim. Legalnie tak naprawdę mogły tu przybywać, nie wiem, no, gospodynie, starsze wiekiem osoby, które gdzieś tam coś gotowały dla kanoników czy dla jakichś innych władz kościelnych. Natomiast zwykłe rzemieślniczki, handlarki, nawet partnerki życiowe mieszkańców, którzy żyli na Ostrowie Tumskim, nie miały prawa tam przybywać. Wynająć domu, posiadać domu, kupić tego domu, to było miejsce wolne od kobiet. Kiedy to wszystko się skończyło? Kiedy tak naprawdę kończy się ta niezależność Ostrowa Tumskiego? To, o czym powiedzieliśmy sobie, że sprawiało, że mieliśmy tutaj taki mały Watykan we Wrocławiu. Kończy się to prawie po 500 latach. Dokładnie 30 października 1810 roku. Ja przypomnę, że Ostrów Tumski przeszedł w ręce kościoła oficjalnie i bezwzględnie, bezdyskusyjnie w 1315 roku. Mija zatem niemal 500 lat i ta historia się kończy, ta autonomia. Dlaczego? Proszę państwa, wtedy to król Prus, Wrocław należy wtedy do Prus, Fryderyk Wilhelm III przeprowadził sekularyzację, czyli majątek kościelny na terenie całego państwa pruskiego, nie tylko we Wrocławiu, przechodzi w ręce państwa, zakony są rozwiązywane, dobra kościelne przejmowane przez państwo. Stało się to dokładnie 30 października 1810 roku. W wyniku dekretu Fryderyka Wilhelma III urzędnicy pruscy wkroczyli na Ostrów Tumski i zlikwidowali dawną niezależność kapituły katedralnej i biskupstwa wrocławskiego. Majątek kościelny oczywiście, domy mieszkalne, kanonie i tak dalej, został skonfiskowany, został przejęty przez państwo, następnie wystawiano go na licytację i mogli go kupować świeccy. Na terenie Ostrowa Tumskiego zaczyna obowiązywać prawo pruskie. Zniosło ono wszelkie ograniczenia związane z obecnością tam zarówno kobiet, jak i stanu duchownego. Każdy od tego momentu mógł tam zamieszkać. Kobiety, osoby świeckie nie musiały mieć żadnych specjalnych pozwoleń, żeby na Ostrowie Tumskim się osiedlać. To jest ten moment, kiedy Ostrów Tumski po niemal 500 latach całkowitej niezależności i autonomii przechodzi w ręce Wrocławia. Staje się częścią miasta, tak samo jak wszystkie inne dzielnice we Wrocławiu.
3: Radio RMF24. Teren wojskowy w radiu RMF24.
10: Uwaga, wkraczamy na jedyny teren wojskowy bez zakazu wstępu. Prosto, jasno i z naciskiem na aktualne sprawy.
3: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
20: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
22: Ale że to tak dla mnie?
20: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
24: Mamy niskie ceny.
25: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
26: Skąd ta piana, kochanie?
25: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
27: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
28: Kia. Movement that inspires.
29: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
30: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
31: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
32: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
31: Mhm. Dokładkę rabatu.
30: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: Po reklamie.
21: Witam państwa ponownie i zapraszam na program, w którym rozmawiamy dzisiaj o Ostrowie Tumskim. Ten nasz poprzedni fragment zakończyliśmy na XIX wieku, na tym, kiedy to w 1810 roku przestaje być niezależnym państwem kościelnym. Ale proszę państwa, ten początek XIX wieku przynosi dla Wrocławia również bardzo istotne wydarzenie. Ostrów Tumski, czyli wyspa, przestaje być wyspą. Jak to się stało? Taką kluczową datą, zresztą może zacznijmy w ogóle od tego, że słowo ostrów oznacza wyspę. I to, proszę państwa, we wszystkich językach słowiańskich. My, Polacy, mówimy ostrów, Czesi by powiedzieli ostraw, Ukraińcy ostriw, Chorwaci ostrow. Zobaczcie, we wszystkich językach słowiańskich ten źródłosłów jest podobny. Oznacza wyspę na rzece. No Tum to oczywiście kościół, stąd też nazwa tego miejsca. Czyli ewidentnie mamy do czynienia z wyspą. Ta sytuacja zmienia się na początku XIX wieku. Wtedy to, proszę państwa, takim momentem kulminacyjnym jest rok 1807. Otóż wojska francuskie, dowodzone przez Hieronima Bonaparte, brata Napoleona, zdobywają Wrocław i on wydaje takie bardzo ważne zarządzenie, które naprawdę w sposób olbrzymi wpłynęło na losy Wrocławia i na jego dzisiejszy wygląd. Otóż wydaje rozkaz wyburzenia potężnych fortyfikacji miejskich i bastionów otaczających miasto. To, proszę państwa, uwolniło ogromne przestrzenie ziemi, gdzie można było zacząć budować coś nowego, no oczywiście po wyburzeniu fortyfikacji, no i dało też w ogóle impuls do rozszerzenia się miasta. Tak sobie popatrzymy na plan, na mapy Wrocławia z początku XIX wieku i z początku XX wieku, to daję państwu słowo, że nie będziecie mogli uwierzyć, że mówimy o tym samym mieście. Tak wielka jest skala Wrocławia, który zaczyna się wreszcie rozwijać, przestaje dusić się w tych murach miejskich, które otaczały ten Wrocław, więc tak naprawdę de facto decyzja Hieronima Bonaparte była niezwykle ważna. Natomiast ta likwidacja umocnień, tych fortyfikacji pociągnęła też za sobą konieczność jakby takiego uporządkowania gospodarki wodnej, tak to nazwijmy mądrze bardzo. Architekci, inżynierowie uznali uznali, że północno-wschodnia odnoga Odry, ona była nazwana wtedy Odrą Tumską, czyli ta część, która opływała wrocławski Ostrów Tumski z drugiej strony, nie tam, gdzie płynie ten główny nurt, że ona jest zbyt płytka, zamula się, powoduje powstawanie jakichś malarycznych bagien, utrudnia komunikację, no że jest to bez sensu. Jest to bez sensu, żeby ona funkcjonowała i w 1824 roku podjęto decyzję o ostatecznym zasypaniu Odry Tumskiej ziemią oraz całym tym gruzem, który zebrano z rozbiórki murów miejskich. W ten sposób zlikwidowano ostateczną barierę wodną oddzielającą Ostrów Tumski od miasta. Ostrów Tumski przestał być wyspą, stając się dziś, tak byśmy powiedzieli, takim półwyspem, prawda? Z jednej strony otoczonej wodą, otoczonej rzeką Odrą, ale z drugiej połączonej bezpośrednio z miastem Wrocławiem. Gdybyście się Państwo zastanawiali, czy można gdzieś zobaczyć pozostałości tej Odry Tumskiej zasypanej, to powiem Państwu, że tak, jak najbardziej. Bo chociaż nurt rzeki zniknął, to resztki tej odnogi Odry możemy dziś zobaczyć na terenie ogrodu botanicznego. Piękny, ten taki charakterystyczny, podłużny staw w ogrodzie botanicznym, taki lekko kręty. No właśnie, proszę Państwa, to jest pozostałość dawnej Odry. Pozostawiono go celowo, jako taki element krajobrazu, element tego ogrodu botanicznego. A kolejnym takim wizualnym dowodem na to, że ta Odra tam kiedyś przepływała, mówimy o tej części Ostrowa Tumskiego, jest ten teren wokół Placu Katedralnego. Szeroki, otwarty plac za Katedrą Wrocławską. To jest to miejsce, gdzie kiedyś ta Odra otaczała Ostrów Tumski. To miejsce, gdzie to ona przepływała, no dziś jej tam już nie ma. Wcześniej, proszę Państwa, na tym obrzeżu, na tym jakby cyplu Ostrowa Tumskiego znajdował się w ogóle cmentarz katedralny, osuarium, czyli takie miejsce, gdzie się zbierało kości. Zostawmy ten wątek. Dziś ten plac to jest miejsce, gdzie mogą Państwo zobaczyć namacalnie, że kiedyś Odra tam przepływała. No i właśnie, ten początek, ta pierwsza połowa XIX wieku przynosi jeszcze jedno niezwykłe wydarzenie. W 1847 roku Wrocław przeżywa, a moglibyśmy to tak chyba nazwać, taki szok cywilizacyjny. Na ulice miasta wkracza nowoczesność, a ta nowoczesność to latarnie gazowe. W tymże roku, podczas tej pierwszej nocy, w mieście rozbłyska ponad 750 latarni, a kilkadziesiąt z nich rozświetla oczywiście Ostrów Tumski. I przez kolejne dekady światło gazowe staje się symbolem elegancji, symbolem Ostrowa Tumskiego jest tak naprawdę do tej pory. Nawet wtedy, kiedy elektryczność pojawia się w innych częściach miasta, to dawne państewko kościelne dalej trzyma się tego swojego intymnego, romantycznego, gazowego światła. Te latarnie działają tam bardzo długo. Przed wojną na tych 6 hektarach, jakim był Ostrów Tumski, migocze blisko 100 latarni. Wszystko zmienia się w 1945 roku i o tym chciałbym z Państwem jeszcze chwilkę porozmawiać. Jeszcze jedno takie wejście, w którym opowiemy sobie o tym, jak te latarnie zniknęły, dlaczego zniknęły, dlaczego znowu się pojawiły i o tym, że w czasie oblężenia twierdzy Wrocław, miasto, Ostrów Tumski zostały totalnie zniszczone i po wojnie trzeba było odbudowywać to miejsce niemal cegła po cegle. Skala zniszczeń, jaka dosięgnęła Wrocław w wyniku działań II wojny światowej, w wyniku oblężenia Wrocławia przez Armię Czerwoną, dziś wydaje się nam wręcz niewyobrażalna. Historycy szacują, że Wrocław w maju 1945 roku był zniszczony w około 70-80%. No to zależy oczywiście od części miasta i te 80% dotyczy właśnie Ostrowa Tumskiego. Dlaczego te zniszczenia były tutaj tak potężne? Dlaczego ten ostrów tak wyjątkowo mocno ucierpiał? Otóż paradoksalnie na samym Ostrowie Tumskim nie toczyły się jakieś bezpośrednie walki. Jak wszyscy pamiętamy z lekcji historii, Armia Czerwona wchodzi do Wrocławia od zachodu i południa, no nie od Ostrowa Tumskiego. To dlaczego ta część Wrocławia tak bardzo ucierpiała? Wyspa została zmieciona z powierzchni ziemi tak naprawdę z dwóch powodów. Pierwszy powód był taki. Na Ostrowie Tumskim, w ogrodach biskupich, dowództwo Festung Breslau rozstawiło ciężką artylerię przeciwlotniczą, która miała ostrzeliwać siły radzieckie. To spowodowało, że radzieckie lotnictwo, no chcąc z nimi walczyć, ostrzeliwało ten teren i stąd też zmasowany ostrzał Ostrowa Tumskiego, bo po prostu Sowieci próbowali te stanowiska ogniowe na Ostrowie Tumskim uciszyć i to był taki podstawowy powód. Niezwykle ważnym wydarzeniem było to, co stało się 1 kwietnia 1945 roku. Wtedy dochodzi do gigantycznego nalotu na Wrocław. Naprawdę przez cały dzień nad miasto nadlatują bombowce. Miasto zamienia się właśnie wtedy w morze gruzu i oczywiście te bomby spadają także na Ostrów Tumski. Natomiast sytuacja była taka, że Kler, mieszkańcy Ostrowa Tumskiego, już wcześniej zostali ewakuowani z Ostrowa Tumskiego, żeby nie przeszkadzali żołnierzom w obronie miasta. A to, proszę Państwa, sprawiło, że jak zaczęły spadać bomby na Ostrów Tumski, to tak naprawdę nie miał kto gasić tych pożarów. Niemieckie wojsko absolutnie nie było powołane do tego, żeby gasić jakiekolwiek, nie wiem, obiekty, zabytki. To nie była ich rola. Oni mieli walczyć. Pożar przenosił się z dachu na dach, z budynku na budynek. Nie było mieszkańców, nie było kleru, nie było nikogo, kto mógłby z tym ogniem walczyć. Kamieniczki stojące tuż obok siebie, te wszystkie kościoły, one nie miały totalnie żadnej opieki. A w związku z tym wypalały się bez żadnej kontroli i ten pożar trwał kilka dni. Po prostu nikt go nie gasił. Pożar sukcesywnie rozrastał się i rozrastał, doprowadzając do tego, że zabudowa Ostrowa Tumskiego niemal znika z powierzchni ziemi. Dzisiaj szacunki inżynieryjne, konserwatorskie, one określając stopień zniszczenia Ostrowa Tumskiego, no mówią właśnie, że sięgało to 70-80, czasem może nawet 85%. Katedra Świętego Jana Chrzciciela zniszczona tak naprawdę w około 70%. Pałac Arcybiskupi w około 70%. Zabudowa mieszkalna, czyli te wszystkie piękne kamieniczki stojące na Ostrowie Tumskim, w 80-90% zniszczona. Zostały obrócone w sterty gruzu. Kolegiata Świętego Krzyża i Świętego Bartłomieja w około 30%. To chyba jedyny wielki obiekt na Ostrowie Tumskim, który wyszedł z tej wojennej zawieruchy bez jakiejś takiej, no, konstrukcyjnej katastrofy. Pociski podziurawiły ścianę, bomby też zniszczyły dach, ale ogólnie, no, skala zniszczeń 30% w porównaniu z 70% katedry, prawda, czy zabudowy mieszkalnej 80-90%, to jednak jest relatywnie niewiele. O podobnym szczęściu może mówić, proszę Państwa, kościół Świętego Idziego. On również ten najstarszy kościółek Wrocławia zachowany, ten romański kościółek, miał olbrzymie szczęście. Tak naprawdę nie trafiły go żadne wielkie bomby. Odniósł relatywnie niewielkie uszkodzenia, szacowane dziś przez konserwatorów, historyków w granicach 15-20%. Ale już kościół Świętego Marcina, no ten, o którym długo rozmawialiśmy, tam gdzie stała kiedyś ta pierwsza kamienna budowla na Ostrowie Tumskim, potem ta kaplica wzniesiona w obrębie zamku Bolesława Wysokiego, no on nie miał takiego szczęścia. Dziś mówimy, że był zniszczony w około 80%. Bomby zniszczyły dach, zawaliły go sklepienia, wyposażenie przestało w ogóle istnieć. Kościół Świętego Piotra i Pawła, również stojący na Ostrowie Tumskim, zniszczony w około 70%. To była katastrofa. To było coś, co sprawiło, że Ostrów Tumski w maju 1945 roku tak naprawdę był ostrowem tylko z nazwy, bo jego zabudowa właściwie przestała istnieć. Odbudowa tego miejsca ze zniszczeń wojennych, jak się łatwo domyślić, no była procesem, który trwał latami. Tak naprawdę możemy powiedzieć, że niemal 50 lat trwa odbudowa Ostrowa Tumskiego. Pierwszy ten taki etap ratowania w ogóle wyspy, czyli lata 1946-51, to jest zabezpieczanie popękanych murów, odgruzowywanie ulic, prowizorycznie nakryto wtedy katedrę dachem i dopiero tak naprawdę te prace sprawiają, że można zająć się sukcesywną odbudową Ostrowa Tumskiego w latach 50., 60., 70., kiedy to sukcesywnie te mniejsze obiekty podnoszone są z ruin. Symbolicznym końcem odbudowy, takiego finału prac odbudowy Ostrowa Tumskiego jest rok 1991, kiedy to za pomocą gigantycznych dźwigów zamontowano na wieżach katedry nowe miedziane hełmy. To pozwoliło tak naprawdę przywrócić całemu Ostrowowi Tumskiemu jego historyczny przedwojenny kontekst, jego historyczną panoramę. Chcę na koniec Państwu obiecać, że na Ostrów Tumski na pewno wrócimy i to w jednym z najbliższych programów. Opowiemy sobie wtedy o odbudowie Wrocławia w kontekście tego, jak dziś wyglądają te obiekty. No na pewno opowiemy dużo o katedrze wrocławskiej i o innych wspaniałych kościołach Ostrowa Tumskiego. No i też powiemy sobie o kilku wybitnych postaciach związanych z Ostrowem Tumskim, wybitnych osobach, które z różnych powodów mieszkały na Wyspie Katedralnej dłużej bądź krócej. Na dziś chciałbym Państwu serdecznie podziękować. Była to dla mnie wielka przyjemność rozpocząć z Państwem ten cykl programów. Słyszymy się za tydzień. Bardzo serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo. Arkadiusz Wester.
1: Ogłoszenie RMF 24.
2: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
1: Ogłoszenie RMF 24.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii. Codziennie aż do 12 września czekamy na Was w Pasażu Grunwaldzkim.
8: Incoming!
7: Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale, eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus puszka 455 gramów 10,99. Kaufland.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow!
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Po reklamie.
15: Na zegarach 18 najważniejsze fakty w RMF FM ma dla Was. Anna Wachowska, zapraszamy.
16: Policyjny pościg i groźny wypadek w Uniemyślu w Zachodniopomorskiem za kierownicą 17-latek. Seria utrudnień na drogach w Kujawsko-Pomorskim i na Lubelszczyźnie. Choć to jeden kraj związkowy, to stawka jest ogólnokrajowa. Zakończyło się głosowanie w wyborach regionalnych na wschodzie Niemiec. Jest tam wysłanniczka RMF FM i jej relacja. Za chwilę. Policyjny pościg zakończony zderzeniem trzech aut w Zachodniopomorskiem. Ucierpiały cztery osoby. Informacje w tej sprawie zbiera reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Jak wyglądał ten pościg?
17: W Trzebieży kierujący Oplem nie zatrzymał się do policyjnej kontroli. Funkcjonariusze zatem ruszyli w pościg. Kilka kilometrów dalej w miejscowości Uniemyśl kierowca stracił panowanie nad pojazdem i czołowo zderzył się z nadjeżdżającym samochodem. Następnie zahaczył o kolejne auto. 17-letni kierowca śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego został przetransportowany do szpitala.
18: Trzech innych nastolatków podróżujących w jednym pojeździe z 17-latkiem oraz pasażerka z drugiego pojazdu również zostali przetransportowani do szpitala.
17: Mówi sierżant Kornelia Staniszewska z Komendy Powiatowej Policji w Policach. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. W miejscu wypadku cały czas pracują policjanci.
16: Zdjęcia z miejsca wypadku do zobaczenia na rmf24.pl. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 15 w Kujawsko-Pomorskim. W miejscowości Wrocki na odcinku Toruń-Brodnica samochód osobowy zderzył się czołowo z ciężarówką. Droga jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazd. Trzy samochody osobowe zderzyły się na Krajowej 17 na Lubelszczyźnie. Do wypadku, w którym ucierpiała jedna osoba, doszło w miejscowości Izbica, to jest odcinek Zamość-Krasny Staw. Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Krasnego Stawu. Utrudnienia mogą potrwać nawet do 20.
0: Wybory w faktach RMF FM.
16: Zakończyło się głosowanie w wyborach regionalnych w Saksonii-Anhalcie. Przyglądają im się całe Niemcy, bo po raz pierwszy skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec ma szansę na przejęcie władzy w tym kraju związkowym. W Magdeburgu jest wysłanniczka RMF FM Anna Pałamar. Witaj Aniu. Co się teraz
8: dzień dobry,
16: dzieje w centrum
8: jestem.
16: Miasta?
8: Jestem teraz na Placu Katedralnym w centrum Magdeburga. Ze mną setki osób, które czekają na wyniki. Plac z każdej strony otoczony jest radiowozami. Służby bezpieczeństwa postawiono na nogi. Na środku ułożono duży napis Wir bleiben bunt, czyli pozostaniemy kolorowi. Po południu ulicami Magdeburga przeszło kilka manifestacji protestujących przeciwko AfD. Warto wspomnieć o frekwencji. Już teraz wiadomo, że ta frekwencja będzie bardzo wysoka. Do godziny 16 głos oddało ponad 65% osób uprawnionych do głosowania. W wyborach 5 lat temu do godziny 16 zagłosowało 41%, a w sumie 60%. Wiadomo, że ten wynik będzie wyższy. Za chwilę poznamy pierwsze cząstkowe wyniki. Są już też pierwsze wyniki sondażowe Exit Poll. Zgodnie z nimi AfD ma 44,5% głosów, CDU 18,5%, Die Linke Lewica 9,5%, SPD 8%, FDP jest poniżej progu wyborczego, Zieloni 9%. Takie są te wstępne wyniki Exit Poll na tę chwilę. Te oficjalne poznamy później. Z Magdeburga Anna Pałamar.
16: Niko Marczyk i Szymon Gospodarczyk nie obronią tytułu rajdowych mistrzów Europy. W przedostatniej odsłonie tegorocznej rywalizacji rajdzie Walii polska załoga zajęła trzecie miejsce, wygrywając jeden odcinek specjalny.
14: Po raz drugi z rzędu zajmujemy trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. To był wymagający weekend, który rozpoczął się w piątek od nocnych odcinków specjalnych. Sobota była momentami dobra, natomiast na dwóch odcinkach specjalnych straciliśmy zdecydowanie za dużo, żeby walczyć tutaj o pierwsze i drugie miejsce. Dzisiaj bardziej kontrolowaliśmy rywalizację i dojechaliśmy na podium. Przed nami rajd Portugalii, czyli ostatnia runda Mistrzostw Europy, gdzie będziemy walczyć o wicemistrzostwo Europy do samego końca.
16: Tytuł Mistrza Europy zapewnił sobie już dziś Finn Teemu Suninen, który w rajdzie Walii był drugi. Polecamy wieczorne fakty sportowe w RMF FM. Na ich pierwsze wydanie zapraszamy o 19:00.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

ponad 200 metrów, a w 1931 roku zostaje wzniesiony słynny Empire State Building, który przez 40 lat będzie najwyższym budynkiem świata. W latach 70. nowa technologia umożliwia budowę jeszcze wyższych obiektów i w 1973 roku powstają dwie gigantyczne wieże wchodzące w skład kompleksu World Trade Center. Północna mierzy 417 metrów, a południowa 415 metrów. Są uważane za ogromne osiągnięcie budowlane i choć w kolejnych latach w Nowym Jorku powstają jeszcze wyższe wieżowce, kompleks World Trade Center pozostaje dumą i symbolem Manhattanu. Wieże bardzo często pojawiają się w filmach i serialach, a taras widokowy zlokalizowany na dachu jednej z nich staje się jedną z największych atrakcji turystycznych miasta. Ponadto na 110 piętrach mieszczą się biura wielu firm, a w każdym z budynków pracuje 25 tysięcy ludzi. Dwie dekady po otwarciu kompleksu, 26 lutego 1993 roku, World Trade Center pada ofiarą pierwszego ataku terrorystycznego. Zamachowiec prowadzący ciężarówkę wypełnioną materiałami wybuchowymi wjeżdża na parking podziemny pod północną wieżą i detonuje ładunek. Ma nadzieję, że doprowadzi do zawalenia się budynku, który przechylając się zniszczy także drugą wieżę. W zamachu ginie 6 osób, a tysiące odnoszą rany. Konstrukcja okazuje się jednak wystarczająco wytrzymała i nie dochodzi do zawalenia się żadnej z wież. W czterech niższych kondygnacjach pojawia się za to wyrwa o średnicy 30 metrów. Śledztwo wykazuje, że za zamachem stoi Al-Kaida. Organizacja terrorystyczna powstała 5 lat wcześniej, a jej założycielami są bojownicy, którzy walczyli w partyzantce w czasie inwazji Związku Radzieckiego na Afganistan. Po rozpadzie ZSRR przywódca Al-Kaidy Osama Bin Laden postanawia wypowiedzieć wojnę całemu światu zachodniemu, a Stany Zjednoczone stają się jego głównym wrogiem. W 1998 roku Al-Kaida przeprowadza zamachy na ambasady USA w Kenii i Tanzanii, a wkrótce potem rozpoczyna przygotowania do ataku na znacznie większą skalę. Na przełomie XX i XXI wieku kilku bojowników wytypowanych przez Al-Kaidę udaje się do Stanów Zjednoczonych, gdzie wstępują do szkoły lotniczej. Żaden z instruktorów nie przypuszcza, że mężczyźni chcą wykorzystać zdobyte umiejętności w celu przeprowadzenia zamachu, który już wkrótce wstrząśnie całym światem. W 2001 roku planowanie dobiega końca, a terroryści są gotowi do działania. Jest wtorek, 11 września 2001 roku. Tego dnia pogoda nad wschodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych jest bardzo dobra. Świeci słońce, a na niebie nie ma prawie żadnej chmury. To dobra wiadomość dla osób lecących tego dnia samolotem, ponieważ ich loty raczej nie powinny być opóźnione. Jednak dla 8 pilotów, 25 członków załóg i 213 pasażerów ten piękny poranek już wkrótce zamieni się w prawdziwy koszmar. Jest 7:45. Na płycie lotniska w Bostonie stoi samolot linii American Airlines. Lot nosi numer 11 i jego celem jest Los Angeles. Odlot jest nieco opóźniony, ale piloci kończą właśnie ostatnie przygotowania przed startem, a personel pokładowy zaznajamia 81 pasażerów z procedurami bezpieczeństwa. Przed wejściem na pokład wszyscy podróżni przeszli kontrolę bezpieczeństwa, ale na początku XXI wieku nie były one tak rygorystyczne jak dzisiaj. Dlatego 33-letni Mohamed Atta, pochodzący z Egiptu, oraz jego czterej towarzysze bez przeszkód wnieśli do samolotu noże schowane w ubraniach. O godzinie 7:59 lot 11 otrzymuje zgodę na start i kilkanaście sekund później maszyna wzbija się w powietrze. Początkowo wszystko przebiega bez przeszkód, a komunikacja między pilotami a wieżą kontroli lotów jest rutynowa. Jednak około 15 minut po starcie załoga niespodziewanie przestaje odpowiadać na wezwania. Kontroler próbuje nawiązać kontakt z samolotem i z każdą upływającą minutą zaczyna się coraz bardziej niepokoić. 5 minut

0: zerwaniu łączności w biurze American Airlines w Karolinie Północnej rozlega się dzwonek telefonu. Pracownik linii lotniczych podnosi słuchawkę. Okazuje się, że rozmawia z 45-letnią Betty Ong, która jest jedną ze stewardess na pokładzie lotu 11. Jej głos jest opanowany, ale kobieta przekazuje niezwykle niepokojące informacje. Twierdzi, że w pierwszej klasie dwie stewardesy zostały pchnięte nożem oraz że pomimo kilku podjętych prób nie jest w stanie skontaktować się z pilotami. Betty zaczyna mieć też trudności z oddychaniem i podejrzewa, że ktoś rozpylił w kabinie gaz pieprzowy lub łzawiący. Jej zdaniem samolot najprawdopodobniej został porwany. Kilka minut później, po długiej ciszy, kontrolerzy niespodziewanie otrzymują komunikat nadawany z kokpitu lotu American Airlines 11. Jednak nie jest to żaden z pilotów. Zamiast nich słyszą nieznanego mężczyznę, który dobrze mówi po angielsku, choć ze słyszalnym arabskim akcentem. Wiadomość brzmi: po prostu milczcie, a wszystko będzie dobrze. Wracamy na lotnisko. Niech nikt się nie rusza. Wszystko będzie dobrze. Jeśli spróbujecie się w jakikolwiek sposób poruszyć, narazicie siebie i samolot na niebezpieczeństwo. Później okaże się, że tym człowiekiem był jeden z porywaczy. Mohamed Atta. Najprawdopodobniej jego wiadomość miała być skierowana do pasażerów, ale w wyniku pomyłki nacisnął zły przycisk i przekazał tę wiadomość wieży kontroli lotów. Jednak samolot wcale nie kieruje się na bostońskie lotnisko. Zamiast tego leci na południe, w stronę Nowego Jorku. Słuchacie radia RMF 24 i programu Czarne Skrzynki. Już za chwilę wrócimy do dramatycznych wydarzeń z września 2001 roku. Zostańcie z nami.
1: Radio RMF 24.
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: I 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
7: O Boże, co byście tu zrobili?
8: Czy możemy zwolnić go?
9: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
8: Michel, ty jesteś już mój asystent.
6: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
10: Ubezpieczenie samochodu w banku?
11: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
2: Po reklamie.
1: RMF 24.

Radio RMF 24 i program Czarne Skrzynki, poświęcony największym katastrofom w ostatnich latach. Dziś wracamy do dramatycznych wydarzeń z 11 września 2001 roku i zamachu na World Trade Center. O godzinie 8:38 zostaje podniesiony alarm, a o zajściu zostaje powiadomione wojsko. 7 minut później z bazy lotniczej startują dwa myśliwce, które mają za zadanie przechwycić porwany samolot. Tymczasem stewardesa Betty Ong i jej 35-letnia koleżanka Amy Sweeney na zmianę rozmawiają z biurem linii lotniczych i na bieżąco informują o tym, co dzieje się na pokładzie. Starają się zachować spokój, mimo że przekazują kolejne przerażające wieści. Zgłaszają, że terroryści poderżnęli gardło jednemu z pasażerów. Mówią też, na których miejscach siedzieli porywacze. Zbliża się godzina 8:46. Amy Sweeney przekazuje kolejne dramatyczne informacje. Patrząc przez okno mówi: coś jest bardzo, bardzo nie tak. Widzę wodę, widzę budynki. Lecimy nisko, naprawdę nisko. Dobry Boże, lecimy zdecydowanie za nisko. Są to jej ostatnie słowa. Kilka sekund później lot American Airlines 11 rozbija się o północną wieżę World Trade Center. Samolot uderza w wieżowiec między 93 a 99 piętrem. Giną wszystkie osoby na pokładzie oraz 500 osób przebywających w budynku. Potężny pożar wywołany zderzeniem odcina drogę ucieczki ludziom znajdującym się na 11 najwyższych piętrach. Bardzo niewielu z nich przeżyje najbliższe 2 godziny. Nikt jednak nie zdaje sobie jeszcze sprawy z tego, że jest to dopiero pierwszy akt tragedii. Kontrolerzy orientują się, że utracili kontakt z kolejnym samolotem. Tym razem należącym do United Airlines. Lot United Airlines 175 także wystartował tego dnia z Bostonu. Jego celem miało być Los Angeles. Samolot wzbił się w powietrze zaledwie 15 minut po starcie lotu American Airlines 11. Za sterami Boeinga siedzi były pilot wojskowy, 51-letni Victor Saracini. W sumie na pokładzie znajduje się 65 osób. Kapitan w pewnym momencie słyszy komunikat nadany przez Mohameda Atte z pokładu lotu 11. Saracini jest zaniepokojony i kontaktuje się z wieżą kontroli lotów, mówiąc: usłyszeliśmy jakieś dziwne wezwanie, gdy opuszczaliśmy Boston. Ktoś powiedział coś o tym, że wszyscy mają pozostać na swoich miejscach. Kontroler obiecuje, że zaraz to wyjaśni. Niestety, załoga już tego nie doczeka. Zaledwie kilkanaście sekund później do kokpitu wkraczają dwaj mężczyźni, którzy podcinają gardła obu pilotom. Następnie jeden z porywaczy siada za sterami. Niemal w tej samej chwili, gdy lot 11 uderza w północną wieżę, lot 175 zmienia kurs na Nowy Jork. Tymczasem tłumy Nowojorczyków z przerażeniem obserwują płomienie trawiące górną część jednego z wieżowców. Jednak wiele z osób pracujących w południowej wieży lub na niższych piętrach północnej początkowo zupełnie nie zdaje sobie sprawy z tego, co się stało. Większość słyszało jedynie huk i odczuło wibracje. Pracownicy, którzy byli świadkami zamachu w 1993 roku, są przekonani, że tym razem wydarzyło się coś podobnego. W biurach firmy IQ Finances, położonych na 83 piętrze południowej wieży, grupa pracowników postanawia się ewakuować. Wśród nich jest 32-letnia specjalistka do spraw rozwoju biznesu Melissa Doy. Zjeżdżają windą na 44 piętro, ale gdy mają przesiąść się do kolejnej, słyszą komunikat nadawany przez głośniki. Zostają poinformowani, że południowy wieżowiec jest bezpieczny i że wszyscy mają pozostać w swoich biurach. Rzeczywiście, istnieje ryzyko, że z północnej wieży mogą spadać odłamki, które stanowiłyby ogromne niebezpieczeństwo dla osób przebywających na zewnątrz. Dlatego w tym momencie wydaje się, że lepiej będzie, jeżeli tysiące pracowników pozostaną wewnątrz nienaruszonego wieżowca.
Niestety, będzie to miało wkrótce tragiczne konsekwencje, a wielu z pracowników nigdy nie wybaczy ludziom, którzy kazali im wtedy wrócić do swoich biur. Melissa i jej koledzy chcą ponownie wjechać na górę, ale w windzie jest miejsce tylko dla jednej osoby. Kobieta wchodzi do środka, a pozostali mają poczekać na kolejną. Widzą się wtedy po raz ostatni. Również pracownicy Fuji Banku, którego biuro znajduje się na 81. piętrze, próbują wyjść na zewnątrz. Wśród nich jest 44-letni Stanley Pramnath, jeden z wicedyrektorów firmy. Ale gdy na 73. piętrze wychodzą z windy, zostają zatrzymani przez ochroniarza, który pyta, gdzie idą. Stanley odpowiada, że wraca do domu. Ochroniarz jednak tłumaczy, że w tym momencie opuszczenie budynku wiąże się z dużym ryzykiem i bezpieczniej pozostać wewnątrz. Dodaje też, że południowej wieży nic nie zagraża. Stanley, który nie ma świadomości, że w północny wieżowiec uderzył samolot, słucha polecenia i wraca do swojego biura. Gdy siada ponownie przy swoim biurku, rozlega się dzwonek telefonu. Stanley słyszy w słuchawce głos koleżanki pracującej w oddziale Fuji Banku w Chicago. Mówi mu, żeby natychmiast opuścił World Trade Center. Mężczyzna nie wie, co robić, jest zdezorientowany, ale nie zdąży się już ewakuować. Gdy spogląda przez okno, przeżywa szok. Widzi, jak w jego kierunku zmierza samolot pasażerski. Mężczyzna natychmiast chowa się pod biurkiem. Nie ma czasu szukać lepszego schronienia. Zaczyna się modlić i czekać na to, co się wydarzy. Słuchacie programu Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Ciąg dalszy za kilka chwil.

Tu radio RMF24 i program Czarne Skrzynki. Opowiadamy w nim o najważniejszych wydarzeniach, które miały wpływ na historię. Dzisiaj dramat sprzed 25 lat. 11 września 2001 roku, po ataku na wieżę World Trade Center w Nowym Jorku, świat wstrzymał oddech. O godzinie 9.03 lot United Airlines 175 uderza w południową wieżę World Trade Center. W telewizji CNN już od ponad 13 minut trwa transmisja na żywo. Wszyscy są w szoku i nikt nie wie dokładnie, co się wydarzyło. Moment, w którym drugi z samolotów wlatuje w wieżowiec, zostaje uchwycony przez kamery. Wkrótce to nagranie będzie pokazywane we wszystkich telewizjach na całym świecie. Widać na nim, jak odrzutowiec pasażerski przechyla się na bok, by zniszczyć jak najwięcej pięter naraz. Nawet jeżeli do tego momentu ktoś sądził, że pierwsze zderzenie było jedynie tragicznym wypadkiem, to teraz nikt nie może mieć już wątpliwości. Stany Zjednoczone padły ofiarą skoordynowanego ataku terrorystycznego na niespotykaną wcześniej skalę. W czasie, gdy w Nowym Jorku rozgrywa się tragedia, George W. Bush odwiedza szkołę podstawową imienia Emmy Baker w mieście Sarasota na Florydzie. Prezydent ma właśnie wejść do klasy, gdy otrzymuje pierwsze doniesienia z Nowego Jorku. Jednak w tym momencie wiadomo było tylko tyle, że samolot rozbił się o jedną z wież World Trade Center. Bush jest przekonany, że doszło do wypadku, ale każe informować go na bieżąco. Potem zgodnie z planem wchodzi do klasy. Po wysłuchaniu uczniów czytających na głos, prezydent sam ma przeczytać fragment książki. Jest w bardzo dobrym nastroju, ale wtedy podchodzi do niego jeden z pracowników i mówi mu coś szeptem na ucho. Wyraz twarzy Busha natychmiast się zmienia. Dowiedział się właśnie, że kolejny samolot uderzył w drugą wieżę. Prezydent pozostaje z dziećmi jeszcze przez nieco ponad 5 minut, po czym opuszcza klasę. Po otrzymaniu dokładniejszych informacji o przebiegu wydarzeń i rozmowie z wiceprezydentem, Bush wygłasza krótkie oświadczenie. To trudna chwila dla Ameryki. Niestety, muszę przerwać tę wizytę. Dzisiaj dotknęła nas narodowa tragedia. To, co się wydarzyło, jest ewidentnym atakiem terrorystycznym na nasz kraj. Gdy Stanley Praimnath wygląda spod biurka, widzi, że w budynku panuje całkowity chaos. Pomarańczowa chmura, którą widział zaraz po uderzeniu samolotu, ustąpiła miejsca gęstemu dymowi, który zaczyna wypełniać pomieszczenie. Jego biurko jest w zasadzie jedyną rzeczą, która nie uległa całkowitemu zniszczeniu. Mężczyzna zdaje sobie sprawę, że skrzydło samolotu przecięło pokój zaledwie kilka metrów od niego. Stanley wie, że choć przetrwał uderzenie samolotu w wieżowiec, jego los będzie zależał od tego, czy uda mu się wydostać z budynku. To jednak nie będzie łatwe. Spadające odłamki zablokowały drzwi, a mężczyzna widzi wokół siebie zwisające kable elektryczne, z których strzelają iskry. Uruchamia się też system przeciwpożarowy. Stanley ma w głowie same czarne scenariusze, w których albo ginie w pożarze, albo od porażenia prądem. Próbuje się modlić oraz wołać o pomoc. Wkrótce słyszy, jak po drugiej stronie ktoś krzyczy: "Uderzaj w ścianę, żebym usłyszał, gdzie jesteś!" Stanley wykonuje polecenie i wkrótce przez szczeliny dostrzega sylwetkę mężczyzny, który znajduje się na klatce schodowej. Każe Stanleyowi spróbować wdrapać się na górę gruzów i obiecuje, że pomoże mu na nią wejść. Po kilku próbach w końcu się to udaje. Mężczyzna chwyta Stanleya, przeciąga go na drugą stronę i po chwili obaj znajdują się już na klatce schodowej. Wybawcą Stanleya jest Brian Clark, który pracował w firmie maklerskiej znajdującej się na 84. piętrze. Próbował opuścić budynek, ale gdy usłyszał głos Stanleya, zatrzymał się i postanowił mu pomóc.
Teraz obaj, trzymając się za ręce, próbują zejść na dół. Wokół panuje ciemność, ale na szczęście dla nich Brian ma ze sobą latarkę. Na innej klatce schodowej, mniej więcej na tej samej wysokości, znajduje się Melissa Doi. Właśnie wysiadła na 78. piętrze, gdy samolot uderzył w budynek. Kobieta jest w ogromnym szoku i zupełnie nie wie, co robić. Wspina się po schodach i dociera do swojego biura znajdującego się 5 pięter wyżej. Tam spotyka kilku innych współpracowników. Jednak gdy temperatura i dym stają się nie do zniesienia, wszyscy zaczynają rozumieć, że są uwięzieni. O godzinie 9:19 Melissa dzwoni pod numer alarmowy i mówi: jestem na 83. piętrze. Czy uda się wam kogoś tu sprowadzić? Operator obiecuje, że pomoc jest już w drodze, ale Melissa nadal jest niespokojna. Podłoga prawie się zawaliła, a ona i pozostałe 4 osoby, które przebywają w pomieszczeniu, mają trudności z oddychaniem. Kobieta jeszcze raz mówi o swoim dramatycznym położeniu. Operator stara się ją podnieść na duchu i tłumaczy, że wszystkie służby w Nowym Jorku już wiedzą o tragedii i pomoc jest w drodze. Do Melissy powoli dociera przerażająca świadomość, że żadna pomoc nigdy nie nadejdzie. Umrę, powtarza kilkukrotnie. Operator próbuje ją uspokoić, ale niestety Melissa ma rację. Skala tragedii jest ogromna i żaden ze strażaków, którzy prowadzą akcję ratunkową w dwóch wieżach, nie zdoła dotrzeć aż na 83. piętro. Podobne tragedie rozgrywają się w obu wieżowcach. Ludzie, którzy utknęli powyżej pięter, w które uderzyły samoloty, zdają sobie sprawę, że są uwięzieni. Niektórzy wpadają w panikę i w akcie desperacji wyskakują przez rozbite szyby. Fotografowie prasowi i inni świadkowie z przerażeniem obserwują, jak spadają oni z wysokości kilkuset metrów wprost w objęcia śmierci. Jest godzina 9:30. Nad Manhattanem unosi się dym. Podczas gdy ocalali, jak Stanley Pramnath i Brian Clark, próbują wydostać się na zewnątrz, kontrolerzy ruchu lotniczego z Waszyngtonu i Ohio zdają sobie sprawę, że to jeszcze nie koniec ataków. Porwane zostały kolejne 2 samoloty i obie maszyny kierują się teraz prosto w kierunku stolicy, Waszyngtonu, miasta, gdzie znajdują się najważniejsze budynki państwowe. Czy terroryści zamierzają teraz uderzyć w Biały Dom? To był program Czarne Skrzynki. Cały podcast znajdziecie na platformie RMF On. Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Tutaj się go! Mamy go!
4: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
5: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
8: Zdrowit. Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
9: Wyjazd na maksa.
8: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
10: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: Tylko tobie. Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj już dziś o 21:25 w TVP1.
0: Po reklamie.

0: Jest to 20, to są fakty RMF FM. Anna Pachowska.
1: Stłuczka trzech samochodów osobowych na Krajowej 11 w Wielkopolsce. Droga jest zablokowana. Jeśli jesteście w trasie, uważajcie. Potem pod lupą faktów ceny ubezpieczeń OC samochodów. Będą też fakty sportowe, w nich seria zwycięstw Lecha Poznań w piłkarskiej ekstraklasie. Zablokowana jest droga krajowa nr 11 w Wielkopolsce. Trzy samochody osobowe zderzyły się w Środzie Wielkopolskiej. Chodzi o trasę Środa-Kurnik. Z utrudnieniami musicie się liczyć jeszcze przez godzinę. 624 zł. Tyle obecnie przeciętny polski kierowca musi zapłacić za ubezpieczenie OC. To mniej niż w ubiegłym roku. Takie są wyliczenia portalu rankomat.pl. Liderem zestawienia marek najdroższych do ubezpieczenia pozostaje niemieckie BMW. Ale podium uzupełnia do niedawna egzotyka, czyli marki chińskie.
2: Z jednej strony mamy chińskie marki w czołówce, jeżeli chodzi o najdroższe oferty, ale z drugiej strony wśród tych 20 marek, które badaliśmy, 7 najtańszych to są właśnie marki chińskie.
1: Ekspert portalu rankomat.pl Jarosław Sadowski przypomina, że kluczowe dla ostatecznej ceny OC są inne kryteria.
2: Profil kierowcy, jego historia ubezpieczenia, czy były jakieś szkody, czy też nie. Oczywiście też parametry samochodu, nie tylko marka, ale także inne elementy. Na przykład wiek kierowcy ma ogromne znaczenie i on bardzo może zmienić właśnie wysokość OC. Szczególnie w przypadku młodych kierowców właśnie ten koszt ubezpieczenia jest zdecydowanie wyższy.
1: Istotne jest też miasto. Statystycznie najdroższy jest Wrocław, a najtańsze Opole. Różnica wynosi ponad 200 zł.
3: O co biega? Słuchaj faktów RMF FM.
1: Kilka tysięcy osób rywalizowało dziś na trasie Poland Business Run. Pięcioosobowe sztafety reprezentujące firmy i instytucje pokonywały trasy wokół krakowskich Błoni. To połączenie sportu, aktywności fizycznej i najważniejszego aspektu – pomocy dla osób z niepełnosprawnościami po utracie kończyn.
4: Udało się, tak, jestem z siebie dumna i mega emocje. W ogóle pierwszy raz biegnę, ale super, super, naprawdę. Pogoda idealna, więc ekstra.
5: Dlaczego warto?
4: Właśnie dla tych emocji, chyba czuć taką euforię, nawet jak się nie ma siły, to ci wszyscy ludzie po prostu doładowują na trasie i jest super, polecam.
5: No i przy okazji aspekt pomagania.
4: Tak, dokładnie, to jest najważniejsze w tym wszystkim, że można coś fajnego zrobić dla innych.
6: Ogólnie u mnie to jest dosyć ciekawa historia, ponieważ firma, w której poprzednio pracowałem, gdzieś zanim ruszyły zapisy, zorganizowała takie spotkanie dla całej firmy i zaprosili Natalię Partykę. Opowiedziała trochę o tym, jak fundacja tam jej pomagała i tak dalej. I jakby to tak poskładałem, stwierdziłem, dobra, bardzo fajna inicjatywa, odpuszczę moje kochane Tatry dzisiaj i pobiegnę, nie?
1: Usłyszał od uczestników reporter RMF FM Paweł Konieczny. Właśnie teraz w wielu polskich miejscowościach trwają dożynki. Bohaterkami tym imprez są panie z kół gospodyń wiejskich. To one dbają o to, żeby na stołach pojawiły się lokalne przysmaki i to one wiedzą, jaki to ogrom przygotowań.
7: Zazwyczaj zaczynamy koło środy, czwartku.
8: Staramy się, żeby to rzeczywiście było przygotowane na czas i bardzo świeże.
7: Fasolkę po bretońsku, pierogi ruskie, pierogi z kaszą gryczaną, placki ziemniaczane.
8: 14 rodzajów. Ciasta.
9: Chciało wam się tyle piec?
8: Każda z pań piecze inne ciasta.
10: Zaczęłyśmy tak naprawdę od czwartku.
9: Od czwartku przy garach?
8: Tak.
9: Były zarwane nocki?
7: Ostatnie trzy, tak, zdecydowanie. 3-4 dni mamy takie pracowite garnkowe.
8: Garnki, garnki i jeszcze raz garnki.
1: Przyznają panie z kół gospodyń wiejskich działających w podlubelskiej gminie Głusk. Rozmawiał z nimi nasz reporter Dominik Smaga.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Na początek faktów sportowych, tym razem piłka nożna, a zaprasza Wojciech Marczyk.
11: Piąta z rzędu ligowa wygrana Lecha Poznań. Mistrz Polski pokonał 1-0 Raków. Drużyna z Częstochowy po 6 rozegranych meczach Ekstraklasy ma na koncie 0 punktów. Wiele wskazuje na to, że już w przyszłym tygodniu dojdzie tam do kolejnej zmiany trenera. A za niespełna kwadrans początek meczu w Białymstoku. Jagiellonia podejmie Śląsk. W trochę lepszych nastrojach do meczu podejdzie zespół z Wrocławia, który w czwartek awansował do kolejnej rundy Pucharu Polski, a Jaga przegrała ligowe starcie z Lechem.
12: Fizycznie
11: będzie będziemy na tym samym poziomie. Oni oczywiście grają u siebie. Wiemy, z kim gramy i gdzie. Wiemy, że są jedną z drużyn, która chce wygrać Ekstraklasę. Mówił o Jagiellonii trener Śląska Ante Simundza. Piłkarskie derby Londynu dla Arsenalu. Zespół Mikaela Artety pokonał 2-1 Chelsea, a reprezentacja Polski w piłce nożnej sześcioosobowej kończy Mistrzostwa Świata w niemieckim Essen z brązowymi medalami. Biało-czerwoni w meczu o trzecie miejsce turnieju pokonali dziś 6-0 reprezentację Chorwacji.
12: Celowaliśmy w złoty medal w obronę tytułu. Niestety to się nie udało, ale walczymy do końca. Tak? Gramy ostatni mecz nasz w turnieju, wygrany i to bardzo, bardzo pewnie. Mecz pod kontrolą. Mamy brązowe medale, jesteśmy szczęśliwi.
11: Mówił kapitan naszej reprezentacji Wysoka Bartłomiej Dębicki. To już piąty medal tej kadry na Mistrzostwach Świata. Na koniec jeszcze kolarstwo. Wout van Aert wygrał w Kordobie 15 etap wyścigu Vuelta a España. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas.
13: Radio RMF 24.

0: RMF24. Maciej Sas, zapraszam na program Dobry Wieczór Wrocław w radiu RMF24 Wrocław. Wracamy w nim do najciekawszych wydarzeń i rozmów z ostatnich dni. I tak we wtorek 1 września mówiliśmy o tym, jaki związek z wybuchem II wojny światowej miał Wrocław, a właściwie niemieckie Breslau. Naszym gościem był pan profesor Jerzy Maroń, historyk wojskowości z Uniwersytetu Wrocławskiego. Panie profesorze, co Breslau miało wspólnego z wojną? Dlaczego to był ważny punkt dla wybuchu tej wojny? Bo przecież duża część przygotowań do inwazji Niemiec hitlerowskich na Polskę działa się we Wrocławiu i jego okolicach.
1: Po ogłoszeniu przez Hitlera suwerenności militarnej, czyli po wycofaniu się z założeń, zasad i ograniczeń Traktatu Weselskiego, we Wrocławiu powołano 8 Okręg Wojskowy, wybudowano piękną siedzibę, która do dzisiaj istnieje, na ulicy Pretwicza i Sztabowej. Obecnie tam się znajduje dowództwo 4 Bazy Logistycznej, a przez wiele lat po wojnie dowództwo Śląskiego Okręgu Wojskowego. Piękny, modernistyczny budynek. Druga rzecz, 8 Okręg Wojskowy był jednostką terytorialną organizacji Reichswehry i obejmował, no mówiąc z grubsza, Dolny Śląsk, ziemię lubuską i kawałek Łużyc, tych niemieckich, a po 1938 roku również część Czechosłowacji, Sudety. Tutaj stacjonowały kadrowe jednostki, podległe dowódcy. Dowódcą, nawiasem mówiąc, został powołany z rezerwy generał kawalerii Kleist, który potem w okresie II wojny światowej był dowódcą wojsk pancernych, feldmarszałkiem, no bo Reichswehra była ograniczona, no 100 tysięcy ludzi łącznie z marynarką wojenną, więc ta nadwyżka oficerów przechodziła do rezerwy, no i rzeczywiście sprawdził się. To była organizacja terytorialna, ale jednocześnie to miało dwa aspekty. Po pierwsze, podlegały mu wszystkie jednostki rozlokowane na terenie okręgu, w tym we Wrocławiu, to były dywizje piechoty, oprócz oczywiście tych jednostek Wehrmachtu już, podlegały mu w 1939 roku, w momencie mobilizacji, mobilizacja, proszę pamiętać, niemiecka nastąpiła nie 1 września, tylko dużo wcześniej, wojna miała wybuchnąć w ogóle w sierpniu, ale Hitler wstrzymał działania, bo Wielka Brytania udzieliła gwarancji terytorialnych Polsce i chciał się zorientować, jaka będzie reakcja i konsekwencje międzynarodowe.
2: Zobaczyć, co to tak naprawdę znaczy.
1: Ponieważ ocenił, że nie będzie tutaj jakichś wielkich

0: Nie zobaczyć budynku głównego Uniwersytetu Wrocławskiego, czy nie być w rynku. Więc tę trasę obowiązkową trzeba po prostu przejść, trzeba ją poczuć.
1: Święty obowiązek?
0: Święty obowiązek, tak, tak. Wrocław klasyczny taki.
1: No dobrze, ale to, ludzi to nie nudzi, bo w większości są pierwszy raz. A pan, kiedy pan 157 raz opowiada to samo?
0: Ale nie do tej samej osoby mówią. Inaczej mówi się do przedszkolaka, do wczesnych klas szkoły podstawowej, inaczej mówi się do studentów, inaczej do seniorów, inaczej do leśników, inaczej do pracowników nadzoru budowlanego.
1: A, rozumiem, czyli adresat jest inny i tu też trzeba dostosować się do tego, czego on oczekuje i możliwości jego postrzegania.
0: Oraz ilości czasu, który chce poświęcić na tę trasę i na Wrocław. Bo też inaczej rozmawiamy, jeżeli na zwiedzenie Wrocławia jest 1,5 godziny, inaczej jeżeli mamy 3 dni i tę opowieść można rozłożyć, pięknie rozciągnąć w czasie.
1: Panie Arturze, a co jest taką rzeczą, która szczególnie urzeka ludzi przyjeżdżających do Wrocławia po raz pierwszy, nie znający miasta, mają takie rzeczy, które mówią, wow, cudo, nie spodziewałem się, czy nie spodziewałam się zobaczyć czegoś takiego tutaj.
0: Panoramy nad Odrą.
1: To co, o czym pan wspomniał?
0: Tak, to absolutnie na pierwszym miejscu. Sądzę, że druga rzecz to zieleń. Nasze wspaniałe ogrody.
1: Dużo zieleni, tak?
0: Dużo zieleni, promenada staromiejska i ogrody. Ogród zoologiczny, ogród japoński, ogród botaniczny, parki wrocławskie. To są naprawdę takie perły i super atrakcje turystyczne.
1: Wtedy pan widzi, że ludzie nie żałują tego, że przyjechali, zobaczyli pana, wynajęli.
0: Nigdy nie spotkałem się z tym, żeby ktokolwiek powiedział, że żałuje, że przyjechał do Wrocławia.
1: Mocne słowa. Ale są pewnie rzeczy, które z kolei spotykają się z kręceniem nosem, czyli coś, co nie podoba się, co można by było zmienić, albo co mówią, o nie, no nie spodziewałam się, to mogło wyglądać inaczej.
0: Są takie rzeczy, ale ja bym nie chciał ich zmieniać. Na przykład turyści narzekają, że jest tłok, że trzeba poczekać, żeby wejść do katedry, bo jest dużo grup, że musimy poczekać w kolejce, żeby zobaczyć Aulę Leopoldyńską, bo jest wiele wycieczek chętnych do wejścia do wnętrz właśnie w tym samym czasie. Ale ja bym raczej nie chciał tego zmieniać.
1: No tak, rozumiem. Z wielu powodów. Pierwsza taka, że wielu klientów, ale też przede wszystkim to znaczy, że to jest ciekawe miasto, no bo jeżeli tylu ludzi chce to zobaczyć, no to naturalną sprawą jest, że czasami trzeba poczekać.
0: Tak, ale sięgnijmy do statystyk. Wrocław przyjmuje 7 milionów turystów rocznie. Przy założeniu, że nasze miasto oficjalnie ma niespełna 700 tysięcy mieszkańców, no to jest potężna liczba.
1: Wie pan co, wśród tych grup, które są, wspomniał pan o tym, że inaczej pan rozmawia z dziećmi małymi, z większymi, inaczej z różnymi grupami, są takie, które trzeba ze szczególną uważnością traktować, albo zupełnie innego podejścia wymagają pańskiego przygotowania do tego, żeby móc pokazać im całe piękno miasta?
0: Zdecydowanie tak. To jest ten trudny wiek nastolatków.
1: Najgorszy?
0: Tak, kiedy ciężko jest się przebić do ich uważności, chwycić ich uwagę, przytrzymać na 3 godziny, na 4 godziny. To jest prawdziwe wyzwanie. Dotrzeć do nastolatków.
1: A jaka była najdziwniejsza taka prośba wycieczkowa, którą pan usłyszał od ludzi, którzy przyjechali i powiedzieli, chcielibyśmy zobaczyć coś, nie wiem co to mogłoby być, no właśnie.
0: Rejs po Wiśle. Było to nie do wykonania dla mnie.
1: No we Wrocławiu słabo raczej,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, ale takie było zamówienie, że grupa życzyła sobie rejs po Wiśle.
1: Co pan odpowiedział? No wie pan, ja kiedyś mój kolega prosił mnie, żebym mu wezwał taksówkę na skrzyżowaniu ulic Grabiszyńskiej i Krakowskiej. Nie rozumiał, że to jest kilka kilometrów jedna od drugiej oddalona, nigdzie się nie krzyżują, także to był wrocławianin.
0: Ale nasz klient, nasz pan, tak?
1: Tak jest. Jeszcze jedna sprawa. Ci ludzie, którzy przyjeżdżają, wspomniał pan o tym, że nie spotka pan obcokrajowca, ale zakładam, że jeżeli chodzi o Polaków, to oni mogą się pojawiać częściej, jeżeli, jak pan podkreśla, dla wielu z nich ten Wrocław jest urzekający.
0: Tak. Na pierwszej wycieczce z reguły robimy ten Wrocław klasyczny, taki podstawowy, o którym rozmawialiśmy. Natomiast ten widok, te doznania, te atrakcje zachęcają do tego, żeby wrócić i poznawać kolejne miejsca we Wrocławiu.
1: Uzależnienie od Wrocławia.
0: Zdecydowanie uzależnienie od Wrocławia, bo czy można nie odwiedzić Parku Szczytnickiego, nie zobaczyć naszej fontanny multimedialnej, hali stulecia, obiektu wpisanego na listę UNESCO.
1: Parku Japońskiego.
0: Ogrodu Japońskiego, tak. To są miejsca, do których po prostu trzeba wrócić.
1: Za kilka minut wracamy do rozmowy i powiemy m.in. o wrocławskich bolączkach turystycznych, a także o tym, co zaskakuje zarówno zwiedzających, jak i przewodników miejskich.

kolejno. Już ja cię urządzę. Powtarzasz to. To wszystko co robię. Już mam cię dość. Tych oczu pustych.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś.

0: Tu dobry wieczór, Wrocław. Nazywam się Maciej Sas i zapraszam na drugą część opowieści o turystyce w mieście. Dlaczego akurat teraz o tym mówimy? Powód jest znaczący. Z każdym dniem września coraz liczniejsze grupy turystów odwiedzają nasze miasto. Nieco paradoksalnie zwiedzających jest znacznie więcej teraz niż w czasie wakacji. Dla wrocławskich przewodników miejskich to okres wytężonej pracy. Naszym rozmówcą jest jeden z nich, pan Artur Domański. Mówimy o tłumach w mieście, tak się dzieje zawsze wczesną jesienią, chociaż Kraków na pewno jest częściej wybierany, pewnie też nie tylko on. Gdańsk czy Wieliczka stanowią silną konkurencję dla Wrocławia. No ale wracamy do naszego miasta. Piękne widoki, zabytki, dzieła sztuki, tego ludzie szukają w stolicy Dolnego Śląska. Ale wrocławska turystyka ma też swoje bolączki, nie ukrywajmy. Powiedzmy o tym, jakie są te słabości wrocławskiej turystyki. Często mówi się na przykład o tym, że to nie jest miasto dobre do podróżowania autokarem. Prawda to?
1: Tak. Jeżdżenie autokarem po Wrocławiu to jest prawdziwy koszmar. Parkowanie autokaru jest prawdziwym wyzwaniem. Ja wiem, że na stadionie jest ponad 100 miejsc dostępnych dla autokarów, ale kto pojedzie ze Starego Miasta, czy ze Ostrowa Tumskiego, czy spod Hali Stulecia po to, żeby zaparkować autokar na stadionie, na Tarczyńskiej Arena?
0: No kilka kilometrów tak naprawdę, szkoda czasu, który można poświęcić na to, żeby oglądać Wrocław od tej najlepszej strony.
1: Tak, a poza tym samo jeżdżenie po Wrocławiu autokarem po Starym Mieście w godzinach szczytu. To jest prawdziwe wyzwanie. Kierowcy narzekają, na wielu skrzyżowaniach nie ma lewoskrętów, nie ma rond, na których można zawrócić, więc jeżeli kierowca gdzieś się zgubi, przegapi jakiś skręt, to wpada w prawdziwe tarapaty. No i kolejna sprawa, wiadukty.
0: To znaczy?
1: Mamy bardzo dużo niskich wiaduktów, wciąż jeszcze. Często kierowcy autokarów jeżdżą na zwykłych nawigacjach dla samochodów osobowych i są bardzo zdziwieni, na przykład na ulicy Trzebnickiej.
0: Że trzeba nagle cofnąć się i znaleźć inny przejazd, w którym autokar się zmieści.
1: Tak, zawrócić w korku w wąskiej ulicy, dlatego że no, nie zmieści się pod wiaduktem.
0: Jak rozumiem z tego, o czym pan mówi, to spóźnienie jest integralną częścią wrocławskiej turystyki. Tak z tego wynika. No bo jeżeli turyści przyjeżdżają, kierowca nie może ich dowieźć na miejsce na określony czas, a tak pewnie często bywa, no to pan już ma wliczone, że to spóźnienie 15 minut będzie czasami obowiązkowe.
1: Spóźnienia tak, bardzo często się zdarzają, ale nie zawsze jest przyczyną Wrocław. Autostrada A4 jest tak, tym ciągiem komunikacyjnym, który zawsze weryfikuje czas dojazdu grupy.
0: No tak, to mówimy o bólach do tego, żeby dotarcia na miejsce, ale chciałem, żeby były złe, miłego początki i raczej o tej pogodnej stronie Wrocławia powiedzieli. Mówiliśmy o tym, że wrzesień to jest taki czas, kiedy dużo ludzi przyjeżdża do miasta. To jest najbardziej taki liczny czas turystyczny, no bo tych pików takich, tych szczytów turystycznych macie kilka w roku, prawda? Kiedy one przypadają?
1: To zdecydowanie okres wycieczek szkolnych. Maj, czerwiec. Wtedy jest najwięcej pracy. Później ten szczyt jesienny. Właśnie druga połowa września, tak jak teraz mamy początek października. No i kolejna taka kumulacja to jest przełom listopada i grudnia, czyli jarmark bożonarodzeniowy. Wrocław jest miastem i nasz jarmark jest szalenie popularny wśród turystów.
0: I to podejrzewam, że nie tylko z najbliższych okolic ludzie przyjeżdżają.
1: Przyjęło się tak, że z drugiego końca Polski przyjeżdża się nawet na jeden dzień po to, żeby być na jarmarku.
0: Żeby zobaczyć go, no, jako punkt obowiązkowy, tak?
1: Zobaczyć, ale posmakować, zostawić pieniądze.
0: Niemałe zresztą, dodajmy.
1: Ale z wielką radością i satysfakcją.
0: No rozumiem, ale czy przy takiej okazji, jak ludzie przyjeżdżają, bo mówimy o turystyce, no, duża część ludzi przyjeżdża, po prostu sami sobie znajdują miejsca, dokąd chcą pójść, czy kupują przewodniki, szukają w internecie. Kto wybiera przewodnika? No bo to też chyba oznacza albo to, że chcą mieć spokój, żeby zobaczyć rzeczywiście te rzeczy, które są najciekawsze, albo też mieć pewność, że ktoś tę prawdziwą historię im opowie.
1: Przede wszystkim to grupy turystyczne wybierają przewodnika, no bo wtedy jest najłatwiej, najlepiej, ten przekaz jest taki najbardziej oczywisty dla nich. Natomiast zauważam, że coraz więcej rodzin lub małych grup przyjaciół przyjeżdżających prywatnie też wynajmują przewodnika. Najlepiej na początku pobytu, dlatego że ja im daję ten pierwszy obraz miasta, poznają topografię miasta, podpowiadam wiele rzeczy, co jeszcze zobaczyć już poza moją usługą.
0: Jak się poruszać
1: po mieście, tak, gdzie są przystanki, dokąd najlepiej dojechać, jak po prostu funkcjonować w mieście przez te kilka dni pobytu.
0: Takie małe wrocławskie wademekum.
1: Tak, tak, ale takie aktualne, lokalne.
0: A wie pan co, taką rzeczą, która mnie intryguje, jest też fakt nudy, no bo przewodnik to z natury jest człowiek, który mimo wszystko w większości oprowadza pan po jakichś utartych ścieżkach, takich standardowych, o tym już mówiliśmy, że są te takie kanoniczne wycieczki, centrum miasta, Ostrów Tumski, ogrody, ogród botaniczny. Czy zdarza się panu, że jest pan w jakimś miejscu 200 raz i odkrywa pan jakieś nowe rzeczy przy okazji wycieczki, przy okazji spoglądania i pokazywania ludziom, turystom czegoś?
1: No nie mogę się przyznać, że tak.
0: No dobrze, ale jak rozumiem, bywa tak, tak?
1: Bywa tak, zwłaszcza z detalami architektonicznymi.
0: Że przechodzę, pański konik jest.
1: Że przechodzę obok tej samej kamienicy w rynku po raz 10 w tym tygodniu. Od lat jestem tam niemalże codziennie, podnoszę wzrok i nagle odkrywam niezwykłą płaskorzeźbę.
0: I co? A ludzie pytają, co to jest? A pan mówi, poczytam, odpowiem?
1: Nie pytają, bo ludzie tego nie widzą. Dopiero wtedy, jeżeli ja zwrócę na to uwagę. Będąc w jakimś miejscu po raz pierwszy czy drugi, nie zwracamy uwagi na takie detale architektoniczne. Patrzymy na ogół, na cały budynek.
0: A potem od ogółu do
1: szczegółu. A dopiero tak, jeżeli on nam jest znany, mamy więcej czasu, staniemy, przyjrzymy się, zaczynamy widzieć szczegóły. A niektóre detale architektoniczne na naszych obiektach są nawet niewidoczne gołym okiem. Trzeba je uzbroić w zoom aparatu fotograficznego, w lornetkę. Albo ktoś musi dokładnie pokazać, gdzie to jest, dopiero nasze oko zaczyna dostrzegać te detale. A są fenomenalne.
0: To zdaje się jest rzecz, którą też pan pokazuje na swoich stronach. Czy jest to pańskim hobby, można powiedzieć? Bo obserwowałem, że pan te detale wychwytuje i dzieli się z nimi w sieci, tak?
1: Szukałem sposobu, jak można podzielić się właśnie taką wiedzą. Tak, i postanowiłem, że gdzieś tam na portalach społecznościowych będę pokazywał zdjęcia takich detali. Takie smaczki, rzeczy oczywiste, które są po prostu na ratuszu, na które patrzymy za każdym razem, będąc w rynku, a faktycznie ich nie widzimy.
0: Jeszcze jedna sprawa. Czy bywa tak, że przyjeżdża grupa turystów i okazuje się, no bo zwykle pan już o tym powiedział, to są ludzie, którzy albo niewiele wiedzą, albo ta ich wiedza o Wrocławiu, czy o co oglądają, co im pan proponuje, nie jest pełna. Są tacy, którzy pana zaskakują wiedzą, są przygotowani, są oczytani. Nie daj Bóg dla przewodnika, wiedzą więcej od niego.
1: Ależ oczywiście, że tak. No przecież w grupie zdarzają się historycy, zdarzają się pasjonaci. Kiedyś w Ossolineum jeden pan mi powiedział, że on współpracuje od lat z Ossolineum jako naukowiec, a ja go oprowadzałem po Ossolineum i okolicy.
0: Nie zwracał pan uwagi, że to pan mówi źle, a to...
1: Nie. To była bardzo przyjazna rozmowa, bardzo fajnie spędziliśmy czas, ale też ten pan wiedział o tym, że bierze przewodnika i potrzebuje nieco innego spojrzenia na historię tego miejsca, na współczesność tego miejsca.
0: Czyli to nie jest problematyczne, jeżeli ludzie, którzy pana wynajmują, dużo wiedzą, natomiast no, trzeba się wtedy bardziej skupić i być lepiej przygotowanym, tak?
1: Staram się też wcześniej pytać, czego oczekują ode mnie, w którym kierunku mamy pójść. Na przykład oprowadzałem licealistów klasę medyczną, więc starałem się położyć pewien nacisk na historię medycyny wrocławskiej.
0: Tropami medycznymi?
1: Tropami medycznymi. Jeżeli ktoś, są studenci polonistyki z innych miast, no to też pokazuję miejsca takie związane na przykład z profesorem Janem Miotkiem.
0: Jedna z ikon wrocławskich. Jeszcze jedna sprawa. Mówi pan cały czas o tym, że no, tych obcokrajowców, którzy stanowią mniejszość, mimo wszystko polskie wycieczki większość. Ale intryguje mnie to, czy wrocławianie, zdarza się, że wrocławianie wynajmują przewodnika, żeby zobaczyć coś, czego nie dostrzegli, albo chcą poznać Wrocław od innej strony?
1: Tak, są bardzo popularne wycieczki organizowane dla wrocławian, wycieczki tematyczne, ale zdarzało mi się też, że byłem prezentem.
0: To znaczy?
1: Na przykład z okazji urodzin męża, żona wynajmowała przewodnika po to, żeby pokazać na przykład ratusz wrocławski. I przez 3 godziny zwiedzaliśmy ratusz.
0: Jak się ten prezent udał, ta wycieczka?
1: Rok później była powtórka, ale już był inny obiekt.
0: No i z tego wszystkiego narodził się świetny pomysł na prezent urodzinowy dla wielbicieli miasta. A więc wycieczka z przewodnikiem i zobaczenie Wrocławia pozornie znanego nam już z zupełnie innej perspektywy.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
2: Uwaga, wkraczamy na jedyny teren wojskowy bez zakazu wstępu. Prosto, jasno i z naciskiem na aktualne sprawy.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: I już prawie 23:00, czas poznać szczegóły faktów.
1: A przedstawi je Karol Płaczkiewicz.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Rozmowy amerykańskich wysłanników z Wołodymyrem Zełenskim i Władimirem Putinem bez przełomowych deklaracji. O tym na początek. Później wypadek samolotu transportowego na lotnisku w Miami. Maszyna uderzyła w wiele pojazdów. Będą też porady dla osób, które jesienią szukają słońca. Lekarze przypominają o szczepieniach. Bez przełomowych deklaracji zakończyły się rozmowy w Kijowie i Moskwie. Byli tam przedstawiciele amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner. Dla nas bardzo ważne jest zrobienie wszystkiego, aby ta wojna się zakończyła. Wszyscy jesteśmy po tej samej stronie. Wszyscy bardzo chcemy, żeby nie było wojny, żeby nie było cierpienia, żeby nie ginęli ludzie, żeby ta wojna zakończyła się sprawiedliwie, sprawiedliwym pokojem dla nas wszystkich. Mówił tuż przed spotkaniem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wczoraj wysłannicy prezydenta USA byli w Moskwie, gdzie odbyli 3-godzinną rozmowę na Kremlu z Władimirem Putinem. Samolot transportowy Boeing wypadł z pasa po lądowaniu na lotnisku w Miami na Florydzie. Maszyna, która przyleciała z Puerto Rico, uderzyła w wiele pojazdów w pobliżu lotniska i stanęła w ogniu. W akcji gaśniczej uczestniczy ponad 60 zastępów straży pożarnej. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych. Według amerykańskich mediów samolot należał do Amazona. Federalna administracja lotnictwa czasowo wstrzymała operację na lotnisku. Przyczyna wypadku nie jest jeszcze znana. Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec zdecydowanie wygrała wybory do parlamentu Saksonii-Anhalt w Niemczech. Według wyników Exit Poll ugrupowanie zdobyło około 44% głosów. Na drugim miejscu znalazła się CDU z wynikiem 18,5%. Wynik wyborów skomentował premier Donald Tusk. W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z triumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w konfederacjach i PiS, napisał na platformie X szef polskiego rządu. Nie wiadomo jeszcze, czy AfD będzie w stanie samodzielnie utworzyć rząd w landzie.
3: Lepiej posłuchaj tych faktów.
2: Kraje Azji Południowo-Wschodniej, Afryki Wschodniej oraz Karaiby to częste kierunki podróży dla tych, którzy jesienią szukają słońca. Lekarze przypominają, by przy okazji planowania jesiennego urlopu nie zapominać o szczepieniach przeciwko chorobom, z którymi na co dzień nie mamy do czynienia w Polsce.
4: Jeżeli wydajemy dość sporo pieniędzy, nie wyliczając nikomu oczywiście na egzotyczną wycieczkę, to warto dorzucić też trochę szczepień, żebyśmy potem nie cierpili na miejscu albo nie zawlekli czegoś do domu, czyli tutaj do Polski. Większość szczepień jest zalecanych, to zwłaszcza to są choroby przewodu pokarmowego, czy ewentualnie gdybyśmy byli ryzyko pokąsania przez zwierzęta. Są oczywiście takie szczepienia, bez których jak na przykład przeciwko żółtej febrze do pewnych krajów nie wjedziemy w ogóle i to są już obligatoryjne szczepienia, to są oczywiście te kraje są wymieniane, no i wtedy wiadomo, że musimy takie szczepienia koniecznie zrobić.
2: Mówi lekarz Eryk Matuszkiewicz ze szpitala imienia Raszei w Poznaniu. Podróże to jedno, a teraz polska rzeczywistość pogodowa. Ponad 2 tygodnie zostały jeszcze do pierwszego dnia kalendarzowej i astronomicznej jesieni. Za to jesień meteorologiczna trwa już od prawie tygodnia, bo rozpoczęła się 1 września. W faktach sprawdzaliśmy, czy czujecie już, że zmienia się pora roku.
5: Zdecydowanie czuć, że jesień idzie, ale jeszcze powietrze dość gęste.
6: I gdzie panie czują, że ta jesień jest blisko?
5: Rano, jak się wyjdzie i się oddycha, to już jednak zmieniło się powietrze. Już gdzieś jest wiatr chłodniejszy, inna temperatura.
7: Bardzo się cieszę. Tak, jestem jesieniarą. No. Nie mogę się doczekać. W ogóle liście jak spadają, deszcz jest fajny, jest tak spokojnie i herbatę można pić ciepło.
6: Ciepłą herbatę latem też można pić.
7: Nie można, bo jest za ciepło.
2: A podobno najlepiej chłodzi. A te głosy od mieszkanek Warszawy zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz. To wszystko na teraz. Fakty w RMF FM wracają punktualnie o północy. Już teraz zapraszam.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ostatnie sekundy dzielą nas od północy, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Co najmniej 5 osób zginęło w wypadku samolotu w Miami na Florydzie. Te informacje podają lokalne władze. Polska jest za ośrodkami dla migrantów poza Unią Europejską. Nie chce ich jednak organizować. O szczegółach powie nasza korespondentka. W tych faktach będziemy też w Poznaniu. Tam odbył się wczoraj targ dobra. Co najmniej 5 osób zginęło w katastrofie samolotu transportowego Amazona, podają władze. Przypomnijmy, samolot transportowy Boeing wypadł z pasa po lądowaniu na lotnisku w Miami na Florydzie. Maszyna, która przyleciała z Puerto Rico, uderzyła w wiele pojazdów w pobliżu lotniska i stanęła w ogniu. W akcji gaśniczej uczestniczy ponad 60 zastępów straży pożarnej. Polska popiera ideę tworzenia poza Unią Europejską ośrodków dla migrantów nie mających prawa pobytu w Unii, ale nie zamierza brać udziału w ich organizacji. Jak przekazał korespondentce RMF FM w Brukseli wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk, nasz kraj oczekuje na szczegółowe propozycje w tej sprawie. Jakie są polskie argumenty?
1: Polska ma przede wszystkim pragmatyczne podejście, popiera inicjatywę, ale nie chce się angażować w tworzenie infrastruktury, z której sama nie zamierza korzystać. Polska ma inną sytuację migracyjną niż Niemcy, Austria, Holandia, Dania czy Grecja, które w piątek zdecydowały o tworzeniu takich ośrodków już od przyszłego roku. To właśnie te państwa mają dużą liczbę osób, które po odmowie azylu pozostają na ich terytorium i których powrót jest trudny. Dla Polski ważniejsze jest uszczelnienie granicy i uzyskanie na poziomie Unii możliwości czasowego ograniczania prawa do składania wniosków o ochronę międzynarodową.
0: O czym informowała nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Ten temat wróci jeszcze w dzisiejszych nocnych faktach RMF FM. Europejski przemysł może stracić około 300 tysięcy miejsc pracy do końca przyszłego roku, ostrzega The Guardian. Powodem ma być coraz większy udział chińskich producentów w europejskich łańcuchach dostaw. Zagrożona jest m.in. branża metalowa, która obawia się ograniczenia produkcji, inwestycji i utraty know-how. Dziś przed siedzibą Komisji Europejskiej w Brukseli odbędzie się protest. Jego uczestnicy pojawią się z 10 symbolicznymi trumnami, m.in. z hasłami miejsca pracy w przemyśle i europejskie fabryki. Europejscy producenci wskazują też na wysokie koszty energii, emisji CO2 i konkurencję z Chin. Turyści z całej Polski są świadkami przyrodniczej katastrofy w Roztoczańskim Parku Narodowym. W jego sercu, w zwierzyńcu, z powodu suszy całkowicie wyschły stawy echo. Mieszkające tam ryby zostały wyjedzone przez drapieżniki, ptactwo wodne nie ma już tam czego szukać, a obok plaży jest obszar zasychającego błota.
2: Wody nie widać w ogóle. Chcieliśmy zobaczyć, a tu nic z tego.
3: Z daleka przyjechaliście?
2: No jakieś 400 kilometrów niecałe.
4: Były stawy, będzie niestety pustynia.
5: Trochę smutne, to wszędzie tak się chyba dzieje. Powoli.
6: Koło Katowic niedaleko. To samo, brak wody.
7: My jesteśmy z Warmii Mazur, więc my to widzimy u siebie. Tak, są jeziora, które wysychają.
8: Z południa jesteśmy tam, okolice Bielska Białej. Tam ostatnio byłem na łódce, to brakuje dobrych 2 metrów wody normalnego poziomu.
9: Krasnobrodzie, to samo w tym zalewisku, brakuje z metr wody.
0: Z odwiedzającymi stawy echo rozmawiał na plaży reporter RMF FM Dominik Smaga. Ponad 100 organizacji pozarządowych, 8 stref tematycznych, wystawy, pokazy, prelekcje dotyczące fundacji, stowarzyszeń oraz wolontariuszy. Na Placu Wolności w Poznaniu odbył się wczoraj Poznański Targ Dobra. To wydarzenie, na którym można było zapoznać się z działalnością różnych organizacji działających na rzecz drugiego człowieka.
10: W tych obszarach często zapomnianych, z osobami, które nie mają aż takiego wsparcia w wielu aspektach swojego życia, one dzisiaj tutaj spotykają się z poznaniakami, bo chcą głośno opowiedzieć o tym, co robią. Chcą się pokazać, chcą zainteresować sobą poznaniaków i swoimi działaniami. I myślę, że to jest w ogóle cudowne wydarzenie, bo często te organizacje działają w takiej trochę szarej strefie, gdzieś właśnie w biurach podwórkowych, realizując projekty takie niszowe, oddolne, a dzisiaj tutaj w takim ważnym miejscu dla Poznania, na Placu Wolności, mogą pokazać swoje działania i to, że każdy poznaniak może być wolny w tym obszarze i że może znaleźć swoją przestrzeń i wsparcie.
0: Mówiła Jadzia Sadowska z Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka. I tu kończymy to wydanie faktów, kolejne punktualnie o pierwszej, a w nich Wielka Brytania i historyczne odkrycie na szkolnej wycieczce. Już teraz zapraszam.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Radio RMF.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce wybije pierwsza, zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaszkiewicz, zapraszam. Cztery osoby są ranne po wypadku na Krajowej 12 w Wielkopolsce. Te fakty zaczniemy od istotnych wieści dla kierowców. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ma za sobą rekordowe wakacje. W ciągu 2 miesięcy ratowano ponad 550 osób. Będą też komentarze europejskich polityków po niemieckich wyborach parlamentarnych w Saksonii-Anhalcie. Uwaga kierowcy na Krajowej 12 w Wielkopolskiem. Na odcinku Leszno-Gostyń w pobliżu miejscowości Krzemieniewo zderzyły się dwie osobówki. W tym wypadku 4 osoby zostały ranne. Na miejscu wypadku ruch odbywa się wahadłowo. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w ciągu 2 miesięcy udzieliło pomocy ponad 550 osobom. To najwięcej w historii letnich akcji. Jak podkreśla ratownik Grzegorz Kubicki, nowoczesna technologia odgrywa coraz większą rolę w działaniach ratowniczych w górach.
1: Wykorzystywanie dronów w różnych działaniach bardzo nam pomaga i faktycznie braliśmy udział w takich nietypowych działaniach, właśnie jak ten pożar tego drzewa, czy też właśnie dostarczenie AED do nagłego zatrzymania krążenia na szlaku. I to na pewno będzie ewoluowało cały czas tutaj. Staramy się trzymać rękę na pulsie, testujemy nowe technologie i bardzo one są na pewno pomocne. No i będziemy je oczywiście wykorzystywać w przyszłości. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę na ilość osób ratowanych z użyciem śmigłowca. No wiemy, że ten nasz śmigłowiec już jest prawie na emeryturze, a jednak te działania, gdzie śmigłowiec jest potrzebny, wzrosły o 80% w tym roku w stosunku do zeszłego.
0: W wakacje aż 156 osób ratowanych było z udziałem śmigłowca.
2: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: W tym tygodniu Komisja Europejska ma przedstawić plan dotyczący mieszkań. Chodzi o rozwiązania w sprawie najmu krótkoterminowego, informuje nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borgino.
3: Propozycja przepisów ma pozwolić ograniczać najem krótkoterminowy w miejscach dotkniętych kryzysem mieszkaniowym. O tym, czy jest kryzys, mają zdecydować m.in. ceny mieszkań, dochody mieszkańców, liczba ludności oraz to, ile mieszkań jest dostępnych. Komisja Europejska idzie w podobnym kierunku, co polski rząd. Polska już szykuje podobne rozwiązania. Rząd chce dać gminom możliwość tworzenia stref, w których najem krótkoterminowy będzie ograniczony lub całkowicie zakazany. Natomiast unijne przepisy muszą jeszcze zostać uzgodnione przez państwa członkowskie Unii i Parlament Europejski.
0: Wynik AfD w wyborach parlamentarnych w Saksonii-Anhalcie wywołał reakcję europejskich polityków. Lider skrajnie lewicowej Francji, nieujarzmionej Jean-Luc Mélenchon, uznał zwycięstwo prawicowo-populistycznej partii za przejaw zaślepienia centrowej polityki w Europie. Jego zdaniem niemieckie plany rozbudowy armii są w tej sytuacji dla Francji nie do zaakceptowania. Z kolei lider skrajnie prawicowego hiszpańskiego Voxu, Santiago Abascal, określił wynik AfD jako nadzieję dla Europy i Niemiec. Według Exit Polu ZDF, AfD zabrakło jednego mandatu do samodzielnej większości w Landtagu. Historyczne odkrycie na szkolnej wycieczce. Jego autorami są uczniowie z elitarnej szkoły Gordonstone School, do której kiedyś uczęszczał król Karol III. Więcej na ten temat ma dla was nasz londyński korespondent Bogdan Fremorgan.
4: Maleńką wysepkę Słona, położoną w archipelagu Orkadów, zamieszkuje jedynie dzikie bydło. Ale wszystko wskazuje na to, że kiedyś okupowali ją Wikingowie. Podczas szkolnej wycieczki uczniowie natknęli się na pozostałości budowli, która niegdyś pełniła rolę świątyni, w tym na element uważany przez archeologów za fundament pogańskiego ołtarza. Badacze nie mają wątpliwości, że to jedno z najważniejszych odkryć w regionie w ostatnich latach. Pokazuje ono, jak głęboko ślady nordyckiej kultury wciąż są zakorzenione na północnych krańcach Szkocji.
0: Na zegarach 3 minuty po pierwszej, czas na pierwszą tej nocy rozmowę w faktach. Trwa tworzenie cyfrowej bazy danych, która obejmie wizualizację, dokładnie zeskanowane wymiary, a także nagrane brzmienie zgromadzonych instrumentów. Niezwykły projekt prowadzą badacze z Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu. Przy pomocy tomografu komputerowego zbadano 146 skrzypiec, altówek i wiol miłosnych ze zbiorów muzeum. Wśród przebadanych instrumentów z kolekcji smyczkowej znalazły się pochodzące z XVII i XVIII wieku. Z doktorem Patrykiem Frankowskim z Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu rozmawiał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
5: Całość jest wynikiem projektu zatytułowanego Polska kultura muzyczna w perspektywie europejskiej, źródła i kontekst. I ten projekt stworzył Narodowy Instytut Fryderyka Chopina i przede wszystkim w tym projekcie archiwizowane są i digitalizowane zabytki, można powiedzieć, papierowe, znaczy nuty, rękopisy z bardzo różnych miejsc, bardzo ważne kolekcje z 30 partnerów, a my jesteśmy pilotażowo jako próba właśnie taka digitalizacji, też pokazanie takiej wzorcowej, można powiedzieć, digitalizacji instrumentów muzycznych. I zakłada ona właśnie nie tylko tomografy, ale to jest, jesteśmy na tym etapie, ale również stworzenie modeli 3D z pełnym teksturowaniem oraz zarejestracja dźwięku wszystkich tych instrumentów. No i teraz jesteśmy, tak jak już wspomnieliśmy, na tym etapie tomografii. Mamy surowe dane, ponad 3 terabajty danych uzyskanych z tomografu, które teraz będzie trzeba oczywiście obrobić, przygotować, zrobić wymiarowanie i wszystkie właśnie wymagane elementy tego projektu. No i co będzie rezultatem? Przede wszystkim będzie, tak już wspomnieliśmy, będzie ten cyfrowy bliźniak, ale no, będziemy mieli pełną informację na temat tego, jak jest konstrukcja tego instrumentu, jakie są zmiany i jakie one przeróbki przechodziły w różnym okresie i tak dalej, i tak dalej. Będziemy mogli to wszystko ładnie również zwymiarować z bardzo wysoką dokładnością, ponieważ same skany są z dokładnością 95 mikronów, czyli 0,095 mm, ale dokładność pomiarowa jest wyższa. Mamy dokładność pomiarową do 0,01 mm. Jest taka jest możliwość. No i to nam również da pewne wymiarowanie. To znowuż umożliwi zrobienie komuś kopii tego instrumentu, przeanalizowanie też pod takim etapie badawczym, czyli da na przykład lutnikom możliwość dostępu do absolutnie wszystkich instrumentów w naszej kolekcji smyczkowej. Nawet będzie możliwe pobranie sobie pliku STL, czyli takiego pliku, który można właściwie na drukarkę CNC wrzucić i poszczególnych elementów wydrukowanie sobie jakieś formy i tak dalej, bo z różnych rzeczy korzystają lutnicy. No dodatkowo będziemy mogli też zrobić coś takiego, co się wykonuje w muzeum, to znaczy tyflografiki, czyli powiedzmy modele danego obiektu, które służą jako pomoc edukacyjna, ale też jako na przykład pomoc przy zwiedzaniu dla osób niedowidzących, czyli mogą wziąć ten instrument do ręki, ten obiekt wydrukowany na drukarce, dotknąć poszczególne jego części. To jest coś tak, że mogą poznać dokładne wzorowanie obiektu, nie musząc go dotykać, co jest oczywiście z różnych powodów konserwatorskich problematyczne, ale to jest jakby wiele etapów, wiele możliwości, które daje nam taki sposób archiwizowania, digitalizowania naszych zbiorów.
6: Czyli z jednej strony to jest kwestia digitalizacji, ale z drugiej strony pokazanie historii tego instrumentu, pokazanie tego, jak on wygląda. Eksponat zamknięty w gablocie, ale można go również w inny sposób dotknąć, poczuć, zapoznać się z nim.
5: Tak, oczywiście. Tak jak pan mówi, będzie to oczywiście dostępne na stronie internetowej. Będzie stworzona specjalna strona, gdzie będzie można wszystkie te etapy, wszystkie te elementy zobaczyć. Czyli będzie można rzeczywiście zajrzeć do środka poprzez te właśnie skany tomograficzne. Będzie można posłuchać brzmienia tych instrumentów. Będzie można zobaczyć różne zdjęcia, zobaczyć model 3D, obrócić go z każdej strony. Czyli każda właściwie osoba będzie mogła z tym obiektem zapoznać się w taki sposób, na jaki leży w jej jakby zakresie zainteresowań. Bo jedni mogą tylko obejrzeć, posłuchać, inni będą chcieli wejść głębiej. Będzie jakby absolutnie pełna gama możliwości i to będzie w otwartym dostępie. Także tutaj każdy będzie mógł to zobaczyć, a żeby zobaczyć oryginał, będzie mógł przyjść po prostu do muzeum. Tak? Także jakby są to te dwie opcje. No i to, co jest najistotniejsze, myślę, takie najbardziej ciekawe, to jest to, że wszyscy uzyskają dostęp do obiektu w taki sposób, w którym nawet nasi konserwatorzy nie mieli, ponieważ nie rozkleja się skrzypiec, aby zobaczyć, jak wygląda w środku, chyba że jest jakaś potrzeba pilnej naprawy, coś się wydarzyło, a tu możemy bezinwazyjnie rzeczywiście sobie wszystko zobaczyć, wyśledzić sobie, już tak schodząc do takich, powiedzmy, ciekawostek, nie wiem, ślady, które są takie w tych instrumentach, któreśmy widzieli, które zostawiły kołatki, które żerowały w pewnym momencie na tym instrumencie i czasami są takie instrumenty, które czas z nimi oprzeć się niezbyt łaskawie, no i sporo jest właśnie takich elementów, które można znaleźć nawet z mumifikowanym kołatkiem w środku.
6: To pokazuje, że muzeum dzisiaj to nie jest tylko to, co w gablocie, to nie jest tylko to, co w archiwum, ale to jest też działanie, to jest też digitalizacja tych zbiorów w zupełnie inny sposób niż do tej pory, niż same, no właśnie, skany dokumentów na przykład?
5: Tak, no myślę, że o to chodzi. Jakby jednym z takich głównych punktów muzealnictwa jest tworzenie jakby pełnego dostępu dla wszystkich użytkowników, no bo no to jest instytucja państwowa, więc powinniśmy jak najszerszemu gronu udostępnić. Niestety nie mamy takich powierzchni, żeby wszystkie instrumenty były na ekspozycji, bo nie oszukujmy się, na ekspozycji my mamy ponad 3000 obiektów, na ekspozycji mamy 600. Myślę, że 80% tej kolekcji smyczkowej jest w magazynie, a nie na ekspozycji, no ale dzięki temu właśnie one będą wszystkie dostępne, no myślę, że w bardzo dokładny sposób, bo to będzie można sobie, no czasami jeżeli no na pewno zrealizujemy te wszystkie etapy, no to przyjrzenie się aż tak blisko instrumentowi prawie jest niemożliwe, trzeba się umawiać i też zawsze nie można, także tak myślę, że to jest kierunek, którym muzealnictwo też powinno iść, żeby rzeczywiście móc udostępnić wszystkie zbiory, to jest to na pewno też ekonomiczniejsze, stworzenie strony, pokazanie wszystko właśnie w takich warunkach niż rozszerzanie muzeów. Wiadomo, można zmieniać ekspozycje i tak dalej, robić wystawy, to są fantastyczne rzeczy, ale to jest, mówię, na jakiś czas, tak, które są dosyć wyjątkowe, wtedy możemy przyciągnąć jakby zwiedzających, pokazać im troszeczkę jakby w innym kontekście dane instrumenty, ale no takie działania umożliwiają jakby no dostęp nawet na co dzień, jeżeli ktoś chce na przykład sięgnąć albo już nie musi pisać o kwerendę do muzeum, no bo wszystko właściwie jest i może sobie sam zbadać, przeszukać, wyszukać tego, co na czym mu zależy i myślę, że to jest bardzo, bardzo duża rzecz i bardzo się cieszymy, że w ogóle ta współpraca z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina umożliwiła aż tak szeroką digitalizację naszych zbiorów.
6: Co przed nami? Czy już jakieś daty, kiedy będziemy mogli to zobaczyć? Czy kolejne instrumenty będą, albo są w planie, są pomysły, żeby też badać dalej?
5: W tej chwili jesteśmy na etapie, że tak wspominałem, skończyliśmy skany skrzypiec, altówek i wiol miłosnych, ponieważ to nam się zmieściło do tego największego tomografu. Jest teraz przed nami jeszcze kolejny etap skanowania, tym razem wiolonczele i viola da gamba, które nam się nie zmieściły w tomografie i teraz szukamy partnera, jesteśmy na etapie partnera tym razem z medycyny, ponieważ no, jedynie na medycznym tomografie możemy zmieścić w tej chwili w Polsce taki instrument. To jest kolejny etap. Później myślę, że na początku przyszłego roku będziemy robili właśnie no już taką, będziemy nasze modele teksturowali i właśnie to jest kolejny etap. Pod koniec 2027 powinniśmy zacząć nagrania, a całość powinna być udostępniona w drugiej połowie 2029 roku.
0: Tłumaczył w rozmowie z naszym reporterem dr Patryk Frankowski z Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.